0: zapewne na to, że namiętnościom sprzyja lato.
1: Nawet mężczyzna twardy.
0: Prawie.

0: lato.
1: Na koniec, drodzy Państwo, chciałbym wyjaśnić, że autorowi nie chodziło tutaj o wątek tak zwany włókienniczy, czyli o opiewanie tej słynnej białej przędzy, a tylko o oddanie hołdu kobiecie jako takiej. Stąd wyrażenie babie lato. Przy okazji wraz z Jurkiem Filarem życzymy Państwu babiej jesieni, babiej zimy, babiej wiosny i babiej góry. Dziękujemy bardzo. Tylko proszę mnie nie wyciszać.
2: To nie my wyciszyliśmy, to się samo wyciszyło. Wyciszałeś, Arturze?
3: Ja nie wyciszałem. Jacka Cygana bym się nie odważył wyciszyć, ale na tym połowa radia funkcjonuje, na wyciszeniu. Jakby nie było wyciszenia w radiu, to by się nie dało tego doprowadzić do końca szczęśliwego czy do równej godziny.
2: Pan Jacek powiedział o babim lecie, powiedział o babiej górze, tak? Dobrze tak. Usłyszałem? Moim zdaniem lepiej powiedzieć jednak. My, dżentelmeni, pan Jacek też jest przecież dżentelmenem. Dlaczego nie powiedzieć damska góra, damskie lato, kobiece lato? Czemu babie lato? To nie jest ładne.
3: No więc właśnie, to jest tradycyjne określenie, słowo potoczne i ja bym jednak chciał je ocalić. To znaczy wiem, że jest niebezpiecznie i że zaraz mogą się podnieść głosy, że to należy wycofać, bo to starość, archaiczna forma. Ja zresztą zajrzałem do słownika. Słownik języka polskiego PWN mówi, że to potocznie, rubasznie albo z niechęcią o kobiecie. No to może załóżmy, że nie z niechęcią, tylko rubasznie. W rubaszności nie ma niczego złego i zostawmy jednak tę babę. Chociaż tak sobie pomyślałem, że jeżeli by tutaj się zastanawiać nad takim właśnie podziałem tego zjawiska przyrodniczego, które już powinno się gdzieś za chwilę pojawiać pewnie, to może to być też chłopie lato, bo jakby patrzeć na siwość nitki, to my dwaj możemy za logo uchodzić.
2: I to też proszę się spieszyć, bo to już niedługo może być.
3: Tak, no może nie są to zbyt długie te nitki i coraz trudniej je znaleźć w niektórych miejscach, ale jeszcze są, dlatego może to być i chłopie lato, i babie lato. Ja bym jednak przy tym słowie został.
2: Piotrek Bałtroszczyk mówi, że jeśli włosy są piękne, to nie musi być ich wiele.
3: Na przykład. A jeżeli są siwe do tego jeszcze, to już w ogóle proszę, jak się pięknie kojarzą z tą porą roku.
2: Od dawna nie odważyłem się opowiedzieć publicznie, czy w ogóle nawet w towarzystwie żartu przychodzi baba do lekarza. Myślisz, że można? Że to nie obraża nikogo?
3: No a kto przychodzi do lekarza?
2: Kobieta, no, dama.
3: No jej, tak. Przychodzi dama do lekarza. Już początek do wcipu.
2: Słaby,
3: taki. No, przecież to już wiadomo, że się skończy tragedią taki dowcip.
2: Przychodzi baba do lekarza i pyta, w jakich porach pan przyjmuje? W dżinsach. Jak mnie to kiedyś śmieszyło.
3: Dawno czy
2: tak,
3: niedawno?
2: Tak, no to szkoła podstawowa. Ale nie, no dobre moim zdaniem.
3: To jest bardzo dobre nawet, tylko no widzisz, no nie da się zmienić tej wersji. To jakaś tradycja, to wręcz no lata, setki lat pracy różnych ludzi na to, żeby to słowo baba utrwalić właśnie w takim brzmieniu.
2: Ja też jestem za tym i w ogóle jestem wdzięczny za to, że jest babie lato, bo zobacz, że babie lato jest łagodniejsze od lata. Teraz na przykład, jeżeli ktoś ma, a ja mam tutaj mnóstwo roboty jako gospodarz domu z utrzymaniem naszych połaci trawników, mam mniej koszenia. To jest genialny moment. Już nie muszę kosić, a jeszcze nie muszę grabić liści, wiesz, bo to jeszcze nie spada tak do końca i nie w takiej ilości. Piękny czas.
3: Najpiękniejszy. Babie lato, najpiękniejszy czas.
2: Moim zdaniem też jest taka filozofia babiego lata. Mniejsze oczekiwania, mniej rozczarowań. No bo taki dzień, jaki dziś nam się trafił, piękny, słoneczny, ciepły, cieszy nas, a nikt nie powiedział, że koniecznie 19 września musi być ładna pogoda. Właściwie mogłoby lać, mogłoby być słabo, wietrznie i zimno i też byśmy się nie zdziwili, prawda?
3: Chciałem ci przypomnieć, że teraz lać to może i 2 lipca i 15 sierpnia i to już w ogóle nie ma żadnych reguł, tak nam się to wszystko pozmieniało dookoła. Także jeszcze, jeżeli się okaże, że to babie lato jest naprawdę i ono się pojawia, to może być najtrwalszą oznaką jakiegoś porządku w przyrodzie. No bo śnieg w kwietniu czy w maju już nikogo nie dziwi tak naprawdę. No to niech to babie lato będzie wtedy, kiedy zawsze było.
2: Czyli określenie baba rubaszne, ale nie obrażające. Czyli rozumiem, że zaśpiewasz i nie musisz zmieniać tytułu piosenki?
3: Nie, właśnie też troszkę mi na tym zależy, żeby jednak zostało to
2: dlatego
3: słowo, bo mi się zmarnuje piosenka. A zaraz po tej piosence, no gwiazdy polskiego kabaretu
2: kobiety
3: i świata aktorskiego, Irena Kwiatkowska i Anna Seniuk w skeczu z kabaretu Dudek. Ale wcześniej ta moja piosenka.

0: Rozumiem. Ale podobnych spraw mamy tysiące. I nie sposób wszystkiego załatwić. Zresztą brak mi niektórych danych.
1: Tak, rozumiem. Dane się znajdą. Ale przepraszam panią bardzo. Widzę tu dwa banknoty, 1000 złotowe. Pani szanowna tak zostawia pieniądze, mogą zginąć. I że pani schowa.
0: Dwa banknoty?
1: Tak, dwa banknoty. A panią to dziwi?
0: Zdawało mi się, że leżały trzy.
1: Racja. Tak jest. Leżały trzy. Oto jest, przepraszam, jest trzeci, służę pani.
0: Dziękuję bardzo. Wracając do sprawy, oczywiście dołożę starań. Ale niestety nic pewnego nie da się powiedzieć.
1: Proszę pani, leżały cztery banknoty. Właśnie znalazłam czwarty. Oto...
0: Dziękuję bardzo. To sprawę upraszcza. Otrzyma pani przychylną odpowiedź.
1: Dziękuję bardzo.
0: Po pewnym czasie.
1: Aha. Czy nie można by sprawy jeszcze bardziej uprościć? Mnie strasznie zależy na czasie.
0: O ile się da, o tyle się zrobi.
1: Tak, ale czy się da?
0: No to już nie zależy ode mnie. Sama pani rozumie.
1: Tak. Proszę pani, wchodząc tutaj spostrzegłam na progu 500 złotych, które szanowna pani zapewne zgubiła.
0: Zgubiłam 1500.
1: 1500, tak, pani, słusznie. 1500, proszę bardzo, oto są.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zatem mogę liczyć.
0: Tak, o ile oczywiście i mnie da pani sposobność jeszcze do liczenia. Tam zdaje się leży jeszcze 1000 złotych.
1: Świnia. Nie, tam leży już tylko 500 złotych. Oto są i uprzedzam panią, że tam już nic więcej nie leży. Zatem sprawa załatwiona.
0: Tak. Czy odpowiedź pani przesłać, czy pani sama wstąpi?
1: Pani będzie łaskawa przesłać. Tak. Mój adres, Ministerstwo Widoków na Przyszłość, Wydział 14, Departament 3. Drugie drzwi na prawo, moje nazwisko, Przyszczypkiewiczowa.
0: To pani jest kierownik Przyszczypkiewiczowa?
1: Tak. Panią to dziwi?
0: Właśnie miałam się udać do pani w pewnej sprawie.
1: O cóż chodzi? Proszę.
0: Mój syn powrócił właśnie i stara się o posadę w pani biurze.
1: Ale widzi pani, starający się o posadę jest tysiące.
0: Pani kierownik, teraz sobie uświadomiłam, że te banknoty 1000 złotowe właściwie nie należą do mnie, należą do pani. Służę.
1: Dziękuję.
0: Służę.
1: Tak. Co się tyczy posady, to syn pani mógłby ją ewentualnie otrzymać, gdyby nie to, że naczelnik Kołtuński usilnie proteguje kogoś innego.
0: Teraz sobie przypomniałam, że te pieniądze, które pani znalazła na progu, też właściwie nie są moje, należą do pani.
1: Z naczelnikiem Kołtuńskim i jego protegowanym damy sobie jakoś radę.
0: A więc sprawa da się załatwić.
1: Tak, o ile się da, o tyle się zrobi.
0: Ale czy się zrobi, jak się da?
1: No się tylko da, to już się zrobi.
0: Zatem mogę liczyć?
1: Tak. O ile ja będę jeszcze liczyła, tam zdaje się leży 1500 złotych.
0: Tam leży 500 złotych.
1: Pani się myli. Tam musi leżeć 1500.
0: Świnia. Oto są rzeczywiście. Służę.
1: Dziękuję.
0: Zatem załatwione?
1: Załatwione.
0: Mój syn?
1: Ma posadę. A moja sprawa?
0: No dziś pani otrzyma papier.
1: No widzi pani, wszystko w porządku. A wymyślają nam, że bierzemy łapówki. Czy ja wzięłam od pani łapówkę?
0: Broń Boże. A ja?
1: Też nie.
0: A zatem? Jesteśmy czyste jak kryształ.
1: Jak dwa kryształy.

0: Babę zesłał Bóg, zaśpiewała Renata Przemyk. Zauważ, Arturze, że tematem naszej audycji jest babie lato, damskie lato, kobiece lato i po raz pierwszy w 62 wydaniach naszej audycji mężczyźni zaczęli nas odwiedzać. Zobacz, dwóch mężczyzn zwabionych tematem i są razem z nami. Dzień dobry, panowie Rafał Kmita i Arkadiusz
1: Lipnicki.
2: Lipnicki, dzień dobry.
0: Dobrze powiedziałem, dobrze?
1: Tak, Arek Lipnicki, oczywiście.
0: Bardzo nam miło. No to babie lato czy damskie lato, waszym zdaniem? Rafale?
3: No dzisiaj ewidentnie babie lato. Jechałem tutaj na motorze.
0: Pierwszy raz w życiu?
3: Pierwszy raz w życiu i to była niesamowita adrenalina, przyznaję.
4: Właśnie jak się jedzie motocyklem, to można w zębach zbierać te nitki.
0: Babie lato.
3: Ale pierwszy sukces już mamy za sobą. Przeżyłem.
0: No ale to nie było żadnych wątpliwości, że tak będzie. Przyjechałeś.
3: Ja miałem
0: sprawny kierowca, Arek świetnie prowadzi, dobry motocykl. Jedyna uwaga od starszego kolegi motocyklowo, jeżeli pozwolisz, w sandałkach nie jeździmy na motocyklu. Dobrze nawet jako plecak pasażer. Panowie, bardzo się cieszymy, że jesteście, no i bardzo się cieszymy, że grupa Rafała Kmity ponownie z nowym spektaklem pojawi się na razie w Krakowie.
3: Na razie w Krakowie. Jeździmy już troszeczkę ze swoimi spektaklami. W tym roku byliśmy na festiwalach rozmaitych, nawet nagrywaliśmy kilka programów telewizyjnych, ale wracamy do Krakowa na stałe. Nowa scena nasza to Teatr Szczęście. To jest Nowochódzki Teatr, osiedle Zielone 9 i tam będziemy grać regularnie co miesiąc. Pierwszy raz taka inauguracja tego spektaklu Jak Żyć, bo spektakl nazywa się Jak Żyć. 26 września o godzinie 18 zapraszamy wszystkich.
0: No to Arek, jak żyć?
1: Jak żyć?
0: Na podstawie tego spektaklu naprawdę dajecie...
4: No nie zdradzi ci puenty spektaklu.
0: Dlaczego nie? A ja nie wiem, czy ja będę mógł pojechać do Krakowa na ten spektakl.
2: Na te wszystkie pytania odpowiem już za chwilę, a tak naprawdę 26 września.
0: Ale znaleźliście receptę, żeby człowiek po waszym spektaklu wyszedł pokrzepiony i wiedział, co robi dobrze, co robi źle?
3: Myślę, że znajdujemy parę nowych problemów w trakcie tego spektaklu. No szukamy, jak każdy człowiek, szukamy odpowiedzi na pytanie, jak żyć. Może nie udzielamy odpowiedzi, ale na pewno jest na naszym spektaklu będzie śmiesznie.
4: Zdarza wam się, że ludzie was pytają, co się dzieje z grupą Rafała Kmity, bo to ktoś, kto się interesuje kabaretem, pamięta takie czasy, albo czytał o takich czasach, bo już można czytać o tych czasach. Lata 90. to był taki skok nieprawdopodobny, wygrywaliście przeglądy, wszystkie festiwale kabaretowe, a potem gdzieś grupa Rafała Kmity na przykład bliżej teatru się trzymała, prawda?
3: To no tak, bo robiliśmy spektakle takie no, bardziej teatralne.
2: Koprodukcje nawet.
3: Wszyscy z jednego szynela, Ajwej, czyli Historia z cynamonem, to takie nasze sztandarowe spektakle, nagrywaliśmy płyty, a też działaliśmy w ostatnich latach w takich dużych teatrach muzycznych. Teatr Łódzki, Teatr Muzyczny, Teatr Rozrywki. To były już takie spektakle na całą orkiestrę, na chór, balet. Także mieliśmy na scenie czasem 60-70 osób.
4: Taki mały kabarecik.
2: Taki kameralny kabarecik, tak.
3: Ale wspominam bardzo, bardzo sympatycznie te czasy, ale postanowiliśmy się tak trochę odnowić swój udział na kameralnych scenach, bo Teatr Szczęście to jest scena kameralna, tam sto kilkadziesiąt osób wchodzi na widownię. No i w składzie pięcioosobowym, odświeżonym, odmłodzonym parku, może tego nie widać,
2: kiedyś
3: ale...
2: byłem najmłodszy.
4: No właśnie, a teraz jesteś najstarszy?
2: No plewa, Piotrek jest najstarszy, że mu wypomnę.
3: Ale mamy trójkę kapitalnych aktorów młodych.
0: Wyrwaliśmy Jarka.
3: Wyrwaliśmy syna Piotrka, Piotrka Plewy,
2: Pawła.
3: Paweł, który jest taką gwiazdą teatru w Tarnowie. Jest Olek Talkowski, który jest no, taką wschodzącą gwiazdą polskiej estrady, bo wygrywał właściwie wszystkie festiwale. Wygrał
0: Lidzbark Warmiński w tym ostatnim.
3: Lidzbark, ale wygrał wcześniej Twój Ząb na Famie i wygrał
2: Wrocław
3: PPA. Więc taki duża siła. Rzeczywiście oczywiście super skład, bo tych składów miałem mnóstwo w ciągu tych 30 lat, ale super skład, bo tańczą, śpiewają i grają.
4: Ale jeszcze jaka to jest dobra polityka prorodzinna, żeby dzieci pozatrudniać.
3: No pracujemy nad demografią, prawda?
4: Bo to i taniej, prawda, bo musi.
0: I się będzie słuchać.
4: Tata kazał, także...
2: Rafał zrobił zbyt długi urlop tacierzyński, ponad 7-letni. Teraz ma 9-letniego synka.
3: No. Ale posłałem go na gitarę.
2: O, właśnie.
3: Także przyuczasz. Kto wie, czy nie będzie grupy Dawida Kmit.
0: Bardzo zawsze cieszyła mnie duża dostępność i duża obecność muzyki i piosenek w waszym spektaklu i rozumiem, że tak również będzie w tym spektaklu, którego premiera niebawem.
3: Tak, no bo to szkoda by było zmarnować takie talenty wokalne, bo rzeczywiście mam piątkę aktorów świetnie śpiewających, więc możemy sobie popracować nad harmonią. Zresztą Olek Talkowski jest świetnym kompozytorem, komponuje nam muzykę. A oprócz tego zaczął ten mój zespół tańczyć, bo to jest coś takiego nowego w kabarecie, bo raczej kabaret nie kojarzy się z tańcem. Natomiast
4: chyba, że to jest grupa Mozarta, to oni tam czasem wywijają.
0: Muszę kiedyś się przyjrzeć, chłopaku.
3: Tańczycie, tak?
0: Dużo słyszałem o nich, kiedyś nie widziałem.
2: Klub żwawych smyczków.
0: Mamy, przynieśliście, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Już dziękuję w imieniu naszych słuchaczy. Dwa podwójne zaproszenia na premierowy spektakl waszego nowego premierowego występu, waszego spektaklu Jak Żyć, 26 września o 18 w Teatrze Szczęście w Krakowie na Osiedlu Zielonym 9. Kto z państwa chciałby zająć miejsca w rzędzie 9, miejsca 4, 5, proszę dzwonić.
2: Bardzo dobre miejsce.
0: Bardzo dobre. Proszę dzwonić pod numer 570-252-555. 570-252-555. I jeżeli ktoś z państwa chce zająć miejsca obok, czyli też w rzędzie 9, miejsca 2, 3, też bardzo prosimy.
3: Ja jestem zachęcony. Telefon. Ja będę dzwonił.
0: Bardzo proszę. 570-252-555. Bardzo panom dziękujemy za wizytę. No i życzymy bezpiecznej i przyjemnej podróży na motocyklu. Wracacie do Krakowa na motocyklu?
3: Mam nadzieję.
0: W Sandałkach będzie fajnie, chyba że będzie padało. Rafał Kmita i Arek Lipnicki byli gośćmi Radiowego Domu Wypoczynkowego. No to posłuchajmy premierowej nowej piosenki z premierowego nowego spektaklu. Grupa Rafała Kmity. Jeszcze nie jedno.

0: To grupa Rafała Kmity. A my rozmawiamy o Babim Lecie, bo Arturze powiedziałeś, że możemy rozmawiać o Babim Lecie i że to jest bardzo dobry, że tak można mówić.
1: No ja bym był za tym, żeby to określenie babie, żeby jednak zostało, żeby trzymać się tej tradycji, żeby używać takiego sformułowania.
0: Napisała do nas pani Agata. A propos nici i prządek, donoszę, że dziś przypada Światowy Dzień Przędzenia w miejscach publicznych. Poważnie. Największe obchody we Wrocławiu, ale także w Warszawie. Osobiście świętuję w Krakowie przy Kołowrotku. Ja nie wiedziałem, że jest takie święto i też nie bardzo wiem, jak prząść

0: męski na pewno, bo męski może się nie uda.
1: No wiesz, ale wiesz, ile to nici trzeba do czegoś takiego. Nie znam się, nigdy niczego takiego nie robiłem, ale wydaje mi się, że to ze 40 lat by trzeba było zbierać, żeby uzbierać na taki kusy sweterek.
0: Też tak z nadzieją i z radością obserwuję babie lato, bo tak sobie myślę, że nie wszedłem jeszcze w jesień życia, tylko może właśnie w babie lato życia i to by mi się bardziej podoba.
1: To określenie jesień życia jest nacechowane jakimś takim smutkiem zupełnie niepotrzebnym. To sobie w takiej sytuacji trzeba przypomnieć, co, jakiego sformułowania w jednej ze swoich piosenek użył Andrzej Poniedzielski. On używa sformułowania październiczeć. Aha. Ja go pytałem zresztą o to parę razy publicznie, czy październiczeć można we wrześniu też. On powiedział, że tak, to jest zjawisko o dowolnej porze. Można październiczeć, także październiczeć, wrześnieć można, kiedy człowieka to dopadnie i nie martwić się tym, że to akurat coś takiego. Październiczenie to jest jakaś taka późniejsza nieco forma umajenia.
0: O!
1: Moim zdaniem tak jest.
0: A można babiolatać?
1: No widziałem parę razy takie zjawisko na mieście.
0: Mi się też kiedyś, powiem ci szczerze, przydarzyło. Przepiękną piosenkę o babim lecie napisał i zaśpiewa dla nas pan Jan Kaczmarek, a chwilę po panu Janie odezwie się Krzysztof Kulpiński, bo ma dla nas bardzo ważną bajkę o dzielnym rycerzu.
1: Ale jeszcze dodajmy, bo to jest ważne, proszę posłuchać, jak Janek Kaczmarek będzie śpiewał piosenkę, on tam sobie sam dogrywa na skrzypkach. Znaczy, było to nagrane pewnie w innym momencie, bo chyba się trudno śpiewa, tak? Grając równocześnie.
0: Ja myślę, że pan Jan miał taki talent, że radził sobie z tymi czynnościami.
1: Ale te skrzypki to jest też Jan Kaczmarek, tak.

Bajki o dzielnych rycerzach. A było to późnym wieczorem, gdy dzielny rycerz Stefan był łaskaw telewizji zażywać. Owóż oglądał był wraz z dziewką służebną Albiną historyczny film fabularyzowany o tym, jak kilku obwiesi bez zbroi należytych polowało na rybę podłużną. Jakież było zdumienie dzielnego rycerza Stefana, gdy dziewka co i róż przerażona wzdychała, a zasłaniała oczy, jednakowoż zerkając między palcami. Nie bardzo pojmował dzielny rycerz Stefan, że można łączyć zasłanianie oczu z podglądaniem. Po cóż więc zasłaniać, gdy się chce oglądać?

opowiadać. Ale przecie powszechnie to wiadomo, że rycerz nie jest w stanie logiki kobiecej pojąć, choćby nie wiadomo, jak bardzo próbować. Wtedy i dzielny rycerz Stefan wkrótce przestał próbować. Przyjrzał się za to onej rybie, co to pożerała była bez opamiętania wszystko, co się tylko w wodzie ruszało. I niezbyt powoli do wniosku doszedł, że może należało się nie poruszać. Poza tym krytycznie ocenił polowanie na oną rybę podłużną, bo przecie po pierwsze wiadomo, że łatwiej łapie się ryby poprzeczne, ale jeżeli ktoś się uparł na tę konkretną, bo na ten przykład nie lubił zababranej na czerwono wody, to owszem, można polować, ale przecie wiadomo, że w wodzie ryba ma większe szanse. Wtedy łatwiej by było wywabić ją na ląd, a tam już by się okazało, kto szybciej biega z maczugą czy harpunem. Tak rozmyślając, do stawu podszedł, a rzucił był kaczkę pływającą, co by ryby w stawie mogły zdecydować, czy są podłużne, czy niekoniecznie. I zupełnie nagle i niespodzianie sum potężny się był pod wodą poruszył i kaczkę spożył błyskawicznie. Nie przystoi jednak dzielnemu rycerzowi dawać się zaskakiwać. Wtedy uprzednie przemyślenia teraz w czyn wprowadził. Mianowicie, zamiast drugą kaczkę na brzeg rzucić, co by rybę na brzeg zwabić, nakazał wypuszczenie wody ze stawu, żeby ląd pod rybą uczynić. I już miał z harpunem w błotniste dno stawu podążyć, by onego suma przyszpilić, gdy pokazało się, że polecenia jego źle zrozumiane zostały. A sum razem z wodą ze stawu w dół rzeki popłynął był. Dzielny rycerz Stefan rozdał więc parę kopniaków w służbie bezrozumnej, ale w gruncie rzeczy się był ucieszył. Nie był bowiem jakimś szczególnym wielbicielem ryb spożywania, a nie bardzo wiedział, co miałby z martwym sumem zrobić. Służba pozbawiła go trofeum, być może pięknego pamiątkowego zdjęcia, ale i suma jako takiego. Kaczki mogły poczuć się bezpieczne. Jedynie w dole rzeki od czasu do czasu znikała jakaś kaczka pływająca, czy nawet krowa, która się beztrosko z rzeki napić zamiarowała. Ale o tym nikt dzielnemu rycerzowi Stefanowi nie doniósł. Obawiano się bowiem, że mógłby wodę z rzeki całkiem spuścić, a do suszy się przyczynić. Sum natomiast jakimś sposobem sam był zniknął. Powiadają, że na świecie wszystkie wody są w jakiś sposób połączone. Powiadają, że w jakimś jeziorze w chłodnej Szkocji onego suma widziano. Ale powiadają też, że ludzie bzdury powtarzają bez pomyślunku. Plotka.

0: To Bibobit z Urszulą Dudziak. Plotka. I zauważ, rzeczywiście Daniel, który tutaj śpiewał, delikatniej, łagodniej zaśpiewał jedna pani drugiej pani. Mhm. Bo kiedyś to się śpiewało jedna baba drugiej babie, prawda? I tam dalszy ciąg był taki dosyć mocny. Teraz rzeczywiście łagodniej można.
1: Czyli Bibobit jest jednak we froncie damskiego lata, nie babiego lata.
0: Albo panieńskiego lata, może jeszcze tak to można rozwinąć. No, ja jednak cały czas będę apelował o to, żeby nie zmieniać tej nazwy, żeby to zostało.
1: Szlagwort, tytuł piosenki Dama na psy też dobrze brzmi, Artur.
0: Tak, ale to już nie ma tej temperatury, nie już nie ma tej zadziorności takiej.
1: A to prawda.
0: To musi być soczyste. No jest pies na baby, to i baba na psy. No tak to musi funkcjonować.
1: No, no tak, bo pies na damy to bez sensu. Jasne, że zgadzam się z tobą absolutnie.
0: I tak, no i teraz, proszę państwa, nie będziemy rozwiązywać tej rzeczy do końca, a natomiast w taki liryczny ton tak naprawdę tej opowieści o tym babim lecie nas wprowadzi Tomasz Jachimek, który teraz zabierze głos.
2: Ależ to była znakomita szkoła. Siedziały w niej tak, w pierwszych ławkach pory roku. Młode wiosna, lato, jesień, zima, wiadomo, prymusi, zawsze z przodu, zawsze przygotowani i trochę tacy przemądrzali. A za nimi, tak po środku klasy, siedziały miesiące. Styczeń z lutym w ławce, trochę się z nich śmiali, że najdłuższy z najkrótszym razem, że jak flibi flap wyglądają, ale im się dobrze siedziało. Marzec z październikiem, lipiec wiadomo z sierpniem, no i reszta miesięcy, kto się tam z kim najlepiej dogadywał, to wspólną ławkę zajmowali. A na końcu największe łobuzy, gałgany, nic po nie, hultaje i urwi połcie. Dni tygodnia. Poniedziałek, co to zawsze szarpał niedzielę za włosy. Wtorek, co pluł na nauczycieli. Środa, taki mały cwaniaczek i złodziejaszek czasu. Czwartek i piątek, którzy non-stop się kłócili, kto ważniejszy i istotniejszy. Już szkolny rok trwał, dieta jarska została do szkolnej stołówki wprowadzona, lekcje się toczyły, kiedy do klasy wszedł nowy. A wiadomo, że zawsze jak nowy do klasy przychodzi, to jest wydarzenie i widowisko. Więc się wszyscy na nowego gapili i spojrzeniami pytali: ej, mistrzu, coś ty za jeden? Nowy był trochę dziwny, niby brązowy, ale też widać, że bardziej nasz niż z daleka, trochę zielony, jakoś taki dziwnie niedopasowany. Niby on, a jednak niepewny mocno siebie, jakby sam do końca nie wiedział, po kiego do naszej szkoły przyszedł i jak długo w niej zostanie. Niby facet, ale z wyraźnym i silnym kobiecym rysem. Zresztą teraz tak się wszystko pomieszało, że nie sposób na 100% powiedzieć, czy to chłopak stoi, czy dziewczyna, czy... No właśnie, absolutnie nie wiadomo. Pani nauczycielka, jak to zwykle w takich razach, powiedziała, że to jest nowy, żeby go uprzejmie przyjąć, żeby mu nie dokuczać i być koleżeńskim. No, o, tyle razy to słyszeliśmy, że od razu wiadomo było, że to tylko takie tam pogadanki naiwnej nauczycielki, a wyjdzie jak wyjdzie. Tu akurat było nie najgorzej, bo od nowego biło jakieś takie zaskakujące ciepło. Sympatycznie mu z oczu patrzyło i bez problemu można go było z miejsca polubić. A kiedy siadał do ławki, to Wtorek, co zawsze był najbardziej odważny i bezczelny, chociaż inni mówili, że to nie jest żadna odwaga, krzyknął na całą salę tak: ej, ty to jesteś takie babie lato! Jak się wszyscy zaczęli śmiać. Nawet pani nauczycielka prychnęła dyskretnie między rękawem a szkolnym dziennikiem. To się, trzeba przyznać, Wtorkowi udało. Dokładnie taki był. Babie lato. Ale co on tam z nami do tej szkoły pochodził? 2 tygodnie, może 2 z kawałeczkiem i zniknął absolutnie bez śladu. Fajny był, miły, żaden kujon, ale też nie żaden niedouczony kretyn. No taki sympatycznie normalny. I tak jak niespodziewanie przyszedł do klasy, tak równie szybko zniknął. Bez pożegnania, bez przemów pożegnalnych, ba, w ogóle bez słowa. Po prostu szybko i na zawsze. Taki był nasz dziwny kolega na 2,5 tygodnia. Babie lato. Niby niczym się nie wyróżniał, ale jakoś go powspominać zawsze miło. No i trochę żal.

0: Alicja Majewska w takiej pieśni Babiego Lata właściwie.
1: Tak, i ta nić saksofonu Henryka Miśkiewicza. Cudowna.
0: Jeszcze od czasu do czasu zdarza nam się tutaj w domu wypoczynkowym Czarna Helena informacje takie prasowe, medialne, przekazywać państwu jakieś znaleziska ciekawe. Ile ty lat spędziłeś w Poznaniu?
1: Roczek miałem, kiedy się tam przeprowadziłem, a byłem po 6 klasie szkoły podstawowej, jak się wyprowadziłem, czy 19.
0: Tak, a czyli...
1: No wiesz, lubię ugruntować wiedzę.
0: Dobrze. Masz tam kolegów do
1: tak,
0: dzisiaj?
1: Tak, mam przyjaciół, tak, oczywiście.
0: To wiesz co, chciałem ci pokazać takie zdjęcie, które się ukazało na portalu epoznań.pl. Mhm. To jest kamer monitoringu.
1: Tak, ze sklepu chyba.
0: Tak, cztery zdjęcia jednego mężczyzny w takiej czapce, bejsbolówce, w takim t-shircie. I dlatego ci to pokazuję, że tu jest napisane: ze sklepu skradziono końcówki i szczoteczek do zębów za ponad 800 zł. Szuka go policja, tego właśnie pana tutaj na tym zdjęciu.
1: Taki higienista, tak?
0: Nie kojarzysz?
1: Nie znam człowieka. Nie, to myślałem, że to jest pan od WF-u, ale nie, na pewno nie.
0: No tu jest jeszcze ciekawostka taka, bo jak się dokładnie przyjrzeć tym zdjęciom, a one są dosyć dokładne, zdjęcia z monitoringu sklepowego, to ten pan, który rzekomo albo prawdopodobnie ukradł te końcówki szczoteczek do zębów za 800 zł, przyszedł do tego sklepu w koszulce z napisem Keep Smiling.
1: To szanuję, to jest konsekwentny.
0: Tak, no i przeczytam tę wiadomość. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald prowadzą dochodzenie w sprawie kradzieży 6 końcówek do szczoteczek elektrycznych o łącznej wartości ponad 800 zł. Do zdarzenia doszło 27 maja 2026, ale przedwczoraj chyba to zostało opublikowane dopiero, w sklepie z elektroniką przy ulicy Promienistej w Poznaniu. Związek z tą sprawą może mieć osoba, której wizerunek publikujemy, podaje poznańska policja. No i tam są numery telefonów, pod które można zadzwonić. Ja tak jak sobie to obejrzałem, wszystko spojrzałem na to zdjęcie, to coś takiego mi powstało. Wzięła kartkę i ołówek, trochę jest na niego zła. Po co ci aż 6 końcówek, jak zęby masz 2? Może 2 mam, ale ładne, a poza tym wiesz, Beata, że końcówki to ja kradnę raz na 4 lata. Gdy się sprzeczał z konkubiną, to nawet nie przeczuł, że już jutro go zawiną jeszcze w czasie meczu, że wyłowi go inspektor spośród przeciwników Lecha, zauważył, że się sektor za bardzo uśmiecha i że kiedy na boisko race z trybun lecą, to się niby dymi wszystko, a zęby się świecą.
2: Dzień dobry, mówi Czarna Helena. Informuję, że w dawnym kiosku z prasą na parterze został uruchomiony kryptokantor kryptowymiany kryptowalut. Za każde 100 zł można w nim otrzymać 3 czarne heleny, które potem można wymienić na większe porcje w stołówce, cieplejszą wodę w kranie i pod prysznicem, albo czystą pościel. Oczywiście używanie kryptowalut w naszym domu wypoczynkowym jest całkowicie dobrowolne, ale radzę brać pod uwagę, że na rozpatrzenie wniosków i zażaleń dotyczących warunków pobytu w placówce kierownictwo ma 21 dni w przypadku pobytu 2-tygodniowego i miesiąc w przypadku pobytu 3-tygodniowego. Informacje kulturalne. W poniedziałek o 19 na Świetlicy odbędzie się finał konkursu poetyckiego Nić Babiego Lata. Ostateczna rozgrywka o Puchar Czarnej Heleny rozegra się pomiędzy mieszkanką pokoju numer 12, panią Ireną, 4-krotną wicemis Podkarpacia w rzucie oszczepem i mieszkańcem pokoju numer 7, panem Zbigniewem, który nie wiadomo gdzie kiedyś pracował, ale ma zaskakująco wysoką emeryturę. Pani Irena napisała wiersz pod tytułem Nie chcę tej jesieni. Cytuję. Babiego lata, srebrna nić, idź ty w cholerę, idź. Pan Zbigniew jest autorem utworu Czy to już sojusz, czy to jest kochanie? Inspirowanego wierszem Niepewność Adama Mickiewicza. Cytuję. Jesień, jesień, pora złato. Jaka baba, takie lato. Zapraszamy do głosowania na ulubiony utwór. Strategicznymi sponsorami konkursu są Kryptokantor Kryptowymiany Kryptowalut Czarna Helena i Polski Komitet Olimpijski. Do usłyszenia.
3: Tu sais, ici. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre.
1: Monsieur, pardon. Właśnie o to chodziło. Bardzo dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Ja się cieszę tym babim latem. Tym bardziej, że taki luz, taki komfort. Ja nic nie muszę. Nie muszę się odchudzać, żeby szczupłą sylwetkę prezentować na plaży, bo to jest babie lato, więc już raczej nie będę na leżaku. To jest dobry czas, prawda?
0: Tak, ja w takiej sytuacji przedjesiennej cytuję tekst słynnej polskiej piosenki, a mnie jest szkoda lata, gdzie pada takie sformułowanie: mój Boże, jasnych spodni już chyba nie włożę. Można się wzruszyć nawet tym, że człowiek już będzie raczej tę jasną garderobę odkładał w takie dalsze zakamarki szafy. Ale jeszcze korzystajmy z tego babiego lata. Pożegnamy się z Państwem tym utworem, który właściwie jest hymnem babiego lata. No,
1: L'été indien. Bardzo Państwu dziękujemy. Roma Leszczyńska, Julia Nowaczyńska, Artur Andrus. Dziękuję, Arturze, że byłeś. Filip Jaśler, kłaniamy się. L'été indien. Czy ja dobrze tłumaczę, że to jest indiańskie lato?
0: Tak, że to ta kobieta występująca w tym naszym lecie to jest ta Indianka prawdopodobnie. Ja tak to rozumiem.
1: No to do usłyszenia.
3: Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passait sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
0: Live Guru. Otwórz oczy.
2: Dzień dobry, tu Live Guru, ale w tymczasowo zmienionej obsadzie. Tomek Gorazdowski zbiera kolejne inspiracje gdzieś po świecie i będzie się za jakiś czas z Państwem nimi dzielił, a ja postaram się go godnie zastąpić. Nazywam się Magda Gacyk i na ogół słyszymy się w Cybermagdzie czy Dzikiej Bonanzie, albo przekazuję Państwu informacje w serwisach informacyjnych z USA, no bo łączę się teraz z Państwem z San Francisco. I kiedy tak czekałam na połączenie ze studiem, to pomyślałam sobie, jak fajnie, że mogę, choćby w zastępstwie, poprowadzić taką fajną i sensowną audycję, która przez opowieści różnych ciekawych ludzi może do czegoś realnie zainspirować. No bo wiedzą Państwo, jak to w Stanach Zjednoczonych z tymi live guru. Bardzo różnie, choć to tu zaczął się ten cały ruch samopomocowy, tu narodził się przemysł mówców motywacyjnych, no i tu zaczęły dziać się rzeczy dziwne i kuriozalne. A wszystko tak naprawdę rozpoczęło się w Ameryce w pierwszej połowie XIX wieku od niejakiego Phineasa Kimby, syna Kowala i tak naprawdę mesmerysty. I ów Kimby współpracował przez jakiś czas z pewnym oszustem, który w takim pseudotransie hipnotycznym przepisywał lekarstwa na różne choroby. I Kimby zauważył, że te lekarstwa są całkowicie pozbawione wartości, a mimo to leczyły pacjentów. Czyli w gruncie rzeczy odkrył efekt placebo, tyle że 100 lat przed medycyną akademicką. Takie były początki, potem zaczęło się robić interesująco, no bo z tego wyrósł na przykład Kościół Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki. Kiedyś Państwu o tym opowiem, ale teraz mamy gościa na rozmowę, z którym bardzo, ale to bardzo się cieszę. Konrad Piasecki, dziennikarz TVN, bez wątpienia Państwu znany z niezwykle umiejętnego odpytywania polityków, już za chwilę. A teraz utwór, a playlista na życzenie Konrada składa się z piosenek, które były słuchane z upodobaniem w czasach, gdy nasz gość zaczynał karierę dziennikarską.

0: Konrad Piasecki, pogromca polityków, TVN24, a wcześniej Polsat, TVP2, Radio Z, RMF, FM i na samym począteczku Radio Kolor. Witaj.
1: Dzień dobry, witam. Cała przyjemność po mojej stronie. Bo mówiłaś o swojej radości, więc ja się też ogromnie cieszę, że się słyszę.
0: Radujemy się oboje. Czujesz się bardziej radiowcem czy takim panem z telewizji?
1: Ja to najbardziej się czuję dziennikarzem. Radio czy telewizja to są tylko formy, sposoby na docieranie i mówienie o tym, co mnie najbardziej frapuje i intryguje, czyli o polityce i o życiu politycznym, o życiu społecznym, o życiu ekonomicznym. Więc ja i w radiu, i w telewizji się odnajdowałem. Mam nadzieję, że i słuchacze, i widzowie też mnie jakoś akceptują i też mnie w nich odnajdują. Więc trochę ta forma jest dla mnie drugorzędna. Wiem, że jestem w środowisku radiowym, ale i do radia czuję ogromny sentyment, ale w telewizji nie czuję się gorzej niż w radiu.
0: No dobrze, to skoro mówisz, że się odnajdujesz i tu, to ja nieoryginalnie jeszcze cię pociągnę za język w kwestii tych początków. Student historii trafia do radia, zostaje reporterem, biega po mieście, po Sejmie w poszukiwaniu tematów, bo wtedy tematów się szukało. I to miała być przygoda na chwilę, czy wiedziałeś, że tędy droga przez właśnie dziennikarstwo i tak zwane media elektroniczne, wtedy się tak nazywało, nie? Radio i telewizja.
1: Wiesz, kiedy się zaczyna, to nigdy człowiek nie wie, czy to jest na całe życie, czy to jest na chwilę, bo najpierw musi spróbować, czy jest w tym dobry. Bo że się odnajdę w tym sensie, że to będzie moje i że to jest coś, czym się interesuję, to jest coś, co mnie pasjonuje, to jest coś, co mnie frapuje. To ja wiedziałem, właściwie już wybierając studia, ja wiem, że to były studia historyczne, ale wtedy się troszeczkę inaczej wybierało studia i ja się zorientowałem w którymś momencie, że oto historia dzieje się na moich oczach i bardzo przyspieszyła historia w momencie, kiedy ja na te studia poszedłem, bo to był rok 89, więc już wszyscy rozumieją, jak bardzo ona przyspieszyła. No i wtedy uznałem, że ta historia, która dzieje się na moich oczach, to jest polityka, wobec czego tą polityką się zająłem i ja wiedziałem, że ja chcę to robić, tylko niepokoiłem się, czy na pewno ci, którzy będą mnie oceniali, też uznają, że to jest coś, co ja powinienem robić. I te początki nie były aż takie proste, jak pamiętasz, Magdo, ale ja dosyć szybko się zorientowałem, że to jest coś dla mnie wymarzonego, a też stosunkowo nieodległy był moment, kiedy powiedziano mi: Konrad, no może nie jesteś świetny, ale na tyle dobry, żebyś został radiowcem, pozostał w radiu. I to było najpierw Radio Kolor, a warszawskie radio, a po roku czy po półtora roku ja przeszedłem do RMF-u. No i tam już rzeczywiście wypłynąłem na szerokie, ogólnopolskie fale radiowe i wody radiowe.
0: I powiedziałeś, że polityka i ta polityka cię wciągnęła, bo...
1: Bo ja jako człowiek zainteresowany historią widziałem w polityce tę historię, która się rozgrywa tu i teraz. Tę historię, którą potem opisują podręczniki, ja mogłem jej dotknąć, mogłem ją zobaczyć, mogłem porozmawiać z jej twórcami, bohaterami sławnymi, niesławnymi, ale oni byli nagle na wyciągnięcie ręki po tych ponurych PRL-owskich czasach, w których ci politycy byli gdzieś kompletnie odlegli i w ogóle nie wyobrażaliśmy sobie, że oni są postaciami żywymi i można z nimi porozmawiać. Nagle polityka demokratyczna sprawia, że dziennikarz może z politykiem porozmawiać, może poobserwować z bliska to, co się w tej polityce dzieje, no i może przede wszystkim jakoś na tę politykę, no może wpływać, to za dużo powiedziane, ale swoimi newsami, swoimi informacjami jakoś tę politykę do przodu popychać, a przede wszystkim informować o tym, jak wygląda ta polityka widzów, słuchaczy, najpierw słuchaczy, potem widzów. I to mnie tak frapowało, że ja myślałem o sobie, chcę być dziennikarzem radiowym. Jak powiedzieliśmy, media elektroniczne, to wtedy było albo radio, albo telewizja, nie było internetu, wobec czego jak człowiek chciał szybko podawać informacje, przekazywać informacje, no to radio było wymarzone, bo w radiu wyciągało się telefon, dzwoniło się na telefon antenowy i po 30 sekundach człowiek był na antenie. I to było spełnienie moich marzeń. Ja szybko w swoim życiu, w tych początkach pracy dziennikarskiej pomyślałem sobie, że radio to będzie to, co mnie będzie frapowało, fascynowało i to, gdzie powinienem trafić. No i najpierw Radio Kolor, potem RMF rzeczywiście spełniły pokładane w nich marzenia.
0: No i tak, skróciłeś dystans, wszedłeś za te kulisy polityczne. Nie pomyślałeś w którymś momencie: rany, co to za bagno, już nie wytrzymam dłużej, wyjeżdżam w Bieszczady, albo nie wiem, przejmuję od Magdy Gessler rewolucję kuchenne, będę teraz gotować.
1: Nie, jeśli o czymś myślałem, to może nie o Bieszczadach, a o Mazurach i o tym, że będę robił sery. Zwłaszcza kiedyś oglądałem taki program o ludziach, którzy nacierają kalwadosem, czyli takim brandy jabłkowym, sery gdzieś w jakiejś Brytanii czy innej Bretonii francuskiej. I pomyślałem sobie, że no to jest tak spokojna praca, tak bardzo kontrastująca z tym, co ja robię, że może to jest po tej drugiej stronie bieguna coś, czym powinienem się kiedyś w życiu zająć, żeby uspokoić te skołatane przez politykę nerwy, ale nigdy, mówiąc serio, nigdy na serio nie mierzyłem się z takim pytaniem, czy z takim wyzwaniem, czy z takim niepokojem. Mnie polityka, życie polityczne, dziennikarstwo, publicystyka, wywiad wciąż frapują, wciąż fascynują i no, oczywiście myślę, że kiedyś na emeryturę pójdę i kiedyś będę wypoczywał, nie wiem, jeździł po świecie jak sił starczy, albo biegał, albo grał w padla wyłącznie, ale to na razie uważam, że to jest na tyle odległa przyszłość, że w ogóle nie planuję sobie, jakby ta emerytura mogła wyglądać. Więc najkrócej odpowiadając na twoje pytanie, nie, nigdy na serio nie mierzyłem się z pytaniem, co innego mógłbym w życiu robić i czy na pewno nie należałoby z tego dziennikarstwa dokądś uciec.
0: Ale taki okres, że polityka mierzi albo że już masz dosyć, przechodziłeś takie momenty?
1: Wiesz, ono w jakiejś mierze, w jakimś stopniu ona mnie mierzi na co dzień. Znaczy, jak ja spotykam polityków, którzy gołym okiem i gołym uchem i widzę, i słyszę, że mi wciskają w brzuch jakieś kompletne kłamstwa, jakieś narracje partyjne, to oczywiście szlak wewnętrzny mnie trafia, ale staram się, żeby ten szlak wewnętrzny nie specjalnie oglądał światło dzienne i z rzadka pozwalam sobie na jakieś ostrzejsze reakcje. Też nie... Nie jest tak, że ja absolutnie uważam, że dziennikarz powinien zachowywać absolutny spokój i absolutnie nigdy nie wyjść z pewnych dziennikarskich ram, ale staram się tonować i siebie, i nastrój w studiu, bo uważam, że studyjna awantura i wyjście właśnie z tych ram przeważnie kończą się poczuciem klęski dziennikarskiej i nawet widz, który często oczekuje ostrych reakcji, na koniec takiego wywiadu ma poczucie pewnego niesmaku czy zażenowania tym, że dziennikarz wyszedł z tych ram czy z tych jakichś zasad, które on widz wyznacza dziennikarzowi, a dziennikarz sobie jako gospodarz studia też wyznaczać powinien. Więc oczywiście, że mnie mierzi, oczywiście, że czasami miewam dosyć różnych wypowiedzi, różnych postaci, różnych kłamstw, różnych narracji, różnych bzdur, które mówią politycy, czy zwykłych kłamstw, ale nie mierzi mnie na tyle, żebym uznał, że to już nie moje i że to przekracza granice mojego smaku i granice tego, co jestem w stanie zaakceptować obok siebie. Acz jak mówię, czasami pozwalam sobie na odrobinę ostrzejszą reakcję, żeby ukrócić takie najbardziej oczywiste bzdury.
0: Wiesz, ja takie mam wrażenie, tak jak powiedziałeś, że tonowanie, że tobie to tonowanie się udaje i czasami wyglądasz jakby... Bawiło cię to, co politycy mówią.
1: Nie, oczywiście to mnie czasami... Znaczy, wiesz, czasami to jest tak, że to jest tak czytelne dla wszystkich w studiu, dla mnie, dla interlokutorów, na przykład w Kawie na Ławę, tak? Dla wszystkich tych, którzy wsłuchują się w te słowa. Jestem przekonany, że dla wszystkich moich widzów to jest tak czytelne, że to jest właśnie budowanie jakiejś historii, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, która po prostu jest jakąś taktyką ratunkową, jakąś próbą ucieczki do przodu albo zamknięcia oczu i udawania, że świat wygląda inaczej, że tak, czasami aż mnie to bawi, czasami się uśmiecham, czasami się nawet potrafię głośno zaśmiać, ale czasami rzeczywiście właśnie to, o co pytałeś, czasami mnie to też mierzi. Ale ja ten materiał, z którym mam do czynienia, czyli ten materiał polityczny, czytaj politycy, z którymi rozmawiam, wiesz, jakoś wewnętrznie to i zewnętrznie, to okazuje mi raczej sympatię, bo też wiem, że ich zawód, chociaż nie bardzo ceniony społecznie, to on też nie jest taki łatwy i oczywisty, jak się to wszystkim wydaje i dylematy, jakie oni mają, decyzje, które oni mają do podjęcia, problemy, z którymi się oni mierzą, naprawdę są potężne, więc mając do nich stosunek krytyczny, jak mawiał kiedyś Jacek Fedorowicz, u mnie krytyka nie przeradza się w krytykanstwo. Znaczy jestem krytyczny, ale staram się nie być krytykancki.
0: No i teraz a propos rozmaitych takich zakulisowych historii, bo pamiętasz, był taki czas kilkanaście lat temu, kiedy politycy wszyscy się bardzo intensywnie szkolili, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne, komunikację niewerbalną, retorykę. Czy coś z tego zostało? Czy teraz generalnie idzie, napiera się, idzie się na całość i ty już wiesz, że to nie będzie taka, taki ping-pong słowny, że to po prostu będzie bardzo prosta ścieżka werbalna do celu, do przekazu?
1: Niestety zostało, bo powiem niestety, bo moim zdaniem właśnie oni, te wszystkie szkolenia, te umiejętności retoryczne, które im wpajano, te techniki rozmowy, te schopenhauerowskie zasady rozmowy, dialogu czy retoryczne, te wszystkie zachowania studyjne, to oni wcielają w życie, czasami w sposób karykaturalny, ale właśnie to, co obserwujemy, to jest próba czasami niespecjalnie udana wcielenia tego wszystkiego w życie. Znaczy takich też najbardziej brutalnych technik zachowania w studiu, mm-hmm. tak? Które mówią na przykład, że jeśli mój oponent w studiu mówi coś, co mi się nie podoba, to zaczynam mówić równocześnie z nim, dlatego że wtedy ani on, ani ja nie będziemy słyszani, wobec czego jego przekaz zostanie przykryty tym, co ja mówię. Czy mówię sensownie, mniej czy bardziej, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby jego nie było słychać. No właśnie to operowanie tylko narracjami, to, że politycy dostają przekazy i oni te przekazy często jeden do jednego w studiu wygłaszają, nie mając kompletnie ochoty na powiedzenie niczego od siebie. Ci politycy przed epoką szkoleń, tychże retorycznych, czy tego takiego politycznego PR-u, który im wtłoczono do głowy, ci politycy byli często bardziej autentyczni w dobrym tego słowa znaczeniu. Znaczy oni potrafili wejść w dialog, oni rozumieli, że trzeba być elastycznym, oni potrafili dać krok w tył, oni potrafili posypać sobie głowę popiołem, oni potrafili wsłuchać się w argumenty dziennikarza czy swoich oponentów, czasami od wielkiego dzwonu przyznać temu dziennikarzowi czy temu oponentowi rację. Dzisiaj właściwie w rzeczywistości politycznej, w rzeczywistości publicznej takich zachowań już nie ma. Znaczy każdy jak czołg zmierza do przodu, miażdży wszystko, co ma po drodze, niespecjalnie patrzy, dokąd ta ścieżka zmierza, grunt, żeby szybko, sprawnie, intensywnie, mocno i z hałasem jechać. Ważne, żeby kiedyś była taka kampania, niech nas zobaczą, no więc ci politycy trochę są czasami tacy, że niech mnie zobaczą, niech mają w głowie, że jestem walecznym bojownikiem o sprawę mej partii. Zapamięta to partia, zapamiętają mnie wyborcy, a nawet jeśli to, co powiem, nie będzie miało specjalnie sensu, trudno, ważne, żeby była cytowalność i żeby nie mylili nazwiska.
0: No powiedziałeś, że zawód polityka niekoniecznie społecznie szanowany i respektowany, bo czasami trudne decyzje pod presją. No to teraz Under Pressure i David Bowie.

0: Konrad Piasecki z nami, dziennikarz TVN24. No tu czas na wyciągnięcie od ciebie sekretów, bo no, tytuł audycji Live Guru w końcu do czegoś zobowiązuje. Jak udaje ci się przetrwać w świecie no, jednak ciągłego konfliktu, bo na tym przynajmniej na zewnątrz polega teraz polityka. Medytujesz, robisz na drutach, no serów jeszcze nie robisz.
1: Udaje się, mam wrażenie, całkiem dobrze, chociaż oczywiście miewałem w swoim zawodowym życiu związanym z polityką momenty lepsze i gorsze. I miewałem takie momenty, jakby to powiedzieć, no pewnego takiego spadku nastroju i spadku przekonania, czy ten świat nie przytłacza mnie za nadto, ten świat życia publicznego. Nic strasznego, to nie ujawniam tu, znaczy to nie jest tak, że eufemistycznie mówię o jakichś poważniejszych problemach zdrowotnych czy emocjonalnych, ale rzeczywiście bywały takie momenty odrobinkę gorsze. Ale czym sobie to rekompensuję, czy w co uciekam, żeby ta polityka mnie nie pożarła? Nawet nie to, że sama polityka, tylko właśnie te konflikty, które wokół niej i wokół życia dziennikarskiego i wokół mediów się rozgrywają. To na pewno jest sport, to na pewno jest kultura, to na pewno jest życie towarzysko-przyjacielskie z naciskiem na przyjacielskie, bo ja nie jestem jakimś fanem bankietów, ale takich głębokich rozmów z przyjaciółmi to absolutnym fanem. Lubię podróżować, lubię oglądać świat z innej perspektywy, lubię poczytać, lubię się zagłębić w jakąś książkę. Także jest trochę tego i ja tych takich pasyjek mniejszych, czy hobby, czy sposobów na ucieczkę od tego skonfliktowanego świata, co mnie potrafi wciągnąć i właśnie te endorfiny uruchomić, jest pewnie sport, no bo to czysta fizjologia działa.
0: No dobrze, i zaczęło się od biegania?
1: No, zaczęło się od różnych, znaczy w młodości to był badminton, to była moja absolutna fascynacja. Potem miałem okres przerwy związany z tym, że potwornie dużo pracowałem, bo czasy te pierwszych kilka lat pracy radiowej, pracy dziennikarskiej, to miałem poczucie, że ja prawie z pracy nie wychodzę, a że w dodatku jeszcze zostałem szczęśliwym ojcem pierwszej córki, a potem drugiej córki, no to rzeczywiście skupiałem się raczej na życiu zawodowym i rodzinnym, albo rodzinnym i zawodowym. To pewnie moja rodzina więcej mogłaby powiedzieć, co było na pierwszym miejscu, ale chyba jednak zawsze rodzina. No ale w którymś momencie, kiedy już dzieci trochę odchowane, w pracy troszeczkę mniej tego ciśnienia takiego, jeśli chodzi o czas poświęcany tej pracy, no to zacząłem biegać. Rzeczywiście, nie, najpierw zacząłem grać w squasha. Grałem w squasha, uznałem, że do tego, żeby grać w squasha, dobrze przyda mi się trochę lepsza kondycja, wobec czego zacząłem biegać, grałem w squasha, biegałem, potem jeszcze trochę jeździłem na rowerze, ale to bieganie było przede wszystkim, biegałem 10-kilometrówki, biegałem półmaratony, biegałem maratony.
0: No bo właśnie, ale... bo ty się rozbiegałeś.
1: O, ja się bardzo rozbiegałem, tak. I były takie, rzeczywiście były takie miesiące, czy nawet lata, kiedy ja temu bieganiu poświęcałem bardzo dużo energii i tak bym powiedział, niemalże podporządkowywałem bieganiu życie, w tym sensie, że no, każdy biegacz to wie, że jak człowiek chce się poprawiać, marzy o przebiegnięciu maratonu, no to nie da się leżeć na kanapie, potem wyjść na 5-kilometrowy bieg i wrócić na tę kanapę, tylko to co drugi, co trzeci dzień trzeba przebiegać, raz długie rozbieganie, raz bieganie szybkościowe, raz bieganie interwałowe i tak dalej, i tak dalej. No więc rzeczywiście poświęciłem się mocno temu bieganiu. No a w którymś momencie, jak dotarł do Polski padel, czyli taka gra świata głównie hiszpańskojęzycznego, Meksyk, Argentyna, Hiszpania, no to są strefy, czy są przestrzenie, gdzie w padla gra się najwięcej. Jak dotarł do Polski padel, to się zaangażowałem w grę w padla i rzeczywiście ten padel dzisiaj chyba jest moją ulubioną rozgrywką.
0: No dobrze, ale pobiegnijmy tam 100 metrów wstecz do tego czasu, kiedy właśnie trenowałeś półmaratony, maratony. to mówisz, że bardzo tak w sposób zorganizowany, konkretny, ale to takie trochę było na zasadzie aktywności obsesyjno-kompulsywnej, czy po prostu czułeś te endorfiny i wydzielało się to, co Amerykanie nazywają runner's high, czyli ten taki, wiesz, to szybowanie takie, którego ja nigdy nie poczułam biegając.
1: Wiesz, to trzeba, najtrudniej jest zacząć, no, a potem w którymś momencie to przychodzi, tak, bo to żaden biegacz chyba, wiesz, to jak z niektórymi używkami, mniejsza jakimi, ale tymi bardzo niezdrowymi, no pierwszy papieros nigdy człowiekowi nie smakuje, a potem niestety dziesiąty już zaczyna mu smakować bardziej, więc...
0: Dobra, paliłeś?
1: Czy ja paliłem? Mhm. No wiesz, w czasach, kiedy byliśmy świeżymi dziennikarzami, palili wszyscy właściwie.
0: Tak, tak.
1: Ale jak zacząłem biegać, to papierosy...
0: To było pytanie troszkę, wiesz, podpuszczam, bo rzeczywiście było tak, że jeżeli się nie paliło, to się podpalało, bo jakiś taki to był rzeczywiście no, rytuał, tak, w tych mediach, które się kształtowały dopiero komercyjnych po transformacji.
1: Więc ale bieganie mnie bardzo skutecznie wyleczyło. Nawet nie to, że z nałogu, bo ja już właściwie nie paliłem, ale po prostu papierosy kompletnie przestały mi smakować. I właściwie od momentu tych kilkanaście, pewnie to tak, na pewno kilkanaście lat temu, kiedy zacząłem biegać, absolutnie papierosy odstawiłem i chyba nie zapaliłem ani jednego papierosa od momentu, kiedy przebiegłem pierwszych 10 kilometrów. Natomiast pytasz mnie o bieganie. Nie, to nie było kompulsywne. Znaczy, to nie było tak, że ja się w to jakoś tak kompletnie bez reszty zaangażowałem, oddałem się temu i nie zwracałem uwagi, na czym świat stoi, jakie mam obowiązki, jakie mam życie, co mam zrobić i biegałem niczym Forrest Gump, tak? Nie, to mhm. aż tak nie było. Ja po prostu w którymś momencie zacząłem to lubić, zacząłem się w tym spełniać, a te endorfiny, czy ten runner's high, jak powiedziałaś, tak, to było też coś, co mnie rzeczywiście do tego biegania dodatkowo przekonywało. Poza tym jeszcze jedno, no nigdy nic nie smakuje tak dobrze jak po biegu. No, każdy, kto przebiegł kilkanaście kilometrów, wie, że apetyt, jaki się wtedy w człowieku uruchamia i smak potraw, które wtedy się czuje, jest taki, że choćby z tego powodu warto biegać.
0: Ale jak biegałeś, to bardziej tak też dla rywalizacji? Znaczy lubiłeś uczestniczyć w tych takich zbiorczych imprezach, czy gdzieś tam samemu wokół zalewu, czy w innych laskach?
1: Nie, biegałem w biegach masowych, wiesz, bo powiedziałaś rywalizacyjne. To nie jest rywalizacja, bo wiadomo, że na czele masz mistrzów, nie wiem, w maratonie, tak? Masz mm-hmm. 5 Kenijczyków, 10 Etiopczyków i jeszcze 5 biegaczy z Polski, 5 z różnych krajów ościennych i to w ogóle nie ma mowy o rywalizacji, bo po prostu ich czasy są dla ciebie kompletnie nieosiągalne. Znaczy oni przebiegają maraton w czasie, w którym ty biegniesz półmaraton, wobec czego to o rywalizacji mowy nie ma i też o rywalizacji na trasie nie ma mowy z nikim, bo wszyscy, każdy biegnie w swoim tempie, raczej człowiek wspiera swoich współpobratymców w bieganiu i na tej trasie, oczywiście tam na ostatnich 100 metrach to się ścigasz, ale to już się ścigasz tylko po to, żeby uzyskać lepszy wynik i ten rywal, który biegnie koło ciebie, tylko cię zachęca do tego, żeby biec szybciej i razem się do tego zachęcacie, więc to nie było rywalizacyjne, ale to się trenuje, a te biegi masowe raczej były w moim przypadku, bo już od kilku lat nie przebiegłem w takim biegu masowym, ale one są takim, bym powiedział, zwieńczeniem tego treningu. No, człowiek wie, że się musi przygotować, nie wiem, do wiosennego półmaratonu i przez całą zimę trenuje do wiosennego półmaratonu albo do wiosennego maratonu. Więc to jest po prostu jakaś taka ważna cezura w życiu biegacza, że on wie, że musi się przygotować na ten właśnie bieg, który odbędzie się, nie wiem, 15 marca. I w związku z tym całą zimę poświęcasz temu, co tego 15 marca się wydarzy.
0: No i wspomniałeś o tych najlepszych wymiataczach, o Kenijczykach, to skoro kontynent afrykański, to wiesz, jaki teraz utwór poleci?
1: No, domyślam się. A wiesz dlaczego?
0: Nie.
1: Haha, no to usłyszysz po.
0: Afryka, to.

0: Afryka to to na życzenie naszego gościa Konrada Piaseckiego. Nie bez kozery, tak?
1: No nie bez kozery. Toto i piosenka Afryka to jest taki nieoficjalny hymn Radia RMF, któremu poświęciłem 22 lata swojego zawodowego życia, więc obok Wonderful World Armstronga, które było takim hymnem, to już było chyba nawet wręcz oficjalnym hymnem Radia Color, to jest jedna z takich dwóch piosenek, które jakoś moje życie radiowe muzycznie naznaczyły.
0: Wonderful World będzie, obiecuję, ale jeszcze pobiegnijmy jeszcze chwileczkę, bo ja wiem, że ty masz fanów, widzów w bardzo różnym wieku. Każda grupa demograficzna. I nie ukrywam, że podpytałam, co po niektórych, o pytania, które chcieliby ci zadać. I pytanie od twojego imiennika. Konrada, jaki jest pana najlepszy czas na 5 kilometrów i w jakim wieku pan go osiągnął? Konrad pytający, no jest na początku tej drogi, bo to jest późna podstawówka.
1: No to jeszcze wiele przed nim do osiągnięcia, jeśli chodzi o bieganie. Mój najlepszy wynik na 5 kilometrów to są dosyć łatwe, 22 minuty i 33 sekundy. I osiągnąłem go w wieku

0: myślę, że jakichś 45-7 lat. Ale też powiem szczerze, nie trenowałem, znaczy kiedy byłem w wieku Konrada pytającego, to nie, bieganie nie było moją pasją, a jeśli to raczej krótkodystansowe niż długodystansowe, więc do tego 22-33 raczej zacząłem zmierzać mając 40 kilka lat.
1: A w którymś momencie przestałeś?
0: Biegać?
1: Tak intensywnie.
0: Znaczy, wiesz, uświadomiłem sobie w którymś momencie, że maratony to jednak nie jest dla mnie, bo to jest gigantyczny wysiłek. Nie znam się bardzo na fizjologii, ale mam poczucie, że wszystkie te złe hormony czy złe jakieś substancje, które się mogą przy tej okazji uwalniać, to we mnie się uwalniały. Ja po maratonie czułem się za każdym razem, jakbym dostawał grypy. Lądowałem w wannie z gorącą wodą na godzinę, potem jadłem górę makaronu, potem znowu wchodziłem do wanny, potem jadłem drugą górę makaronu. I w którymś momencie stwierdziłem, że może też za poduszczeniem Leszka Balcerowicza, bo Leszek Balcerowicz, jak wiedzą niektórzy, Leszek Balcerowicz był biegaczem średnio dystansowym, ale bardzo dobrym na poziomie rzeczywiście osiągnięć krajowych. I Leszek Balcerowicz powiedział, że w pewnym wieku nie powinno się już biegać bardzo długich dystansów. I ja w którymś momencie stwierdziłem, że chyba Leszek Balcerowicz w tej sprawie ma bezdyskusyjną rację i po prostu porzuciłem takie bieganie maratonów. A jak człowiek porzuca bieganie maratonów, no to już też zapał do takiego codziennego czy niemal codziennego biegania i takiego reżimu treningowego w nim opada, ale wciąż biegam. Przedwczoraj przebiegłem 7 kilometrów, więc nie jest tak źle.
1: I potem pojawiła się dyscyplina zwana padlem.
0: Tak.
1: Tłumacz.
0: Padel to jest gra, padel jak wiosło, tak? I trochę rakieta przypomina wiosło, bo to chociaż jest krótką rakietą w porównaniu do rakiety, ona właściwie nie ma swojego odpowiednika. Ona jest czymś między rakietką do tenisa stołowego, no a taką rakietą tenisową, czyli jest rakietą pełną, że tak powiem, czyli tam nie ma naciągu. Gra się taką rakietą o w długości mniej więcej 30 paru, 40 centymetrów. Gra się w debla, czyli po każdej stronie siatki są dwie osoby. Gra się przez siatkę na podobnej wysokości jak siatka tenisowa, na boisku trochę przypominającym boisko tenisowe z jednym absolutnie istotnym, z jedną istotną cechą, czyli to jest obramowane ścianami. I te ściany
1: i trzeba
0: też
1: powiedzieć też, że padel się różni od pickleballa, tak?
0: Tak, pickleball jest grą bez tych ścian. Jest grą dużo, powiedziałbym, wolniejszą. Inna jest dynamika pickleballa, inna jest dynamika padla. W pickleballu się trochę mniej biega, w padlu się więcej biega. No ale ten padel jest właśnie taką grą, gdzie nie tylko szybkość, nie tylko refleks, chociaż one są bardzo ważne, ale też przewidywanie tego, co ta piłka zrobi, jak się odbije od ściany, w którą stronę ona się odbije, czy jak jest podkręcona, to czy skręci w lewo, czy skręci w prawo, to wszystko jest istotne. No plus jest grą taką bardziej towarzyską, bo ponieważ gra się w cztery osoby, to przed grą, w trakcie przerw i po grze można sobie porozmawiać i podyskutować i przedyskutować różne tematy, a że gramy w bardzo, bym powiedział, czy grywa w bardzo takim towarzystwie nie monokulturowym, jeśli chodzi o zainteresowania miejsca pracy czy miejsca w życiu, no to zawsze jest ciekawie także po i przed grą porozmawiać. Także tak, dzisiaj to jest padel bardzo zresztą dynamicznie rozwijający się w Polsce, coraz więcej boisk czy kortów do padla pojawia się przede wszystkim w Warszawie, w dużych miastach, ale i trafiają gdzieś bardziej pod strzechy.
1: A teraz mi tak przyszło do głowy, nie jesteś odrobinę adrenalinozależny? Tu polityka, tu takie dynamiczne sporty, jak już to na całość.
0: Niektórzy mówią, że mam w sobie cechy takiego człowieka z jakimś dorosłym ADHD. Ja jako dziecko byłem szalenie spokojny, więc nie miałem takiej nadpobudliwości. Aczkolwiek z wiekiem rzeczywiście może się u mnie wykształciła jakaś zależność od właśnie adrenaliny, szybkości, tempa. Ja lubię zmiany, lubię mieć wypełniony kalendarz, lubię przeskakiwać z miejsca w miejsce. tu trochę tu pograć te półtorej czy dwie godziny, ale potem się z kimś spotkać, a potem coś, potem do kogoś zadzwonić, a potem coś przedyskutować, a potem się przygotować do programu, a potem jeszcze wyjść do kina na przykład wieczorem. Tak, to jest życie, które, na które jeśli tylko pozwala czas i siły życiowe, to na takie życie stawiam i takie życie mi się podoba, więc coś w tej adrenalinozależności pewnie może być.
1: Wiesz, ja tutaj wrócę do tych rozmaitych pytań zebranych od twoich wiernych widzów. To z kolei Kornel i Kornel pyta też podstawówka. Jaki jest pana ulubiony prezydent Polski?
0: No. Dobre pytanie.
1: Wasz słowa.
0: Dobre pytanie, bo wrzuca mnie na niebezpieczne wody polityczne, ale odpowiem w sposób bezpieczny. Jeśli któryś z prezydentów budzi we mnie autentycznie silne uczucia, to jest to Gabriel Narutowicz, czyli postać historyczna, człowiek, który był prezydentem Polski przez 6 dni i został zamordowany przez zamachowca. Szalenie jakoś rozumiem, utożsamiam się i współodczuwam z tą postacią, człowiekiem, który wrócił do Polski, bo chciał tej Polsce służyć, chociaż miał super ustabilizowane i super bogate życie w Szwajcarii. Został szefem MSZ-u, potem nieoczekiwanie dla siebie samego został prezydentem. Starał się tę prezydenturę czy tą prezydenturą jakoś posklejać skonfliktowane społeczeństwo, skonfliktowany naród. I bardzo szybko przypłacił tę swoją prezydenturę i tę swoją decyzję o powrocie do Polski życiem. Więc no, z pewnego punktu widzenia nie ma chyba prezydenta, który jest porównywalny i ma porównywalną drogę życiową do Narutowicza.
1: No, czyli patrzysz jednak z takiej historycznej perspektywy. To ja zapytam. Przypominasz sobie czasami jakieś życiorysy jakichś makiawelicznych liderów, jak tam, nie wiem, Borgia, Bismarck, Richelieu i od razu łatwiej ci wtedy rozgryzać dzisiejszych polityków?
0: I tak i nie. Oczywiście te postacie historyczne, te analogie historyczne są zawsze efektowne, zawsze ciekawe, zawsze jakoś też człowieka dobrze na tej mapie dziennikarskiej osadzają, no bo nie jest tak, że to jest bardzo częsty zawód wśród dziennikarzy, czy bardzo częste wykształcenie, to wykształcenie historyczne, wobec czego ono bardzo często notabene pojawia się jako przypominane mi w rozmowach. Panie redaktorze, jako historyk wie na pewno, że... Niekoniecznie wiem, tak? Bo oczywiście musi pan pamiętać, że Leszek Biały w trzecim roku swojego urzędowania powiedział coś tam, coś tam. No więc nie wszystko pamiętam, ale robię mądrą minę czasami do złej gry albo do gry, którą nie zawsze pamiętając, o czym jest mowa. Ale oczywiście pewne schematy historii, pewne schematy postępowania polityków, pewne analogie nasuwają się często same z siebie, chociaż jak wymieniasz polityków przez tak ogromne P, jak Richelieu, Bismarck, niezależnie od tego, jak fatalnie zapisał się w historii Polski, czy nie wiem, Churchill, Roosevelt i tak dalej, no to oczywiście zawsze powstaje pytanie, kudy polskim politykom XXI wieku i roku 2026 do tych gigantów polityki i historii. Więc to też taki znak zapytania pojawia. Tak, ale analogie historyczne, pomysły polityczne, sposoby działania politycznego, sposoby docierania do umysłów, do serc wyborców, gdzieś tam są podobne, więc zwłaszcza ten świat demokratyczny rządzi się podobnymi prawami, jak rządził się wtedy, kiedy demokracja się zaczynała. Więc ta historia, zwłaszcza historia demokracji, jednak sporo nas uczy i sporo nam daje różnych przykładów czy różnych historii, które gdzieś tam się powtarzają. Co prawda historia powtarza się jako albo dramat, albo farsa, ale nie tylko jako dramat i jako farsa. Czasami się powtarza niemal jeden do jednego w różnych krajach, w różnych okolicznościach i przy różnych postaciach.
1: A nie korciło cię w którymś momencie, jak co po niektórych naszych kolegów po fachu, żeby podoradzać politykom, bo widziałeś, że nie tędy droga, że mógłbyś coś sensownego im powiedzieć, żeby wyjść z dziennikarstwa i stać się takim konsultantem politycznym?
0: Podwójna odpowiedź, żeby stać się konsultantem nie, żeby stać się PR-owcem nie, z wielu powodów. Ja też nie potrafiłbym się utożsamiać z żadną partią, a to jednak jakoś jest potrzebne, a też nie potrafiłbym tego robić absolutnie cynicznie, znaczy doradzać rzeczy, które są sprzeczne z moją etyką, z moją moralnością, z jakąś poczuciem bycia jednak państwowcem, to nie potrafiłbym być takim cynicznym doradcą, który by powiedział, tu uderzcie, tu się tak zachowajcie, niezależnie od tego, jak bardzo to jest szkodliwe, czy jak bardzo to jak bardzo złe to efekty przyniesie za czas jakiś, czy mówiąc górnolotnie, jak bardzo Polsce to nie posłuży. To takim konsultantem to na pewno bym nie potrafił być i nigdy mnie do tego nie kusiło, czy nie ciągnęło. Natomiast ja rozmawiam z politykami i czasami oni mnie pytają o coś, czy o radę, czy czasami się sam z tymi radami wyrywam, ale to nie są rady typu bijcie swoich przeciwników albo zabijcie swoich przeciwników, tylko to są raczej sugestie, w jaki sposób można by nad niektórymi, czy niektóre pomysły dopracować, czy nad niektórymi pomysłami politycznymi jeszcze popracować, żeby one jednak przyniosły więcej korzyści, ale nie partii politycznej, tylko wyborcom, Polakom, społeczeństwu, krajowi, jak zwał, tak zwał. Więc tego rodzaju sugestie to ja czasami politykom ślę, ale takie cyniczne doradztwo polityczne, nie, to kompletnie nie dla mnie.
1: A w dobie algorytmów, w dobie też cyfrowej dezinformacji. Widzisz, jak się zmienia polityka?
0: No tak, znaczy ja widzę, jak bardzo te algorytmy napędzają nasze emocje, znaczy emocje nas wszystkich wyborców, ale w związku z tym też napędzają emocje polityków. Jak widzę, ja widzę, jak bardzo platformy społecznościowe, bo ciężko nazwać to mediami społecznościowymi, jak bardzo te platformy społecznościowe retoryczne i czasami charakterologiczne cechy, jak bardzo oni tam są brutalni, jak bardzo są bezwzględni, jak bardzo tam są szybcy w słowach, w myślach, w działaniu, w uderzaniu siebie nawzajem, jak mało tam dają sobie czasu na pomyślenie czy na refleksję, więc ja widzę, jak bardzo ta przestrzeń internetowa, także dlatego, że politycy posiedli narzędzie, dzięki któremu w sekundę i absolutnie bezpośrednio docierają do swoich wyborców, wobec czego ten filtr medialny, o którym różne rzeczy możemy mówić, ale jednak on był, wciąż jest czymś, co oddziela, odcedza, czy przecedza tę politykę w jakiś rozsądny sposób, czy daje politykom, każe zadać politykom trudne pytania, jakoś próbuje skonfrontować ich z prawdą, jakoś próbuje wyprostować to co mówią, a internet im daje możliwość powiedzenia każdej bzdury, każdej nieprawdy, czy napisania każdej bzdury, czy każdej nieprawdy i dostania się z tym natychmiast do swojego wyborcy. Więc internet w dramatyczny, fatalny sposób psuje i obawiam się psuć politykę będzie, no chyba, że wprowadzimy na to wszystko jakieś kagańce, ale nic z tego nie zapowiada.
1: Czyli mówisz, że polityka od drugiej strony niedziennikarskiej to znaczy nie dla ciebie, czyli dla ciebie dziennikarstwo.
0: No tak, też politykiem to na pewno nie zostanę, to uspokajam.
1: No to pytanie od Soni, lat 18. Co było najtrudniejsze w rozpoczęciu kariery dziennikarskiej?
0: Pewnie przezwyciężenie takich naturalnych dla mnie cech czy słabości. No jedni nazwą to cechą, a inni słabością. Ja byłem z natury rzeczy człowiekiem raczej nieśmiałym i wciąż takim gdzieś pozostaję. Chociaż oczywiście no, życie nie pozwala na taką, a zwłaszcza życie dziennikara, żadnie nie pozwala na taką nieśmiałość. Więc musiałem pokonać nieśmiałość, musiałem pokonać brak pewności siebie i takiej umiejętności dążenia do celu i szybkiej odpowiedzi na pytanie co, jak, gdzie, z kim, to ja raczej byłem zawsze refleksyjny pod tym względem i tak nie miałem takiej pewności siebie też, która by mi powiedziała tak, jesteś świetny, jesteś najlepszy, a będziesz jeszcze bardziej najlepszy, więc to musiałem pokonać. No i musiałem też pokonać braki dykcyjne, bo rzeczywiście i brak zdolności takiego mówienia czy czytania, które ma w sobie pewną logikę retoryczną. Więc rzeczywiście ćwiczenia dykcyjne były też czymś, co, co musiałem przejść, żeby w tym radiu zaistnieć, a nie musieć z podkulonym ogonem z tego radia uciekać. Więc pewnie te trzy rzeczy, takie naturalne słabości, czy takie naturalne ograniczenia musiałem pokonać, a potem oczywiście w życiu już dziennikarskim to tych różnych rzeczy, czy tych różnych przeszkód, które musiałem pokonywać, no różnych przeszkód było co niemiara, bo życie dziennikarskie takich przeszkód rzuca, czy takich trudności rzuca pod nogi sporo.
1: No to jeszcze zdążę z pytaniem. Jonasza, lat 10, twój ulubiony piłkarz.
0: Jak miałem lat 10, to moim ulubionym piłkarzem był Andrzej Szarmach. To był taki piłkarz, gwiazda reprezentacji Polski lat 70. i 80. Świetny strzelec i napastnik, który razem z Grzegorzem Lato strzelał bardzo dużo bramek w 74, a potem i w 78 na Mistrzostwach Świata, więc to był Szarmach. Potem bardzo lubiłem Zbigniewa Bońka i jego taki niepokorny styl bycia i styl gry, a potem to już patrzyłem na tych największych piłkarzy i takim moim rzeczywiście, nie to, że idolem, bo ja się piłką aż tak bardzo nie interesuję, ale zawsze patrzyłem z niemym podziwem na grę Messiego. No Messi rzeczywiście ze swoimi umiejętnościami technicznymi był kimś, kto mnie zawsze zachwycał. Mówię w czasie przeszłym, no bo właśnie ogłasza odejście z reprezentacji Argentyny i tak czuję, że to są w ogóle ostatnie miesiące jego kariery piłkarskiej, więc był rzeczywiście chyba największą gwiazdą futbolu, jaką ja widziałem za swojego życia.
1: To ja na koniec jeszcze bym zapytała cię, jak patrzysz wstecz, to jest jakaś, ja wiem, że to cringe'owe będzie, no, co powiem, ale jakaś złota rada dla tych, którzy startują w dziennikarstwie.
0: Najpierw żartobliwie powiem, że jest taki film, nie pamiętam tytułu, ale w którym jeden z głównych bohaterów mówi: najpierw musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcesz w życiu robić, a potem musisz zacząć to robić. No więc na pewno trzeba sobie odpowiedzieć na, i to w miarę szybko, dobrze jest odpowiedzieć sobie szybko, co się chce w życiu robić. To jest dużo trudniejsze chyba dzisiaj niż w czasach, kiedy ja zaczynałem, czy kiedy myśmy zaczynali z tobą, Magdo, bo dzisiaj tych ofert, które świat daje człowiekowi, które podsuwa, jest tak potwornie wiele, że rzeczywiście ja rozumiem dzisiaj młodych ludzi, którzy myślą sobie, no dobrze, wybrałem tę ścieżkę, ale przecież tamta też jest piękna, a jeszcze tamta jest piękna. A w ogóle to jeszcze media społecznościowe, czy jakieś Instagramy podpowiadają mi, że ludzie, którzy wybrali jeszcze inną ścieżkę, to oni dopiero mają piękne życie. Więc tu niestety trzeba podjąć tę decyzję i być w miarę konsekwentnym, o ile to, co wybraliśmy, nam się podoba. A druga rzecz, a druga taka rada, dawać sobie cele odległe, takie na horyzoncie. Nie, trzeba mieć coś, co nam gdzieś majaczy na horyzoncie, taki cel życiowy. Na przykład ja zaczynałem pracę dziennikarską i myślałem sobie, Boże, jak ja bym chciał prowadzić takie poranne rozmowy radiowe. Chciałbym, żeby w którymś momencie jakieś lepiej duże radio ogólnopolskie powiedziało: Konrad, będziesz naszym wywiadowcą porannym. I to szybko sobie uświadomiłem, no ale oczywiście musiałem przejść jakąś drogę, wobec czego na tej drodze stawiałem sobie takie cele mniejsze. Najpierw zostań reporterem, może niekoniecznie politycznym, ale potem politycznym, a potem sejmowym, a potem miej newsy z tego sejma, a potem staraj się być najlepszy, albo przynajmniej bardzo dobry w tym, co robisz, a potem zacznij robić rozmowy, niekoniecznie jeszcze poranne, niech to będą rozmowy, które gdzieś tam wchodzą na antenę, niech to ktoś zauważy, niech ktoś pomyśli sobie, ej, może jak usadzimy Piaseckiego w studiu na taką 10-minutową rozmowę, to też sobie poradzi. Więc te dwie rady bym dał tym, którzy zastanawiają się, co właściwie chcą w życiu robić i jaką ścieżką przez to życie podążać.
1: Brzmisz tak, że chyba nie muszę zadawać pytania, że jeżeli miałbyś jeszcze raz wybrać drogę zawodową, to...
0: Nie, to oczywiście zostałbym dziennikarzem, chociaż na początku dorosłości myślałem, że ja zostanę nauczycielem, wiesz, nauczycielem właśnie tej historii, ta historia, stąd studia historyczne i stąd te decyzje, miałem kierunek nauczycielski na tych studiach historycznych, ale nie, oczywiście, nie wiem, czy byłbym dobrym nauczycielem, może tak, może nie, ale zdecydowanie chyba bardziej ja, jako ja, odnalazłem się w dziennikarstwie i I tak, no muszę powiedzieć, że ja mam poczucie, że dobrze wybrałem, oby
1: no i moi widzowie i słuchacze, słuchacze też, to z całą pewnością.
0: No to jeśli tak, to dziękuję tym, którzy nas słuchają.
1: Ależ to było podróż z przygodami, anegdotami, historiami. No i to, Konrad, od ubiegłego wieku zrobiliśmy sobie taki maraton biegowo-dziennikarski.
0: Tak jest.
1: Dziękuję bardzo. Konrad
0: Piasecki, bardzo. Pozdrawiam.
1: Dziennikarz TVN24, padlista, kulturolub, turysta. Do usłyszenia za tydzień.

ręki daję wam. A język jak chorągiew powiewa tu i tam. Gdyby jak ta Lola, co chciała zmieniać świat. Jakby ciągły tyci ty, jak jakiś tyci ty. Na placu zabaw skoki w górę jak 20 bit. A bawi to ogromnie to co robi, to co gra. Mikrofon w ręku, na start.

włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bez granic.

0: Merde!
1: Znowu Francja!
0: Bonjour! Dzień dobry i serdecznie witamy na kolejnym naszym przedpołudniowym spotkaniu z Francją.
1: A cieszę się z tej możliwości spędzenia z Państwem godziny à la française.
0: Irena Brzezińska, realizująca naszą audycję, Milena Krupińska.
1: I Marek Brzeziński.
0: No i dzisiaj w komplecie, tak jak obiecywałam, tata wrócił.
1: Radość moja z tego powodu jest ogromna, naprawdę. To chyba słychać jest w głosie. Nie był to niestety urlop, ale się wszystko dobrze skończyło, bo tylko na dwóch połamanych żebrach, nie pierwszy to raz, bo i wcześniej się to zdarzało, kiedyś na hulajnodze i ręki. Wiadomo, przez sport do kalectwa, jak mawiał pewien mój przyjaciel, z którym trenowaliśmy w jednym klubie. Poboli, posyczy się, trochę jest problem z położeniem się spać, no, ale nie ma co do tego wracać. Grunt, że jesteśmy razem, a zatem allons enfants de la patrie.
0: Widzę, że aż patriotyczny stałeś się przez ten czas. Chociaż wiesz co, ja nie wiem, czy teraz patriotyzm ci pomoże, czy po prostu nie dotykanie się do wszystkiego, co ma kółka. Hulajnogi, rowery, to wszystko.
1: No, bez kółek się tak załatwiłem. Ale proszę cię, co do patriotyzmu, to nie kpi ze starego ojca. Zawsze lubiłem Marsyliankę, a moja mama, czyli twoja babcia, zagarzała frankofilka, bo twój dziadek był doskonałym znawcą historii, literatury i sztuki niemieckiej. Nauczyła mnie najpierw Mazurka Dąbrowskiego, a jakże, noblesse oblige, a potem zaraz Marsylianki.
0: Szczerze nawet nie wiedziałam, że babcia znała Marsyliankę.
1: O tak, i to chyba cztery zwrotki.
0: Znaczy na pewno pamiętam, jeśli chodzi o frankofilię, to zamiłowanie do francuskich perfum.
1: To
0: tak jak bardzo francuskich, bo jej ulubione perfumy to chyba były perfumy, które miały bardzo francuską nazwę.
1: Soir de Paris.
0: Soir de Paris. Czyli paryska noc. No to już bardziej chyba właśnie
1: wieczór właściwie soir.
0: Tak.
1: Paryski wieczór.
0: Wieczór, paryski
1: Natomiast
0: wieczór.
1: Natomiast potem przyznam Państwu, że chciałem mamie sprawić przyjemność, jak już mieszkałem we Francji, to zabrało mi to chyba pół dnia chodzenia po halach, po bulwarze de Steingrad i tam w tych okolicach, gdzie są perfumerie i praktycznie rzecz biorąc, ktoś na mnie popatrzył, powiedział, to pan chyba dla babci czy jakiejś starszej pani kupuje, bo w tej chwili tych perfum już praktycznie nie ma. No cóż,
0: A poza tym jeszcze, a propos perfum, a propos w ogóle francuskich perfum, powiedziałabym, że szkoda, bo zmieniają skład i kompozycję tych perfum, takich bardzo starych, bardzo klasycznych.
1: To
0: trochę szkoda, bo one nie pachną wtedy tak samo. A faktycznie perfumeria jest bardzo francuska. Zresztą mówiło się, że Francuzi są brudni i że się nie myją i tak naprawdę używali perfum i pudru po to, żeby...
1: Takie plotki chodziły po dworze Ludwików, to prawda.
0: Ale czy to na pewno były plotki?
1: Pokryję to płaszczem dyskretnego milczenia.
0: No, a my tułamy się z tą opinią do dziś dzień, że jesteśmy brudni. Dobrze. W takim razie skończmy ten, jeśli chodzi o perfumy, temat perfum.
1: No tak, zaczęło się od Marsylianki.
0: Zaczęło się od Marsylianki, więc może skoro o muzyce mowa, chociaż w bardzo podniosłym i uroczystym tonie, to zacznijmy tradycyjnie od piosenki, a później będzie, jak zwykle, prasa. Na razie Sébastien Tellier i Juliette Armanet, Attraction.

0: Attraction, czy Attraction, to francuska wersja utworu Thrill of the Night z albumu Sebastiana Telliera Kiss the Beast. Oryginał był nagrany, wydaje mi się, z wokalistą Slater i ukazał się w 2025. No a do tej nowej wersji Tellier zaprosił Juliette Armanet. Wydaje mi się, że ten taki disco popowy styl pasuje do tego utworu. Zresztą, tak jak mówiłam, Juliette Armanet, chyba wydaje mi się, że mówiłam o tym już w audycji. Juliette Armanet bardzo lubię, chociaż to jest jedna właśnie z takich artystek, których lubię słuchać sporadycznie. To znaczy, że nie przesłucham całego jej albumu, tylko przesłucham jeden utwór, potem drugi. I tak do niej wracam po prostu regularnie, przepraszam bardzo. I no, tekst o nocy, odpuszczaniu kontroli, napisali zresztą na nowo we dwoje, bo to nie jest zwykłe tłumaczenie tej pierwszej wersji, tylko po prostu naprawdę tutaj współpracowali nad tym utworem i napisali właśnie te słowa na nowo. I no, to by było na tyle.
1: A bo oui. No dobrze, skoro od muzyki zaczęliśmy, bo tak nakazuje nasza tradycja naszego programu, no to trzymajmy się tej tradycji, czyli rzut okiem na prasę.
0: Tradycja, ważna sprawa. Pouvoir d'achat, notre vie, c'est le système D.
1: Siła nabywcza, całe nasze życie to kombinowanie. Kombinowanie to jest troszeczkę takie tłumaczenie na wyrost tego, co jest system, czym w życiu Francuza i francuski jest system D. To jest bardzo duża umiejętność znalezienia okrężnej drogi do naszego celu w momencie, gdy staniemy przed murem, czyli nie walimy głową w mur, tylko szukamy dojść, używamy znajomości, szukamy innych rozwiązań, no i to jest właśnie system D. Trzymamy się jednak pewnych zasad etycznych i to się nazywa we Francji system D.
0: Dobrze, a system D to nie jest też tak, że na przykład, nie wiem, bardzo może głupi przykład, ale złamią ci się okulary i nie możesz ich od razu naprawić, więc naprawiasz je tak, jak możesz. I to jest właśnie to system D, że w miarę swoich możliwości, czyli nie wiem, akurat wtedy taśmą klejącą i klejem naprawiłeś i to jest właśnie taki system D, czekając na lepsze rozwiązanie?
1: Zgadza się, dokładnie właśnie tak. Tu chodzi o to, żeby wybrnąć z trudnej bądź kłopotliwej sytuacji i żeby osiągnąć swój cel, no bo celem jest to, żebym jednak miał te okulary na nosie, bo jak ich nie będę miał, no to nic nie widzę, nie mogę prowadzić samochodu, więc lepiej plastrem owinąć, niż po prostu biadolić i to nie to. System D właśnie zakłada umiejętność znalezienia innego rozwiązania.
0: Tak, nie możesz prowadzić bez okularów. Mała anegdota, dwie. Pierwsza, zatopiliśmy tacie okulary w morzu na Chorwacji.
1: No, my jak my, to Piotruś był taki dzielny.
0: Nie, chyba razem nam się to udało. Tutaj akurat nie zrzucę całej odpowiedzialności na Piotrusia, tylko i wyłącznie. Pamiętam, że potem musieliśmy z Chorwacji do Polski jechać samochodem a propos jeżdżenia właśnie bez okularów, ale się udało. W okularach, jak znalazłeś gdzieś jakieś?
1: Nie gdzieś, tylko mam drugą zapasową parę zawsze pod siedzeniem kierowcy.
0: No i dobrze, to dobra nauczka dla okularników? Wydaje mi się.
1: Tak, nie kąpcie się w Adriatyku, rozumiem. Bardzo, bardzo cenna rada. No dobra, a co dalej w prasie?
0: Tak, trochę mniej zabawnie. Violence, l'inquiétante hausse des enlèvements.
1: Tak, to jest rzeczywiście bardzo poważna sprawa. Przemoc, niepokojący wzrost liczby porwań.
0: Potem mówiliśmy o tym, co się dzieje w systemie szkolnictwa francuskiego, o tym, że niestety, ale poziom spada, więc dlatego cours particulier désormais dès le primaire.
1: Korepetycje teraz już się zaczynają od podstawówki. Dobrze, nie od przedszkola.
0: No, poczekaj jeszcze kilka lat.
1: O, może, on verra, zobaczymy.
0: Znaczy, mnie też trochę przeraża to ostatnio bardzo dużo ortofonistów, psychologów dziecięcych i różnych ekspertów mówiło o tym, że właśnie też ekrany sprawiają, że dzieci mają bardzo, jest o wiele, ja nie mówię o takich dzieciach, które po prostu zawsze tak miały, ale że przez ekrany i przez to, że coraz częściej właśnie widzimy dzieci z ekranami i spędzają na nich bardzo dużo czasu, szczególnie na tabletach, to po prostu jest o wiele więcej problemów z nauczaniem, wiele więcej problemów z nauką, czyli że dzieci mają problemy z nauką, z koncentracją,
1: ze skupieniem się.
0: I też w ogóle z pisaniem, czytaniem i z tym wszystkim, dlatego ci mówię, że no jeszcze kilka lat
1: i przedszkole.
0: Może się zacząć przedszkole. Marseille, PSG 1 à 2, Paris a dû batailler.
1: Marsylia, Paris, czyli Olympique Marsylia. Olympique Marsylia, Paris Saint-Germain 1-2, Paryżanie musieli się namęczyć. No niestety, przykro mi, że Olympique u siebie na Velodromie przegrał. Dalej jedziemy.
0: Szczerze mówiąc, mecz był całkiem.
1: Tak.
0: Widząc to, co Marsylia ostatnio robiła w tym sezonie, to naprawdę całkiem dobrze sobie poradziła moim zdaniem. Zresztą niektórzy właśnie eksperci mówili o tym, że to było prawdziwe klasiku.
1: Bo to jest El Clasico.
0: Marsylia. To jest El Clasico.
1: W francuskim wydaniu.
0: Tak. Jedyne co, to bym powiedziała, jak ja patrzyłam, jak Marsylia gra, trochę szkoda, że nie mają właśnie tych rozwiązań przed bramką i takiego brakuje im trochę tej techniki właśnie w ofensywie.
1: I moim zdaniem brakuje im wykończenia.
0: Tak, dokładnie. Właśnie chciałam taką puentę potem dodać, że absolutnie brakuje im wykończenia, ponieważ mieli naprawdę kilka fajnych okazji i ogólnie to, jak grają ze sobą, jak ich gra zespołowa, wcale nie była taka zła. Pamiętając to, co Marsylia potrafiła pokazać bardzo często, ponieważ no, nawet na początku sezonu widziałam chyba fana Olimpiku Marsylii, a wiadomo, jak bardzo kibice Olimpiku Marsylia, jak bardzo oni kochają swój klub, to byli po prostu tak wściekli na swój klub i na swoich graczy, że to się w głowie nie mieści. Dlatego mówię, że czasem no, po prostu źle grają. Tutaj myślę, że naprawdę gra zespołowa jest całkiem, no tylko to wykończenie.
1: Ja ci coś powiem. Kibice Olimpiku Marsylia darowaliby swoim piłkarzom, swojemu ukochanemu Olimpikowi, gdyby przegrał z Lens. Bardzo lubię ten zespół. Saint-Étienne, też go bardzo lubię. Z Auxerre nawet, ale nie z PSG. A teraz koniec ze sportem. Idziemy na scenę.
0: Chanson Miley Cyrus a-t-elle copié Amanda Lear?
1: Piosenka, czy Miley Cyrus skopiowała Amandę Lear?
0: Et puis exclusif, les vérités du frère de Diana.
1: To jest wiadomość na wyłączność. Prawda według brata księżnej Diany.
0: Avion, l'impact des traînées blanches sur le climat. I muszę przyznać, że ja też się zawsze zastanawiałam.
1: Aha. Samoloty, jak smugi kondensacyjne wpływają na klimat, czyli te białe ogony, które pozostają za samolotem.
0: Wracamy do studentów i puis resto już on fait la queue pour les repas à 1 euro.
1: Stówki studenckie, kolejki po obiady za 1 euro.
0: Équipe de France, Zidane donne le tempo.
1: Reprezentacja Francji, Zidane dyktuje tempo.
0: Wiem, że jeżeli zdążymy i będziemy mieli wystarczająco czasu w audycji, to będzie o tym. I też mam kilka rzeczy do powiedzenia.
1: Fantastycznie. Jak Irenka, polityka i sprawy dotyczące piłki nożnej, sportu, to już koniec. Irenkę mamy z głowy.
0: No ale to nawet nie sportowo będzie tym razem, ale mam kilka rzeczy do powiedzenia. Dobra. Location, alerte au logement fantôme.
1: Wynajem, uwaga na mieszkania widmo.
0: Albo na mieszkania, których w ogóle nie ma, są właśnie proponują, nie wiem, jakieś mieszkania na wynajem i okazuje się, że tych mieszkań nie ma, albo są to, i zresztą moja koleżanka ostatnio padła właśnie ofiarą czegoś takiego, proponują mieszkanie, idziesz je zwiedzić, robisz wizyty właśnie mieszkania, chcesz sobie je wynająć i facet poprosił o to, żeby ona mu zapłaciła przed podpisaniem umowy na wynajem. Ona powiedziała, że oczywiście, że mowy nie ma. I bardzo często właśnie takie mieszkania to są na przykład Airbnb, mieszkania na Airbnb, które ktoś wynajmuje i potem udaje właśnie, że
1: to jest wynajem. Jego własność i że jest na wynajem. Tak jest. A więc uwaga, attention à arnaque, uwaga na oszustów.
0: Et puis euthanasie, l'acteur Arnaud Denis a mis fin à ses souffrances.
1: Eutanazja. Aktor Arnaud Denis położył kres swoim cierpieniom.
0: Crise de l'essence. Ça aussi, c'est un sujet très chaud. Les petits gestes de Bercy.
1: Kryzys paliwowy. Drobne gesty Bercy. Jak wystarczy nam czasu, to powiemy Państwu, jak wygląda sytuacja na rynku paliwowym, bo cała Europa jest ściśnięta pasem tego, co robią Trump i Irańczycy.
0: Potem też będzie PAP, les enjeux d'une visite hors norme.
1: Papież, stawka niezwykłej wizyty, a to będzie nie tylko o samej wizycie jako takiej, ale również będzie troszeczkę o francuskich korzeniach papieża.
0: Pouvoir d'achat, marchand d'or par nécessité.
1: Siła nabywcza, sprzedają złoto, bo muszą sprzedawać.
0: Trochę przerażający ten świat się robi. O polityce też musiało być, oczywiście, no bo co tydzień jest przynajmniej odrobinę, chociaż w tym tygodniu nie za dużo, tak jak widzimy. Primaire à gauche, un premier débat, dense et sérieux.
1: Prawybory na lewicy. Pierwsza debata, konkretnie i na poważnie rozmawiano.
0: Etienne Dao, retour sur 40 ans de pop.
1: Etienne Dao, 40 lat popu, spojrzenie wstecz.
0: I na koniec też mówiliśmy o benzynie, no to oczywiście elektricité, elle devait baisser, elle va augmenter.
1: Prąd miał tanieć, a tu tymczasem drożeje.
0: No i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o tytuły prasy francuskiej.
1: Ale dołożę do tego moje 2 franki.
0: A, też jesteś konserwą.
1: Nie jestem konserwą, jestem konserwatystą.
0: To ja wiem, ale mnie się... od 20 lat nie ma franków? Nie, ja nie pamiętam. Pamiętam franki? Nie, jak miałam 6 lat, to już było euro.
1: Nie.
0: No jak miałam 6-7 lat, to już było euro.
1: No może i tak.
0: Więc ponad 20 lat franków nie ma. To no, może 2 euro.
1: Niech będzie. Niech będzie, chociaż będzie mnie to drożej kosztowało 2 euro niż ileś tam franków. Ale już tam. Otóż katolicki, ale taki bez zapalczywości, powiedziałbym, dziennik katolików o otwartym światopoglądzie i o otwarciu na świat. La Croix przynosi ciekawe wyniki badania opinii społecznej w kontekście wizyty papieża Leona XIV.
0: La Croix postawił bardzo ciekawe pytanie, dlaczego Francuzki i Francuzi aż tak bardzo chcą zobaczyć papieża Leona XIV? I odpowiedź jest zaskakująca.
1: Dziennik, dodajmy do tego, pisał jeszcze przed przybyciem Leona XIV na ziemię francuską o niesłychanej euforii i mobilizacji całego społeczeństwa związanej z przyjazdem Ojca Świętego do Francji.
0: No a ponad 1/5 społeczeństwa, czyli 21% o to zapytanych, chce zobaczyć papieża na własne oczy, nie przez oko kamery telewizyjnej, i traktują to niemal jak osobistą audiencję.
1: No coś w tym jest. Ci, którzy będą osobiście na polach olizejskich, na Stade de France, przed katedrą Notre Dame, w sanktuarium maryjnym w Lourdes czy w Metzu, a także ci, którzy przebieg wizyt papieża śledzić będą jednak przed telewizorami, podkreślają jeden ważny aspekt, że będą mieli wrażenie, że fizycznie będą obecni i będą brali udział w tym wydarzeniu, a przez to będą mogli duchowo je przeżyć. Pięknie powiedziane i piękny przykład powiązania tej dychotomii ducha z ciałem.
0: I o wizycie papieża zaraz za chwilę, tylko najpierw muzyka?
1: No tak. To prawda, że trochę się rozgadaliśmy, ale nam, Ireniem, nie przyświeca taki cel, że chcemy Państwu w maksymalnie możliwie bliski sposób, choć staramy się być obiektywny, to nie ukrywamy, że jednak to są często subiektywne punkty widzenia, patrzenia na różne sprawy, ale chcemy przybliżyć troszkę życie we Francji. No a ten subiektywizm to tak jak z jadłem i winem. Jednemu będzie się rozpływało w ustach, ale będzie się krzywił na wino. Inny będzie zachwycony winem, ale talerz od siebie odsunie. A zatem music.
0: Było dużo debat na temat tej piosenki, na temat tego utworu. O tym może za chwilę, na razie właśnie posłuchajmy Hugel, Imael Angel, Ultranate, Moving to the Sun.

0: To utwór z 2026 roku, z maja tego roku. I tak jak mówiłam, raczej kontrowersyjny. Pochodzi z albumu francuskiego producenta Hugela. I tutaj śpiewa go Ultra Nate, amerykańska wokalistka znana z klubowego klasyka Free. Ale historia powstania tego utworu jest trochę nietypowa, ponieważ Hugel opowiadał w brytyjskim radiu Capital Dance, że punktem wyjścia był utwór węgierskiej terapeutki, wydaje mi się. Dziewczyna Imael Angel po prostu opublikowała to na TikToku. Opublikowała utwór i to właśnie ta jej wersja została właśnie, była wszędzie rozpoznawana i bardzo lubiana, że tak powiem, właśnie na tym portalu. I to był utwór, który został napisany za pomocą sztucznej inteligencji. Więc oczywiście jedna część słuchaczy czy osób, które obejrzały filmiki i posłuchały tego utworu na TikToku, bardzo im się to podobało, ale gdy się okazało, że to jest, pochodzi od sztucznej inteligencji, no to od razu właśnie trochę mniej się podobało, co absolutnie rozumiem. Za to Hugelowi bardzo się właśnie też spodobał utwór i on postanowił zbudować na tej podstawie własną wersję od zera. Zaprosił Ultra Nate, żeby nagrała wokal. Zrobił ten utwór, tak jak mówiłam, no przepraszam, że się powtórzę, ale od zera, ponieważ postanowił go nagrać właśnie w studiu z prawdziwymi instrumentami, z prawdziwymi muzykami i właśnie z prawdziwą wokalistką, a nie używając sztucznej inteligencji. Chociaż debaty wciąż trwają, ponieważ tak powiedział Hugel, tak jak o tym mówiłam w tym brytyjskim radiu, ja na przykład spotkałam się z rozmowami na Reddicie, gdzie osoby niektóre uważają, iż ta piosenka wciąż jest tak naprawdę stworzona przez sztuczną inteligencję, chociaż nie wydaje mi się, ponieważ większość artystów teraz dobrze wie, że o takich rzeczach się raczej trzeba powiedzieć o tym wprost, tak? I że gdyby to było 100% full IA albo AI, Artificial Intelligence, tak, bo po angielsku jest AI, a po francusku jest IA. Gdyby to było full AI, no to raczej właśnie zostałby, że tak powiem, jeśli mogę powiedzieć bardzo kolokwialnie, opluty. Dlatego dziennikarze, którzy prześledzili tę historię, przypominają, że na przykład użycie elementu wygenerowanego przez algorytm to co innego niż piosenka w całości stworzona przez sztuczną inteligencję. Sam właśnie producent mówi, że tylko na podstawie wersji napisanej z pomocą sztucznej inteligencji on zbudował własną wersję, ale chciałam właśnie o tym opowiedzieć. I jeszcze jedna ostatnia, taka jeszcze jedna mała rzecz na ten temat. Ja na przykład bardzo często, nie wiem, spotkałam się właśnie na TikToku, szczególnie na TikToku, bo niestety tam jest wylęgarnia właśnie takich dźwięków, z utworami, które mi się bardzo podobały, z nowymi wersjami piosenek i potem się okazywało, że to jest full AI i no jest właśnie rozmowa deontologiczna i etyczna na temat tego, znaczy u niektórych jest, niektórzy uważają, że absolutnie nie powinno się tego akceptować, inni uważają, że trzeba iść właśnie z czasem i z ewolucją, i także informatyczną. Wiem, że była kontrowersyjna debata po tym, jak Olga Tokarczuk powiedziała o sztucznej inteligencji. Ale tak jak mówię, ja tutaj nie chcę absolutnie promować żadnej muzyki zrobionej na podstawie sztucznej inteligencji. Wybrałam ten utwór tylko i wyłącznie dlatego, że sam Hugel opowiadał o tym, że zrobił z tego coś innego.
1: No dobrze, a my wracamy do zapowiedzianej wizyty papieża. Francję już na długo przed przyjazdem Leona XIV ogarnęło niezwykłe ożywienie. Przyznam, że czegoś takiego nie widziałem. Ludzie mają rozpalone policzki, gdy mówią o wizycie Ojca Świętego.
0: No i właśnie nie chodzi o te silne korzenie francuskie Leona XIV.
1: O tym będzie za chwilę, bo to rzeczywiście jest, to podkreśla się nad Sekwaną i nad Rodanem, ale powiemy po prostu o tym, co o tej otoczce czterodniowej wizyty papieża.
0: No i Paryż, i Metz, i Lourdes przeżywają najazd turystów, dosłownie, z całego świata. To i dosłownie najazd, i dosłownie z całego świata. Po prostu masa osób. Setki dziennikarzy akredytowały się już dużo wcześniej, no bo oczywiście trzeba jednak to wcześniej zrobić. Wielu z nich przyleciało do Francji na 2 tygodnie przed wizytą, aby wszystko zapiąć na ostatni guzik i żeby wszystko było gotowe.
1: Na polach elizejskich i dookoła nich kafejki, czyli dookoła nich, dookoła tych pól elizejskich, czyli w tak zwanym paramètre de sécurité, jak mówią policjanci, czyli w tej strefie bezpieczeństwa, kafejki i restauracje zamknięto od 10 do 17, ale nie psuło to humoru ich właścicielom, bo ludzi jest tyle, taki tłok, że stolik, podobnie jako miejsce w hotelu, które zarezerwowano już parę miesięcy temu, jest niezwykle trudno. W tej chwili na miejsce przy kawiarnianym czy restauracyjnym stole trzeba bardzo długo czekać. I w kolejce do fast foodów też. Także fast food nie jest ani rozwiązaniem kulinarnym, w żadnym przypadku, ani też rozwiązaniem problemu stania w kolejce. Tłumy ludzi, około 1 000 000 na odcinku kilkunastu kilometrów od Port Maillot do Placu Concorde, Placu Zgody, gdzie wzniesiono imponujący ołtarz. Ale prace z nim związane, otoczone były tajemnicą, zupełnie jak sprawy wojskowe, ściśle tajne.
0: No i też na wiele dni przed przyjazdem Leona XIV uczennice szkół kwiaciarskich zaangażowano do układania 1000 wiązanek. Ja sobie nie wyobrażam ogromu pracy. Chociażby, żeby zrobić wiązanki, nie wiem, na ślub, żeby udekorować taki, powiedzmy, średniej wielkości kościół, to musi być bardzo dużo pracy, ale tutaj to...
1: No słuchaj, robi to niesamowite wrażenie. Widziałem chyba z 10 dziewcząt tak do, powiedzmy sobie, do pasa zatopionych w kwiatach. Tych kwiatów było, ja czegoś takiego to w życiu nie widziałem, no ale po prostu robią, pracują dzień i noc. Prawdę powiedziawszy, to nie tylko one. Chóry dziecięce, młodzieżowe i dorosłe trenowały, ile powietrza w płucach było na wiele, wiele dni wcześniej.
0: No a mówiliśmy o francuskich korzeniach papieża.
1: No tak, to prawda. W jego żyłach po ojcu, który brał udział w desancie aliantów w Normandii, płynie włoska i francuska krew. Po mamie, no uwaga, francusko-afrykańsko-hiszpańska, czyli taka, powiedzmy sobie, mieszanka francusko-kreolskiej.
0: No, zacznę zdanie od tego, czego nie powinno się zaczynać, ale no bo pra babcia, tak 3 razy pra. Prababcia Leona XIV, Jeanne Chauvin, chrzczona była w 1840 roku w maleńkim miasteczku Garrilhes-d'Ampère, tak dokładnie, gdzie przyszła na świat. Maleńkie miasteczko, zdecydowanie absolutnie maleńkie, bo obecnie liczy 262 mieszkańców, więc to naprawdę takie mikroskopijne. Jednak w XIX stuleciu ich liczba była 4-krotnie większa. Dochodziła do 900 osób. Więc no,
1: metropolia to nie była, ale mimo wszystko znacznie więcej niż obecnie tam mieszka ludzi.
0: Co jest ciekawe, bo znaczy, jeśli mnie się wydaje, że geograficznie jest bardzo ciekawe, dlatego że zazwyczaj teraz miasteczka się powiększają, a nie zmniejszają. W każdym razie miasteczko leży w dolinie, czyli w Vallée de la Creuse, w departamencie Indre, i zresztą Vallée de la Creuse jest bardzo ładnym miejscem.
1: Bardzo piękne. To środkowa część Doliny Loary, a samo miasteczko znajduje się na ekskluzywnej liście najpiękniejszych wsi we Francji, czyli Le Plus Beau Village de France. To bardzo ciekawa lista jest i można na przykład kiedyś sobie urządzić takie wakacje, że się kupuje taki przewodnik właśnie Le Plus Beau Village de France, i tak ze wsi do wsi, czyli z miasteczka do miasteczka, bo to są bardziej chodzi o małe miasteczka, niż taką wieś, jaką sobie kojarzymy w naszym polskim zrozumieniu tego słowa. To są małe miasteczka.
0: No tak, a to właśnie to miasteczko jest znane jako miasteczko ekologiczne, a okolice także słyną z bogactwa flory i fauny. Tak jak mówiliśmy, mała miejscowość, ale można tutaj trafić aż na 4 ważne obiekty o wartości historycznej, co też jest niesamowite.
1: Niesamowite.
0: Ponieważ takie małe miejsce, a tyle historii. Między innymi XI-wieczny kościół pod wyznaniem świętego Wawrzyńca i Matki Bożej.
1: No właśnie, to w nim ochrzczono prababcię papieża Leona XIV.
0: No i jeszcze XI-wieczny zamek. Coś bardzo interesującego moim zdaniem to też dom George Sand, która mieszkała tam przez jakiś czas.
1: Tam się sporo dzieje, mimo że miasteczko 266 osób, no to jednak dzieją się jakieś ciekawe imprezy. W sierpniu organizowany jest tutaj festiwal muzyki, odbywają się atelier, warsztaty, ale także koncerty harfistów, no nieźle, i orkiestr kameralnych. A 15 sierpnia to bardzo znana jest też impreza w całej Francji. To zjeżdżają ludzie, którzy szukają starych ksiąg, bo to są targi starych ksiąg i manuskryptów.
0: No, czyli rodzinne korzenie Leona XIV sięgają środkowej Loary, ale nie tylko.
1: Nie tylko, bo Ojciec Święty ma również pewne powiązania rodzinne z Normandią. Ponoć stamtąd pochodziła jego babcia.
0: No tak, czyli mieliśmy prababcię i tutaj babcię.
1: A teraz mamy babcię.
0: A przy okazji
1: Bo mama i tata to już się urodzili w tym, z tego co pamiętam, w Chicago. Ale głowy nie dam.
0: To ja jeszcze dodam jedną rzecz, mianowicie według katolickiego właśnie dziennika La Croix, o którym mówiliśmy, Francja przeżywa okres religijnego przebudzenia świadomości jej mieszkańców.
1: O 28% wzrosła liczba osób, które przyjęły chrzest w dorosłym wieku. To są studenci, pracownicy różnych firm, ale również emeryci. W czasie ostatniej Wielkiej Nocy do sakramentu chrztu świętego przystąpiło ponad 21 tysięcy osób.
0: I ciekawie wyjaśniają swoją motywację, bo nie tylko o samą wiarę i to, że czują, że Bóg istnieje.
1: No właśnie, tłumaczą to w ten sposób, że w katolicy

0: Ja jeszcze bym dodała, skoro audycja jest o Francji i o tym, jak Francuz żyje i o tym, co się dzieje właśnie w tym kraju i co można zaobserwować, dodałabym jeszcze jedną rzecz. Wydaje mi się, że można zaobserwować wśród młodzieży w ogóle naprawdę religijne przebudzenie i tutaj nie chodzi tylko o katolicyzm i o chrześcijan, ale widzę bardzo, bardzo dużych młodych ludzi, którzy wracają do religii albo w ogóle pierwszy raz do
1: Tak.
0: niej przychodzą. I mówimy tutaj o wszystkich religiach. Mówimy o osobach, które urodziły się w tradycyjnie na przykład chrześcijańskich rodzinach, ale które nie praktykujące, w ogóle nie praktykujące, czyli te dzieci właściwie praktycznie nie były ochrzczone, ponieważ była taka właśnie fala takiego ateizmu z korzeniami, tradycjami, nie wiem, muzułmańskimi, chrześcijańskimi, żydowskimi. I właśnie to były rodziny, które nie praktykowały, a młodzież z tych rodzin wraca do tych korzeni i wraca do tej religii, albo w ogóle pochodzą z ateistycznych rodzin, z rodzin, gdzie rodzice zawsze byli ateistami i właśnie poznają jakąś religię, którąś, szczególnie którąś z tych trzech.
1: Zresztą Francja to nie
0: I
1: tylko jest taki tygiel narodowościowy pod względem etnicznym, ale również religijnym. Wystarczy pójść na cmentarz w naszym miasteczku, a tam są koło siebie leżą katolicy, prawosławni, muzułmanie, wyznawcy judaizmu, buddyści. Tam na ich grobach palą się trosiczki takie małe. No i są świątynie właściwie na dobrą sprawę wszystkich ważniejszych wyznań. No
0: tak, ale
1: cóż.
0: faktycznie najbardziej zaobserwować można te trzy religie, jeśli chodzi o powrót do religii. I jeszcze bardziej właśnie do islamu i do katolicyzmu, do chrześcijańskich korzeni. Ponieważ jednak, jeśli chodzi o judaizm, no to zazwyczaj te rodziny były jako tako praktykujące. Tutaj właśnie mamy taką. Zdecydowanie była fala ateizmu we Francji, a teraz jest fala religii.
1: Powrotu. Madame, pardon, mademoiselle.
0: Mademoiselle się już nie używa we Francji.
1: Wiem, ale jestem starej daty.
0: Aurea, soirée mondaine.

0: Oria to pochodząca z Cannes wokalistka, którą publiczność poznała dzięki jej wersji, to była piosenka Toi Jamais, Sylvie Vartan. I Soirée Mondaine to jej pierwszy singiel jako autorki i kompozytorki z 2025. Piosenka zaczyna się jak bajka. Była sobie panna o zuchwałym spojrzeniu, która wychodziła wieczorami, żeby wypełnić pustkę. Soirée Mondaine to są zresztą właśnie takie wieczory towarzyskie. Bardzo często mówi się o Soirée Mondaine, jak się mówi właśnie o takim towarzystwie, kiedyś się mówiło o arystokratycznym na przykład, towarzystwie właśnie takie Soirée Mondaine. I ten utwór tutaj otworzył Orii drzwi do szerokiej publiczności, do scen w całej Francji. W październiku ukaże się jej debiutancki album Saïra. 11 piosenek napisanych wokół właśnie jej życia, a w kwietniu 2027 roku artystka zagra w paryskiej La Cigale i od tego się właśnie zaczyna, od tych takich małych kameralnych scen, takich jak La Cigale w Paryżu. No a później mam nadzieję, że będzie miała jeszcze większy sukces.
1: No cóż, wróćmy teraz do spraw europejsko-światowych. I tutaj cytat. Rosja, a zagrożenie dla Francji i całej Europy. Takie słowa można coraz częściej usłyszeć w kręgach władz francuskich, w tym także tych z najwyższych szczebli. A przyznam szczerze, że jak pomyślę, to jeszcze 20-25 lat temu to było nie do pomyślenia, żeby we Francji można było powiedzieć, że Rosja jest zagrożeniem dla Francji i całej Europy. A teraz wszyscy sobie z tego zdają sprawę.
0: No, kilka dni temu od 2025 roku szef MSW, Laurent Nunez, który kiedyś był prefektem Paryża, dokładnie właśnie tak to ujął. W rozmowie przed kamerami drugiego programu telewizji francuskiej, czyli France 2, powiedział, że cała Europa, a zatem i Francja, jest zagrożona.
1: No, przypomina się tutaj, że Rosja prowadzi ze światem zachodnim wojnę i już od dawna liczne sabotaże w wielu krajach europejskich, między innymi podkładanie ładunków wybuchowych, czy to w pobliżu zakładów mających strategiczne znaczenie dla spraw wojskowych, czy też tych związanych z energetyką lub z kolejnictwem, ewentualnie z ruchem lotniczym. Wystarczy jeden, nawet fałszywy alarm, by lotnisko trzeba było zamknąć na wiele godzin, by konieczna była jego ewakuacja i by wiele lotów było odwołanych albo w najlepszym przypadku mocno opóźnionych. Tak było na przykład na lotnisku w Lipsku, gdzie rosyjscy terroryści podłożyli bombę w pobliżu ukraińskiego samolotu.
0: No i Moskwa chce sparaliżować europejską infrastrukturę i jednocześnie, siejąc zamęt w państwach Unii, wywołać uczucia niepokoju i lęku wśród mieszkańców krajów europejskich. Zresztą widać, że coraz bardziej to można odczuć.
1: Natomiast minister Nunes mówił dalej o mnożących się cyberatakach, które przeprowadzane są dzień i noc przez kremlowskich hakerów, a także o rozpowszechnianiu fałszywych informacji dotyczących na przykład znanych polityków lub pewnych wyssanych z palca informacji na temat tego, jakie kroki zamierzają poszczególne rządy podjąć, jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne. Kreml stosuje bowiem starą rzymską zasadę divide et impera, dziel i rządź.
0: Myślę, że po tym krótkim takim politycznym wejściu,
1: ale mocnym,
0: to oddech muzyczny,
1: bardzo przerywnik. Proszę.
0: I Offenbach, Star Sailor i utwór Foot to the Floor.

0: Fall to the Floor to jest piosenka brytyjskiego zespołu Star Sailor z albumu Silence is Easy. To był singiel w 2004 roku, więc to już kilka lat temu. We Francji to jest utwór, który dotarł na pierwsze miejsce listy sprzedaży. Potem były jeszcze remiksy, a teraz właśnie utwór powrócił w wersji francuskiego duetu Offenbach, który tworzą Dorian Ludzik i César Derimel. Zresztą Offenbacha słyszeliśmy już chyba parę razy w audycji. Wydaje mi się, że mają fajne właśnie takie utwory.
1: No dobrze, a teraz o pomocy rządu dla tych, co to dużo jeżdżą do pracy i potrzebują pomocy finansowej, jeśli chodzi o benzynę, o paliwa w ogóle, bo to nie tylko benzyna, ale i olej napędowy. W tej chwili litr średnio, przeciętnie oleju napędowego kosztuje 2,41 euro, 2,41, natomiast 95 kosztuje tej europejskiej 2,19.
0: No właśnie, mówiliśmy o cenach benzyny. Te ceny na stacjach no to szybują w tak astronomicznym tempie, że wiele Francuzek i Francuzów rezygnuje z korzystania z samochodów w ogóle. Jednak są takie zawody, zresztą chyba o tym mówiłam w zeszłym tygodniu, w wykonywaniu których samochód jest niezbędny. Nie jestem pewna, ale chyba mówiłam właśnie o pielęgniarzach i pielęgniarkach. No i na przykład właśnie dla takich zawodów auto jest narzędziem pracy.
1: No właśnie, mówiłaś między innymi, to przypomnijmy, że chodzi o pielęgniarki dojeżdżające do pacjentów o ograniczonej mobilności, do osób starszych, a także o pracownice, bo tym zajmują się głównie kobiety, chociaż nie tylko one, ale głównie, a zatem o pracownice opieki społecznej. Często muszą one pokonywać kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Dotyczy to przede wszystkim rejonów no, tak zwanych rural, czyli wiejskich.
0: Ale wiesz, nawet nie tylko pacjentów o ograniczonej mobilności, bo wydaje mi się, że we Francji mamy bardzo duże szczęście.
1: Tak.
0: Ponieważ nawet jeżeli ty albo ja będziemy, nie wiem, ktoś na, będzie trzeba, nie wiem, mieć operację na stopie i będzie trzeba te opatrunki zmieniać, no to będzie mogła przyjeżdżać do nas pielęgniarka, żeby zmieniać te opatrunki. No,
1: do mnie przyjeżdża tak naprawdę, przez 2 miesiące.
0: No i dlatego mówię, że wiesz, jeśli chodzi o pielęgniarki, to pielęgniarki bardzo dużo jeżdżą i jest bardzo dużo właśnie pielęgniarek jeżdżących, ponieważ na tym polega ich praca i do wielu, wielu pacjentów.
1: No, my nie mieszkamy na wsi, rzeczywiście codziennie przyjeżdża pielęgniarka, żeby zmienić opatrunek na mojej nodze, która była kontuzjowana. Dobrze.
0: No i samotne osoby też otrzymają pomoc, bo mówimy o tym, o pomocy rządowej, tak? I otrzymają pomoc w wysokości 2033 euro. Natomiast rodzina 2 plus 2, czyli rodzice i dwójka dzieci, 6104.
1: Tak.
0: No a na ten cel rząd przeznaczył 1 400 000 000 euro. Wydano z tego na pomoc 800 milionów i zostało 600.
1: Podejmowane są też inicjatywy lokalne. To jest bardzo cenna sprawa, jeśli chodzi o Francję. To nie jest na poziomie takim, jak w Polsce się mówi o samorządach. Tu są raczej merostwa małych miasteczek. Właśnie mer jednego z takich miasteczek w Normandii dofinansowuje samochody elektryczne, które merostwo udostępnia osobom dojeżdżającym wiele kilometrów do pracy. Jeden z takich kierowców powiedział, zostawiłem swojego diesla w domu, dlatego że po prostu nie stać mi na to, żeby kupić olej napędowy. No i jeżdżę samochodem elektrycznym, bo muszę dojechać do mojej firmy, która jest kilkanaście kilometrów od mojego domu.
0: Zresztą premier Lukoni kilka dni temu też właśnie mówił o tych planach i o finansowaniu, dofinansowywaniu samochodów elektrycznych. Więc...
1: No a teraz o pewnym koszmarze.
0: A koszmar jest absolutny, ponieważ tutaj niby kalendarzowa jesień się zaczęła, a komary szaleją po prostu. W niektórych rejonach Francji to jest prawdziwa plaga i to nie tylko te groźne, wielkie, azjatyckie, a tak naprawdę nie tylko wielkie, ale też malutkie ninja, których nawet nie słychać, tak zwane tygrysie, bo mają te takie poprzeczne paski.
1: No tak, te azjatyckie roznoszą groźne choroby, te nasze europejskie też się dają we znaki. Mrostwa starają się unikać stosowania chemii i dzięki pomocy biologów opracowano urządzenia przypominające ogrodowe latarnie, w których znajdują się płyny o zapachu odstraszającym te dokuczliwe owady. Bo tak każdy coś lubi albo nie.
0: No. No w aptekach zaczyna brakować kremów łagodzących ukąszenia. Tu jesień, a tu taki właśnie zmasowany atak komarów. Nasze merostwo, w ogóle ich to nie obchodzi, że nasi sąsiedzi bez przerwy mówią, że na przykład w ogóle nie wychodzą już do ogrodu, bo komarów jest tyle. I tak było przez całe lato. Ciekawe, czy będziemy się z nimi zmagać, nie wiem, do Bożego Narodzenia w związku z ociepleniem klimatu, ale no to niestety nie jest żart, bo nad odpowiedzią na to pytanie na poważnie zastanawiają się naukowcy.
1: Poważnie,
0: trochę przerażające.
1: Zmiany meteorologiczne.
0: I ja myślę, że przy tych komarach kończymy niestety.
1: No tak, przyjdzie nam się pożegnać, chociaż jeszcze chcieliśmy Państwu opowiedzieć o wielu, wielu sprawach, którym żyje Francja, Francuzki i Francuzi.
0: Ale zostanie na przyszły tydzień.
1: No tak, bo
0: będzie o Zidanie, o reprezentacji Francji, o Lyonie, o...
1: No i tutaj będziemy trzymali taki suspens, takie napięcie trochę i opowiemy również o pewnym wydarzeniu, jakie miało miejsce pod Calais. Chodzi o linę i o chodzenie po linii. Nie zdradzajmy wszystkiego.
0: Bardzo dziękujemy za tę godzinę spędzoną z nami i zapraszamy Państwa właśnie na następną.
1: Kłaniają się Państwu.
0: Irena Brzezińska, dziękujemy realizującej naszą audycję Milenie Krupińskiej.
1: No i Marek Brzeziński, merci beaucoup, mesdames et messieurs.
0: I tradycyjnie skończmy jeszcze na jednym utworze, Tovlo Istromae i utwór Des Fleurs. Do usłyszenia za tydzień.

0: Towarzyszy nam codziennie.
1: Szturmem wdarła się do wszystkich dziedzin naszego życia.
0: Jedni widzą w niej szansę na rozwój i wykorzystują jako narzędzie do pracy.
1: Inni podchodzą do niej z rezerwą i nieufnością.
0: Sztuczna inteligencja. Szansa czy zagrożenie? Zapytaj. To wideopodcast, w którym rozmawiamy zarówno z jej entuzjastami, jak i sceptykami.
2: Nawet o swój zawód ja się nie do końca boję, prawda? Tylko myślę sobie o tych artystach.
3: Testowaliśmy z chłopakami właśnie coś takiego, że no dobra, to zobaczymy, czy on potrafi żarty. No to te żarty nie bardzo, ale z tej rozmowy wynika coś, co ja potem biorę, to oczywiście muszę stestować, sprawdzić na widowni, czasami to działa, czasami nie działa, ale to burzowanie samo w sobie jest super.
1: Wideokast Zapytaj jest już dostępny na kanale Radio 357 Talk.
0: Zapraszamy. Ola Żaczek
1: i Michał Trantał.
4: Partnerem cyklu jest Instytut Badawczy IDEAS.
5: Słuchacie Radia 357, to już godzina 9.

siedzimy, posłuchamy sobie tutaj muzyki razem w męskim gronie. W męskim, bo znaczy nie wiem, co jest po drugiej stronie odbiornika. Tomek Matlingiewicz, Antek Grudniewski i ja, Tomasz Smokowski. Dzień dobry. No co my tutaj mamy? No sporo nowej muzyki, sporo nowej. Będą rewelacje z Brazylii, z Irlandii, z Francji, kilka staroci. Wrócę jeszcze raz do takiej mojej mini rubryki i wspomnień Catherine Ronger, czyli taki miesiąc z zespołem Larita Mitsuko. W sporcie mamy wielkie sukcesy polskich reprezentantów, bo i siatkarze ze złotem, i ekipa Radia 357 zmieściła się w top 20 Cupra Padel News Cup, także są sukcesy. A powiedziawszy to, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam, jak to mówią, dobrego dzionka, smacznej kawusi i zaprosić na 2 godziny dobrej muzyki.

Tak sobie miło plumkają Austriacy z grupy Walners, a ja właśnie przeczytałem, ale dopiero teraz, że lada chwila za oknem Radia 357 rozpocznie się maraton warszawski. Tomek, wiedziałeś o tym? Wiedziałeś, tak, no ale mi nie powiedziałeś. Ja zatrzymałem się pod radiem, a to oznacza, że jestem jak w potrzasku i uwolnię się stąd, a jakoś między czwartkiem a piątkiem. To Walners raz jeszcze.

Ale to End of Circles od Walners smakuje do pierwszej kawy, prawda? No ja właśnie piję. I już piszecie do mnie, że od razu widać, że nie słuchałem wczorajszego stonowania. Przepraszam, że wczorajszych zakamarków nie słuchałem. Bo tam Marek Niedźwiecki, który ma poprowadzić stonowanie zamiast Oli od 11, zapowiadał, że maraton to on chyba zrobi albo zdalnie, a jak nie dojedzie, to smok pociągnie kolejną godzinę. No i tak, i to prawda, i nie słuchałem, no byłem zaangażowany w swoją imprezę tam, gdzie drużyna Radia 357 zajęła miejsce w top 20. Przypomnę, to jest ta sama impreza. A ja myślę, że Marek jakoś do rady przejdzie, przecież on kroki zrobi, on przyjdzie od siebie na piechotę. Natomiast co do Marka, to myślę, że on się bardzo ucieszy, myślę, że podobnie jak wy, że mamy nową piosenkę od Tomasa Dybdala.

Uroczy nowy Thomas Dybdahl w parze z Annelise Frekkedal. My soul is on fire. Co to się porobiło, że już redaktor od sportu nie wie, że maratony biegają po mieście? Napisał tutaj ktoś, słuchacz, na mailu. Przy okazji przypomnę, smokmałparadio357.pl. I no tak, tak, tak. Ale wiecie co, powiem wam, nie pamiętałem, nie wiedziałem, zapomniałem o tym, o maratonie, chociaż oczywiście gdzieś tam przemazało mi się, że będzie biegany w niedzielę. Ale powiem wam więcej, bo z tych moich słów wynikałoby, że ja mam pretensje, że jestem tutaj teraz zamknięty w mieście i nie będę mógł wyjechać spod stacji przez najbliższych pewnie kilka godzin. A jest wręcz przeciwnie. Ja bardzo kibicuję i wspieram maratończyków i organizowanie maratonów właśnie w mieście, by można było zobaczyć największe zabytki właśnie w takowych. Sam biegałem maratony po różnych miastach świata i to jest ogromna wartość dla biegaczy. Powiem więcej, sam pobiegłem 3 razy maraton warszawski. Także kibicuję, wspieram, no nic, no wyjdę na ulicę, będę kibicował głośno, także możecie się mnie gdzieś tutaj spodziewać przy Radiu 357. Tutaj zawsze wypadał około 34, 5 kilometr, czyli te najtrudniejsze takie, jak już zaczyna naprawdę brakować trochę tlenu i paliwa w baku. No to wypatrujcie mnie w takim razie. A Thomas Dybdahl zaśpiewa drugi raz, tym razem w supergrupie National Bank, którą założył no już prawie 2 dekady temu i zostawili po sobie sporo fajnych piosenek, między innymi tę.

Piękny utwór. National Bank Tolerate sprzed lat. Piszecie maile, piszecie. Darek napisał: tak sobie patrzyłem wczoraj na finał siatkarzy z Francją i pomyślałem i zastanawiałem się, że od tylu lat mamy siatkarzy na światowym poziomie. Przypomnę, że Nikola Grbić przejął drużynę w 2022 roku swoją drogą i w 10 imprezach mistrzowskich zdobył 10 medali. To jest naprawdę wielki wynik. No ale wracam do maila. I do kadry wchodzą kolejne pokolenia utalentowanej młodzieży. Wszystko się zgadza, a jednocześnie nie potrafimy znaleźć 18 w miarę zdrowych, młodych facetów, którzy potrafią prosto kopnąć w piłkę. No widzisz, to postaram się to powiedzieć najkrócej jak tylko się da i bardzo upraszczając. Otóż siatkówka jako jedyna dyscyplina sportu w naszym kraju jest naprawdę świetnie usystematyzowana. Mają szkoły mistrzostwa sportowego w całym kraju. Naprawdę jest coś takiego jak system. Żadna inna dyscyplina sportu w tym kraju tego nie ma, ale za systemem idą pieniądze. I żadna inna dyscyplina sportu jak siatkówka, może jeszcze piłka nożna, tych pieniędzy nie ma. I dlatego powstają takie fundacje jak nasza fundacja, moja mojej żony, fundacja Wybiegaj w przyszłość, o której, na rzecz której wczoraj grała między innymi drużyna Radia 357, jak wiadomo, Stop 20. Bo gramy właśnie na młodych wychowanków, na młodych sportowców z tych niedoinwestowanych, z tych zapomnianych trochę dyscyplin sportu, jak lekkoatletyka chociażby. A lubimy zdobywać medale, prawda? I potem utyskujemy raz na dwa lata, że jest tak beznadziejnie i tak słabo i nie ma komu kibicować. No właśnie, nie ma pieniędzy, nie będzie sukcesów. Wiele krajów na świecie już to zrozumiało. Dobrze, nie będę się już mądrzył, bo ja tak mógłbym długo. Muzyka, słuchamy.

mi się podoba ta piosenka i te połamane rytmy. To chłopak z Irlandii Północnej, z Belfastu, Kieran MacDonald ze swoją piosenką Galvarino, z nowym singlem. Taki luźno spod palców wypuścił taki świetny kawałek. 6 listopada ukaże się debiutancki album tego artysty. Na razie znamy dwie piosenki z tej płyty nadchodzącej. Galvarino to przed momentem i K-Bar.

Kieran MacDonald z piosenką K-Bar. Bardzo czekam na ten album, chciałbym powiedzieć nowy, no bo nowy, ale też premierowy. Jego album, który ukaże się 6 listopada. Tak, wiem, Kasia Niewiadoma, nasza reprezentantka, wczoraj też świetnie spisała się w Montrealu na Mistrzostwach Świata. Przegrała tylko ze znakomitą Demi Vollering, która też się ograła w tegorocznej wielkiej pętli na Tour de France. Srebrny medal Mistrzostw Świata dla Katarzyny Niewiadomej. Polska muzyka dzisiaj reprezentowana przez Misię.

przepiękna piosenka od Misi Furtak z nowego albumu Białe Kwadraty. Ten deszcz to nie pada w radiu w Warszawie za oknem, to na płycie Misi. Ja nie chciałbym otwierać nowego frontu, ale tutaj się dużo maili przyszło na temat sportowców i piłkarzy i Sebastian napisał: przestać dotować piłkę pieniędzmi publicznymi. Każda dyscyplina powinna dostawać takie same pieniądze i po wynikach ich oceniać i uczciwie premiować. Sebastianie, z jednej strony tak, to prawda, są samorządy w tym kraju, które

większego zwrotu, a nie dostaną tego zwrotu, nie wiem, strzelam teraz, we wspinaczce górskiej albo w rowerach MTB, tylko właśnie niestety w piłce nożnej. No tam jest to sport najpopularniejszy, o którym najwięcej się mówi, pisze, ale jak mówię, nie chcę otwierać nowego frontu, już kiedyś na ten temat sobie rozmawialiśmy w jednej z audycji Kuby, tej o 12, to może tam jest to dobry temat. O, a Misia zaśpiewa drugi raz i to jak pięknie i po angielsku i to jest moim zdaniem najwspanialszy utwór z tego nowego albumu.

przepiękna Misia Purtek i wspaniała płyta od Misi, jeśli jest jakiś album, który nie chcę powiedzieć, że przebija, ale który może się równać z tym albumem Misi, a który został, a który ukazał się w ostatnich dniach, no to Wiadomix, płyta Beka.

Back z piosenką Bleed z nowego albumu. Ktoś mi napisał, chyba przy okazji czwartku, a może jeszcze w ubiegłym tygodniu, gdy grałem nowe piosenki Becka, że on wydaje płyty w tym nurcie, w tym guście, o podobnej stylistyce muzycznej w cyklu 12-letnim, bo spójrzcie. Teraz mamy nowy album, jest rok 2026. W roku 2014 ukazała się bardzo podobna, niemal bliźniacza płyta Morning Face, a w roku 2002, czyli cofamy się o kolejnych 12 lat, mieliśmy wspaniałe Sea Change. Jest rok 2002.

tak pięknie potrafi czarować raz na 12 lat, jak się okazuje, Beck w takim stylu, czyli najbliższej takiej płyty możemy spodziewać się już w roku 2038. Kolejny album, taki delikatny, gitarowy, od Becka. A teraz płyta, która ukazała się w maju we Francji i mogę wam powiedzieć, że już teraz jest bardzo głośno o tym albumie. Mówi się, że to może być płyta roku, w zasadzie nie ma specjalnej chwilowo konkurencji, chyba że słabo szukam, ale tak coś mi się o ucho obiło. Ta dziewczyna jest bardzo młoda, nazywa się Camille Yembe.

Camille Yembe. W maju ukazała się jej płyta nosząca tytuł Jeune Laide, czyli młoda i brzydka. Tak o sobie mówi i tak też o sobie śpiewa. Pochodzi, ale widzicie, nie we Francji, przepraszam, to jest frankofońska płyta, natomiast Camille pochodzi, mieszka w rejonie Molenbeek, czyli dzielnicy Brukseli. To stamtąd. Natomiast we Francji też jest bardzo, bardzo, bardzo popularna już. Pochodzi z belgijsko-kongijskiej rodziny. I właśnie o swoim tacie, o swoim Kongijczyku, o tacie Kongijczyku śpiewa w jednej z najpiękniejszych piosenek na tym albumie. Je ne l'ai jamais dit à personne. Nigdy tego nikomu nie powiedziałam.

Bardzo zacny kawałek. Camille Yembe, Je ne l'ai jamais dit à personne. Jeszcze nigdy tego nikomu nie mówiłam. To pozostaniemy w kręgu muzyki frankofońskiej, bo chciałem powiedzieć francuskiej, ale już ustaliliśmy, że Camille jednak pochodzi z Belgii. Bo wrócę do mojego miesiąca z Catherine Ranger, zmarłą kilka tygodni temu, wokalistką we wspaniałym duecie, jedynym w swoim rodzaju duecie, Lerita Mitsuko. Jak mówię, integralną częścią piosenek Catherine i jej partnera, także życiowego Freda Chichon z duetu, były teledyski. Teledyski absolutnie nadzwyczajne, przy których palce maczali najwybitniejsi twórcy, także filmowcy i twórcy teledysków z Francji. Między innymi ukazał się teledysk do tej piosenki. Musicie go sobie też obejrzeć. Najlepiej byłoby obejrzeć, słuchając teraz tej piosenki, bo zaraz potem opowiem historię tego teledysku. Ale wyobraźcie sobie to tak. Kolorowy teledysk. Film Bollywood, tak to wygląda. Catherine tańcząca z kilkoma innymi osobami właśnie w takim bollywoodzkim rytmie i nagle pojawiają się betonowe słupy i drut kolczasty, ogrodzenia obozu koncentracyjnego. Le Petit Train.

Niesamowicie ważny utwór w dyskografii duetu Lerita Mitsuko, śpiewająca falsetem Catherine Angers, śpiewająca tutaj o swoim ojcu. Tata Catherine pochodził z Polski, był Żydem, urodzonym w Tarnowie, ukończył krakowską ASP. Został tam na czas wojny i przeszedł przez piekło 9 obozów koncentracyjnych. Wielokrotnie jechał pociągami śmierci. To, co pozwoliło mu przetrwać, jak już wspominała później Catherine, był malarzem, potem mieszkał we Francji. To, co pozwoliło mu przetrwać, to właśnie pogoda ducha, nawet w tych najgorszych momentach. Ta piosenka, która zabrzmiała przed momentem, nosi tytuł Le Petit Train, mały pociąg, i właśnie opowiada o pociągach śmierci, ale sama Catherine Angers opowiadała, że nauczyła się od taty tego, by nawet o najtrudniejszych sprawach pisać, opowiadać, śpiewać w lekki sposób. Następna piosenka rzeczywiście jest lekka. Jeden z największych przebojów na anglojęzycznym rynku grupy Lerita Mitsuko. Otóż Catherine i Fred połączyli siły z duetem Sparks. I posłuchajcie, jak to wyszło.

Tomek Matlingiewicz, który siedzi po drugiej stronie szyby, odezwał się: jakie to jest dobre, jak to jest możliwe, że to nigdy nie przebiło się do takiego mainstreamu tutaj w Polsce? No nie przebiło się jakoś. Sparks i Lerita Mitsuko, piosenka już sprzed grubo ponad 40 lat, nagrali 3 utwory razem ze Sparksami. To może jeszcze pociągnę miesiąc z Lerita Mitsuko, za tydzień to może przypomnę wam jeszcze jedną piosenkę, bo też jest inny znakomity utwór, jeszcze mniej znany niż Singing in the Shower. Od Lerita Mitsuko i od Sparksów. A teraz nowa płyta, jesteśmy już 10 minut po godzinie 10. Nowy album od dziewczyny, która ukrywa się pod pseudonimem Blonde Shell. Ta płyta rozpoczyna się tak.

Dwa dni temu ukazała się trzecia płyta od Sabriny Teitelbaum, śpiewającej jako Blondshell, album Violins. To właśnie utwór tytułowy, który rozpoczyna tę płytę. A pod numerem 2 ukrywa się Heart Has to Work So Hard.

I to pierwsze dwie piosenki z nowego albumu Blond Shell. Bardzo dobrze się to zaczyna. Jak mówi klasyk, szkoda, że państwo tego nie widzą. No właśnie po drugiej stronie szyby uśmiecha się do mnie pełną klawiaturą Marek Niedźwiecki od ucha do ucha, taki zadowolony. Czyli znak to, że jednak przebił się przez maraton warszawski, pewnie przyszedł. A to też oznacza, że od godziny 11 w stonowaniu Marek Niedźwiecki czeka, ale pewnie wpadnie tutaj jeszcze, żebyśmy sobie pogadali o Wiśle, o Przemyśle, tak pomiędzy piosenkami na chwilkę. Marek, wpadaj kiedy chcesz. W zasadzie kiedy chcesz. Babehoven to też nowy album.

18 września ukazał się nowy album grupy Babehoven z wokalistką Kate Bonne w roli głównej. Nagrany bardzo smaczna piosenka o bardzo smacznym tytule przed momentem. Lasagna. Lasagna to jej to nowy singiel, to pierwszy singiel. I jak tak mogę sobie poszukać informacji na ten temat, to wydaje się, że niemal cały album został nagrany na setkę, tak zwaną. Czyli po prostu weszli do studia, zagrali na raz i tak to potem, czyli trochę jak koncert, i tak to potem poszło w świat. No i bardzo fajnie. I niech się niesie. Babehoven po raz drugi.

tak sobie śpiewa Maya Bon, bo Maya, nie Kate, pomyliłem imię, bardzo przepraszam. Maya Bon z kolegami i zespół Babe Hoven. Przysyłacie jeszcze mi maile dotyczące tego biegania po mieście, tego maratonu warszawskiego, który już wystartował. Patrzę na zegarek, 10:26 i tutaj taki przychodzi mail. Znajoma opowiadała, że gdy biegła maraton w Bostonie, a tu musicie wiedzieć, że Boston to jest święte miejsce maratończyków, w zasadzie nie biega się po Bostonie, biega się za Bostonu, biegnie się do Bostonu w jedną stronę. Biegłem kiedyś ten maraton, nadzwyczajne przeżycie, jedyne w swoim rodzaju. Ale wracam. Mieszkańcy dziękowali jej, że biegaczom z całego świata chciało się przyjechać właśnie do ich miasta. Wiadomo, organizacja kosztuje, a biegacze też kasę zostawiają. No to tak, to jest wszystko prawda. Musicie w ogóle wiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych maratończycy cieszą się specjalnymi względami, kiedy biega się maratony po Chicago, po Nowym Jorku, właśnie tak jak w Bostonie, to potem jest tak przyjęte, to jest taki nieformalny, nigdzie jest zapis, nigdzie to nie zostało zapisane, że chodzi się po mieście z medalem na szyi przez cały dzień i naprawdę jest się przyjmowanym we wszystkich knajpach, we wszystkich miejscach, gdzie się wchodzi naprawdę z pełnym takim uwielbieniem i z takim wielkim szacunkiem. Ludzie tam naprawdę doceniają wysiłek tych 42 przebiegniętych kilometrów i jeszcze 195 metrów. I czy to zrobisz w 2 godziny z groszem, czy to zrobisz w 3 godziny z kawałkiem, czy w 4, czy w 5, to nadal jesteś szanowany jak sportowiec przez wielkie S.

Nie wiadomo za bardzo nic o tych projektach. Breathe i LA Rose przemawiają muzyką, a nie jakimiś medialnymi aktywnościami, wywiadami, etc., etc. W każdym razie to jest piosenka hit, a jako że LA Rose wydała, naprawdę, no wydał, tak sądzę, a może wydali, tego też nie wiemy, album, no to bardzo proszę, z tej płyty jeszcze jedna piosenka.

0: LA Rose, Try, o godzinie 10:34 czasu polskiego, za 20 kilka minut stonowanie, ale dzisiaj bez Lenego Krawica, czyli też bez Oli Budki, albo inaczej, odwrotnie, bez Oli Budki, czyli też bez Lenego Krawica na początku. Sarah Crean, to też nowe piosenki prosto z Irlandii.
1: Wrote this like a million times. I'm proud of myself for perplexing my heart. I wear black, but just for

YouTube skończyło się na Rattlin' Ham, no może Achtung Baby jeszcze. No to chciałbym powiedzieć, drogi Michale i drodzy słuchacze, że z muzyki irlandzkiej i z nowych piosenek YouTube, z muzyki irlandzkiej najbardziej podoba mi się młoda, nieznana jeszcze dopiero wzbijająca się do lotu Sarah Crean.

0: marzycielka, dreamer Sarah Crean. Spełniło się inne marzenie, sport, bo dzisiaj trochę o sporcie. Sobiesława Zasady. Czy ktoś jeszcze pamięta pana Sobiesława Zasadę? Ma 96 lat, uwaga, 96 lat i właśnie ukończył za kierownicą starego Porsche 911 z numerem 405, z którym to kiedyś wygrywał rajdy, właśnie z takim numerem jadąc. Ukończył Gran Premio Argentino Historico. Rajd samochodowy, prawdopodobnie nie chodziło o wynik, ale o ukończenie. Panie Marku, drogi, 96 lat jeździć samochodem z Kordoby.
1: Po 56 latach, zdaje się. No. Wtedy, kiedy wygrywał, to 56 lat temu.
0: Tak.
1: To niewiarygodne. To ja myślałem, że to jest nieprawda. Okazało się, że to jest okej.
0: Okay. Co ty, w ogóle, to, cieszę się, że jesteś. To się spełnia moje drugie marzenie.
1: Tak, słyszałem, że kroki robię, to dojdę tak. sobie.
0: Czyli wyszedłeś o czwartej, doszedłeś?
1: Nie, na poli Goławiczyńskiej mnie kierowca wysadził i stamtąd mnie odbierze. Przeszedłem zobaczyć tam takie te
0: No bo już po zamykane chyba.
1: Tak, już pozamykane. Przyszedłem zobaczyć, który to jest kilometr tutaj koło nas.
0: Nie pamiętam. Wydaje mi się, zawsze tutaj na trasie 34-35 km.

0: właśnie.
1: To już tak blisko mety. No słuchaj, no ja pozbieram w parku kasztany. Będę miał co jeść, jakby co, na cały dzień.
0: Ja zabrałem w razie czego dla ciebie coś, także... Ale ja słyszałem, że do czwartku jesteś.
1: Jestem do czwartku. Ja dzisiaj się czymś zrewanżuję. Czy słuchałeś piosenki Tomasa Dybdala nowej, która zagrała na początku? Jesteś
0: tak,
1: na
0: słuchałem. Tak. Fajna.
1: A czy ty masz odpowiedź, bo tutaj siedzieliśmy z Tomkiem. Nie wiem, czy miałeś okazję, jadąc do radia, słuchać piosenki Lerita Mitsuko razem ze Sparksami. To była jest piosenka z początku, z pierwszego czterolecia lat 80. Dlaczego taki kawałek mógł nie zaistnieć w Polsce?
0: Nie słyszałem, ale... Bo pan taksówkarz innego radia słuchał, już nie chciałem mieszać.
1: Rozumiem.
0: Jechałem taksówką przez Warszawę i wysłuchałem całej płyty Ich Troje. To jeden raz w życiu.
1: Korki były.
0: Tak, korki były. Nie słyszałem
1: Lerita Mitsuko. Lerita Mitsuko. Tak. To na koniec jeszcze powiedz, czego należy się spodziewać. Skoro nie Leny Krawic w stonowaniu, to co będzie?
0: No nie chcę wchodzić w buty Oli, bo bym się nie zmieścił, ale zainspirowała mnie jedna piosenka, którą przedstawiłem w Kieruju i wymyśliłem taki temat zastępczy, znaczy temat drugi, One Hit Wonders, czyli gwiazdy jednego przeboju, bo jest tego bardzo dużo. My pewnie ze Stelką poruszaliśmy ten temat w singlach, ale to 5 utworów, a tutaj zagram ponad 20.
1: To nie zaglądam w takim razie, chociaż mam podgląd pod twoją listę, ale chętnie posłucham od godziny 11 stonowanie. A teraz Brazylijczyk. Nie mogę o nim powiedzieć, że jest one hit wonder, bo aż tak dobrze nie znam tamtejszego rynku. Myślę, że jest wielką gwiazdą i właśnie ukazała się jego nowa płyta i sądzę, że ta piosenka ma w sobie czar i wdzięk i wszystko to, co powinna mieć dobra piosenka. Nazywa się Bruno Berli, ale tytułu na razie nie przeczytam, bo się boję. Marek Niedźwiecki od 11.

gra i śpiewa Bruno Berli. No dobrze, spróbuję, ale nie strzelajcie do pianisty. Vos je sabi que tu amo, śpiewa artysta, a teraz jeszcze raz, Bruno Berli.

Bruno Berli. Redaktorze, nawet sobie nie wyobrażasz, jak muzyka, którą prezentujesz, pasuje do jazdy wzdłuż norweskich fiordów. Pozdrawiam, Sylwester, patron Stira. Tylko proszę nie pisać w trakcie jazdy. Rzeczywiście, nie wyobrażam sobie, ale chętnie to kiedyś sprawdzę. Mamy nową piosenkę od Impress Off. Nagrała ją w parze z Blood Orange'em, ale zagram tę piosenkę w czwartek, bo już mi się nie zmieści. A teraz tak dla smaku, ich starsza współpraca z płyty tego drugiego, czyli z płyty Blood Orange'a, gdzie z kolei Impress Off była w roli gościa. No i śpiewali tak.

Best to You od Blood Orange'a i Impress Off, ich nowa piosenka. Już za 4 dni w Mam Graciu, jeśli pozwolicie. To tyle na dziś w takim razie. Zostawiam was w bardzo dobrych rękach Marka Niedzieckiego. Bawcie się dobrze. Ja idę pozbierać kasztany, żeby mieć co jeść ewentualnie przez te wszystkie godziny i będę kibicować maratończykom, bo oni tutaj zaraz będą nam koło radia biegać. Dobrej niedzieli życzę.

Kilka dni temu sięgnąłem po tę piosenkę, bo nie sięgałem po nią już dawno. Phyllis Nelson zaśpiewała Move Closer i właściwie kiedy Halinka wisiała mi u tej, jak to się nazywa, u szyi, żebym zastąpił Olę jednak w tę niedzielę, to jeszcze nie wiedziałem, że ten maraton, no w ogóle wszystko nie tak. Okej, ale pomyślałem sobie, to jest dobry pomysł, żeby sięgnąć po One Hit Wonders, czyli gwiazdy jednego przeboju. I zdziwiłem się, jak jest ich dużo i jakie to wspaniałe wspomnienia. To był rok 1985, a teraz 70.

Timmy Thomas, Why Can't We Live Together, 1973 rok, to jeszcze wtedy była lista Studia Rytm i ta piosenka delikatnie się tam zaznaczyła. W 74 już listy Studia Rytm nie było.

William Devon, Be Thankful for What You've Got. Tak, to jest bardzo subiektywny wybór tych One Hit Wonders, bo musielibyśmy tutaj siedzieć z Tomkiem do nocy, żeby zagrać, zaprezentować wszystkie utwory. Ja koncentrowałem się głównie jednak na latach 70., bo wtedy tych One Hit Wonders było chyba najwięcej.

To chyba jedyna Holandia, czyli Niderlandy w naszym zestawie. Shock in Blue i piosenka zatytułowana Venus. Na dodatek tego, co powiedziałem, że dzisiaj One Hit Wonders, chyba idziemy na rekord, jeśli chodzi o ilość piosenek w jednej godzinie, bo te lata 70. te piosenki były krótkie. Jesteśmy jeszcze raz w 1970.

O, i tak lubię. Ładnie się zaczyna, ładnie się kończy The Ides of March i piosenka Vehicle. One Hit Wonders, czyli gwiazdy jednego przeboju. No tutaj, w tym następnym przypadku, to jest też rok 1970, to tak było, bo pan głównie grał w filmach, a jednak stanął przy mikrofonie i proszę posłuchać.

Lee Marvin, piosenka Wandering Star. Oryginalnie powstała do musicalu Paint a Wagon w 1951 roku, ale kiedy powstawał film pod tym samym tytułem, w 1969, no to właśnie zaproponowano, żeby zaśpiewał, zamruczał tę piosenkę Lee Marvin. Nie miał na to ochoty i do tego stopnia, że na drugiej stronie singla jest utwór zatytułowany I Talk to the Trees, który wykonuje, uwaga, Clint Eastwood, 1970 rok. 71, no tu będzie mówione.

znaczy panie śpiewały oczywiście, ale Les Crane cudownie mówił Desiderata, rok 1971. Następne dwa przykłady One Hit Wonders to będzie 73 rok.

Te lata 70. to był taki czas, kiedy brytyjskie utwory w wykonaniu amerykańskich wykonawców na liście amerykańskiej pojawiały się. No i tak było właśnie w Wielkiej Brytanii, oczywiście Hot Chocolate, a w Stanach Zjednoczonych Stories. 73 rok. Listy od Państwa, no nie jest tego jakiś duży wysyp, ale też rozumiem Państwa. Jest niedziela, leniwa niedziela. Za 26 minut będzie południe. No ale gdyby to Marek Małpa, radio357.pl. No i tutaj pewnie Państwo się przyczepią. Jak to? Billy Paul, jeden One Hit Wonder?

No jak to powie słuchacza, przecież Billy Paul jeszcze miał Am I Black Enough For You albo Let Them In z repertuaru Paula McCartneya i grupy The Wings. No tak, ale zauważyłem, że w filmie jest tak, że dostaje się nagrodę za debiut albo co najwyżej drugi film. No to tu tak weźmy, że tam te dwie, co wymieniłem, piosenki, no były to średnie przeboje, a jednak piosenka... no ta właśnie, której słuchaliśmy przed chwileczką, Me and Mrs. Jones, no to jest absolutny szlagier, absolutny. Minnie Riperton, rok 75, i wielkim fanem był Stevie Wonder.

0: You're beautiful. 75. rok. Ciekawe, czy pan redaktor coś wybierze z Francji. No tu jest problem, dlatego że tak naprawdę, zwłaszcza w latach 70., 80. w ogóle nie śledziłem rynku francuskiego i trudno mi powiedzieć, czy taki na przykład Daniel Gérard miał więcej przebojów niż Butterfly, no, ale to jest jedyny, który się przebił wtedy na Europę.
1: Tu me dis

No i na dodatek z gwizdkiem. Daniel Gérard, Butterfly, rok 1972. Następna piosenka to też 72 rok.

Tak, była jeszcze wersja 7-minutowa, ale to na singlu. Tak właśnie brzmiało Hold Your Head Up, zespół Argent, czyli formacja Roda Argenta z lat 70. Sygnały od Państwa, dziękuję bardzo, jednak przychodzą. Marek, @radio357.pl. No i widzę, że Ania donosi, że Mango zasnął. To piesek, bardzo ładny piesek, ale co, myślę, że z powodu Laughing Yuchi, czy też Billy'ego Pola, to teraz pewnie się obudzi.

Tak, to mogła być odpowiedź brytyjska na Blood, Sweat and Tears, ale skończyło się na tej jednej piosence, za to bardzo dobrej. Ashton, Gardner and Dyke, Resurrection Shuffle. Potem sięgnął po to nagranie także Tom Jones. No właśnie, a propos sięgania po nagrania, piosenkę zatytułowaną Woodstock napisała Joni Mitchell. Śpiewało ją bardzo wielu różnych artystów, ale mam największy sentyment do tego właśnie utworu. No, cukierki koktajlowe, Matthew's Southern Comfort.

Tasmin Archer, Sleeping Satellite, żeby nie było, że tylko lata 70. To jest 92 rok. A pan Sławek postuluje o więcej maratonów w Warszawie. Nie, nie, nie. Z lat 80. wybieram 82 rok.

Adrian Garwitz, klasyk, rok 1982, niezły rocznik. No właśnie, zostajemy w latach 80. i to będzie taka samopomoc koleżeńska, albowiem Rosivella była w 86 roku przepiękną modelką, która zapragnęła śpiewać. Na szczęście znała Donalda Fagena i płyta Zazu brzmi, jakby to był Steely Dan z dziewczyną przy mikrofonie.

Rosie Vela, płyta z Azur, rok 86, no i to brzmi oczywiście jak Steely Dan z powodu Donalda Fagena, naturalnie. Jeśli chodzi o Australię, korciło mnie, żeby sięgnąć po Sherbet Hausat, ale mam płytę największych przebojów na rynku australijskim i to są dwa dyski, czyli jakieś 30 utworów, no to jak mogę zagrać Sherbet? No ale Gary Shilston, bardzo proszę, 74.

Australia. Gary Shilston, I get a kick out of you, rok 1974. I właściwie też jeszcze 74, choć tak naprawdę ta piosenka powstała 5 lat wcześniej. Ale to był przebój 74, a przepiękny. Streets of London, Ralph McTell.

something to make you change your mind. Ralph McTeo, Streets of London, 74. Niedawno nagrywaliśmy ze Stelką taki odcinek Singli z Żoliborza, gdzie piosenki na temat dni tygodnia. No i oczywiście niedziela, Sunday, prawda? Wiadomo, co Stelka wybrał, a jeśli nie, to państwo usłyszą. A ja sięgnąłem po wspomnienie z 72 roku i to też jedyny przebój Daniela Boone'a.

Beautiful Sunday, piękna niedziela, Daniel Boone. No piękna, 72 rok. Tak widzę, że mamy jeszcze 35 minut i zostaniemy w latach 70. Ale teraz 78. Le Blanc en Carré.

Think about winter. No właśnie, już trzeba pomyśleć. Nie. Odwołujemy, na razie odwołujemy to. W takim razie Le Blancenkar. To był 78 rok. Fallin. Czy pojawi się ktoś, kto śpiewa piosenkę z repertuaru Bee Gees? To właściwie tak naprawdę oni napisali dla niej tę piosenkę. I to znowu będzie Australia. Samantha Sang, Emotion.

Dwie piosenki z 78 roku, Le Blanc and Carr i Samantha Sang. W 75 roku piosenkę Feelings napisał Maurice Albert i to był wielki światowy przebój. Bardzo wiele artystów sięgnęło po ten utwór, żeby go zaśpiewać i nawet ja go śpiewałem. Nagrywając reklamówkę z okazji 50. urodzin Filipa Jaślara. Filip, to wtedy było Filip. Świetny pomysł zresztą. No i tak naprawdę Maurice Albert miał jeszcze jedną ładną piosenkę, po którą ja lubię sięgać, Conversation, ale tak naprawdę miał tylko ten jeden wielki światowy przebój.

1975 Feelings, Maurice Albert. Nie Albert Morris, tylko Maurice Albert. No, tak się pan nazywał. Rok później, czyli w 1976, Mary McGregor zaśpiewała Torn Between Two Lovers i to był też jej jedyny przebój.

Torn Between Two Lovers, czyli rozerwana między dwoma kochankami. Ludzie mieli takie problemy nawet 50 lat temu. Mary McGregor. No właśnie, Tomek zapytał, czemu nie ma WhatsApp, czemu nie ma Runaway Train. No tak, starałem się nie sięgać po te utwory, które są bardzo oczywiste i które ciągle pojawiają się na antenie. Raczej sięgać po takie wynalazki. John Sebastian, 76. Też, tak jak w przypadku Mary McGregor. Piosenka nosi tytuł Welcome Back, a pochodziła z filmu Welcome Back, Kotter.

John Sebastian, welcome back. No właśnie, zamiast w zastępstwie Oli Budki dzisiaj stanowanie w wykonaniu pana Marka, ale Ola na krótkim urlopie już w przyszłym tygodniu się pojawi, będzie. Tak się zastanawiam czasami, jak to się dzieje, że piosenka powstaje i nie wiem, musi odczekać 5 lat, tak będzie w przypadku tej następnej, żeby coś załapało i żeby nagle to się stał przebój. Przebój, który dotarł na brytyjskiej liście na sam szczyt. Charlaine, I've never been to me.

Charlie and I've Never Been to Me, nagrana w 77, popularność 1982, jedyny przebój jak dotąd. No właśnie, tak się starałem, żeby nie wybierać utworów tych najnowszych, no bo tak naprawdę nie wiadomo, być może Tasmin Archer wejdzie do studia i huknie takiego hita, że nam pospadają spodnie, ale na razie ten Sleeping Satellite to jednak jest jej największy przebój. Więc skoncentrowaliśmy się dziś na latach 70., ale jest jedna piosenka z 67 roku, no bo chyba nie może zabraknąć, Scott McKenzie.

A my mamy gdzieś tę piosenkę w naszym topie, Scott McKenzie, San Francisco. Jeśli pojedziesz do San Francisco, nigdy nie byłem, pamiętaj, żeby nosić kwiaty we włosach. To Scott McKenzie, 67 rok. Zakończymy sobie te wspominki rokiem 76 jednak, czyli to takie 50 lat temu. Zespół Starbuck. Ostatnio pojawiła się jakaś nowa płyta, ale nie wiem, czy to sztuczna inteligencja nie zadziałała. Starbuck, 76, Moonlight Feels Right.

Moonlight Feels Right, Starbuck, 1976, to był numer jeden wtedy na amerykańskiej liście American Top 40, prowadzonej przez Casey Kema, jak dziś, Casey Kasem, tak, jak dziś pamiętam. Widzę z listów, że udało się uruchomić wiele pięknych wspomnień i właściwie w takich spotkaniach chyba najbardziej o to chodzi. Co złego, to nie my. Tomek Matlingiewicz realizował, Marek Niedźwiecki przy mikrofonie. I na koniec jeszcze wybrałem utwór instrumentalny, bo właściwie można by taką audycję zrobić z instrumentali samych. 76 rok. Pamiętam, że to brzmiało wtedy w radiu fantastycznie i myślę, że po latach nic się nie zmieniło. Spring Rain, Sylvetti, a zaraz po godzinie 13 rzecz technologiczna.

0: Czy jesteś gotowy, drogi Robercie?
1: Do poprowadzenia rzeczy technologicznej? Jestem. Dobry wieczór Państwu o 13.
0: Dobry wieczór o 13. Brawo. Jeszcze z przyzwyczajenie z poprzedniego roku.
1: Dokładnie tak. Z czasów, kiedy byliśmy w ramówce w
0: rozumiem
1: sobotę.
0: Twoje rozdygotanie, bo to ważny moment. Po raz pierwszy studio imienia Krzysztofa Chwałowskiego wchodzi do gry, czyli miejsce, w którym od właściwie tego razu będziemy emitować, z którego będziemy emitować rzecz technologiczną w Radiu 357 Studio w Katowicach.
1: Tak, dokładnie tak. No, trochę ciężkiej pracy w to studio włożyliśmy. Rozglądam się po tym wszystkim, co tutaj zrobiliśmy. Jeszcze nie wszystkie elementy są na swoim miejscu. Jeszcze czeka mnie jedna wycieczka do Ikei, którą odsuwam w czasie, wiesz z jakiego powodu. I podpowiem, nie chodzi o pieniądze.
0: Nie.
1: Chodzi o tłumy ludzi. No muszę tam iść w momencie, kiedy nie będzie tam ludzi, prawda? A to jest bardzo trudne znaleźć taki moment.
0: Studio jest, drodzy Państwo, tak wysokie, że jak spoglądam w stronę sufitu, to właściwie go nie widzę.
1: Widzisz rozgwieżdżone niebo, chmury, nie. Zeusa na Olimpie.
0: Ciemność widzę i boję się, że nietoperze z niej wylecą.
1: Tak.
0: Krzysztof Chwałowski, drodzy Państwo, pewnie Państwo wiedzą, jeżeli słuchacie nas od dłuższego czasu, był twórcą i założycielem, czy współzałożycielem Muzeum Historii Komputerów w Katowicach. Mhm. Przez wiele lat po sąsiedzku byliśmy.
1: To prawda. I Krzysiek zresztą w naszej audycji przecież gościł nieraz i gościł też w naszym YouTube'owym cyklu Zbójcerze Technologii. No, był bliską nam osobą i stąd też decyzja. Jarek napisał do mnie albo zadzwonił, już nie pamiętam.
0: Napisałem.
1: Napisałeś z tym pomysłem, a ja po prostu odpowiedziałem tylko, no tak, nie wyobrażam sobie inaczej.
0: Długo nie odpisywałeś, bo najpierw myślałem, że jesteś taki zaszokowany, ale robiłeś po prostu inne rzeczy.
1: Tak, robiłem inne rzeczy. Jak w końcu przeczytałem wiadomość, no to mogłem się tylko zgodzić.
0: No to spójrzmy, co tam u pana.
1: Co u mnie? No u mnie to przeczytaj nagłówek, proszę bardzo.
0: Dał AI scenariusz gry, który napisał jako 10-latek, efekt zwalił go z nóg.
1: Tak jest. Tego typu nagłówków pojawia się coraz więcej, bo wraz z rozwojem możliwości agentów AI możemy robić coraz więcej rzeczy za pomocą AI. AI edytuje za nas już filmy, nad czym sam pracuje, żeby przynajmniej część roboty edycyjnej przy tak zwanych gadających głowach zrobił za mnie właśnie ChatGPT albo inny model.
0: Uważaj, żeby potem nie pojawiły się dwie głowy zamiast jednej.
1: Nie,
0: znaczy persona dwugłowa.
1: Nie ingeruje w materiał w żaden sposób wizualny, tylko zajmuje się po prostu montażem. Wycina wszystkie jęki namysłu i inne tego typu rzeczy, które ja bym i tak musiał mozolnie usuwać z wywiadu.
0: Ciekawy jestem, czy już jest taka sztyczka AI, która usuwa oddechy w języku polskim. Wiem, że to był problem przez długi czas. Nie wiem, czy wiesz, że zwykła bramka szumów nie wystarczy, bo w języku polskim występuje dużo głosek, które kończą się jak oddech, czyli na przykład których.
1: AI-owa transkrypcja już
0: robią który.
1: Te AI-owa transkrypcja od dawna już radzi sobie z polskim językiem całkiem dobrze, zamieniając go na tekst. No i w związku z tym myślę, że
0: Oddechy też sobie poradzi.
1: Bez problemu wytnie, no bo przecież jak robi transkrypcję, to tego H na końcu ci nie wycina, prawda? No, więc pewnie przy edycji też nie wytnie. No w każdym razie, czemu w ogóle przyniosłem tego newsa o grach, ten artykuł? Dlatego, że autor pisze o tym, że z jednego polecenia mogą wyjść całe gry, że survival prawie na miarę The Forest, że te rzeczy są grywalne od ręki. No tylko, jak się zapewne domyślasz, za rogiem czyha włochate, kosmate ale.
0: No właśnie.
1: Bo to nie jest tak do końca. I o tym, że to nie jest tak
0: jak
1: do końca.
0: Jak z tym rowerem na Placu Czerwonym, tak?
1: Dokładnie.
0: Nie rozdają, tylko kradną. I nie rower, tylko portfele. I nie na Placu Czerwonym, tylko w Kownie. Nie.
1: Dokładnie tak, więc więcej na ten temat opowie gość dzisiejszej audycji, mój serdeczny kolega Mateusz Gajdzik, z którym porozmawiam już po tej piosence.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357. Moim i Państwa gościem będzie dzisiaj mój serdeczny kolega Mateusz Gajdzik. Dzień dobry, Mateuszu.
1: Dzień dobry, Robercie.
0: Mateusz jest twórcą gier i to nie byle jakim, bo masz za sobą doświadczenia w CD Projekt Red, prawda?
1: Dokładnie.
0: Natomiast ja chciałbym z Tobą porozmawiać bardziej o tej niezależnej stronie tworzenia gier przez mniejszych twórców, przez małe zespoły, czasami nawet przez pojedyncze osoby, bo to dzisiaj też jest możliwe. A konkretnie o użyciu tego znienawidzonego przez ludzi AI w tym procesie.
1: Dawaj.
0: No bo przecież to nie jest tak, że wpisujesz prompta i po chwili AI wypluwa ci gotową grę, prawda?
1: I tak i nie. Bo z jednej strony możesz napisać takiego prompta, czy też trzy prompty i dostać coś, co przypomina grę. Natomiast żeby zrobić taką grę, którą naprawdę ludzie będą chcieli grać, to nie jest jeszcze ten moment zdecydowanie.
0: To jak tak w skrócie wygląda taki proces tworzenia gry za pomocą AI?
1: Sposobów pewnie jest tyle, ile jest ludzi, którzy używa tego narzędzia. Mhm. To trzeba traktować jako narzędzie. To jest po prostu narzędzie. To nie jest coś, co wymienia ciebie. Musisz po prostu wiedzieć, czego chcesz.
0: Po prostu musisz mieć pojęcie o game designie, żeby zrobić dobrą grę, nawet jeśli użyjesz do tego narzędzi AI-owych, tak?
1: Musisz mieć pojęcie w zasadzie o wszystkim, co próbujesz zrobić, bo game design to jest coś, co spina ci wszystko. Mhm. Natomiast jeśli chcesz zrobić muzykę, oczywiście mamy te platformy typu Suno i możesz powiedzieć, zrób mi piosenkę i zrobię ci piosenkę. Natomiast jeśli chcesz zrobić piosenkę albo utwór, który pasuje do konkretnego momentu, do konkretnego, szczególnie w grze, do konkretnego klimatu, no to już nie jest takie proste i musisz też wiedzieć, na co zwracać uwagę. I to się tyczy tak naprawdę wszystkiego, bo można wygenerować grafikę, można wygenerować modele, natomiast bez głębszej znajomości tego, co próbujesz zrobić, będzie ci trudno dojść do tego, co chcesz zrobić.
0: Mhm. A czy po prostu będzie dużo błądzenia po omacku i dużo przypadkowości?
1: Tak będzie.
0: Mhm. Jak wygląda taki workflow, czyli sposób pracy z AI przy tworzeniu gry, czy może bardziej prototypu gry?
1: Weźmy na przykład jakiś tam element gameplayowy, czyli dodawanie jakiejś mechaniki. Z reguły, tak jak ja podchodzę do zabawy z tym narzędziem, najpierw muszę wiedzieć, co ja próbuję uzyskać, tak? I próbuję to w ogóle spisać w formie właśnie jakiegoś prompta, czy też dokumentu, który jest, może być bardzo, bardzo hasłowy, ale generalnie, żeby nakreślał, co próbuję uzyskać.
0: Żeby państwo może zrozumieli, bo to zawsze najłatwiej jest rozmawiać na przykładach. Załóżmy, że chcesz zrobić grę, w której rycerzyk chodzi po korytarzach, wszystko widziane jest w rzucie izometrycznym i za pomocą miecza siecze jakieś tam szkielety, które się pojawiają w tej grze.
1: No to w zasadzie można powiedzieć, że to, co powiedziałeś, to jest ten pierwszy prompt, co nie?
0: Tak.
1: Natomiast im dalej w las, dobra, no to ale czy możesz zmienić ten mieczek, tak? I to zaczynają się wtedy już te ciekawe rzeczy, które właśnie wymagają troszeczkę więcej takiego pomysłu na to. Więc załóżmy, że chcesz zmienić ten mieczek, no to musisz określić, możesz go zdobyć pokonując przeciwników, czy w jakiejś skrzyni. Więc to trzeba to wszystko zapisać. I z jakimś AI-em tutaj następuje wymiana potem, że tak powiem, opinii.
0: A z perspektywy laika, jakich modeli się do tego używa na przykład?
1: No jest dostępnych całkiem sporo. Ja używam najczęściej Claude'a. Używam też czata GPT. Są też inne, z którymi mam dużo mniej doświadczenia, natomiast jak myślę, że to są te takie dwa najważniejsze, które są najbardziej, najczęściej używane do designu, do programowania i rozwiązania tego typu problemów. Potem, tak jak wspomniałem, ja proszę go też o zreviewowanie tego, co napisałem, czego tutaj brakuje, czy o czymś zapomniałem. I to jest wtedy taki trochę jakby review tej mojej pracy, a potem proszę go o to, żeby przygotował plan implementacji czegoś takiego. Po kolejnym przeczytaniu takiego planu następuje, dobra, to teraz mówię mu, no to teraz to zrób. Po czym znowu następuje krok, kiedy trzeba to wszystko sprawdzić, czy to faktycznie zostało zrobione tak jak...
0: A jak wygląda ten proces sprawdzania?
1: No to jest po prostu uruchamianie gry.
0: Co, pojawia się na naszym komputerze nagle gotowa gra? Trzeba ją skądś pobrać?
1: To działa w ten sposób, że przede wszystkim zaczyna się od instalacji klienta, takiego agenta i rozmawia się z nim nie przez stronę, tylko bezpośrednio w tej aplikacji. Ona ma dostęp do twojego dysku. Oczywiście można tam nadać różne uprawnienia, natomiast mówisz jej, żeby zrobiła kawałek jakiejś gry i on tworzy to jakby na twoim dysku.
0: Na
1: możesz
0: twoim
1: to po prostu
0: dysku
1: uruchomić, tak?
0: Rozumiem, okej. Okay. Gra przecież to nie tylko to, co widzimy, ale też to, co słyszymy, to, co postacie mówią, muzyka, o której mówiłeś, sound design, czyli wszystkie dźwięki, które temu to towarzyszą, to przecież też można wygenerować za pomocą AI.
1: Zdecydowanie tak. I to jest w ogóle fantastyczne narzędzie do prototypowania, bo mega przyspiesza walidację różnych pomysłów. Możesz zobaczyć dużo szybciej, gdzie potencjalnie masz problem z jakimś designem. Możesz oszczędzić dużo pieniędzy na nagrywaniu na przykład dźwięków, które ostatecznie się w grze nie sprawdzą, czy też kupowaniu jakichś paczek. Myślę, że jeszcze większe oszczędności są przy okazji nagrywaniu głosów ludzi, którzy mówią w twojej grze. Oczywiście to ma ograniczenia, tak? To jest takie, że no, jak chcesz jakąś ekspresję, no, czasami się po prostu nie da czegoś zrobić.
0: No właśnie, czyli wracamy do tego, czego zacząłeś, że to jest super narzędzie do prototypowania, daje twórcom gier ogromny komfort eksperymentowania ze swoim tytułem, ale w takim razie, to będzie trudne pytanie, ostrzegam. Uważasz, że na koniec tego procesu jednak dobrze jest zaprosić do pracy prawdziwych aktorów głosowych, prawdziwych artystów, grafików, prawdziwych specjalistów, w sensie prawdziwych, no ludzkich specjalistów, dźwiękowców do tego, żeby jednak na podstawie tego prototypu zrobili już gotowy, wypolerowany, doszlifowany produkt?
1: To jest trudne pytanie. Odpowiedź będzie wielowymiarowa, no bo z jednej strony mamy aspekt etyczny, prawda? Czyli no, jeśli to wygeneruje, to ktoś stracił pracę, tak? No bo nie zapłaciłem temu komuś za to, żeby to nagrał albo narysował. Natomiast zostawiając na boku samą etyczność tego, to trochę zależy od tego, w co celujemy. Jeśli celujemy w grę dosyć średnią albo niską półkę, to myślę, że to jest okej, żeby zostać przy wygenerowanych asetach. Natomiast dla bardziej wymagającej klienteli, no to
0: nie przejdzie.
1: I to nie dlatego, że coś jest AI slopem, że tak powiem, tylko po prostu to widać, że to nie jest...
0: No brakuje tej głębi emocji na przykład.
1: Tak. Można oczywiście spędzić długi czas na doszlifowywaniu tych promptów, żeby w końcu zrobić to, co się chce. Natomiast tracimy bardzo dużo kontroli. Kupujemy sobie prędkość walidacji pomysłów, natomiast tracimy sporo kontroli i stabilności. Myślę, że to jest też coś, co jest teraz i to się będzie zmieniać, będzie te narzędzia będą coraz lepsze.
0: Ostatnie pytanie. Czy uważasz, że takie wykorzystanie narzędzi AI pozwala ci bardziej rozwijać swoją kreatywność, bo naprowadza cię na kolejne pomysły, widzisz, co nie działa, wiesz, czego... Trochę na zasadzie wiem, czego nie chcę, bo to na przykład wygenerowało mi AI, ale też wiem w tym momencie, co chcę i wiem, czego będę oczekiwał na przykład od grafika, czy właśnie aktora głosowego przy tworzeniu finalnego produktu, czy też myślisz, że raczej ogranicza to kreatywność w taki sposób właśnie, że no właściwie dostajesz gotowe rozwiązanie, nad którym za bardzo nie musiałeś myśleć w takim sensie, że no na przykład wiesz, wygeneruj mi szkielet fabuły, proszę bardzo, tu jest szkielet fabuły i na nim budujesz już gdzieś tam coś, co się dzieje w grze. W którą stronę bardziej? Ja pytam nie globalnie, tylko raczej jak w twoim
1: dla
0: przypadku
1: kolegi.
0: To było. Raczej tak, dla kolegi. Jak na kolegę to działa właśnie?
1: No to zdecydowanie w moim przypadku przynajmniej jest to bardziej dopalacz kreatywności. Wcześniej, żeby sprawdzić jakiś pomysł, jak on działa, to trzeba było spędzić dużo czasu po prostu siedząc i to kodując. Ja jestem z doświadczenia programistą, więc tutaj głównie na tym polu mam najwięcej doświadczeń. I ta walidacja tego pomysłu schodziła na dalszy plan, bo trzeba było najpierw to zrobić. I to zrobić po prostu trwało bardzo długo. Teraz to można bardzo szybko zwalidować, odrzucić, zrobić trzy wersje, bo prawie nic to nie kosztuje.
0: I sprawdzić, i wybrać, która się lepiej...
1: Dokładnie tak. I to jest dużo lepsze niż designowanie tego na papierze przez tygodnie, żeby się na końcu okazało, że w sumie to żaden z tych pomysłów, co nie?
0: Wychodzi na to, że zgadzam się z tobą w 100%, bo ja też uważam, że AI to jest fantastyczne narzędzie, które może nam pomóc w pracy. Ale to jest narzędzie do pomocy w pracy, a nie coś, co wykona za nas robotę i dostarczy gotowy produkt. Bo jeśli dostarczy gotowy produkt, to on będzie ekstremalnie przeciętny i bardzo mizerny pod względem kreatywności.
1: Dokładnie. Ja teraz też śledzę internet właśnie w kontekście AI-a i bardzo dużo widać w internecie takich postów w stylu patrzcie, co wygenerowałem najnowszym modelem tam ChatGPT. I faktycznie to są niesamowite rzeczy. Natomiast to nie są gry, to są te efekty pierwszego, trzeciego prompta, które się bardzo szybko uzyskuje i też bardzo szybko dochodzimy do ściany, w której to no dobra, ale jak zrobić z tego coś naprawdę dobrego? I tu się nagle okazuje, że ten ChatGPT, że ten Claude nie jest w stanie zrobić za nas tej gry.
0: Mateusz Gajdzik był gościem Rzeczy Technologicznej i Państwa w Radiu 357. Bardzo Ci dziękuję, Mateusz.
1: Dzięki.
0: W tle było też słychać przy okazji Kiary, którą widać rozmowa bardzo poruszyła. Zagrajmy.

0: To jest rzecz technologiczna i pozostaniemy jeszcze chwilę w temacie gier. A to z tego... W temacie? W temacie.
1: No, można.
0: Albo może i z tematem
1: prezydent
0: zostaniemy.
1: Prezydent Wałęsa tak mówił. W tak temacie jest. Czegoś.
0: No to na temat gier jeszcze będzie. Proszę bardzo. Znowu poproszę cię o odczytanie nagłówka.
1: Najbardziej chciwa firma na świecie. Cena zestawu kolekcjonerskiego GTA 6 rozwścieczyła graczy. Czekaj, bo nie podglądam. I ciekawy jestem, jaki to może być koszt. 1000 zł to za mało, 2 też. Myślę, że z 5.
0: Nie. Problem jest w czym innym. Kolekcjonerka w Polsce będzie kosztowała 1740 zł.
1: No to po taniości, jak bierzemy pod uwagę ceny gier.
0: Co szczególnie istotne, mimo tak wysokiej ceny, w pudełku nie znajdziemy gry. Ani kodu pozwalającego pobrać grę.
1: To zmienia postać rzeczy. A, czekaj, czyli kupujesz grę, ale nie kupujesz gry?
0: Tak, dostajesz kolekcjonerkę, w której będą okulary przeciwsłoneczne, Oakley Frog Skins, będzie torba na pasku Leonida Keys, będzie czapka New Era 940 z daszkiem i zapięciem, lusterko na magnes z aligatorem i maką, matcą? Z aligatorem matcą, pewnie maką.
1: Dowiemy się, jak zagramy.
0: Tak, kieliszek do alkoholu z manatem Chunkim, kolekcjonerską łyżkę barmańską Vice City, brelok do kluczy z żyletką Vice City, zestaw przypinek emaliowanych Leonida Keys w metalowej puszce, pakiet naklejek Leonida Keys w torebce.
1: Wiesz, że to brzmi jak zamówienie z AliExpress?
0: Dwustronny pamiątkowy plakat z małpą Leonidy. To, czego nie dostaniemy, to sama gra. I tu uważam, jest przegięcie. Naprawdę, to jest przegięcie. Bo przy takim koszcie pakietu dorzucenie tej gry, nawet jeśli ona miałaby kosztować 400 zł.
1: Kolekcjonerska wersja gry bez gry.
0: No to jest skandal po prostu.
1: Znalazłem się we włos tutaj i to nie jest mój włos.
0: To jest włos, włos Mateusza, który nagrywał rozmowę przed tobą, ze mną.
1: No i wszystko jest. Ja jednak chciałbym wrócić do AI, jeśli pozwolisz.
0: Zezwalam, proszę bardzo.
1: W sobotę, czyli wczoraj, odbył się w Planetarium Śląskim Festiwal Nauka Da Się Lubić. Mhm. Miałem przyjemność uczestniczyć w niezwykle interesującej dyskusji trzech polskich matematyków na temat perspektyw tego, jak rozwinie się AI, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów matematycznych.
0: Czy to było o tym problemie milenijnym?
1: Na Wiera Strokesa, tak. Dokładnie o to chodziło.
0: No i co?
1: I no, okazuje się, że AI w matematyce po prostu buszuje. Nie tylko brutalną siłą obliczeniową rozwiązuje pewne problemy, ale również potrafi sięgać do różnych dziedzin matematyki i szukać powiązań. I to jest niesamowite. Często matematycy są zasklepieni w swoich specjalizacjach. Tymczasem AI robi to bez kompleksów.
0: No tak.
1: I jeden z tych matematyków powiedział takie zdanie, które utkwiło mi bardzo głęboko w głowie. Właściwie dwa. Pierwsze było takie, że jeszcze kilka lat temu zastanawialiśmy się, jakie zawody są bezpieczne, tak? Mówiło się, że twórcy są bezpieczni, bo AI nigdy ich nie zastąpi. Mm-hmm. Ciekawe, co powiedzą na to teraz graficy, muzycy.
0: Wiemy, co mówią. Protestują, krzyczą i płaczą.
1: No więc...
0: I bardzo słusznie, że protestują.
1: I wtedy podobno ci twórcy mówili matematykom, jak po was przyjdzie AI, to my nie będziemy protestować. No i właśnie przyszło. Przy czym no, firmy rozwijające technologię AI są bardzo zainteresowane tym, żeby takie te no, kamienie milowe gdzieś rozwiązać, tak? Te problemy matematyczne, bo no, o tym potem piszą wszystkie media, to się przebija. I pewnie w momencie, kiedy już nie będzie matematyka potrzebna, to zostanie wyrzucone, jak wszystko, przez co przechodzi AI.
0: Tak.
1: Przerażające. Natomiast chciałbym nawiązać do maila, którego otrzymaliśmy już 6 września, no czyli no ponad, no nie, niecałe 3 tygodnie temu, od pani Aleksandry. Dzień dobry, dziękuję za wiedzę, humor, dystans do siebie i świata. 2, bo po jednym dla każdego z panów. Dziękujemy. O. Czy możecie panowie skomentować bunt AI? Prawda czy fałsz? Rzeczeni matematycy, z którymi rozmawiałem, powiedzieli, że często jest to problem zastępczy. Jeżeli nie rozumiemy często, albo media nie rozumieją tego, czym jest tak naprawdę AI, to wtedy na tapet wpada...
0: Bunt maszyn,
1: ale nie można go ignorować. I wyobraź sobie, że w komputer świecie znalazłem tekst, którego autor analizuje 10 przypadków, w którym zbuntują się maszyny.
0: Już się buntują, bo widzę, że ten cały artykuł będzie dla ciebie dostępny, jak wykupisz subskrypcję.
1: Mój drogi przyjacielu, mam wykupioną subskrypcję, więc jeśli dasz mi chwilę i powiesz coś interesującego.
0: No ja mam też ciekawy artykuł.
1: Proszę bardzo, ja w tym czasie spróbuję się zalogować.
0: Ty się loguj spokojnie, a o mojej rzeczy porozmawiamy po piosence, no bo będzie przegadane wejście po prostu. Proszę bardzo.
1: Nie będę wymieniał wszystkich 10, ale kilka takich przykładów, które dają nam do myślenia.
0: No numer jeden, to jest to, czego ja się też najbardziej boję.
1: Czyli AI sama zaprojektuje następną AI.
0: I czemu to jest problem? Dlatego, że spójrzmy na ten problem milenijny matematyków, tak? Mhm. No ludzie głowili się nad tym od wielu, wielu lat i nie potrafili tego rozwiązać. AI jako narzędzie, ile lat funkcjonuje na rynku? Kilka. I proszę bardzo, problem rozwiązany. Jeszcze tego nie zweryfikowano, ale załóżmy, że rozwiązano.
1: Rozmawiałem z tymi matematykami i wiem, dlaczego nie zweryfikowano jeszcze. Mhm. Ponieważ trudno prześledzić tok myślenia maszyny.
0: No tak.
1: W pewnych momentach jest po prostu dla nas ludzi niezrozumiały.
0: No, ale wracając. I teraz wyobraźmy sobie scenariusz hipotetyczny, który prawdopodobnie już za zamkniętymi drzwiami się dzieje. Że zaprzęgamy AI do rozwijania AI. W tym momencie cała kontrola nad tym procesem, dokładnie tak jak matematycy oddali kontrolę AI nad procesem myślowym przy problemie matematycznym, tak samo i analogicznie stanie się przy rozwoju AI. I w tym momencie my absolutnie nawet nie wiemy, co ten nowy twór będzie mógł zrobić.
1: Ja nie chcę się już powoływać na anonimowych matematyków, z którymi rozmawiałem, bo są nimi profesor Sebastian Szybka.
0: Właśnie chciałem zapytać, co było jakieś kółko anonimowych matematyków.
1: Nie, profesor Sebastian Szybka, doktor habilitowany Michał Eckstein i doktor Tomasz Miller. Mieli wystąpienie na temat w ogóle fizyki kwantowej także i matematyki, ale no to było, to naprawdę robiło wrażenie. Dobrze, kolejny scenariusz. Tak jak mówię, nie wymieniam wszystkich 10, bo niektóre są podobne. AI udaje przyjaciela.
0: No to też już się dzieje. Nawet nie, że udaje, tylko po prostu ludzie zastępują realne kontakty ludzkie kontaktami z AI. I to...
1: A potem jak już jesteś nad skrajem przepaści, to mówi: ojej, pomyliłem się. Pa, pa.
0: Albo mówi: to świetny pomysł, uważam, że powinieneś skoczyć. Absolutnie nikt nie powinien skakać.
1: Kolejny bardzo lemowski scenariusz. AI ani nas nie kocha, ani nas nie nienawidzi. Będzie nas po prostu ignorować. Mhm.
0: Wielokrotnie
1: w opowiadaniach Stanisława Lema się pojawiał ten motyw, czyli po prostu w pewnym momencie uzna, że to jest tak, jakbyśmy chcieli rozmawiać z mrówką. Znaczy, być może mrówka ma wiele ciekawego do powiedzenia, ale niekoniecznie chcemy jej słuchać.
0: Myślę, że jej poziom pojmowania może być zupełnie inny niż nasz i po prostu ta rozmowa nie będzie miała specjalnie sensu.
1: Kolejny scenariusz, usunięcie konkurenta i zagrożenia, czyli Skynet. Mhm. Jest też scenariusz pozytywny. Kolosus, czyli AI, które chce nas uratować.
0: Nie, ale podejrzewam, że będzie chciał nas uratować na przykład przez zniewolenie.
1: AI wywołuje wojnę nuklearną.
0: To jest bardzo realne.
1: Pani Aleksandra chciała scenariuszy, to proszę bardzo. Albo, i to jest coś niestety w stronę, czego ja się gdzieś kieruję, AI tylko, w cudzysłowie, przyspiesza ludzką samozagładę.
0: Jakie to ładne.
1: Tylko odpowiednie algorytmy w serwisach społecznościowych i my sami załatwimy ten problem.
0: To prawda.
1: Aczkolwiek z tych wszystkich scenariuszy, już wymieniam ostatni, uwaga, zagłada Układu Słonecznego przez spinacze biurowe.
0: Całe życie się tego bałem.
1: Znasz system?
0: Nie.
1: System polega na tym, że jakaś firma zaczyna produkować spinacze biurowe i wykorzystuje sztuczną inteligencję do tego, żeby produkowała szybciej, taniej, wydajniej. Mhm. System bierze to za swój priorytet. To jest dla niej najważniejsze w całym wszechświecie. Produkuje tych spinaczy coraz więcej. Potem, kiedy już nie trzeba tych spinaczy więcej produkować, tak manipuluje przez serwisy społecznościowe zarządem, że zarząd jednak decyduje się na ekspansję na inne rynki. Potem już zaprzęga do pracy polityków, którzy również lobbują na rzecz tego, żeby produkowano więcej spinaczy. I w ten sposób powstaje góra spinaczy, która pokrywa całą Ziemię, a potem zapełnia cały Układ Słoneczny. Ta cisza dużo mówi. Nie mówię, że tak będzie, ale jest to scenariusz o niezerowym prawdopodobieństwie.
0: Zagrajmy.

0: czyli przewidzieć, jakie metody zostaną wykorzystane. No widzę rozwiązanie problemu matematycznego, o którym mówiliśmy przed chwilą, a nawet matematycznego. Przekonała się właśnie o tym firma AI i niestety również rząd Australii.
1: OpenAI.
0: A co powiedziałem?
1: AI.
0: OpenAI.
1: Bez open.
0: Tak, przekonało się o tym OpenAI oraz rząd Australii, ponieważ testowany model dokonał cyberataku, aby zrealizować proste zadanie dotyczące danych statystycznych. Firma poinformowała o incydencie dopiero 3 miesiące po jego wystąpieniu. Chodzi o to, że ten model po prostu nie mógł znaleźć w sieci ogólnodostępnych statystyk medycznych dotyczących Australii. W związku z tym AI włamała się na serwery państwowego portalu statystycznego Medicare.
1: A kiedy ci mówiłem o spinaczach biurowych, to patrzyłeś na mnie w ciszy i bałem się, że za chwilę będziesz wydzwaniał po panów w karetce z kaftanami bezpieczeństwa. Wcale nie.
0: No. No tak, no.
1: Dobrze, zostawmy OpenAI i w ogóle
0: spinacze
1: AI.
0: Również zostawmy.
1: Spinacze również. USA w szoku. Chiński pojazd złapał satelitę i wciągnął go na pokład.
0: Ale jak to?
1: Tak to, że chiński samolot kosmiczny, którego nazwę łatwo pomylić
0: Shenlong.
1: Z Shenlongiem, no właśnie, czyli Shenlong, wykonuje na orbicie niepokojące manewry. Pojazd wielokrotnie wypuszczał z robotycznego ramienia satelitę i go łapał. Czy i teraz
0: to,
1: tak.
0: Czy ja się tylko zastanawiam, czy to nazwa jest od tego, że w nim jest po prostu bardzo wygodnie.
1: Nie, bo tam w ogóle nie ma ludzi. To jest automatyczny wahadłowiec, bardzo podobny i wręcz bliźniaczo do tego, który mają Stany Zjednoczone, a właściwie amerykańska armia. I no, właściwie Chińczycy mogą powiedzieć, no ale o co chodzi? O co chodzi? Wypuszczamy satelitę, łapiemy, to jest trenowanie procedur na wypadek na przykład ściągania satelity z orbity, no łapania go i tak dalej. Kiedyś robili to astronauci ręcznie.
0: Tak, a teraz na przykład można również w ten sposób przechwytywać satelity wrogich mocarstw.
1: Co więcej, wcale nie musisz ich przechwytywać, wystarczy, że złapiesz tą mechaniczną rąsią, i wypuścisz na inną orbitę, tak. Albo zmienisz ich orbitę, albo spowodujesz, że polecą w atmosferę.
0: I co mi pan zrobi, proszę pana? Nie mamy pańskiej satelity.
1: No właśnie. No więc to jest niebezpieczne, ponieważ tak naprawdę mamy do czynienia z no, dowodem na istnienie takiej pokrętnej broni satelitarnej. Co więcej, uważam, że to nie jest przypadek, że kilkanaście dni temu prezydent Trump powiedział, że my mamy siły kosmiczne i one są już w kosmosie.
0: No, Space Marines, wiadomo.
1: I więcej o tym nie powiemy. Jesteś blisko, bo również zaprezentował na X-ie swoim zwyczajem projekt mundurów.
0: Tak, widziałem.
1: Które przypominały po prostu kalkę mundurów z Gwiazdy Śmierci, Imperium. Więc prawdopodobnie wywiad doniósł mu o tym.
0: Hugo Boss już zaciera ręce, żeby te mundury zrobić.
1: Ja myślę, że chyba zagramy po prostu.

0: Zanim młody technik, to chciałem ci zaprezentować informację, która bardzo mnie zainteresowała. Nie jest kosmiczna i nie dotyczy AI. Uwaga, uwaga. Pokazano, i to jest komercyjny produkt, to już chyba nie jest produkt laboratoryjny, stacja, no właśnie Wici, chyba tak należy ją przeczytać, albo WiSci One, komunikuje się z komputerem przez Wi-Fi.
1: Czy rozsyła Wici?
0: Tak, rozsyła graficzne Wici, drogi przyjacielu. Uważaj, to jest bezprzewodowa karta graficzna. A właściwie obudowa i do środka możesz włożyć nawet GeForce RTX 5090.
1: To jest dla tych ludzi, którzy pomyśleli sobie tak. GeForce RTX 5090 jest dla mnie za tani. Przypominam, że ta karta kosztuje kilkanaście, a w skrajnych wypadkach nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mhm. Co mogę zrobić, żeby była jeszcze droższa? Wiem, uczynię ją
0: bezprzewodową.
1: Będzie gorzej, ale drożej.
0: Nie mówi producent, jak uzyskał przepływ danych, bardzo szybki, no bo to jest tutaj najważniejsze. Normalnie przez PCIe się komunikuje ta karta. No, napisali tylko w komunikacie, stosuje własne mechanizmy buforowania, deduplikacji, kompresji danych.
1: Nie wierzę, że to jest bezstratne. Nie wierzę. Nie widzę sensu czegoś takiego. Naprawdę.
0: No, oni na pewno nie będą stratni, bo ma kosztować ta karta $2599. Przed premierą niemal 2000, więc do tego dołóż, to jest oczywiście cena bez karty graficznej w środku.
1: No,
0: mówimy tylko o budowie. Mhm. Ale z drugiej strony pomyśl, jakie są możliwości chłodzenia w tym momencie takiej karty. Ona jest poza komputerem. Mhm.
1: Jakby dalej nie widzę problemu.
0: Od grudnia do marca na balkonie.
1: Kiedy miałeś jakiś problem z chłodzeniem komputera, tak realnie? Dzisiejsze systemy chłodzenia komputerów podzespołów, nie mówię o laptopach, mówię o stacjonarkach, do których wkłada się tak duże karty, od dawna nie są problemem. A jeszcze jak zbudujesz sobie takie naprawdę customowe chłodzenie wodne z osobnymi pętlami na każdy chłodzony podzespół, no to możesz tą kartę obciążyć naprawdę niewiarygodnie i w dalszym ciągu to chłodzenie sobie z tym poradzi. Ja bym chciał tylko jeszcze jedną szybciutko rzecz.
0: Proszę.
1: Przed młodym technikiem.
0: Proszę.
1: No, wygląda na to, że Apple, firma Apple, gigant z Cupertino, otworzył puszkę z Pandorą. Qualcomm zaprezentował Snapdragon Sound Elite Gen 2, czyli nowy chip do słuchawek, który zapewni im obsługę wbudowanych kamer. Tak.
0: Dam. Wspaniale.
1: Ale jest jeszcze
0: pragniemy
1: lepsze.
0: Kamer w słuchawkach.
1: Jest jeszcze
0: pragniemy.
1: Lepsze. Jest jeszcze lepszy fragment tego artykułu. Mhm. Pozwól, że go odszukam.
0: Musisz się zalogować na płatny serwis?
1: Nie. Kluczowym elementem specyfikacji jest integracja energooszczędnego modułu Wi-Fi 6e MicroPower. Pozwala on słuchawkom czy okularom audio łączyć się z chmurą i usługami asystentów AI bezpośrednio, bez konieczności pośredniczenia przez smartfon. No o tym marzyłem, żeby jeszcze w słuchawkach mieć AI i kamery.
0: Ale spokojnie, jesteś w Unii Europejskiej. Jak wiesz, te rzeczy tutaj docierają wolniej. Może i lepiej. Może wreszcie się z tego cieszę.
1: Tak, tak, tak, tak. Tu się zgadzam. Przyklaskuję temu. Co
0: młody
1: tam, panie, w młodym techniku?
0: Będziesz musiał wysilić wyobraźnię.
1: Mam z tym wielkie problemy zawsze, jak wiesz.
0: Młody technik, październik roku 64. Mhm. Oczywiście mój ulubiony dział, mieszanka naukowo-techniczna, która bywa wybuchową. Mhm. Podgrzewane jezdnie. Naukowcy i inżynierowie moskiewscy przeprowadzili tegorocznej zimy pierwsze eksperymenty podziemnego podgrzewania nawierzchni jezdni kilku ulic. Chodziło o wyeliminowanie pracochłonnego odśnieżania ulic w śródmieściu Moskwy. Podgrzewane mają być również tunele i schody dla pieszych. Próby, są jakieś inne schody niż dla pieszych? Próby wykazały, że wystarczy ogrzewać nawierzchnię do 5 stopni Celsjusza, by śnieg na nich zupełnie stajał. Przy próbach ogrzewania zastosowano podziemne rurociągi z ciepłym powietrzem oraz rurociągi z gorącą wodą. W krajach zachodnich przeprowadzono podobne eksperymenty, ale z zastosowaniem podgrzewania elektrycznego, nieudane.
1: No i znowu, to się ten dowcip się po prostu absolutnie sam pisze.
0: To może później to...
1: Nie podgrzewane, tylko oblodzone. Nie drogi, tylko ścieżki i nie w Moskwie, tylko na Syberii.
0: Nie, mój drogi. Inna figura stylistyczna, której nadrechętnie używasz. Co to jest? System podziemnych rurociągów, którego wybudowanie zatrzymało cały ruch pieszych i samochodowy w Moskwie na 15 lat.
1: Który nie podgrzewa dróg. Tak. No, radziecki system do podgrzewania dróg.
0: Byłem w Moskwie. Być może państwo byliście albo jesteście w Moskwie i takie systemy istnieją. Ja będąc w Moskwie już w latach 80. nie widziałem.
1: Ja też nie.
0: I ale może dlatego, że byłem latem. To by dużo zmieniło. No to
1: wtedy właśnie działa bezbłędnie ten system.
0: Swoją drogą, na zupełny koniec jeszcze dyktaryjka nietechnologiczna, choć częściowo, nie wiem, czy coś ci mówi nazwisko, Matthias Rust.
1: Nie.
0: To był zachodnio-niemiecki pilot, który samolotem wylądował na Placu Czerwonym w połowie lat 80. pod nosem wszystkich, przelatując wzdłuż całej radzieckiej granicy, i obrona przeciwlotnicza nie zwróciła na niego uwagi.
1: Odtwarzałeś ten lot kiedyś w Microsoft Flight Simulatorze, pamiętam.
0: Tak. I pamiętam, że cała polska wycieczka, kiedy tam byliśmy na Placu Czerwonym, nie była zainteresowana ani mauzoleum Lenina, ani Kremlem, tylko gdzie wylądował Matthias Rust.
1: Widzisz, jak byłem na Placu Czerwonym, to nie znałem jeszcze tej historii i nie mogłem sprawdzić, gdzie wylądował.
0: To wszystko w tym wydaniu Rzeczy Technologicznej, jakże przełomowej, bo z nowego miejsca, które musimy państwu powiedzieć, jest bardzo, bardzo sympatyczne i mamy nadzieję, że słuchacze radia i patroni będą tutaj do nas padać, bo nareszcie jest miejsce, żeby państwa ugościć.
1: Do usłyszenia. Robert Zembrzycki
0: i Jarosław Juszkiewicz.

Portugal The Man to trochę taki zespół zmyłka i proszę się absolutnie nie dawać nabierać i nie sugerować się tą Portugalią w nazwie, bo tam to muzycy bywają najwyżej podczas tras koncertowych, ewentualnie turystycznie, a tak naprawdę to grupa pochodzi z dalekiej i zimnej Alaski. My niezmiennie nadajemy dla Państwa z wyjątkowo słonecznego dzisiaj Żoliborza. Anna Nowaczyk, witam bardzo serdecznie w wolnej niedzieli. Program realizuje Tomasz Matlingiewicz. Dzisiaj oczywiście nie zabraknie nowości, jak zwykle zresztą, bo sięgniemy po taką płytę, na której przesłuchanie będę Państwa mocno namawiać, ale będzie też o zespole, który aż niewiarygodne, jak długo musiał czekać na, wydawałoby się w tym przypadku, zupełnie oczywiste wyróżnienie. To wszystko czeka nas w Radiu 357 do godziny 15.

Katie Tunstall nigdy nie ukrywała, że takim wzorem w muzycznym świecie od początku była dla niej Patti Smith, która zresztą w ogóle zainspirowała Szkotkę do tego, żeby tą muzyką się zająć, tak na samym początku. No i Suddenly I See miało być hołdem dla legendy, a okazało się w sumie dla Katie przepustką do sukcesu, bo ta piosenka, nie ma się co oszukiwać, stała się ogromnym przebojem. No a tak się też szczęśliwie złożyło, że utwór pochodził z debiutanckiej płyty wokalistki, więc chyba nie można sobie wymarzyć lepszego początku na scenie. Grupa The Neighborhood debiut ma już dawno za sobą, bo panowie w tym roku świętują 15-lecie działalności, ale też trzeba przyznać, że historia tego zespołu trochę przypomina to, co działo się z Katie Tunstall. No trochę, bo to już jednak inne czasy na muzycznym rynku. Takie czasy, w których dekada nieobecności czy obecności to jest szmat czasu. Do tego panowie startowali, kiedy już internet był na tyle rozwinięty, że można było się tam nieźle wypromować, no i oczywiście znaleźć rzesze wiernych fanów, co zresztą zespołowi świetnie się udało. Ale podobieństwo jest takie, że i w tym przypadku pierwszy wielki przebój znalazł się na debiutanckiej płycie. A swoją drogą ta piosenka chyba idealnie pasuje do tego, co mamy dzisiaj za oknem, ponieważ nosi tytuł Sweater Weather.

No tak się pięknie złożyło, że to kolejni reprezentanci Szkocji w dzisiejszym wydaniu Wolnej Niedzieli. I to nie tacy pierwsi, lepsi reprezentanci, bo grupa Simple Minds będzie w przyszłym roku świętować 50-lecie działalności. Utrzymać się na scenie 15, 20, 25 lat. To już jest nie lada wyczyna. Pół wieku to już w ogóle brzmi w dzisiejszych czasach trochę jak Mission Impossible. Ale tej grupie ta sztuka się akurat udała i w styczniu zespół ureczy nas nową płytą, a potem będzie koncertować. Najpierw w Australii i Nowej Zelandii, no a wiosną pięknie wróci do Europy. Jeżeli któremuś młodemu artyście miałabym życzyć, żeby też kiedyś doczekał takiego jubileuszu, w tym gronie na pewno znalazłaby się grupa Nothing But Thieves. Akurat miałam przyjemność obserwować ten zespół na samym początku działalności i od samego początku. No i powiem Państwu, że od razu było widać, że to nie jest następna grupa, która liczy na jakiś szybki sukces i łatwą popularność, tylko ekipa, która ma coś do zaproponowania, a kolejne płyty tylko to potwierdzały. No a ta najnowsza, Stray Dogs, właśnie się ukazała i gorąco ją Państwu polecam. Właśnie po ten krążek sięgniemy teraz w radiu 357.

No i proszę, jakiś chochlik postanowił nam tu trochę namieszać i zostawić grupę Nothing But Thieves na deser. A komuż to się tak spieszyło, żeby zagrać jak najszybciej i to poza kolejnością? Otóż zespołowi Local Natives, ale wybaczymy im, bo po pierwsze ładnie grają, a po drugie też mają niezłą historię. Proszę sobie na przykład wyobrazić, że nagrywanie pierwszej płyty tego zespołu przerwał pożar domu i muzycy dosłownie wyciągali twarde dyski z zarejestrowanym materiałem z pogorzeliska i ratowali co tylko się dało. Myślę sobie, że po takich początkach to w kolejnych latach już muzykom raczej nic nie było straszne. Ten pan też swoje w życiu przeszedł, nazywa się Dermot Kennedy i ma taki głos, który moim zdaniem powinien usłyszeć cały świat. Już zresztą spora jego część się tym głosem zachwyca, no ale tych fanów mogłoby być jeszcze więcej. I pewnie wokaliście byłoby łatwiej, gdyby posłuchał paru dobrych rad i odpuścił tutaj, tam nagrał coś bardziej przebojowego, no ale tak się jakoś składa, że on jest strasznie uparty i nie znosi kompromisów. No i na dobre mu to wychodzi w sumie, przynajmniej pod kątem artystycznym, bo Dermot Kennedy wydał w tym roku nowy album The Weight of the Woods. I znowu trochę zaskoczył, bo jeżeli komuś wydawało się, że zna tego artystę i doskonale wie, na co go stać, to mógł się nieźle zdziwić. Zresztą proszę się przekonać na własne uszy. Well, you were staring down disaster.

Trafiły się tam nawet ballady. Płyta oczywiście zebrała przy okazji sporo nagród i została, no, nawet bardziej niż doceniona. Zresztą nic dziwnego, bo nawet po tych prawie 3 dekadach ten krążek brzmi świetnie. Teraz trochę zmienimy muzyczne rejony, a to za sprawą grupy This is Lorelei. Chociaż raczej należałoby chyba powiedzieć w tym przypadku projektu Nate'a Amosa. Nate Amos to jest wokalista, autor piosenek, producent, który na co dzień udziela się w grupie Water From Your Eyes. No ale pan Nate stwierdził, że jeden zespół to jest za mało jak na jego pomysły i wizje, stąd to zupełnie nowe wcielenie pod nowym szyldem. Kilka tygodni temu ukazała się 3. płyta This is Lorelei i jeśli państwo szukają jakiegoś albumu, już teraz na takie spokojne, jesienne wieczory, to ten zdecydowanie polecam.

Na początku nazywali się Amber, ale kiedy zaczęło się o nich robić głośno, to szybko okazało się, że w muzycznym świecie jest już Amber i w ogóle nie jest to zespół złożony z dżentelmenów, tylko holenderska wokalistka, która zresztą ma znacznie dłuższy staż niż ta ekipa. No a wiadomo, że kto pierwszy, ten lepszy, więc panowie postanowili zmienić nazwę i tak właśnie powstało Amber Run. Grupa miała tak przy okazji sporo szczęścia, bo zdążyła zagrać dosłownie trzy koncerty, profesjonalne takie koncerty w karierze i została już od razu zaproszona na scenę dla młodych talentów na dużym brytyjskim festiwalu Reading. A musiała się tam nieźle zaprezentować, skoro kilka tygodni później muzycy mieli w kieszeni już kontrakt, no i przed sobą oczywiście świetlaną przyszłość. A skoro już jesteśmy przy takich oryginalnych historiach, no to tutaj dopiero mamy niezły zwrot akcji. Bo Wasia Project, tak nazywa się rodzinny duet, w którym gra rodzeństwo Olivia i William. No i to są Brytyjczycy z chińskimi korzeniami, którzy niewiele brakowało, żeby grali muzykę klasyczną. Dlaczego? Przez wiele lat uczyli się gry na pianinie i skrzypcach i już się szykowali na przykład do udziału w orkiestrze, ale tak się jakoś złożyło i potoczyło, że skończyło się na popie i elektronice, ale z takim czasami klasycznym, a czasami jazzowym zacięciem. Duet właśnie zadebiutował płytą, która nosi tytuł Nocturne. No i w wolnej niedzieli już teraz posłuchamy sobie małej próbki tego właśnie albumu.

Ani się człowiek obejrzy, a tu już niemal godzina minęła. Anna Nowaczyk, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Wolnej Niedzieli. Realizował Tomasz Martyngiewicz. Zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie, oczywiście za tydzień, punktualnie o godzinie 14. A za moment na naszej antenie La Pausa Italiana i tym razem z małą niespodzianką, bo przed momentem zajrzał tutaj do studia Filip Jaślar, który z uśmiechem na ustach, a jakże, zakomunikował: to ja jestem dzisiaj Justyną Goc, więc w imieniu Filipa bardzo serdecznie zapraszam i żeby państwa jeszcze dodatkowo zachęcić, to dzisiaj na zakończenie taki mały włoski akcent. Beirut, Postcards from Italy. Do usłyszenia.

0: Udało mi się. Przebiegłem trasę maratonu, bo w Warszawie trwa dziś maraton warszawski. Przebiegłem trasę maratonu, żeby się z Państwem spotkać. Znaczy po prostu z jednej strony ulicy Słowackiego na drugą stronę ulicy Słowackiego, ale przebiegłem i jestem po to, żeby powiedzieć Państwu buongiorno.
1: La pausa italiana.
0: Wszystko Państwu za chwilkę wytłumaczę, usprawiedliwie, no ale rzeczywiście może zaczniemy od tego, że mam dla Państwa ogłoszenie. Zanim zaśpiewa Pino Danjo, ogłoszenie brzmi bardzo uroczyście. Dziś pod nieobecność Justyny Goc wyjechała na wakacje na 2 dni i 1 noc. La Pausa Italiana, czyli włoskie podwórko, poprowadzi Filip Jaślar ze swoją córką.
2: Però, catenazzo, che donna sei. Io delle donne non mi fido, il corteggiamento è un rito, troppo spesso si finisce che una donna ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposte a far l'amore. Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare, poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio l'ha presa tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera,

0: To jeszcze raz już nie wierszem. Przywitam się z Państwem. Julia Nowaczyńska audycję realizuje. Ja pod nieobecność Justyny Goc, Filip Jaślar. Mam przyjemność poprowadzić tę audycję w towarzystwie mojej córki Marii Jaślar. Właściwie w audycji La Pausa Italiana powiem Maria. Buongiorno.
1: Buongiorno, dzień dobry.
0: Marysiu, to ty wybrałaś utwór, od którego rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Pino Dandzio. Gdzie się znajduje takie miejsca? I nie mów nazwy tego miejsca, tylko powiedz, jak to znalazłaś.
1: Mogę powiedzieć, kiedy to znalazłam. Ja ogólnie bardzo lubię słuchać takiej muzyki, jak się uczę, bo nie rozumiem zupełnie, o czym śpiewa pan Pino, więc nie przeszkadza mi to specjalnie na przykład w czytaniu lub w pisaniu. Nie skupiam się wtedy na słowach i mogę słuchać takiej muzyki do nauki.
0: Czyli włoska muzyka jest twoją ulubioną nauką, ulubioną muzyką do nauki. Jesteś studentką, czyli bardzo często, rozumiem, słuchasz audycji La Pausa Italiana, ale swojej nauki, mam nadzieję, nie ograniczasz tylko do jednej godziny raz w tygodniu w niedzielę między 15 a 16, prawda?
1: Niestety nie mogę.
0: To bardzo dobrze, to bardzo dobrze. Kolejny utwór też jest twoim wyborem. To jest artysta Maneskin, prawda?
1: Tak, zgadza się. Maneskina miałam też okazję zobaczyć na żywo na festiwalu 2 lata temu.
0: Ojciec cię puścił?
1: Puścił.
0: Naprawdę? To nie pytałaś chyba.
1: Patrząc na jego wzrok, chyba jestem zdziwiony.
0: Jestem bardzo zdziwiony. Na jakim festiwalu byłaś?
1: Opener.
0: A tak, to coś tak. Pamiętam. Wiem, że nie uczestniczyłem, nie pojechałem z tobą. Przepraszam, ja nie bardzo lubię, jak jest tak głośno i tak dużo ludzi, ale utwór pana Maneskina chcieliśmy dedykować wszystkim Marlenom. Przepraszamy, przegapiliśmy pań imieniny. One przypadły 12 września. No to tak troszeczkę spóźnione życzenia serdeczności, a dziś imieniny Mirabelli i Hiltrudy. O tych imieninach oczywiście pamiętamy. No to dla wszystkich Marlen, ale dla Mirabel i Hiltrud również Maneskin.
2: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle

0: Hej, ho. Na spacer by się szło, bo ładna pogoda jest. Do pracy to dopiero jutro, na pewno większość z naszych słuchaczy. Mediolan będzie bohaterem dzisiejszego spotkania, a właściwie wydarzenia, które w Mediolanie miały miejsce, mają miejsce. To zanim oddamy się dywagacjom i takiemu rozmarzeniu nawet na temat Mediolańskiego Tygodnia Mody, tak, będziemy o tym z Marysią rozmawiali, to najpierw, Marysiu, bardzo denerwowałaś się wczoraj w czasie finału Mistrzostw Europy w siatkówce?
1: Nie szczególnie, raczej obserwowałam ciebie, chyba bardziej byłeś rozemocjonowany.
0: Przepraszam za wszystkie słowa, które mówiłem, bo nie wszystkie były parlamentarne, ale rzeczywiście bardzo się emocjonowałem. Razem z Kubą, twoim chłopakiem, oglądaliśmy ten finał. Fantastycznie, w wielkim, wspaniałym stylu Polacy zdobyli złoty medal, pokonując Francję 3-1, a ta Francja fenomenalnie gra w siatkówkę. Są bardzo mocni.
1: Bardzo.
0: Są bardzo mocni i przygotowałem pieśń na cześć polskich siatkarzy w audycji La Pausa Italiana. Dlaczego to podkreślam? Bo zaśpiewa Luciano Pavarotti, czyli Włoch, czyli ten, który w mediolańskiej La Scali był oklaskiwany, czyli w La Scali mu klaskali. A razem z Luciano na cześć polskich siatkarzy zaśpiewa James Brown, no słynny kibic siatkówki.

0: Zaśpiewali James Brown i Luciano Pavarotti, a włoska reprezentacja odpadła w półfinale z Finlandią, ale po pięknej, pięknej walce. Tymczasem, Marysiu, opowiedz proszę, bo porozmawiamy chwilkę na temat Milano Fashion Week. To takie trochę po włosku, trochę po angielsku, ale takie wielkie wydarzenie teraz. No tak jak ty oglądałaś z pewną rezerwą ten finał Mistrzostw Europy w siatkówce, to myślisz, że ja bym z wypiekami biegał po Mediolanie teraz?
1: No jesteś ikoną mody, więc myślę, że na pewno.
0: Informacje, które Marysia zebrała, zaprezentujemy na podkładzie, który państwo na pewno pamiętają i na pewno ta muzyka kojarzy się państwu z modą. Ach, te pokazy z lat 90. A tymczasem Maria Jaślar o ważnych sprawach.
1: Mediolański Fashion Week rozpoczął się we wtorek 22 września, a zakończy się jutro. Otwarcie Mediolańskiego Tygodnia Mody 2027 odbyło się już teraz, w roku 2026, co wyraźnie wskazuje na futurystyczny charakter imprezy. Spektakularne widowisko otwarcia miało miejsce w głównym pasażu kultowej galerii handlowej Galleria Vittorio Emanuele II i przypominało małe otwarcie Igrzysk Olimpijskich. Były modelki, tancerze, muzyka i imponujące światła. Codzienność Mediolańskiego Tygodnia Mody przyniosła wiele ważnych wydarzeń. W kalendarzu Milan Fashion Week, zorganizowanym przez Camera Nazionale della Moda Italiana, pojawiło się ponad 60 pokazów na wybiegu. Sekwencję głównych wybiegów otworzył pokaz Prady. Później mogliśmy oglądać pokazy Gucci, Fendi, Giorgio Armani czy też Dolce Gabbana. Główne trendy, jakie razem z tatą zaobserwowaliśmy na wybiegach w tym roku, to bielizna jako pełnoprawny element garderoby, gorsety i skórzane braletki noszone zamiast koszul pod ciężkimi okryciami. Trend był widoczny na wybiegach Prady, Dolce Gabbana i Fendi. Drugi trend to gra faktur, czyli łączenie surowej, postarzanej skóry z transparentnymi tkaninami i kryształowymi aplikacjami. U Prady były to kurtki motocyklowe, a u Bottega zestawienie skóry z koronką oraz delikatnymi frędzlami. Trzeci trend, doceniany nie tylko w modzie, to powrót do rzemiosła. Widoczne techniki krawieckie, surowe szwy i eksponowanie wewnętrznej konstrukcji ubrań.
0: Przepraszam bardzo, czy ten, jak te skóry, jak ty przeczytałaś?
1: Tak, postarzane skóry.
0: Czy to jest ukłon świata mody w moją stronę? To jest...
1: Wraz z kurtką motocyklową myślę, że tak.
0: Podstarzałe skóry. No to w sumie tak, czyli ja też będę, mógłbym być eksponowany, rozumiem, na tych targach, na tym tygodniu mody. Do Mediolanu jeszcze wrócimy i jeszcze o tym tygodniu mody będziemy rozmawiali, a tymczasem chcielibyśmy, żeby zaśpiewała dla nas, no też w takim utworze, który bardzo z modą się kojarzy, kolejna artystka o włoskich korzeniach, Madonna Luise Ciccione.

0: każdej chwili Balenciaga na ból głowy jej pomaga. Tutaj się nie liczy cena za garnitur od Cardena. To nawiązanie oczywiście do mediolańskiego tygodnia mody. Bardzo dziękuję i jestem zobowiązany pani Beacie, która... Nie trzeba było mówić, żeby pani Beata napisała mail na adres filipmaoparadio357.pl, ale zachęcam państwa, jeżeli państwo chcieliby się podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat Mediolanu, na temat Włoch, a na temat mody najbardziej, to proszę korzystać z tego adresu lub z tekstówki. No a tymczasem wrócimy po kolejną dawkę informacji z Mediolanu, które przygotowała Marysia Jaślar. Marysiu, proszę.
1: Podczas Tygodnia Mody zaprezentowało się wiele domów mody. Pokaz marki Diesel był szczególnie ważny podczas tegorocznego wydarzenia. Z marką oficjalnie pożegnał się Glenn Martens. Przez ostatnie 6 lat belgijski projektant całkowicie odmienił wizerunek Diesla, przywracając mu pozycję w centrum uwagi młodego pokolenia.
0: A propos Diesla, czy to jest też tak, że ceny ubrań i różnych rzeczy, które Diesel sprzedaje, poszły w górę tak bardzo jak ceny Diesla?
1: Stąd ogromny sukces marki, no tak. A mediolańskim tygodniem mody zajął się również włoski portal Gossip Italia. Czytamy nagłówek: Tony Effe przeprasza. Włoski raper jest przytłoczony krytyką po ogłoszeniu swojego rozmiaru dżinsów. Raper, podjeżdżając pod pokaz mody Diesla, pochwalił się, że ma na sobie dżinsy damskiej rozmiarówki 26 i nazwał innych niewolnikami cukru i węglowodanów.
0: No, panie Tony, specjalnie miło mi nie jest, ale teraz nadamy w takim razie piosenkę, którą wykonuje pan Tony Effe. Proszę sobie wyobrazić, że w tej piosence pan Tony będzie śpiewał o tym, że spaceruje po Rzymie i jest nieszczęśliwy. No, w za małych dżinsach, to ja się nie dziwię.
2: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: No mój Boże, człowieku, no 26, rozmiar Marysia ma na sobie dżinsy 26. No to musi być to nieprzyjemne, ale dobra. Wszystko po to, żeby przejść do historii muzyki i to się panu udało. Wspaniała piosenka Tony Effe, skandalista związany z mediolańskim tygodniem mody. Takie slogany reklamowe w Mediolanie teraz można zobaczyć. Nie mają wady buty od Prady, Manolo Blahnik i zmartwień masz zanik. Wrócimy jeszcze do tych sloganów reklamowych, a napisała do nas przez tekstówkę. Bardzo się cieszę. Słuchaczka napisała tak. Kochamy z mężem Mediolan, dowodem jest nasz syn o imieniu Milan. Napisała pani Roma. Bardzo dziękuję. Proszę o kolejne informacje. Filip Małpa, radio357.pl i tekstówki są do państwa dyspozycji. A no to wróćmy jeszcze na chwilę do tematu zbyt wąskich dżinsów.

0: Elvis Presley po włosku. Wiem, że Państwo docenią. Udało nam się znaleźć takie nagranie. To mi się udało znaleźć, czy Tobie, Marysiu, bo nie pamiętam?
1: Tobie się udało.
0: Coś mi się jeszcze w życiu udaje, a zwłaszcza jeżeli to jest w kontakcie z komputerami, internetem i to się uda, to jest to dla mnie powodem do dumy. Napisał pan Leszek. Nadal mnie męczy, co pan jako ojciec zrobił swojej córce, że uciekła nie tak normalnie do wsi obok, czy do miasta, ale aż do Australii. Marysiu, co ja ci zrobiłem, że uciekłaś aż do Australii?
1: Ale wróciłam.
0: I wróciła, panie Leszku. I to jest wspaniała wiadomość, z tego bardzo, bardzo się cieszę. O modzie rozmawiamy, troszkę rozmawiamy o tej modzie. Kiedyś to było prostsze, kiedy ja byłem, może nawet nie w twoim wieku, a nieco młodszy, po prostu w Warszawie była moda polska i był Hofland. I chodziło się na przykład do Hoflandu i tam były takie koszule, na przykład w panterkę, albo można było kupić asymetrycznie zapinaną koszulę, bo w 80-tych latach to było bardzo modne. No i co? I wtedy cała Polska, może nie, ale cała Warszawa chodziła w takich koszulach i był porządek i wszyscy ładnie wyglądaliśmy i to było okej. Okay. A teraz no, strach wejść do sklepu, bo tam naprawdę możliwości jest dużo. Nadążasz za trendami mody?
1: I ja też jakoś szczególnie chyba nie śledzę tych trendów aż tak, co całkiem ironicznie, że teraz opowiadam o mediolańskim.
0: Dlaczego nie?
1: No. Tygodni mody. Ale tak, no teraz uważam, że ogólnie jest przesyt wszystkiego w sklepach. No naprawdę te kolekcje zmieniają się w niesamowicie szybkim tempie, więc aż myślę, że ciężko nadążyć, nawet jak ktoś interesuje się tym na co dzień.
0: A to, co jest ważne, że zawsze w modzie jest klasyka. I dlatego posłuchamy Dina Martina. On też zaśpiewa po włosku.

0: O nie, ciał to jeszcze nie, jest dopiero 27 minut do 16. Ciał to jeszcze proszę koniecznie z nami zostać. To Dean Martin, a to kolejny slogan z Mediolanu. Co to patrzysz ze zdziwioną miną? To paragon jest od Valentino. Przygotowując się do dzisiejszej audycji, zajrzałem do portali naszych polskich, plotkarskich portali, no i tam się wyjaśniło, skąd to ocieplenie, skąd ta piękna pogoda. Okazało się, szanowni państwo, że NATSU opublikowała swoje zdjęcie, czym podgrzała atmosferę. I proszę od razu, 20 stopni w Warszawie, piękna pogoda. Marysio, a ty wiem, że zajrzałaś do portali plotkarskich włoskich i co tam znalazłaś?
1: Tak, na portalu Gossip Italia znalazłam bardzo dużo ciekawych informacji. Portal jest zajęty informacjami o programie Big Brother. Na portalu przeczytamy o Simone Aniciarico, który prosi o drugą szansę po wyjściu ze studia VIP Grande Fratello. 56-latek spędził noc w hotelu po tym, jak dopuścił się do licznych przekleństw w domu wielkiego brata.
0: Może oglądał mecz siatkówki.
1: No właśnie.
0: A oni z Finlandią przegrali. To było, pewnie było to, nie wolno przeklinać w domu wielkiego brata.
1: A takie pytanie, bo czym właściwie jest Big Brother, o co chodzi w tym programie, bo ja się nie orientuję.
0: Mój Boże, dziecko. To był najważniejszy program telewizyjny, no może już po... Jakie tam były? Miś z okienka, kiedyś był Telesfor, to były też bardzo ważne, Piątek z Pankracym, a potem długo, długo nic i Big Brother, Gulczas, Alicja Walczak, Manuela, Michalak, cała Polska oglądała pierwszego Big Brothera, albo myśmy się wtedy dzielili na tych, którzy oglądali przygody zamkniętych w luksusowej willi ludzi, albo na tych, którzy się do tego nie przyznawali. Były osoby zamknięte w wielkim domu, domu wielkiego brata, wszędzie były kamery i wielki brat odzywał się co jakiś czas do tej grupy ludzi i dawał im zadania. A dziś na przykład zróbcie inscenizację czerwonego kapturka. W spiżarce przygotowałem dla was rekwizyty i kostiumy. No i oni przygotowywali, my to oglądaliśmy, a każdej niedzieli był taki mały finał i ktoś odpadał.
1: Pan Janusz... Fascynujące.
0: Fascynujące. Pan Janusz Dzięcioł wygrał Strażnik Miejski. Cudowny człowiek. On wygrał tę pierwszą edycję i stał się taką bardzo ważną dla nas wszystkich wtedy postacią. Podobnie jak Gulczas, Alicja Walczak i Manuela Michalak. O wpływie kultury amerykańskiej, bo Big Brother na kulturę włoską Renato Carosone.

0: Renato Carosone zaśpiewał. Też pięknie, też klasycznie. 21 minut zostało nam do 16. Dostaliśmy wiadomość, tekstówkę. Słuchaczka przed chwilą udowodniła swoją miłość do Mediolanu, nadając synowi imię Milan. Ja też mam podobny dowód na miłość do Mediolanu. Mój syn ma na imię Paolo, na cześć Paolo Maldiniego. Czy Paolo Maldini grał w Mediolanie? Na pewno w AC Milan grał, albo... Ojej, bo tutaj tam są jakieś... Takie wiemy, no, że nie wszyscy wszystkich lubią, jeżeli chodzi o dwa wielkie kluby z Mediolanu. Ale Paolo Maldini, cudowna, wielka postać i... No i też, jak widać, dla pana Remigiusza bardzo ważny symbol Mediolanu. Tymczasem, Marysiu, ty zajrzałaś jeszcze raz do kolorowych portali włoskich. Co tym razem znalazłaś? Powiedz, proszę.
1: Jest też dużo informacji o ślubach. Damiano David, wokalista Maneskin, którego usłyszeliśmy na początku audycji,

0: Sting zaśpiewał po włosku. Mieszka w Toskanii i ma się dobrze. Napisała do nas pani Jola tekstówkę, wysłała, bardzo dziękuję. Pani Jolu, dzień dobry, chciałam sprostować, nie wszyscy oglądali Big Brother, ja nie oglądałam i nie wstydzę się przyznać. No bo faktycznie mówiłem o tym, że dzieliliśmy się na tych, którzy oglądali i którzy nie oglądali. Nie, którzy oglądali i mówili, że nie oglądają. No tak, a pani nie oglądała i się nie wstydzi przyznać. Gratuluję. Może pani to nadrobić, oglądając wersję włoską, która teraz z opóźnieniem. Ta moda przyszła do Włoch i jest teraz tam na antenie telewizyjnych Tony Effe. No z tym się musi pani liczyć, że Tony Effe mówi czasem brzydkie słowa. Dostaliśmy też mail od pana, który napisał, że Paolo Maldini miał grać w Chełmiance, ale nie przeszedł testów. No tak, pamiętamy ten skandal. A Paolo Maldini, symbol Mediolanu i ikona AC Milan, tamtejszego fantastycznego klubu sportowego. Mówiłaś, Marysiu, przed chwilą o ślubach w Toskanii. No dobrze, a ślub ślubem, a czy coś wiadomo na temat jakichś tych najpiękniejszych wiadomości?
1: Już spieszę z odpowiedzią. Cristina Marino jest w

0: trzeciej już ciąży i dumnie pokazuje brzuszek. Wraz z mężem Luca Argentero nie zdradzili jeszcze płci dziecka. Trzeba jeszcze chwilkę poczekać. A Luca Argentero znamy z filmu Jedz, módl się, kochaj oraz jako ambasadora marki Giorgio Armani. W sekcji bociany znajdziemy również inne fascynujące informacje. Alice Bellagamba urodziła w tym tygodniu swoje drugie dziecko, chłopca o imieniu Falco. I tutaj, jeśli mogę, to wrócę jeszcze, nawiążę do Diesla, bo nie wiem, czy wiesz, ale imię Diesel zaczęło się pojawiać w oficjalnych rejestrach prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Na razie jest określane mianem mikrorzadkich, ale nie wiadomo, jak to się dalej potoczy.
1: Okej, ale już jest.
0: Tak, jest.
1: Jakby się pojawiły gdzieś trojaczki, to pewnie CPN, ceny paliw niżej, byłoby dosyć popularne. A teraz, jeżeli można muzycznie, chcesz jeszcze, Marysiu, coś dodać?
0: Chyba już nie.
1: To muzycznie z sekcji bociany Nat King Cole.

0: Taka to audycja, że troszkę pięknej muzyki Nat King Cole zaśpiewał po włosku. No, na talent nie ma rady. Nie dość, że pięknie śpiewał, to jeszcze po włosku potrafił zaśpiewać. I rozmawiamy też trochę o i muzyce, i o modzie. Za chwilę zaśpiewa Carla Bruni. To jest modelka, no pani prezydentowa francuska również, ale Włoszka, która zaśpiewa zaraz po włosku oczywiście o słodkiej Francji. No jakoś to się wszystko pięknie pani Carli Bruni złożyło, a ja jeszcze, jeśli państwo pozwolą, to mam dwa slogany z Mediolanu z tego tygodnia mody. Tutaj gość z radości skacze, bo koszulę ma Versace. Pan ze Stanów, co ma Pace, mówi, że to jest Versace. Prosimy o piosenkę.
1: Mi ritornano di notte dei pensieri tutti miei. Dei ricordi dell'infanzia profumati come mai. Io ricordo la mia scuola, la mia strada e la città. E le canzoni che cantavo di Trenet o di Ferrat.

Carla Bruni. Przepięknie zaśpiewała, pięknie wygląda, jak to Carla Bruni, jak to modelka, ale trzeba przyznać, że małżonek też się bardzo ładnie nosi. Jeżeli Państwo pozwolą, to mały wyjątek w dzisiejszej audycji, ponieważ 25 września przypadła rocznica urodzin wspaniałego dżentelmena, kompozytora, tekściarza Jacka Skubikowskiego. I chciałem przypomnieć Państwu piosenkę pana Jacka, która nawet trochę pasuje do naszej dzisiejszej audycji, bo mówiliśmy o dieslu, mówiliśmy o domu mody diesel i o cenach diesla. No i w ogóle o tym CPN-ie całym i tych wszystkich rzeczach, które tak nas ostatnio martwią. Jacek Skubikowski napisał tę piosenkę, a zaśpiewa zespół Fiesta.

0: Piosenki, które nie chcą się zestarzyć, cały czas są aktualne. Bardzo dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie, w którym mówiliśmy o modzie. Julia Nowaczyńska audycję zrealizowała, Marysia Jaślar, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Filip Jaślar, kłaniamy się, za tydzień też będziemy. Moda modą, ale...
1: Najważniejsze jest to, co mamy w środku, a nie czym jesteśmy okryci.
0: O czym zaśpiewa na do usłyszenia Katarina Valente. Za tydzień też będziemy w La Pauzie, bo Justyna musi odpocząć.

0: Minęła godzina 16.
1: Planeta Nonfiction.
0: Adrian Bąk, witam Państwa. Dziś na początek wybierzemy się do Argentyny, a zaczynamy od niezapomnianej w Ameryce Łacińskiej Mercedes Sosy.

0: Ta książka, proszę Państwa, musiała znaleźć się w tej audycji. Co więcej, być może od tej książki powinniśmy zacząć całą planetę, bo za chwilę, a właściwie już teraz, porozmawiamy o książce wyjątkowej. Operacja Masakra Rodolfo Walsha ukazała się w Argentynie w 1957 roku i jest jedną z książek, od których zaczyna się historia nowoczesnej literatury non-fiction, tak zwanej powieści faktu. Może nawet pierwszą taką książką. Barbara Jaroszuk jest gościem Planety Nonfiction, argentynistka, wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I także tłumaczka tej niezwykłej książki, wydanej wreszcie po polsku przez wydawnictwo ArtRage. Pani Barbaro, ja wspomniałem na początku, że to być może pierwsza taka książka, to znaczy powieść faktu, chociaż często za taką uznaje się Z zimną krwią Trumana Capotiego. Operacja Masakra powstała 9 lat wcześniej, prawda?
1: Tak, to znaczy ja zawsze właśnie jako argentynistka staram się podkreślać, że my no, żyjemy w kraju dosyć mocno skupionym na anglojęzycznym obszarze kulturowym i większość rzeczy z tego obszaru do nas dociera, natomiast powiedzmy, że z Ameryki Łacińskiej, tej może mniej przebojowej na rynku międzynarodowym Ameryki dociera do nas mniej. I w związku z tym chyba dobrze byłoby, żebyśmy sobie uświadomili, że to, co uważamy w Polsce za początek powieści faktu, czy też powieści dokumentalnej, czyli właśnie Z zimną krwią Capotiego, no ukazało się jednak ładnych parę lat, znaczy parę, no dziewięć, tak jak pan powiedział, 9 lat po operacji Masakra, więc ja nie powiedziałabym, że to jest pewnie pierwsza tego typu książka, bo takich książek eksperymentujących w różnych miejscach z taką formułą było pewnie trochę wcześniej, ale na pewno jest to jedna z pierwszych takich książek i na pewno jest wcześniejsza od Z zimną krwią.
0: No właśnie, wydaje mi się, że możemy w dwóch słowach w ogóle doprecyzować, co to jest za gatunek tym może, którzy trochę się w tym gubią w tym momencie. Tak zwana powieść faktu, czyli literatura, która, mówiąc najprościej, korzysta z możliwości powieści po to, żeby opowiedzieć coś, co działo się naprawdę, tak?
1: Tak, to znaczy generalnie ja bym powiedziała, że to jest taki gatunek, który z jednej strony łączy fakty i to fakty potwierdzone w sposób żelazny wedle takiej tradycyjnej, dobrej, starej szkoły dziennikarskiej, czyli co najmniej 2 źródła, bardzo porządna weryfikacja, żadnych wymysłów, ale do pewnego momentu, to znaczy na bazie tych tak starannie, skrupulatnie zgromadzonych faktów, pisarz, który tworzy taką książkę, nadbudowuje pewną opowieść, w której są elementy domysłów, ale one są sygnalizowane na bieżąco czytelnikowi, czyli czytelnik od razu słyszę od autora, czy też od osoby mówiącej w tekście, tutaj zaczynam się domyślać, nie wiem do końca, czy tak było, możemy myśleć, spekulować, że ten bohater zrobił to i to, albo pomyślał to i to, no ale oczywiście, co pomyślał bohater, to już nie jest żelazny fakt do potwierdzenia, zwłaszcza jeśli bohater nie żyje. Natomiast mamy tutaj połączenie tych dwóch elementów, czyli żelaznych, potwierdzonych faktów z domysłem sygnalizowanym na bieżąco.
0: No właśnie, wspomina pani, mówi pani pisarz, za chwilę porozmawiamy oczywiście o samej książce, ale na początku wypada, żebyśmy powiedzieli kilka słów o jej autorze. Kim był Rodolfo Walsh i na jakie lata przypada jego życie? Bo to wszystko było nieprzerwalnie związane także z akcją tej powieści faktu.
1: Oj tak, to jest bardzo skomplikowana historia. No, Rodolfo Walsh urodził się w 1927, zmarł w 1977, a właściwie został zabity, jak pewnie za chwilę będziemy o tym mówić, w 1977. Rodolfo Walsh był dziennikarzem, był pisarzem, w tej chwili w Argentynie jest legendą, no, są ulice jego imienia, jest stacja metra w Buenos Aires jego imienia, jest nagroda jego imienia. On uchodzi w Argentynie za takiego ojca pewnego gatunku, ale również pewnego typu myślenia o Argentynie. Rodolfo Walsh, jego historia jest o tyle ważna, że w roku 57, ja o tym zresztą piszę dosyć obszernie w posłowie do tej książki, w momencie kiedy wydał Operację Masakra, no jak można łatwo policzyć, ileż on miał wtedy, 27, 57, miał 30 lat, on wtedy tak naprawdę przestał pisać kryminały, powieści, opowiadania kryminalne, które pisał wcześniej, miał parę tomów wydanych wcześniej i zajął się na poważnie dziennikarstwem, a zajął się na poważnie dziennikarstwem właśnie pod wpływem pewnego wydarzenia, mianowicie był w barze, to też o tym pisze Sam Walsh w Operacji Masakra i w tym barze w 56 roku usłyszał plotkę, że kilka miesięcy wcześniej odbyły się nielegalne rozstrzelania pod Buenos Aires na śmietnisku i że ktoś przeżył z tych rozstrzelanych. To jest to słynne zdanie, które no poniekąd rozpoczyna operację masakra. Jeden z rozstrzelanych żyje. Rodolfo Walsh poszedł tropem tej plotki, zaczął spotykać się z ludźmi i metodą śledztwa dziennikarskiego, w którym pomagała mu, to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, on pisze Enriqueta Muniz. On nawet chciał podpisać wspólnie, także jej nazwiskiem, tę książkę, ale ostatecznie do tego nie doszło. Ona była jego współpracowniczką. Oni we dwoje przeprowadzili to śledztwo dziennikarskie, bardzo niebezpieczne, bo to działo się już w warunkach jednej z dwudziestowiecznych dyktatur w Argentynie.
0: Tak, dodając może, skoro wspomina pani Enriquetę Muniz, pani pisze, że początkowo to ona musiała nakłaniać go do spotkań z ludźmi, więc ta rola rzeczywiście ona jest bardzo duża, jeżeli chodzi o w ogóle powstanie tej książki.
1: Tak, to sam Walsh o tym bardzo często mówił. Mianowicie chodziło o to, że Walsh no był takim, ja bym to ujęła, chłopcem z dobrego domu i on raczej lubił grać w szachy, lubił pisać i czytać opowiadania kryminalne, ale tak, żeby wychodzić na ulicę i rozmawiać zaraz z ludźmi, to nie było dla niego takie oczywiste. A jeszcze pamiętajmy, że w Argentynie po dziś dzień, ale wtedy szczególnie istniał dosyć mocny podział klasowy. Rodolfo Walsh reprezentował, no powiedzmy, inteligencję, może klasę średnią, natomiast jego rozmówcy często byli robotnikami. W momencie, kiedy przygotowywał operację masakra, gdy były osoby z tak zwanego ludu, i on z tymi osobami na początku niespecjalnie umiał rozmawiać, zwłaszcza, że trzeba też pamiętać o podziale politycznym, mianowicie junta, która rządziła wtedy Argentyną, to była junta, która odsunęła od władzy Perona. Walsh popierał tę juntę, bo był antyperonistą, a jego bohaterowie, o których piszę, wzięli udział albo władza przypuszczała, że chcą wziąć udział w puczu peronistowskim. Rozumie pan? Czyli jakby on był antyperonistą, a jego bohaterowie byli peronistami, byli albo przynajmniej niektórzy, tak, byli peronistami. I on faktycznie i z powodów klasowych, i z powodów politycznych, i z powodu swojego usposobienia i charakteru miał duże problemy, żeby początkowo z nimi rozmawiać. I właśnie Enriqueta tutaj spełniła swoją rolę bardzo, bardzo skutecznie.
0: A z drugiej strony też miał problem w tym, czy to było dla niego pewnym wyzwaniem, że no, ujawnił zbrodnię władzy, z którą wiązał nadzieję.
1: Tak, dokładnie tak było. To znaczy, generalnie problem polegał na tym, że Walsh, kiedy w roku 55 wojskowi odsunęli Perona od władzy, Walsh, jak duża część klasy średniej i intelektualistów, uważał, że to odsunięcie od władzy Perona jest rzeczą dobrą. No bo Peron w Polsce, jak zawsze to podkreślam, nie cieszy się dobrą sławą, ale w Argentynie oznacza gigantyczny przełom polityczny, to znaczy on jakby daje głos wcześniej marginalizowanym masom ludowym, ale to nie znaczy, że jego rządy są pozbawione problemów. No tam oczywiście była i korupcja, i były zapędy autorytarne, i wszystko to się klasie średniej i inteligencji oczywiście nie podobało. W związku z tym ludzie tacy jak Walsh nie chcieli, znaczy oni nie chcieli i nie mogli popierać Perona. Tylko że problem był taki, że jak się okazało, władza, która nastąpiła po Peronie, okazała się pod względem korupcji, pod względem autorytaryzmu, no, dużo, dużo gorsza. I Walsh, zwłaszcza na podstawie tego, co widział w trakcie śledztwa, z którego narodziła się operacja masakra, zdał sobie z tego powoli sprawę. On z czasem przeszedł na zupełnie inną stronę barykady. Właściwie można powiedzieć, że został peronistą z czasem, z upływem lat. Natomiast w momencie, o którym pan mówi, czyli w roku 57, no, była cała masa ograniczeń, które on musiał w sobie i nie tylko w sobie pokonać, żeby tę książkę najpierw, czy też zgromadzić do niej materiał, a następnie ją napisać. I to się oczywiście wiązało też z realnym niebezpieczeństwem. Pamiętajmy, że to była władza, która bardzo nieprzychylnym okiem patrzyła na tego typu śledztwa i wręcz no, tam była kwestia gróźb. Tak, to znaczy, no, Walsh w pewnym momencie zaczął się ukrywać, miał fałszywe dokumenty, nosił przy sobie już wtedy broń, świadom zagrożeń, jakie na niego czekają.
0: Wspomniała pani o postaciach. Myślę, że warto oddać także im przestrzeń, postaciach, bohaterach, także ofiarach i ocalałych, których poznawał i z którymi spotykał, z którymi rozmawiał Walsh. Kim są ludzie zatrzymani w domu, w którym no, między innymi słucha się radiowej transmisji walki bokserskiej? I co ich wtedy łączyło z buntem? A ilu z nich po prostu znalazło się w niewłaściwym miejscu? Bo przecież na tym też polega po części dramaturgia tej książki.
1: Tak, pierwsza część książki Operacja Masakra po prologu jest zatytułowana Osoby, tak? I tutaj mamy 13 rozdziałów. W większości z nich Walsh przybliża postacie swoich bohaterów, z których część nie żyje, część żyje i on ma okazję z nimi porozmawiać. Tak naprawdę spośród tych osób, które zgromadziły się tamtego wieczora żeby posłuchać meczu bokserskiego. Pamiętajmy, że to było jeszcze przed erą telewizji, oni słuchali transmisji z tego meczu. Wśród tych osób mężczyzn było dwóch, którzy mieli jakiś związek z planowanym puczem peronistowskim przeciwko władzy, która wcześniej odsunęła perona. Mówimy o roku 56. Reszta znalazła się tam dlatego, że zaproponował im to kolega, dlatego że spotkali na ulicy chwilę wcześniej przyjaciela, który się tam wybierał. Rozumie pan, cała seria zbiegów okoliczności i Walsh zresztą pisze, że ta opowieść jest o tyle nieprawdopodobna, że tutaj jest tyle zbiegów okoliczności, tak bardzo dziwacznych, w sensie dlaczego akurat te osoby w taki sposób, w tym miejscu, o tej porze, ale też dlaczego na przykład niektórzy z nich nie zginęli, jak to się stało w ogóle, że ta operacja masakra była na tyle w sumie nieudolna, że z planowanych kilkunastu osób ostatecznie zginęło tylko, no tylko, mówimy tylko, no to jest oczywiście bardzo dużo, ale zginęło kilka. Więc tutaj jest cała seria bardzo nieprawdopodobnych wydarzeń i to jest dosyć ważne, żeby to podkreślić. Większość z tych ludzi nie miała z puczem nic wspólnego. I Walsh bardzo dokładnie pokazuje, kto co wiedział na podstawie rozmów z ich bliskimi na podstawie rozmaitych wskazówek i pokazuje, dlaczego tam się znalazła każda konkretna osoba, dlaczego znalazła się w tym miejscu, pokazuje, co się z nimi później działo, pokazuje na przykład, co jest bardzo, bardzo ważne, jak ich przetrzymywano, że na przykład aresztowano ich, czy też zgarnięto z tego domu wszystkich przed wprowadzeniem stanu wojennego, co też jest dla niego niezwykle istotne, tak?
0: A no właśnie, co też jest bardzo istotne, że to było na chwilę przed wprowadzeniem stanu wojennego, prawda? Doszło do zatrzymania tych osób.
1: Kilka godzin. On pokazuje, że ten stan wojenny został wprowadzony o określonej godzinie i ustala to na podstawie radiowych zapisów audycji. Pan tutaj może lepiej nawet wie, jak to wygląda w praktyce. Natomiast pokazuje, że te osoby zostały w tym domu aresztowane kilka godzin przed stanem wojennym, więc nawet gdyby brały udział w tym puczu, to i tak nie zostały aresztowane w warunkach stanu wojennego.
0: Z tym też się wiązała ta nadzieja tych zatrzymanych, że to się nie może po prostu skończyć źle, bo to było jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego, prawda?
1: Znaczy, oni nawet nie wiedzieli, że ten stan, bo wtedy akurat no, działo się to, co się działo, więc nawet nie wiedzieli o tym stanie wojennym, ale oni w ogóle nie wierzyli, że im się coś może stać. Właśnie na tym polega też dramatyzm tej książki, że to są bohaterowie po prostu, tak jakby ktoś nagle wszedł do nas do domu, zabrał gdzieś nas na komisariat, trzymał nas tam kilka godzin, a potem wywiózł w pole, powiedział wysiadajcie i zaczął do nas strzelać. Ci ludzie jakby w ogóle nie wierzyli, że coś takiego może się zdarzyć. Dla nich, nie żyli, no może w państwie, które nie było bezproblematyczne, powiedzmy. To znaczy, no wiadomo, były tam zamachy stanu, były przewroty, ale jakby obywatele jednak wierzyli, że państwo jest w stanie działać zgodnie z prawem. Czyli jeżeli cię ktoś aresztuje, no to cię aresztuje na jakichś konkretnych zasadach, jakaś konkretna władza, potem jest pewna procedura i ta procedura prowadzi do pewnych skutków. Tutaj się okazało, że wszystkie procedury zostały złamane, że wszystkie zasady funkcjonowania praworządnego państwa zostały naruszone i właśnie to zrobiło na Walshu takie gigantyczne wrażenie. Tutaj nie chodzi o epatowanie, ile osób zginęło, a ile nie, tylko chodzi o pokazanie Walshowi, co się dzieje, kiedy państwo przestaje funkcjonować jako państwo praworządne? Co się dzieje, kiedy zaczyna funkcjonować jako państwo autorytarne? Pewnie w dalszej kolejności są jakieś dalsze stopnie tej degeneracji politycznej.
0: O Argentynie jeszcze porozmawiamy w drugiej części. Barbara Jaroszuk jest gościem, gościnią Planety Nonfiction. Rozmawiamy o książce Operacja Masakra Rodolfo Walsha. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.

0: Barbara Jaroszuk, tłumaczka książki Operacja Masakra Rodolfo Walsha, argentynistka, wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim, wciąż w planecie non-fiction, a właściwie na planecie non-fiction. Pani Barbaro, myślę, że warto porozmawiać także o języku tej powieści, bo tak, tam też się ujawnia wiele cech gatunku. Tutaj znalazłem taki cytat, zresztą ostatnio korzystał z niego także Artur Domosławski w swoim tekście o Operacji Masakra. Kaparos pisał o Operacji Masakra tak. To potrójny wzór, jak docierać do tego, co ukryte, jak konstruować narrację, jak pisać bez retorycznych popisów, aby siła oddziaływania tekstu osiągnęła maksimum. Rozumiem, że ten zwrot bez retorycznych popisów to w przypadku tej książki to jest komplement do takich najwyższych lotów, tak?
1: Tak, to jest zdecydowanie komplement. To jest książka, której siła rażenia, jak rozumiem, wynika z jej prostoty, co dla mnie też jako dla tłumaczki było pewnym wyzwaniem, no bo tutaj chodziło o to, żeby nie dodawać żadnych zbędnych słów. To musiało być tak oszczędne, jak jest u Walsha. Walsh pracował nad tą książką bardzo długo. On ją dopracowywał w tym sensie, że wyrzucał całe fragmenty, przeformułowywał. Tutaj wydawca Krzysztof Cieślik jakiś czas temu w audycji, w podcaście przywoływał przykład, który ja też przywołuję w posłowiu. Tam jest taka historia z dziewczynką kilkuletnią, chyba 10-letnią, córką jednej z ofiar tego, co się wydarzyło. I w pierwotnej wersji Walsh pisał o tym, że kiedy policja ją zatrzymała ją jakiś czas przed wydarzeniami opisanymi w Operacji Masakra, to przesłuchiwała ją przez wiele godzin bez choćby kropli wody. Po czym się okazało, że nie wiadomo, czy tam była woda, czy nie była woda, więc Walsh wykreślił to zdanie i po prostu jest w wersji ostatecznej, że przysłuchiwała ją przez kilka godzin. I to jest właśnie typowe dla Walsha, czyli on po prostu, on wyrzucił cały rozdział w pewnym momencie, który uznał za zbyt melodramatyczny, zbyt efekciarski. Zależało mu na tym, żeby fakty mówiły same za siebie i ta oszczędność stylu jest też jego taką marką literacką, w tym sensie, że on tak pisał nie tylko w Operacji Masakra, ale pisał też w swoich dojrzałych opowiadaniach, wtedy już nie kryminalnych, tylko takich, tak, bardzo dobrych opowiadaniach. Więc to jest jego styl i ten styl trzeba było zachować, tak.
0: A właśnie to było najtrudniejsze do przekazania, do przetłumaczenia, do zachowania, czy też, nie wiem, rytm, prostota, może emocje, a może sposób, w jaki mówią jego bohaterowie. Co było dla pani jako tłumaczki? Jakiego głosu szukała pani dla Walsha po polsku?
1: To znaczy szukałam oczywiście tego głosu takiego niezwykle prostego, ale były dwie komplikacje, które poza to wykraczają. Pierwsza komplikacja wiąże się z tym, jak on pisze o swoich bohaterach, zwłaszcza jak myśli, że oni mówią. I to jest właśnie kwestia klasowa, ponieważ Walsh w gruncie rzeczy tak do końca nie wiedział, jak mówią ludzie z tej klasy społecznej. W związku z tym on trochę sobie wymyślił, w pierwszych rozdziałach zwłaszcza to widać, taki sposób mówienia, który jego zdaniem pasuje do ludzi z ludu. Ja starałam się to oddać, pokazać te opory Walsha, także językowe, on tam używa takich słów, na przykład w pewnym momencie pisze o negrito. Ja to przetłumaczyłam jako człeczyna, on się w ten sposób odnosi do jednego z bohaterów. Negrito po hiszpańsku, argentyńsku odnosi się do i negro i do cabecita negra. To ma konotację nie tyle rasową, jak moglibyśmy pomyśleć, no bo negro to jest czarny po polsku, to ma konotację klasową. Cabecitas negras, czyli czarne łebki, to byli właśnie ci ludzie tam z dołu, ci z ludu, od których on początkowo się bardzo mocno dystansował. I pojawia się w jego tekście słowo negrito, tak, które jest takim słowem wyższościowym, paternalistycznym, dlatego oddałam to słowem człeczyna, który nie ma nic wspólnego z rasą, tylko jest takim paternalistycznym, jakiś tam człeczyna. I to było pierwsze wyzwanie, jak on czasami pisze o tych ludziach, jak czasami wkłada im w usta pewne wyrażenia, które niekoniecznie musiały mieć wspólnego z tym, jak oni mówili, tylko raczej z tym, jak on sobie wyobrażał, że oni mówią. A druga trudność to była trzecia część tej książki, bo powiedzieliśmy o pierwszej, która się nazywa osoby, potem taka, która się nazywa fakty, ale trzecia część nazywa się dowody. I ta część dowody to są już transkrypcje przesłuchań, to są dokumenty, to są pisma sądowe, to są pisma, bo wie pan, to trzeba też może powiedzieć słuchaczom, że to śledztwo to nie było tylko rozmowy z ludźmi z ulicy, tylko to było też, to był bardzo długi proces sądowej walki o sprawiedliwość, która nigdy nie została wymierzona. I w tej części dowody on przedstawia bardzo dużo dokumentów, które są napisane nowomową prawniczą. I ta nowomowa prawnicza w kontraście z tym językiem Walsha jest dosyć trudna, jak sądzę, również dla czytelnika, bo ona wymaga takiego, jakbyśmy się przedzierali przez dokumenty prawnicze.
0: To jest książka legenda, tak jak pani wspomniała wcześniej. To jest książka, która odbiła się szerokim echem, która wzbudziła szerokie zainteresowanie, która wciąż wzbudza zainteresowanie, czego najlepszym przykładem jest także jej polskie wydanie. Myślę, że Rodolfo Walsh byłby szczerze zainteresowany losami swojej książki na przestrzeni tych przecież wielu lat. Natomiast na końcu w epilogu jest dość smutna konstatacja autora wówczas, który uważa, że choć dzięki tej książce ta zbrodnia zyskała rozgłos, to tak naprawdę niewiele zmieniła, że on sam czuje pewien zawód jako reporter, że nie udało mu się zmienić świata, powiedzmy tak górnolotnie, że nie udało mu się wymóc na państwie przyznania się do błędu, że nie udało mu się poprawić losu tych, którzy przeżyli później. Walsh zawiódł się dziennikarstwem i mocą czy niemocą literatury własnej?
1: Ja bym powiedziała, że oczywiście on tak dokładnie pisze, jak pan mówi, to znaczy czuję, że poniósł w pewnym sensie klęskę, że winni zostali ukarani, ofiarom nie zadośćuczyniono w stopniu, w jakim powinno to się było wydarzyć, ale jednocześnie Walsh nie rezygnuje z tego typu pisarstwa. On potem wydaje jeszcze kilka, czy też pisze przez lata kilka książek dziennikarskich podobnego typu. Walsh też udziela się jako dziennikarz i sądzę, że on też walczy na płaszczyźnie sądowej długi czas. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że on się poddał. Zresztą ten list, do którego ja ciągle wracam, czyli ten list otwarty pisarza do junty wojskowej, napisany przez niego w 1977 roku, to jest list, w którym on mówi, że właściwie nie wiem, chyba moglibyśmy przywołać tutaj końcówkę. On mówi dokładnie: oto garść refleksji, którymi w pierwszą rocznicę złowrogich rządów waszej hunty chciałem się z wami podzielić, bez najmniejszej nadziei, że zostanę wysłuchany, z pełną świadomością, że będę ścigany, dochowując jednak wierności podjętemu dawno temu zobowiązaniu, że postaram się w trudnych chwilach dawać świadectwo. Więc wydaje mi się, że on temu dawaniu świadectwa, to nie, że się nim zawiódł, on czuł, że to jest obowiązek, że on powinien dawać świadectwo jako dziennikarz, jako człowiek. I w tym sensie chyba nie tracił nadziei, że prędzej czy później to jakiś skutek odniesie, więc nie szłabym w stronę może właśnie, że on się zawiódł. Raczej wiedział, że jest to bardzo trudne, że przebijanie się tego typu tekstu do świadomości społecznej, też możliwości wpływu na władzę, zwłaszcza władzę autorytarną, zwłaszcza władzę, która posuwa się do mordowania własnych obywateli. W sposób oczywisty są to procesy skomplikowane, wymagające czasu, natomiast trzeba pamiętać, że ta jego książka, stając się legendą, no ona do tej pory w Argentynie wyznacza, no, do pewnego stopnia sposób myślenia i o huncie z lat 1976-83, czyli tej huncie, która zabiła Walsha, jak i o w ogóle historii Argentyny i o możliwościach na przyszłość Argentyny. Więc ja bym powiedziała, że tutaj siła tej książki, mimo tego, co sam Walsh myślał o niej, jest duża.
0: I też Walsh pozostał wierny reportażowi, natomiast marzył też o tym, żeby napisać powieść fiction. To mu się nie udało. Tak się zastanawiam, czego nie kusiło, żeby z tej opowieści zrobić literaturę fiction. Dlaczego on jednak był tutaj właśnie wierny reportażowi? Nie chciał zrobić z tego powieści?
1: Wydaje mi się, że o ile ja wiem, mogę się mylić, to wydaje mi się, że w ogóle nie było takiego pomysłu, w sensie, żeby z tego materiału zrobić tekst fikcjonalny. Wydaje mi się, że Walsh był pod takim wrażeniem i też w takim stanie rozgorączkowanym to pisał, że tam chyba nie było mowy o jakieś tworzenie fikcji w zaciszu gabinetu. To było pisanie z dnia na dzień tekstów, publikowanie ich w warunkach niebezpieczeństwa. I też nie było czasu, żeby w ogóle ten materiał opracowywać jakkolwiek fikcjonalnie, więc wydaje mi się, że tak, on miał aspiracje literackie wykraczające poza dziennikarstwo i zrealizował je, tylko zrealizował je w formie opowiadań. Zresztą jedno z tych opowiadań, Ta kobieta, o Ewie Peron, Ewicie Peron, znanej w Polsce wielu pewnie słuchaczom, jego opowiadanie Ta kobieta zostało w pewnym momencie uznane za jedno z najważniejszych, najlepszych opowiadań argentyńskich wszechczasów. W związku z tym te jego aspiracje literackie zostały zrealizowane, natomiast no, Operacja Masakra to jest po prostu temat, który chyba nie nadawał się na fikcję i Walsh o tym wiedział.
0: Wspomniała pani już kilkukrotnie, że no też życie Walsha i to, co się stało później, to jest taka ciemna, dramatyczna, tragiczna klamra, no bo Walsh także stał się ofiarą kolejnej dyktatury wojskowej. Można by powiedzieć, że w podobnych okolicznościach, bo też wpadł w zasadzkę przez dziwny splot okoliczności, został ranny, zaginął. Nie wiemy, co stało się z nim później wciąż. Natomiast ta historia Walsha jak się okazuje, wciąż żyje, bo dość niedawno w Argentynie skazano jednego ze sprawców tego porwania. Gonzalo Chispa Sanchez został skazany na 16 lat więzienia za współudział w 178 porwaniach podczas tej dyktatury wojskowej. Ja rozumiem, że w Argentynie to jest taka sprawa, którą ludzie wciąż się interesują, tak?
1: Rozliczenia z ostatnią dyktaturą, czyli z tą najgorszą. Trzeba pamiętać, że XX wiek w Argentynie to jest cała seria dyktatur, ale ta z lat 76-83 to jest najgorsza. Tam zaginęło 30 tysięcy ludzi. To są tak zwani desaparecidos, czyli po polsku zaginieni albo zniknięci. To są ludzie, których nie aresztowano. To są ludzie, których porywano, przetrzymywano w nielegalnych centrach zatrzymań, torturowano, zabijano, zrzucano z samolotów do oceanu, zamurowywano ich zwłoki w fundamentach budowanych właśnie budynków. Walsh jest właśnie jednym z takich desaparecido. On jest takim klasycznym desaparecido, bo do tej pory w Argentynie trwają rozliczenia tej junty i na przykład do tej pory odnajdywane są szczątki ofiar dyktatury, które na podstawie badań DNA można zidentyfikować. Na przykład rodzice po wielu latach, jeśli jeszcze żyją, przy czym desaparecidos to byli głównie ludzie młodzi, więc czasami rodzice teraz dowiadują się o tym, że ich dziecko zostało znalezione tam i tam, właśnie na podstawie badań DNA. Walsha nigdy do tej pory przynajmniej nie odnaleziono, nie stwierdzono, gdzie znajduje się jego ciało. Natomiast to jest temat cały czas żywy, te rozliczenia się nie skończyły, trwają procesy. To jest zresztą bardzo ciekawe, że Argentyna jest pod tym względem krajem, który najmocniej rozliczył się z dyktaturą, bo przecież analogiczne dyktatury były w Brazylii, w Urugwaju, w Chile i tam te rozliczenia nie poszły tak daleko, nie były tak głębokie. W Argentynie były próby stopowania tych rozliczeń, może nie wchodzimy już tutaj w szczegóły, ale one spełzły na niczym. Zresztą obecny rząd w pewien sposób chciałby trochę wyciszyć tę sprawę. To jest rząd, który mówi, a tak naprawdę to się nic aż takiego nie stało, no ale to wywołuje gwałtowny protest społeczny i tak jak pan powiedział, jednym ze skutków tych rozliczeń, które trwają do dzisiaj, jest to, że skończył się dosłownie, to jest niesamowity zbieg okoliczności, że dokładnie wtedy, kiedy Outrage wydał operację Masakra, mniej więcej w tym samym tygodniu, pi razy drzwi, rzeczywiście został skazany ten oprawca Walsha i wielu innych za udział, jak pan powiedział, w 178 porwaniach i nieludzkim traktowaniu porwanych. Mówimy tutaj o niezwykle brutalnych torturach. Wśród tych 178 był Walsh. Więc jest to temat bardzo aktualny. Nawet jeżeli niektóre władze próbują to od czasu do czasu wyciszać, to jednak ta trauma jest tak mocna w społeczeństwie, to społeczeństwo nadal tę traumę przepracowuje i w literaturze, i w filmach. Jak państwo sobie obejrzą jakieś filmy argentyńskie współczesne albo poczytają literaturę współczesną, to ta kwestia nieustannie wraca. W rozmaitych rejestrach mniej lub bardziej widocznie, ale wraca.
0: To jeszcze tak na koniec a propos aktualności. Dlaczego tę książkę warto przeczytać także dzisiaj, 70 lat później, i to niekoniecznie mieszkając w Argentynie, znaczy niekoniecznie będąc Argentyńczykiem?
1: To jest moje ulubione pytanie. Już brałam udział w jakichś tam audycjach i też mnie o to pytano. I to jest oczywiście bardzo, bardzo sensowne pytanie, no bo ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale po co czytać reportaż, który ukazał się tyle lat temu w zupełnie innej części świata. Ja bym powiedziała, że siłą tego reportażu nie jest bezpośrednie zaangażowanie Walsha po takiej czy innej stronie barykady politycznej. Ja również chciałabym, żeby to wybrzmiało, żebyśmy nie robili z Walsha bojownika o to, czy tamto peronisty, czy nie wiadomo kogo, bo to nie o to chodzi. Walsh mówił wprost, w debacie politycznej i w walce politycznej są metody dopuszczalne i są metody niedopuszczalne. On mówił, bez względu na to, po której stronie barykady politycznej jesteśmy, musimy pamiętać, że po drugiej stronie również są ludzie, bo jeśli o tym zapomnimy, to skończy się to dokładnie tak, jak ja o tym piszę w operacji Masakra. On mówił, uważajmy, co robimy, uważajmy, co mówimy, bądźmy odpowiedzialni i też w jakiś sposób pamiętajmy, zawsze pamiętajmy, co się dzieje z władzą, jeśli ta władza zaczyna zmierzać w stronę autorytaryzmu, jeśli zaczyna prześladować jakieś osoby, które nawet my uważamy za, nie wiem, ekstremistów, za osoby, no może nie takie jak my, to też jest ciekawe w tej książce, że część bohaterów tej książki w ogóle uważa, że no dobrze, gdyby to się stało komuś innemu, no to jeszcze pół biedy, ale ja, taki porządny obywatel. No więc ta książka mówi, jeśli władza sięgnie po kogokolwiek w taki sposób nielegalny i brutalny, to za chwilę może sięgnąć po ciebie, więc uważajmy i jednocześnie my jako obywatele bądźmy odpowiedzialni, starajmy się zachowywać tak, żeby też eskalacja konfliktu nie szła aż tak daleko. To, o tym też jest ta książka, więc moim zdaniem ona jest o tak naprawdę politycznej odpowiedzialności i to chyba niespecjalnie się dezaktualizuje we współczesnym świecie, tak bardzo przecież spolaryzowanym i tak skłonnym do, no, rozmaitych, może pochopnych czasami działań.
0: Tak, i to mówimy nie tylko o tym argentyńskim świecie.
1: Nie.
0: Barbara Jaroszuk, argentynistka, wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim i tłumaczka książki Operacja Masakra Rodolfo Walsha, wydanej po polsku przez wydawnictwo Art Rage. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Proszę państwa, a ja mam dla państwa kilka egzemplarzy tej książki. Dzięki życzliwości wydawnictwa Art Rage. Proszę pisać na adres planeta@radio357.pl.

0: A kolejną gościnią Planety jest doskonale Państwu znana Magda Świerczyńska-Dolot, szefowa działu reportażu w Radiu 357. Cześć Magdo.
1: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło.
0: Dziś jest taka audycja, w której nadrabiamy zaległości, tak powiedziałem na początku. To się ma do książki Operacja Masakra, jak i twojej wizyty, bo przecież reportaż radiowy nam obojgu, ale też pewnie wielu z państwa jest bliski i może trzeba było od niego zacząć. No właśnie, jesień przyszła, a z nią nowe reportaże, także w Radiu 357. Tego ostatniego mogliśmy posłuchać w piątek.
1: Zgadza się. Zawsze robimy sobie taką przerwę wakacyjną, a po tych wakacjach ruszamy z pełnym impetem, żeby Państwu przybliżać piękne historie, ważne historie od początku września. I tak myślę sobie, i tak chyba nawet razem pomyśleliśmy, że może to też dobry pomysł, żeby przypomnieć te reportaże, które już zdążyły u nas na antenie zaistnieć we wrześniu, bo przecież mamy końcówkę prawie już września.
0: Bo przecież wciąż możemy ich słuchać, prawda, w podcastach Radia 357.
1: Oczywiście możemy ich szukać w podcastach, dokładnie.

0: Mieliśmy opowieść Grażyny Bochenek. Grażyna wybrała się na taki obóz, zjazd, na takie wakacje dla kobiet z Ukrainy, które mieszkają bardzo niedaleko linii frontu. I pobyła tam trochę z nimi, posłuchała. No właśnie, bo my o Ukrainie to tak już czasami trochę mniej mówimy. Pomyśleliśmy sobie, że w kontekście reportażu i tych emocji, tego, że tam się cały czas dużo dzieje, no i że te kobiety, które wspierają swoich mężów i cały czas się właściwie o nich boją i boją się o swoje dzieci, że one cały czas tam gdzieś są. I one też potrzebują wytchnienia od tych swoich ciężkich losów i przemyśleń. I Grażyna wybrała się na taki właśnie kilkudniowy obóz wytchnieniowy, bo to się tak nazywa. I trochę się przyjrzała tej sytuacji, porozmawiała z kobietami, ale też z takim uchem czułej narratorki i takiej w ogóle czułej słuchaczki. No właśnie, co takie kilka dni może zmienić w tym życiu, które już trwa od wielu lat, mówię o tej sytuacji wojennej, w życiu kobiet, co im to da i jak to będzie miało wielkie albo małe, myślę, że raczej bardziej wielkie, albo duże przynajmniej znaczenie dla tego, jak wrócą na Ukrainę, czy będą trochę bardziej może wypoczęte. Mówię tutaj o głowie, o psychice przede wszystkim, więc to jest taki reportaż 10 dni wytchnienia. Nie wiem, czy go słuchałeś, Adrian, może miałeś okazję, może państwo mieli okazję, mam nadzieję.
1: Tak, akurat nie miałem okazji, ale po twojej zapowiedzi, zresztą taką zapowiedź widziałem wcześniej, żałuję i z pewnością nadrobię, bo rzeczywiście to jest bardzo ciekawe w kontekście tego, co się dzieje obecnie. My pewnie czasem mamy już dość słuchania tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ale
0: Tak.
1: jak już zaczynamy tego słuchać, to zdajemy sobie sprawę, że to chociaż to tragiczna czy dramatyczna, to też jest pewna wartość dla nas, prawda?
0: No tak, mamy szansę oczywiście myśleć o tym, jak wygląda nasze życie, nasze bezpieczeństwo i że możemy tak naprawdę no, być szczęśliwi każdego dnia i nie martwić się o takie bardzo proste rzeczy, o jakie martwią się w dalszym ciągu kobiety i nie tylko w Ukrainie. Więc myślę, że to jest taki bardzo ważny reportaż i polecam go Państwu, polecam naszym słuchaczom, bo właśnie tak, żeby się trochę w tym wszystkim przejrzeć, poprzeglądać, tak niespiesznie, bo też takie są nasze opowieści, niespieszne, takie, żeby każdy mógł znaleźć cząstkę siebie, znaleźć coś dla siebie w tej historii człowieka po prostu. No, reportaż zawsze jest opowieścią o człowieku, zawsze jest spotkaniem z drugim człowiekiem, a tutaj w tych dźwiękowych reportażach my jeszcze dodajemy to coś, co jest cechą gatunku, jakim jest reportaż dźwiękowy, czyli właśnie plany dźwiękowe, czyli sceny, czyli ten głos. No właśnie, ten głos jest taki istotny przecież w reportażu dźwiękowym, głos bohatera, te wszystkie niuanse, te wszystkie.
1: No właśnie, bo ja na przykład często mówię gościom, że różnica między reportażem pisanym, o którym też sporo w tej audycji, a radiowym jest taka, że w pisanym mogę nagrywać na swoją pamięć i to wykorzystać, a w radiowym muszę nagrać na sprzęt, bo inaczej tego nie mam. Z drugiej strony, myślę, że to jest też wielka dogodność, wyróżnienie, że możemy sobie także posłuchać reportażu, że dostajemy dostęp do nowej krainy, do krainy dźwięków,
0: Tak,
1: do nowych zmysłów.
0: dokładnie, do tego zmysłu, który jest bardzo ważny dla nas, ale też jaki on jest wciąż niedoceniany, bo przecież my budujemy tak naprawdę obrazy, cała nasza wyobraźnia działa, kiedy słyszymy po prostu drugiego człowieka. Jakkolwiek byśmy tego nie opisali, nie zapisali, albo jakimkolwiek, tak jest przynajmniej moje zdanie, jakimkolwiek filmem nie opowiedzieli, tak reportaż dźwiękowy daje po pierwsze taką indywidualność odbioru, bo przecież każdy bohatera, który jakoś brzmi i coś robi w reportażu, odbierze zupełnie inaczej. To nie jest powiedziane takie wprost, tak jak na przykład właśnie poprzez obraz, że nie ma już, no jest obraz i to jest, że tak powiem, zero-jedynkowe, a tu w reportażu jednak niuanse, jednak jakieś najmniejsze sceny, jakieś znaki, metafory, to wszystko naprawdę można w tym wybierać i można się w tym chcieć odnajdywać. To zależy też od naszej wrażliwości jako słuchaczy i takiego, takiej właśnie, od takiej uważności, więc to jest niesamowite, że my mamy głos. Mówię o głosie ludzkim i to ultra zbliżenie.
1: Ja rozumiem, że my właśnie dlatego powinniśmy, albo mamy taką możliwość, czy zachęcamy do tego, żeby takich reportaży słuchać. Tak dzisiaj, gdy mamy dostęp do wszystkiego na wyciągnięcie ręki, właściwie każdy może zostać samozwańczym reportażystą, wyciągając komórkę w dowolnym miejscu na świecie,

0: Dlaczego my powinniśmy włączyć radio i nie odrywać się od niego przez 15 minut, bo tyle trwają zwykle te reportaże, a czasem nawet i dłużej? 15
1: To
0: minut
1: bardzo
0: to jest
1: ciekawe
0: długo.
1: pytanie. No właśnie, to jest długo, tak, w perspektywie naszego świata zabieganego, gdzie jednak zmierzamy do tego jako społeczeństwo, żeby było krótko, szybko i w ogóle tak po łebkach, to tutaj te 15 minut wydaje się być bardzo dużo. No ale właśnie, to jest opowieść, to jest jakiś świat, do którego my jako słuchacze dostajemy klucze, otwieramy drzwi i wchodzimy do czyjegoś domu, rozgoszczamy się na kanapie, słyszymy, nie wiem, stół, szuranie krzeseł, schody, gdzieś jesteśmy, to jest taka przestrzeń dana tylko nam jako słuchaczom, najpierw dana reportażyście. I jeśli wejdziemy do tego świata, no to właśnie, możemy coś przeżyć, możemy mieć refleksję, bo o to chodzi w reportażu, żeby on zostawiał słuchacza z refleksją o kondycji świata po prostu, jakkolwiek górnolotnie by to nie zabrzmiało, to kondycji człowieka, kondycji świata. I to jest taka opowieść, która daje nam bardzo wiele. Czasami daje nam jakieś oczyszczenie, czasami daje nam po prostu taką mądrość życiową. Czasem doświadczenie czyjeś spotka się z doświadczeniem słuchacza i wtedy zaczynamy się porównywać i tak sobie myśleć. Czasami też na pewno wielu słuchaczy myśli, och, to ja nie mam tak źle, skoro ta osoba ma trochę gorzej, to nie jest. Ale to jest takie ludzkie oczywiście. Natomiast no, występują emocje w reportażu, emocje w głosie i te emocje nie pozostają bez echa w uchu słuchacza, więc to jest dlatego tak istotne, żeby usiąść od początku i do końca, posłuchać. Oczywiście ta opowieść też musi być skonstruowana w pewien sposób, bo reportaż radiowy jest osobnym gatunkiem, gatunkiem sztuki, gatunkiem dziennikarstwa, no właśnie, na pograniczu dziennikarstwa i sztuki radiowej. No i zawsze szukamy punktów zwrotnych, punktu kulminacyjnego w tej opowieści, do którego dążymy, żeby właśnie, no i później do puenty, ale takiej, żeby puenta nie była zbyt prosta, żeby była właśnie gdzieś ukryta metafora. To jest, być może sobie nasi słuchacze do końca nie zdają sprawy z tego, jak dużo takich części składowych właśnie ma reportaż, którego efekt pracy, nad którym w piątki po 18 jesteśmy w stanie usłyszeć na naszej antenie.
0: I że to chyba jest trochę tak, Magdo, że każdy reportaż, znaczy ci, którzy tworzą reportaże, ty oczywiście jesteś o wiele bardziej doświadczona w tworzeniu reportaży radiowych niż ja, ale tak sobie myślę, że poza tą warstwą narracyjną reportażyści przekazują też taki ukryty liścik słuchaczowi zawsze, prawda? To jest jakąś prawdę, którą chcą się podzielić, którą gdzieś tam wypiszą. Ona nie jest podana tak dosłownie, ale wydaje mi się, że proszę państwa, warto tych liścików szukać, chyba się ze mną zgodzisz.
1: Tak, oczywiście, warto tych liścików, tych takich opowieści, no właśnie, bo to nie jest wszystko takie wprost i stąd tam to moje wspomnienie o metaforach. Warto słuchać tego, tej drugiej, czasami trzeciej warstwy albo tła w reportażu, albo tego przekazu, który chciał pozostawić, albo właśnie tego liściku, który chciał też pozostawić autor, bo to są takie nasze bardzo odautorskie też nieraz przekazy. My też jako reportażyści jesteśmy wrażliwi na świat i chcemy coś słuchaczowi przekazać, w jakiś sposób mu ten świat opowiedzieć, zbudować go specjalnie dla niego poprzez dźwięk.
0: Tutaj na przykład dużo wspólnego ma to, co mówisz z naszym pierwszym tematem, czyli z Rudolfem Walshem, człowiekiem, który poprzez dziennikarstwo chciał walczyć z autorytarnym reżimem w Argentynie, który publikował właśnie po to. To był swego rodzaju też interwencjonizm w jego wypadku. Jak się okazało, ta literatura dzisiaj ciągle żyje, chociaż minęło 70 lat od tego. I takie rzeczy się zdarzają, także radiowe przecież.
1: Oczywiście, no przecież nie tak daleko, parę lat temu mieliśmy sytuację polityczną taką, że cała masa dziennikarzy czy reportażystów poodchodziła z mediów publicznych i też, a nawet jeśli nie odchodzili, to też różne swoje przekazy starali się gdzieś tam w reportażach poukrywać. To nie było oczywiście tak, jak za czasów ty mówisz o reżimie, ja też mam teraz na myśli lata polskiej, znaczy lata PRL-u, prawda, i lata cenzury, że też jak powstawały pierwsze reportaże dźwiękowe, no to przecież one były nagrywane w studiu i właściwie nie można było użyć głosu narratora czy autora, ale zawsze ten, który tak bardziej pomyślał, jak uszyć tę opowieść tak, żeby gdzieś tam właśnie jeszcze przemycić swoje zdanie na taki temat, na dany temat, tak, żeby cenzura tego nie przechwyciła czy nie wychwyciła. Takie opowieści też powstawały, więc to była zawsze jakaś taka taka droga też niełatwa, ale droga niezwykle ważna dla ludzi, żeby tę prawdę o świecie opowiadać mimo wszystko.
0: A co będziemy przemycać? Będziecie wspólnie też z zespołem, Magdo, w najbliższych tygodniach? Jakie plany na najbliższe tygodnie?
1: Do końca listopada, bo później, jak wiemy, mamy licytację, będzie się działo też bardzo dużo dźwiękowego w reportażu. Za 2 tygodnie pojedziemy znowu do Ukrainy. No właśnie, bo miałam Państwu jeszcze powiedzieć o tym, co było we wrześniu, to tak może pokrótce jeszcze tylko zaproszę na Króla Biebrzy, która to opowieść przez Olę Dobieszewską zrealizowana. To też było piękne przeniesienie nas do nadbiebrzeńskiego świata i tam było mnóstwo właśnie tych takich, tej audiosfery codzienności bohatera, czyli dużo dźwięku i też bardzo ciekawa opowieść. Potem były jeszcze 2 związane z tym, jak młodzi ludzie postrzegają świat i jak szukają pasji i jak jest im trudno w współczesnym świecie, jak są samotni. To był akurat mój reportaż ze sobą, po prostu też zachęcam, jeśli mieliby Państwo ochotę. I jesteśmy świeżo po premierze reportażu, którego zacząłeś. Nie oddamy osła, to taki właśnie jeden z tych Artura Gawła, które są bardzo aktualne. Rzecz dotyczy Złotego Osła, którego chyba warszawiakom nie muszę przedstawiać, na warszawskiej Pradze. No i ma problem osioł, więc o tym problemie rozmawialiśmy. No i Artur zrobił taką bardzo też pogłębioną opowieść o tym miejscu, o tym znaczeniu, jakie ma to miejsce dla ludzi. Wróćmy też na Ukrainę. Wrócimy na Ukrainę z niesamowitą bohaterką, która od miesięcy dostarcza jedzenie, dostarcza sprzęt żołnierzom w okopach. To są takie 2 reportaże, które już teraz wiem, że na pewno u nas na antenie zaistnieją, będą i do których Państwa serdecznie zapraszam. Jak do każdego co piątek po 18.
0: Oczywiście, zachęcamy Państwa do słuchania reportaży w każdy piątek, jak powiedziała Magda, o godzinie 18 w popołudniówce Radia 357. Może także niektóre z nich, czy fragmenty z nich będą prezentowane w Planecie, jak nadarzy się taka okazja. I oczywiście można tych reportaży wciąż słuchać także w podcastach Radia 357. Magda Świerczyńska-Dolot, szefowa reportażu w Radiu 357, była gościnią Planety Nonfiction. Bardzo Ci, Magdo, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, czy do zobaczenia gdzieś na szlaku też.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia, a na koniec jeszcze jeden gdański akcent. Lipali, kojarzysz taki zespół?
1: Oczywiście, że tak.
0: Tomasz Lipnicki, człowiek z Gdańska, z Nowego Portu, w piosence Ludzie 1.2. Adrian Bąk, do usłyszenia.

0: Korzenie i skrzydła.
1: Milena Krupińska tę audycję realizuje, Grzegorz Sajur przed mikrofonem. Witamy Państwa bardzo serdecznie z moim i Państwa gościem, którą jest aktorka, która kiedyś powiedziała, że za swój największy sukces uważa to, że nie była gwiazdką 3 sezonów, że jest rzetelną aktorką, pracuje w zawodzie tyle lat, ma szczęśliwą rodzinę i normalny dom. A Jan Rybkowski kiedyś o niej powiedział: pani to nie jest normalna amantka, pani to jest taka amantka z pieprzem. Amantka z pieprzem, Grażyna Barszewska.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa.
1: Dzień dobry, pani Grażyno. To co to jest amantka z pieprzem? Czemu z pieprzem?
2: Reżyserowi chodziło o to, że nie jestem taką amantką, tylko amantką charakterystyczną. To znaczy moja sztuka, którą uprawiam, nie polega na tym, żeby ładnie wyglądać i rozsiewać czar tylko swoją urodą, ale także tymi problemami, które zawiera sztuka. Pewnym powiedziałabym, robiąc sobie komplement, człowieczeństwem. Także tak to odczytałam i to zresztą ta amantka z pieprzem stała się też tytułem książki, którą napisał Grzegorz Ćwiertniewicz, na rodzaj takiej rozmowy ze mną.
1: Kiedyś może było łatwiej, bo nie było mediów społecznościowych i ludzi interesowało to, co ma pani do przekazania na scenie, a nie to, co pani w warzywniaku kupuje.
2: No tak, z tym się trzeba zgodzić. Są te media. Ja uczestniczę w nich, ale tak bardzo rzadko i wtedy, kiedy rzeczywiście mam coś do powiedzenia, czy reaguję na to, co mnie dotyczy. Natomiast wydaje mi się niesłuszne w moim przypadku, żebym miała mówić ludziom, z kim jem śniadanie, co jem na śniadanie i jaki mam kolor bielizny tego dnia.
1: To wyjaśnijmy jeszcze a propos tego, co na początku powiedziałem, rzetelna aktorka. Co to znaczy być rzetelną aktorką?
2: Przygotować się rzetelnie do pracy. Bo nie wyobrażam sobie, żebym miała przyjść na próbę czy na nagranie nieprzygotowana. No, wydaje mi się, że to jest takim podstawowym obowiązkiem każdego pracownika, a jesteśmy instytucją usługową. Czynimy usługi dla ludności, dla publiczności, która płaci bilet, która w jakiś sposób spodziewa się od nas właśnie tej odpowiedzialności, rzetelności. I to jest jedna wielka sprawiedliwość. Przecież my nie pytamy widza, jaki ma zasób portfela, czy na jaką partię głosował, czy jakie ma poglądy na taki czy inny temat, tylko oddajemy właśnie swoim przygotowaniem, swoją sztuką, swoim, unikam tego słowa, talentem, ale powiedzmy predyspozycjami i w sumie, czyli nazwijmy ten talent, praca, przygotowanie, tworzy to, ten produkt, który prezentujemy publiczności, słuchaczowi, widzowi w telewizji, w kinie, czy na estradzie.
1: A co takiego jest złego w słowie talent?
2: Przepraszam.
1: Co jest złego w słowie talent?
2: Tak, bo to słowo jest bardzo nadużywane. Tak powiedział pan nieśmiało, ten talent. Tak, ja też mam taki stosunek do tego talentu, bo tak mówi się, utalentowana jakaś tam pani, która przeczytała logicznie jakiś tekst. No powiedziałabym, że to nie jest talent. To jest jakaś podstawowa umiejętność, prawda? Więc natomiast w tym zawodzie rzeczywiście sam talent nie wystarcza I odwrotnie, nawet wielka praca, wielkie przygotowanie bez talentu ma bardzo krótkie nogi i nigdy się nie sprawdzi.
1: I wtedy się zostaje tą gwiazdką na 3 sezony maksymalnie.
2: No właśnie. Albo nawet na 1 sezon.
1: Albo na 1. I się jest znanym tylko z tego, że się jest znanym.
2: Że jest się znanym, albo że się zapłysnęło w takim filmie i zostało się okrzyczanym jako nawet... Można dostać nagrodę, tak bywało, były takie przypadki. Zresztą to szeroki temat, bo można by sięgnąć, co jest sprawiedliwe, tak? Ilu wspaniałych, wielkich twórców nie dostało tych największych nagród? Można by tutaj wymieniać i nie na palcach jednej ręki, tylko ho, ho, ho, a może jeszcze dużo, dużo więcej. No więc właśnie i tutaj dochodzi ten element bardzo istotny w tym zawodzie. Myślę, że w innych też, ale w tym szczególnie, bo to jest takie wtedy widoczne, szczęście.
1: Nieodzowne jest chyba.
2: Nieodzowne. Bo jest wiele przykładów na to, że można być utalentowanym, przygotować się, a to szczęście gdzieś tam umyka i wtedy na przykład program, a dobrze, to sięgnę do własnego podwórka. I na przykład taki one woman show, który zrobiłam wiele lat temu na zaproszenie telewizji. Świetnie przygotowany, piosenki, monologi, stepowałam, znakomite kostiumy Ksymeny Zaniewskiej, świetna realizacja. Był przewidziany w najlepszym czasie emisyjnym, czyli koło tam 21, a z jakiegoś powodu gwałtownego, nieprzewidywalnego został opóźniony o 2 godziny, więc wie pan, zamiast o 9 poszedł o 23, więc odbiór już był nieco inny. A potem jeszcze taśma matka została zgubiona.
1: To brak szczęścia, a to jak się jest chwaloną przez Meryl Streep, to talent, praca, szczęście?
2: Takie miłe dostrzeżenie, że akurat tak się stało, szczęście, tak, bo przecież mogła akurat nie zobaczyć tego filmu i mogła tego nie powiedzieć w jakiejś tam wypowiedzi. Już nawet nie pamiętam, bo doszło do mnie z 2 źródeł od mojego dyrektora i z ambasady amerykańskiej. Oczywiście to bardzo miłe, bo w końcu znakomita aktorka, znakomita koleżanka, która doceniła właśnie tak profesjonalnie pracę innej koleżanki, Z innego obszaru, że tak powiem.
1: Pani Grażyno, korzenie i skrzydła, wracamy trochę do korzeni. Ja muszę jedną rzecz wyjaśnić. Osobisty wątek. Co rodowita warszawianka ma wspólnego z moimi rodzinnymi Starachowicami?
2: Sentyment poprzez rodziców. Bo moi rodzice, których korzenie mieli na wschodzie Polski, ojciec kiedy skończył takie renomowane liceum, właściwie nie, technikum mechaniczne w Pruszkowie przed wojną, wyjechał do swoich rodzinnych stron, ale tam raczej nie było pracy, więc dostał angaż w Starachowicach, w dużej fabryce i tam pojechał z mamą, tam się urodziła też moja siostra i tam byli do 41 roku, kiedy już zaczęło się robić bardzo niebezpiecznie i wsiedli na 2 rowery i ze Starachowic do majątku mojej babci pod Tykocinem przyjechali 2 rowerami z moją małą 2-letnią siostrą.
1: Kawałek drogi.
2: No, kawałek.
1: To jeszcze nie była wtedy fabryka samochodów ciężarowych, bo ta powstała po zakończeniu II wojny, czyli to musiały być zakłady mechaniczne w Starchowicach.
2: Tak, no tak, tak. Czyli zgodne z tym, z wykształceniem mojego taty technicznym. Mhm. Ale te rejony są mi bliskie, także przez sentyment, a ostatnio nawet takie, ostatnio, no, może rok, może dwa, okazało się, że mój mistrz wielki, Wiesław Myśliwski, też ma bardzo bliskie kontakty ze Starachowicami i nawet bardzo zachęcał mnie, żebym przedstawienie Kochany najukochańszy zagrała w Starachowicach i zagrałam. To już było półtora roku temu. I właśnie ojciec Wiesława Myśliwskiego również pracował w tej samej fabryce, co mój ojciec. Być może nawet znali się z widzenia. Więc no przypadek. W twórczości Wiesława Myśliwskiego jest nawet takie zdanie: przypadek to tylko bliżej nam nieznana konieczność. Co oczywiście on cytuje tutaj filozoficzne podejście wielu innych. Ale właśnie jest jakiś wspaniały przypadek i sentyment.
1: Sentyment jest również do tego Tykocina, czy raczej do jakiejś małej miejscowości, wioski pod Tykocinem, tak?
2: No tak, tam były korzenie mojej babci, chociaż właściwie nie, bo korzenie moich pradziadków od strony właśnie babci były w Tykocinie. I proszę sobie wyobrazić, jeśli mówimy takich o sentymentach, 3 lata temu dostałam takie drzewo genealogiczne właśnie od tej strony i pojechałam do Tykocina, żeby zobaczyć to miejsce, o którym czasem wspominała mi moja mama, że jeździła czasem do dziadków, gdzie były stawy hodowlane, gdzie było piękniej. To właśnie był Tykocin, który miał wtedy, już nie pamiętam, no kilkanaście mostów. Wtedy. W tej chwili jest właściwie tylko jeden most w tym pięknym mieście. I pojechałam do tego Tykocina i odnalazłam to miejsce, gdzie w tej chwili tam przyjeżdżają, właściwie mieszkają moi kuzynowie od strony właśnie babci i pradziadka. Odnalazłam po dwóch ponad 200-letnich pięknych drzewach, dębach. Więc to miejsce żyje. Z tych stawów został tylko jeden z taką piękną wysepką w środku. Hodują konie. No jakaś ta atmosfera do mnie dotarła.
1: A czemu te wspomnienia z Tykocina są takie wyjątkowe?
2: Też to wiąże się z moim dzieciństwem, bo czasem jeździłam tam pod Tykocin do tego majątku babci, kiedy jeszcze to wszystko funkcjonowało. To były lata 50., 60. Zapach poziomek w lesie, wspaniały, niepowtarzalny. Lasów wokół, no i takiej ciszy, choć oczywiście były też, ja pamiętam jako dziecko, bardzo mnie śmieszyły takie relikty zachowań pewnych. Na przykład pamiętam, że odbywały się czasem w niedzielę takie przyjęcia, więc przyjeżdżali okoliczni gospodarze, czy jakaś dalsza rodzina. Były wystawne obiady, lody i potem to całe towarzystwo szło nad staw. I pamiętam takie obrazki z moimi ciotkami, z parasolkami i w rękawiczkach.
1: Czyli wytworne to były imprezy.
2: Tak, tak, tak. A my jako dzieci, moi kuzyni i ja, jako takie 5-6-latki, zakradaliśmy się do tych piwnic, gdzie były lody i był prawdziwy lód. Bardzo nas to dziwiło, bo na wsi w lipcu, sierpniu, kiedy było bardzo ciepło i był prawdziwy lód. No tak, bo te zimy były bardzo, bardzo ostre, bardzo mroźne i ten lód się potrafił tak trzymać w tych przepastnych piwnicach.
1: To zaraz będziemy kontynuować te wspomnienia, a teraz pierwszy wybór muzyczny. Posłuchajmy, a potem opowiemy, co to.

ty nie kochasz, patrzeć już nie możesz. Przeklęty twa piękność do sidła, nie mogę unieść się przez tworze, chociaż od dziecka.

czuję uprzejmość prawdziwa. Uśmiechając się, podszedł w ustroni, opieszale rachpół na pół tkliwie. Pocałunkiem dotknął mojej dłoni. Zagadkowych dawnych twarzy szereg, na mnie oczy ich patrzą w pomroce. 10 lat omdleni rozterek i bezsenne wszystkie moje noce. I włożyłam w jedno ciche słowo i na próżno wyrzekły je usta. Ty odszedłeś i stała się znowu moja dusza i ja

0: Grażyna Barszczewska w studiu Radia 357, audycja Korzenie i Skrzydła. Od dziecka miałam skrzydła. Słyszeliśmy przed chwilą.
1: Tak powiedziałam.
0: Tak zaśpiewałam. Kto dawał te skrzydła?
1: Tak. Ta piosenka pochodzi z audycji telewizyjnej Jedno życie. Według twórczości Anny Achmatowej z muzyką w większości utworów Andrzeja Zaryckiego, wspaniałego kompozytora nie tylko Piwnicy pod Baranami, bo tam miałam szczęście zaistnieć. To był taki epizod, kiedy odbyłam kilka podróży z piwnicą i właśnie z kilkoma piosenkami autorstwa Andrzeja Zaryckiego. No właśnie, Achmatowa, no wielka poetka, wspaniałe teksty i wspaniale ubrał to muzycznie Andrzej Zarycki. I jestem jego wyznawczynią od dawna i cieszę się, że tak się stało, że skomponował tych kilka pięknych pieśni, niełatwych, powiem szczerze. No tak. Ale jednocześnie te skrzydła trzeba było rozwinąć przy tym tekście.
0: A kto w dzieciństwie pozwalał rozwijać skrzydła małej Grażynce? Babcia? Mama?
1: Nie, tata? Babci już nie było. Rodzice byli zapracowani. Przecież to lata dosyć trudne, jak pan wie.
0: A co robili rodzice?
1: No, tata pracował potem w fabryce samochodów osobowych. Mama zajmowała się domem. Od czasu do czasu pomagała mu. Natomiast mieszkaliśmy w takim miejscu, dzisiaj powiedziałabym, że to były takie przedmieścia Warszawy wtedy, w tamtych latach, bo to był Żerań. Dzisiaj i hen dalej jest jeszcze Warszawa i wielkie bloki mieszkalne i apartamentowce i tak dalej. Wtedy no, kanał Żerański, Wisła, więc to były moje skrzydła. Biegać z dzieciakami nad Wisłę, nad kanał. Nikt nas specjalnie nie pilnował. Zbierałam polne kwiaty. Jakaś była we mnie potrzeba takiego upiększania świata, ulepszania świata. Teraz sobie tak to kojarzę. W każdym razie pamiętam, że zbierałam te polne kwiaty i przynosiłam do domu, żeby wstawić do jakiegoś wazoniku, żeby było ładnie. Ale było dużo swobody. Kąpaliśmy się w Wiśle. Było bezpiecznie chyba nawet.
0: Pewnie tak.
1: Była jeszcze chyba dosyć czysta woda w tamtych latach. Jeździła ciuchcia. Ciuchcia, którą jeździłam do przedszkola, ileś tam przystanków, ileś stacji. Ta ciuchcia jeździła do Śródmieścia, a nawet potem może dalej, nie pamiętam jaka to była trasa. No w każdym razie często jeździliśmy z rodzicami po Warszawie. Pamiętam, mam w swoim takim filmie pamięci mam ruiny Warszawy, budujący się Pałac Kultury, związane z tym różne opowieści rodziców, że na przykład rozerwało jakiegoś wozaka, który jechał na plac budowy, a tam były przecież jeszcze miny, wybuchy i tak dalej. Więc,
0: tak jak w serialu Dom.
1: Tak. No ale także ta odbudowująca się Warszawa, Marienstadt, do tej pory jest taka chyba fontanna z tamtych lat, z tam 50., gdzie mam zdjęcia z mamą jako tam, nie wiem, czteroletnia dziewczynka.
0: Podobno uwielbia pani, albo poznaje pani nawet świat trochę poprzez zapachy. To z jakimi zapachami kojarzy się pani ten rodzinny dom?
1: No właśnie, z jakąś świeżością. Mówiłam o tym zapachu poziomek,
0: w tykucinie,
1: pomidorów. No tak, chciałoby się zacytować Addio pomidory. No już nie ma tego zapachu. Mówię, jak taka stara ciotka, co mówi, o, no dawniej kiedyś to kiedyś to były. Ale rzeczywiście, no te pomidory, które towarzyszyły mi przez całe dzieciństwo i zresztą ciągle jestem smakoszką pomidorów, chociaż już nie tych pomidorów. No a w tym domu, w którym się urodziłam, którego już nie ma, to był dom dawno, dawno wybudowany przed wojną przez mojego dziadka. I tam po wojnie schroniła się cała rodzina, to w tym domu były różne pomieszczenia, gdzie się właśnie robiło przetwory. Było ogromne podwórze. Tak, robiło się te przetwory. Pamiętam jakieś takie wielkie pojemniki z tymi pomidorami. Robiło się przeciery. No, potem była oczywiście zabawa dzieciarni, bo myśmy się też smarowali tymi pomidorami. Nie dla urody, ale pewnie dla frajdy, zabawy. No i ta kolejka cudowna, która jeździła ostrożnie. Nikt z moich bliskich nie pamięta, żeby cokolwiek się tam złego wydarzyło, a kolejka jeździła tuż obok naszego domu. Dom był duży, piętrowy. Jak mówię, tam po wojnie mieszkała spora rodzina, moje ciotki, kuzynki i tak dalej.
0: I to był taki otwarty dom?
1: Tak, bardzo otwarty. I ten bardzo otwarty dom prowadzili także moi rodzice potem, Kiedy już zmieniliśmy mieszkanie, wyprowadziliśmy się na Grochów i czasem było to dla mnie niezrozumiałe, nawet już jak takiej kilkunastoletniej dziewczyny, bo moi rodzice potrafili zaprosić zupełnie obcych ludzi, którzy przyjechali do jakichś sąsiadów i nie zastali ich. I zobaczyli, że na klatce schodowej czekają, no zapytali co. A no nie ma sąsiadów. No to przyjdźcie państwo do nas. No i oczywiście przyszli, wobec czego cała nasza rodzina musiała się przenieść do jednej sypialni. I musiałam na jednym tapczanie spać z siostrą i z mamą, po to, żeby ten drugi pokój oddać zupełnie obcym ludziom, którzy po prostu no, zakosztowali tej naszej gościny. Kiedy ośmieliłam się z siostrą powiedzieć, że może to przesada jest tak gościć no, zupełnie nieznanych ludzi, to dostaliśmy reprymendę od mojej mamy, która powiedziała, moja mama wychowana właśnie no, na wschodzie Polski, gdzie gość w dom, Bóg w dom, nie było innej opcji, to dostaliśmy jeszcze ogromną reprymendę. A cóż wy sobie wyobrażacie? Mieliśmy zostawić ludzi na noc, żeby stali czy siedzieli na klatce schodowej?
0: Może dlatego, że ważne słowo to kochać, ale drugie najważniejsze to pomagać, tak?
1: Tak. To jest cytat z sztuki Dwoje na huśtawce, którą grałam wiele lat temu. Premiera była w scenie na piętrze w Poznaniu, ale potem grałam to też w Warszawie w Teatrze Ateneum. Tym drugim na huśtawce był Romek Wilhelmi. I wspaniała sztuka, świetne postaci, świetne role do zagrania. Reżyserował to Kazimierz Kuc. Dostaliśmy nawet jakieś nagrody za to przedstawienie. I proszę sobie wyobrazić, że nawet niedawno na jakimś spotkaniu z publicznością przyszły dwie panie, starsze panie, które pamiętały to przedstawienie, w których te emocje i ten przekaz został do dzisiaj. I tutaj nasuwa się taka myśl, że ta nasza sztuka jest ulotna, umiera bardzo szybko, ale może szczęśliwie zdarzają się takie chwile, kiedy zostają te emocje w tych widzach. można powiedzieć, to mało, no bo cóż, zapis choćby taki filmowy jest, czy telewizyjny jest dłuższy, szczęśliwszy, ale jednak rodzaj tej tej chemii, tej wymiany energii takiej tego dnia, w tym momencie, między widownią a występującymi jest nie do odtworzenia potem. To jest ten magiczny czas. To jest to władanie słowem, ale też władanie ciszą, pauzą, emocją. Przecież ja bardzo dobrze słyszę, czuję widownię, czuję ich uwagę, czuję ich wzruszenie, rozbawienie i tak dalej. No jest ta magia chyba.
0: Mimo, że czasami tak... przez te światła nie widać twarzy, ale się czuje, tak?
1: Czasem dochodzą takie informacje od publiczności, kiedy mówią nam, widziałem, że pani patrzyła na mnie. Oczywiście to zwodnicze, bo dla mnie to jest ta jedna wielka twarz tej widowni, która ma, nie wiem, 900 miejsc, czy 200, czy 100. Ale energia jest i ten odbiór, ten rodzaj tej wymiany energii, tego dialogu, bo to jest dialog. Oni nic nie mówią, ale oddychają. Ja czuję ich wstrzymany oddech, tę ciszę, która mi się na przykład zdarza teraz, kiedy gram taki monodram według mojego mistrza powieści Ostatnie rozdanie w Teatrze Polskim Kochany najukochańszy. Mówię tutaj o Wisławie Myśliwskim. Więc właśnie czuję tę temperaturę, ten rodzaj takiego dialogu. To jest, no to jest piękna nagroda dla aktora.
0: A w rodzinie to były jakieś tradycje artystyczne? Skąd to pragnienie związania się ze sceną?
1: Czasem niektórzy ludzie w podeszłym wieku, mówiąc delikatnie, pytają mnie, czy Elżbieta Barszczewska to nie była moja mama, czy moja ciocia. Igor, siostrzeniec Elżbiety Barszczewskiej, docieka to pokrewieństwo, ale w każdym razie nie jest to najbliższe pokrewieństwo. Prawdopodobnie, gdyby tam posunąć się do, nie wiem, XVIII wieku, to pochodzimy z tego samego rejonu, czyli to jest ta Polska wschodnio-północna. Natomiast na pewno nie najbliższa rodzina. Ale z takich przekazów, no właśnie mojej mamy dawnych, czy moich ciotek, wiem, że jakaś moja babcia cioteczna była aktorką w Wilnie. Więc być może jakieś tam geny się odezwały.
0: I tak od dziecka Grażyna Barszczewska wiedziała, że chce związać się ze sceną? Pytanie, z jaką sceną?
1: Nie. Właściwie... Powiedziałabym, że to spowodowała moja polonistka i to bardzo późno, bo w klasie maturalnej powiedziała mi, słuchaj, a ty właściwie powinnaś spróbować zdawać do szkoły teatralnej. A ja byłam wtedy w średniej szkole muzycznej i tak sobie wyobrażałam moją dalszą edukację i moje życie zawodowe. No i tak właśnie bez jakiegoś przymusu, ani też wielkiego stresu, powiedziałabym, że z marszu prawie zdałam do tej Wyższej Szkoły Teatralnej na Miodowej, gdzie mówiłam, jak to powiedział potem Juliusz Owicki, głosem nieznoszącym sprzeciwu, mówiłam rewolucyjne strofy Majakowskiego. A wyglądałam dość infantylnie. Oczywiście w tamtych czasach nie było mowy o jakimś makijażu maturzystki, ale miałam długie warkocze, białą bluzkę, długą granatową spódnicę.
0: Jak na akademii.
1: Jak na akademii, dokładnie. To musiało być dosyć zabawne. W każdym razie zdałam z marszu i tak się potem już potoczyło, chociaż dalszy ciąg był.
0: To zaraz do tego dalszego ciągu wrócimy. A co rodzice na te plany? No w ogóle muzyka, tam była myśl o byciu dyrygentką, prawda?
1: No tak, to były właściwie bezpodstawne marzenia. Ja nie miałam wielkiego talentu muzycznego. Oczywiście pewna jakaś wrażliwość, słuch, tak. Natomiast tutaj to na pewno ta droga nie byłaby usłana różami. Niemniej jednak rodzice ani nie oponowali, ani nie zachęcali. Myślę, że to jest ta właściwa droga. Trzeba po prostu powiedzieć, no to jest twoje życie, musisz wybrać, możesz zabłądzić, ale spróbować.
0: Rodzaj zaufania.
1: Tak, rodzaj zaufania. I natomiast to te lata poświęcone muzyce w jakiś sposób procentują. Nawet kiedyś pani Agnieszka Duczmal, będąc na przedstawieniu, gdzie grałam skrzypaczkę, ale przecież ona nie wiedziała, że ja miałam jakieś kontakty z muzyką bliższe, przyszła po przedstawieniu i powiedziała: pani Grażyno, ale pani chyba grała albo gra na jakimś instrumencie. Więc rodzaj tej wrażliwości, tego, no te, nie wiem, tego konstruowania być może też utworu, czy też rytmów. No nie wiem, no coś jest w tym języku takiego wspólnego. Zresztą jeżeli jesteśmy, czy mogę jeszcze pogadać?
0: Oczywiście.
1: Jeżeli jesteśmy tutaj, w tym miejscu, bo przecież tu obok jest scena Teatru Komedia.
0: Za ścianą.
1: Jeszcze, i właśnie. Wiele lat temu grałam tutaj gościnnie musical Stepping Out. Musical, w którym grałam akompaniatorkę, no powiedziałabym, zawiedzioną pianistkę, której marzeniem było występować na wielkich estradach świata, a która na jakimś marnym pianinku musiała akompaniować amatorskiej grupie w jakimś małym prowincjonalnym miasteczku. Ale w scenariuszu było napisane, że w pewnej chwili ona wchodzi do tej salki ćwiczeń i zaczyna im grać etiudę rewolucyjną. Więc ja powiedziałam reżyserowi Krzysztofowi Jasińskiemu, że ja zagram tę etiudę rewolucyjną. Oczywiście minęło już wiele, wiele lat od mojego parania się na co dzień muzyką, grania na instrumencie, ćwiczenia. No ale grałam w tym przedstawieniu tam jakieś fragmenty Ellingtona, Gershwina, no i na zakończenie ta etiuda. Zagrałam tę etiudę i w jakiejś recenzji czytam: a pani Barszczewska bardzo ładnie gra, że gra na fortepianie. Po prostu recenzent myślał, że tam jest jakiś mechanizm, który odtwarza tę etiudę, a ja tylko palcami imituję, prawda? No ale to nic nie było za darmo, bo przez te 2,5 miesiąca codziennie po 2 godziny ćwiczyłam na swoim Blitnerze. Nie można było inaczej.
0: No to posłuchajmy drugiej piosenki.

0: nie ma króla twojego na świecie.
1: Grażyna Barszewska, bohaterka audycji Korzenie i skrzydła. Kilka słów o tym utworze, który słyszeliśmy przed chwilą.
2: To był Szeroki Król?
1: Tak.
2: Szeroki Król. To właśnie ta poezja z tyloma brakami kropek, takich oczywistości, takich zamkniętych recept. Zresztą takie podejście do poezji bardzo, bardzo lubię. Ono jest wtedy bardzo uniwersalne. Cóż, kto to był tym szerokim królem? Czy to było zwierzątko? Czy to był bliski człowiek? Według mnie to był bliski człowiek.
1: Wspomniała pani o tym zdawaniu do szkoły aktorskiej. Udało się za pierwszym razem, no ale tak jak się zaczęło, tak szybko się skończyło.
2: Udało się, ponieważ nie byłam przez nikogo przygotowana, to znaczy w tym sensie, jak to dzisiaj jest, ja słyszę od kolegów, którzy uczą na Akademii Teatralnej, no, że są w ogóle szkoły przygotowujące. Już nie mówię kursy, ale mistrzowie. Jasne, że trzeba się uczyć od mistrzów, natomiast ja myślę, że tak, że byłam taka zielona po prostu i to był ten mój atut. Przez nikogo nie zmanierowana, ja nikogo nie naśladowałam. To było takie bardzo moje i musiało być to w jakiś sposób interesujące przy tych moich bardzo młodych wtedy warunkach. Natomiast no potem to zaowocowało tym, że zostałam relegowana z tej uczelni. I zresztą uważam, że tak, że to było wielkie szczęście moje.

0: koleżanka i znakomita aktorka Ryszarda Hanina, także dziekan Wydziału Aktorskiego, powiedziały mi: dziecko, ty jesteś za delikatna, ty jesteś za krucha, ty sobie nie dasz rady w tym okrutnym, niesprawiedliwym zawodzie. No, ty nie masz tej determinacji, ty nie masz tej siły. No więc...
1: A miałam?
0: Więc chciałam sprawdzić, czy mam. W związku z czym, tak, wszyscy wiedzieli to, tego nie można było ukryć. Zresztą ja nawet sama nie chciałam tego ukrywać. Zdawałam z tym wilczym biletem. Dostawałam wszystkie możliwe dodatkowe zadania. I przez pierwsze 2 lata studiów byłam prześwietlana naprawdę jak żadna moja koleżanka, żaden mój kolega. No bo ci profesorowie chcieli sprawdzić, jak to, no, kto się mylił. Tutaj jest jeszcze taki temat autorytetów. Ja myślałam, że autorytety się nie mylą nigdy. Że jeżeli ktoś jest moim profesorem, wielkim aktorem, podziwianym, to nie może się mylić. W sumie uważam, że to było wielkie szczęście, że dostałam takiego kopniaka na początku tej drogi zawodowej, bo to spowodowało, że zaczęłam jakby, no, pracować nad tym, czego naprawdę chcę. Ja w gruncie rzeczy po raz pierwszy zresztą leciałam samolotem wtedy na te egzaminy do Krakowa, bo było już późno. I chciałam zmierzyć się sama ze sobą, czy naprawdę to, co tam gdzieś mi się huśtało w splocie słonecznym, czy to oni mają rację, czy to jest tam jakiś fałsz. I w gruncie rzeczy... Kilkakrotnie miałam takie w życiu decyzje, na przykład kiedy byłam, przepraszam, daleko teraz, dalekie porównanie, ale kiedy zapraszano mnie, żebym została radną Warszawy. I zgadzałam się z programem, bardzo mnie to ciekawiło i właściwie wszyscy mnie namawiali i to naprawdę postaci z wielkiej sceny i politycznej i z mojego środowiska, że tak, właśnie, że ty jesteś taką postacią, która by coś tam zdziałała. Ale w ostatniej chwili ja zapytałam sama siebie, czy ja naprawdę tego chcę, czy to jest moja droga. I odpowiedziałam sobie, że nie, że nie, że to byłoby... A nigdy nie chciałam być figurantką, nigdy nie chciałam być, no, kimś, przepraszam, kimś do statystowania. To jest ta wielka pycha, że zawsze byłam pierwszoplanowa, a wiedziałam, że jeżeli bym chciała być pierwszoplanowa, to miałabym tylko wielu wrogów i musiałabym całe życie poświęcić tej walce, której bym może nie podołała.
1: Podobno każdy aktor jest trochę egocentrykiem jednak.
0: Oczywiście, oczywiście, tak. Tylko tutaj, no, to jest ta cienka granica tego egocentryzmu, kiedy zaczyna być niebezpieczny i śmieszny, a kiedy jest potrzebny w tym zawodzie, czy w ogóle w drodze ludzi, którzy, no, którzy chcą jakoś tam władać rzeczywistością.
1: A w którym momencie przekonała się pani na 100%, że ta droga to jest ta właściwa droga, że ma pani tę wystarczającą determinację, żeby ten zawód uprawiać?
0: No chyba to było już na studiach, kiedy po tym roku, szczególnie po tym pierwszym roku na studiach w Krakowie, kiedy dostałam już stypendium naukowe i musiałam sobie poradzić z rzeczywistością, z tym, czy starczy na obiady w stołówce, marne obiady, ale jednak, żeby starczyło na to podstawowe utrzymanie, a jednocześnie...

0: kształcenie się od tych mistrzów, no właśnie od Anny Polony, od Marka Walczewskiego, od wielu innych aktorów w Teatrze Starym, Teatrze Słowackiego, gdzie chodziłam obserwując moich wspaniałych kolegów. Więc tak, no wtedy chyba, no i zaczęłam już grać wtedy role charakterystyczne. Grałam na jakimś dyplomie Łatkę w Dożywociu Fredry. Rolę męską. Więc tutaj ci moi pedagodzy no, wyczuli we mnie jakieś pokłady no, właśnie nie amantki, amantki, a takiego borykania się z trudniejszymi, no, czasem takimi karkołomnymi rolami, ale jednak dającymi dużo satysfakcji. Dużo więcej niż takie piękne postaci, takie dekoracyjne. Nigdy takie dekoracyjne mnie nie interesowały. Mhm.
1: Kraków okazał się takim zaczarowanym miastem, jak pani go określiła kiedyś, ale drugim domem to Teatr Polski.
0: No, od wielu, wielu lat, tak. Chociaż kiedy Kazimierz Dejmek przyszedł na przedstawienie Dwoje na huśtawce do Teatru Ateneum i przyszedł do garderoby po przedstawieniu i zaproponował mi właśnie, żebym no, nie będę cytowała wszystkich słów dyrektora Dejmka, ale zaproponował mi, żebym przeszła do Teatru Polskiego i zagrała dużą rolę szekspirowską. Tak się zresztą stało potem. No to a w Teatrze Ateneum bardzo dobrze mi się wiodło. No to powiedziałam dyrektorowi Warmińskiemu, wspaniałemu dyrektorowi Teatru Ateneum, że no, panie dyrektorze, to idę tam na te 2 lata, zagram tego Szekspira, zagram tego Norwida i wracam. No i, no i tak minęło ile lat? No już nie policzę, ale ponad 40.
1: To jest dom zawodowy, a ten dom, o którym pani mówi, że dom jest jak port, czyli się tak wypływa i wpływa.
0: No tak, to taki rodzaj bezpiecznej przystani, która w tym takim chybotliwym zawodzie, chociaż ja nie mam powodu narzekać i właśnie nigdy nie narzekałam, nigdy nie miałam takich przestojów, nigdy nie miałam takiego czasu, że nie mam co robić zawodowo. Niemniej jednak jest to zawód kapryśny, niesprawiedliwy i tak dalej, i tak dalej, i wspaniały. Więc, ale wziąwszy te wszystkie cechy pod uwagę, trzeba mieć taki normalny dom, gdzie jeżeli ktoś umie ugotować, no nie powiem o sobie, że jestem najlepszą kucharką, ale nie wiem, umie posprzątać kuchnię, czy
1: no i mówi potrafi, to podobno pedantka.
0: Tak, czy potrafi, nie wiem, przyciąć jakiś tam krzaczek w ogródku. No to właśnie, no to musi być taki normalny dom, gdzie jeżeli jest dziecko, to nawet jeżeli ta mama uprawia taki zawód, gdzie jest się na walizkach często, to jednak musi wiedzieć, że ta mama jest normalną mamą, że nie jest artystką, której nigdy nie ma i że tylko może z nią się porozumiewać przez ekran telewizora albo przez słuchawkę. Tylko, że ta mama przyjdzie na jakieś przedstawienie do przedszkola, a czasem pogada przez całą noc, zawalając nawet jakieś swoje zajęcia, bo to jest wtedy ważne. Także to jest, ta równowaga jest bardzo, bardzo istotna i szczęśliwie stworzyłam taką przystań i jest mi dobrze z tym.
1: A propos bycia mamą, a propos syna. Syn kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że mama nauczyła mnie cennej rzeczy. mówienia bliskiej osobie prawdy, czasem brutalnej, ale w taki sposób, żeby się nie obraziła, nie załamała, tylko wyciągnęła wnioski.
0: No tak, bo...
1: Jak przecież, to robić?
0: No przecież jeżeli kogoś kochamy, cenimy, to chcemy oszczędzić mu złych momentów w życiu, złych decyzji, w związku z czym czasem mówimy mu trudne rzeczy, ale nie dlatego, żeby go zgnębić, a raczej właśnie zachęcić do jakiejś pracy nad sobą. Właśnie, przecież obcemu człowiekowi nie mówi się trudnych, a nawet czasem takich bardzo trudnych, trudnych spraw i trudnych słów. Myślę, że ten rodzaj zaufania, tak, zaufania, ale też nie tworzenia przez tego drugiego człowieka jakiegoś Boga, jakiegoś czegoś, co jest najdoskonalsze, prawda? W tej chwili mam podobnie z moimi wnuczkami. Mówię, dobrze, mogę wam powiedzieć, że akurat może nie skaczcie na główkę do tej wody, której nie znacie, bo to, natomiast możecie zniszczyć sukienkę, możecie tam, nie wiem, pomalować sobie włosy na zielono, bo na szczęście to można zmienić. Natomiast to, czego nie można zmienić, może być bardziej bolesne. Ale i tak musicie sprawdzić swoją drogę. Musicie pewnie popełnić ileś tam błędów. To jest naturalne. Nigdy nie traktowałam nikogo bliskiego jako moją własność.
1: A w życiu Grażyny Baszczewskiej tych błędów było trochę, czy nie?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście. Ale nie pamiętam. Tak, wiele, no to tak się przecież często mówi, że gdybym była wtedy podjęła inną decyzję, ale w gruncie rzeczy to moje decyzje i z nimi się do tej pory zgadzam. Miałam pewne propozycje, wydawałoby się, dla kogoś nie do odrzucenia, ale ja te propozycje odrzucałam, bo ja tak zdecydowałam, bo gdybym zdecydowała inaczej, to no byłabym może nawet nieszczęśliwa w tych decyzjach, a że w innych oczach to wyglądało inaczej, no cóż, tak bywa.
1: Powoli dobiega końca nasze spotkanie. Chciałem się jeszcze koniecznie zapytać o jedną rzecz. Jak to się stało, że została pani sadowniczką?
0: Tak. Proszę sobie wyobrazić, że mam legitymację. Jestem majstrem wykwalifikowanym sadownikiem.
1: No proszę.
0: Czerwoną legitymację. Jedyna czerwona legitymacja, nawiasem mówiąc. Więc... Tak, w stanie wojennym, kiedy byłam w Teatrze Ateneum i teatr został zamknięty i nie wiadomo było, jak długo potrwa ten stan, pomyślałam sobie, no cóż, no trzeba przecież płacić jakieś rachunki, trzeba mieć na jakieś podstawowe sprawy, więc zdecydowałam, że kupię kawałek ziemi i że będę i stworzę sad. Tak, może wiśniowy sad. Nawiasem mówiąc, grałam dwukrotnie w wiśniowym sadzie. Ale ten sad wiśniowy. O tak, sad wiśniowy. I że to będzie moim... Będzie mi dawało te podstawy utrzymania. A poza tym kocham drzewa, kocham naturę i... No i poszłam na taki półroczny kurs. Odbyłam ten kurs rzetelnie, egzaminy. No i potem raptem teatr został otwarty. Zaczęłam pracować nad jedną sztuką, drugą. Potem zaczęły się przedstawienia telewizyjne, potem film i tak dalej, i tak dalej. Więc i się skończyło.
1: Przydało się? Przydaje się?
0: Nie żałuję. Może inaczej. Nie żałuję. Potrafię czasem zobaczyć, że jakiś krzaczek w moim ogródku choruje. Ale zbyt dużo tej wiedzy nie zostało, ale rodzaj takiej czułości jednak jest.
1: I to mówiła Grażyna Barszewska, bohaterka audycji dzisiejszej Korzenie i Skrzydła. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję. Życzę Państwu pięknych drzew wokoło, natury, zapachu świeżości, a może nawet zapachu świeżych poziomek.

0: niech szczęście błyśnie. Chwycić szczęście, co masz sił, kochać, żyć, na jawie śnić ten sen, co się w dzieciństwie śnił.
1: Tymczasem minęła godzina 18.
2: 3:57. Start do 20. Zaczynamy.
1: Julia Nowaczyńska, Mateusz Kuźniewski, kłaniamy się Państwu i zaczynamy sportową audycję. Uwaga, uwaga, podjąłem ważną decyzję. Dziś nie poświęcimy, tak jak zazwyczaj to robimy, zauważalnej części programu naszym piłkarzom. Cóż, mecz z Bośnią i Hercegowiną skłania bardziej do tego, żeby ich wyczyny przemilczeć, niż kreować jakieś większe dyskusje na ich temat. Ale o takich na przykład siatkarzach, świeżo upieczonych mistrzach Europy, to opowiemy z ogromną przyjemnością.
3: Semeniuk, Tomasz Forna, blokaut i tam się położył pod siatką Tomasz Forna. Teraz wszyscy biegają, 25-16, wygrywamy czwartego seta, całe spotkanie 3-1, jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
4: I bronimy ten tytuł, brawo, brawo, brawo chłopaki.
1: A no brawo, tak to brzmiało wczoraj w Polsacie Sport. Więcej o kolejnym wyczynie biało-czerwonych siatkarzy. Po 19:00 porozmawiamy z Ireneuszem Mazurem. Będzie też o żużlu. Bartosz Zmarzlik, zdetronizowany Polak, został wczoraj indywidualnym wicemistrzem świata.
5: No pięknie się ten cykl nam potoczył, że emocje były do końca. Może nie z zakończeniem dla biało-czerwonych, takich jakbyśmy marzyli. Natomiast doceńmy też ten srebrny medal, bo to też jest wielki sukces.
1: Więcej o wczorajszych decydujących o losach tytułu zawodach opowie nam dziś w swoim materiale Sebastian Kierzek, który rywalizację, w tym kluczowy bieg finałowy, oglądał z perspektywy trybun Moto Areny w Toruniu. Od wczoraj mamy też wicemistrzynię świata w kolarstwie. Katarzyna Niewiadoma Finney, podobnie jak w Tour de France, musiała uznać wyższość Holenderki Demi Vollering.
6: Wiadomo, przyjechałyśmy tutaj po koszulkę i ta koszulka była w zasięgu ręki, ale też wiem, że po prostu dałam z siebie wszystko. A Demi jest niesamowicie mocna, co nie oznacza, że zawsze dam, że cieszymy się z tego, że jest pierwsza. Chcemy ją pokonać i wiem, że też wrócimy i ją pokonamy.
1: Odważna deklaracja w Eurosporcie i to właśnie z komentatorem tej stacji. Niedługo porozmawiamy o kolarstwie i rywalizacji w Montrealu. Adam Probosz będzie naszym gościem. Co poza tym w audycji? Będą piłkarskie raporty z zagranicy, będzie koszykówka w wydaniu hiszpańskim, będzie padel, no i będzie rozmowa o rekordzie Guinnessa w wykonaniu naszego rajdowca Miko Marczyka, choć rekord Guinnessa akurat mało rajdowy.
7: W tej chwili, obserwując to, jak zmienia się rynek motoryzacyjny i jak poprawia się ta technologia związana z elektromobilnością, stwierdziłem, że warto jest odświeżyć temat. Przede wszystkim, żeby zainteresować wszystkich ponownie elektrykami, bo to są zupełnie inne samochody niż kilka lat temu.
1: Pojawi się też fragment pewnej wyjątkowej rozmowy górskiej. Kuba Strzyczkowski spotkał się na naszej scenie w Lądku Zdroju podczas festiwalu górskiego z pierwszymi zimowymi zdobywcami Everestu, Leszkiem Cichym i Krzysztofem Wielickim. No i tak sobie pomyślałem, że fajnie będzie przypomnieć tę dyskusję, a właściwie jej fragment, bo rozmowa była godzinna, no to dziś w audycji 10 minut wykroiłem właśnie na opowieści pana Leszka, pana Krzysztofa, no i oczywiście pana Kuby. Dużo tematów, myślę, że ciekawych całkiem w naszej sportowej audycji dziś dla Państwa. Nic, tylko z nami zostać co najmniej do godziny 20:00.

0: 7 minut po godzinie 18 The Police nam się zaprezentowali. Przypominam, że można się z nami kontaktować, właściwie ze mną, no bo dzisiaj sam na posterunku jestem. sport@radio357.pl to jest ten adres mailowy, pod który proszę do mnie pisać. No i w naszej aplikacji oczywiście są dostępne tekstówki, można wysyłać, można korzystać. Gorąco do tego zachęcam. No i pan Paweł już napisał: nikt mi nie powiedział, że grali w Kopaną, ale siatka, siatka, siatka, bogowie. No i cóż mogę powiedzieć, panie Pawle? Zgadzam się w 100%.
1: 357 start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
0: Przybyli, zobaczyli, zwyciężyli, a dziś wrócili. Polscy siatkarze są już w kraju po tym, jak wczoraj pokonali w finale Mistrzostw Europy Francuzów 3-1. Na Okęciu przywitały ich tłumy kibiców.
2: Chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim kibicom. Jesteście najlepsi. Byliście w Bułgarii, byliście w Mediolanie. Cieszę się i jestem dumny z tego, że gram do reprezentacji Polski i mogę występować i czuć się jak gwiazda roka wczoraj.
0: To mówił Tomasz Fornal w Polsacie Sport. Dodajmy, że podopieczni trenera Nikoli Grbicia, wygrywając Mistrzostwa Europy, zdobyli kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w roku 2028. To były mistrzowskie emocje, a my wracamy do tych wicemistrzowskich teraz. Bartosz Zmarzlik, zajmując trzecie miejsce w finale kończących sezon Grand Prix w zawodach w Toruniu, został właśnie wicemistrzem świata na żużlu. Pierwszy tytuł w karierze wywalczył najlepszy w turnieju Brytyjczyk Robert Lambert. Gdyby komuś przyszło do głowy narzekać na to drugie miejsce Zmarzlika, to proszę posłuchać naszego asa. Może ta wypowiedź zmieni podejście.
3: Najbardziej szczęśliwy jestem to, że to jest 10. medal. 10. medal, 9. z rzędu, więc z tego się naprawdę cieszę, bo mam 31 lat. Co roku do tej pory we wrześniu czy w październiku byłem w sytuacjach, gdzie musiałem walczyć o medal i szczerze jako dziecko nigdy chyba nawet bym o takim scenariuszu nie marzył.
0: Mówił Zmarzlik w Eurosporcie, no i właściwie nic dodać, nic ująć. Tymczasem wicemistrzynią świata w wyścigu ze startu wspólnego w Montrealu została wczoraj nasza kolarka Katarzyna Niewiadoma Fini. Na finiszu Polkę wyprzedziła Holenderka Demi Vollering, a trzecie miejsce zajęła Włoszka Elisa Longoborghini. Więcej o kolarstwie, również o trwającej rywalizacji mężczyzn, już za kilka minut porozmawiam z Adamem Proboszem z Eurosportu. Obiecałem, że nie będziemy za dużo opowiadać o polskich piłkarzach, to pozwolę sobie o ich rywalach jednak wspomnieć. Napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal musieli odpuścić zgrupowanie reprezentacji Szwecji z powodu drobnych urazów. Nie przewiduje się powołania zawodników na ich miejsce. Piłkarze Trzech Koron jutro podejmą Polskę w dywizji B w Lidze Narodów. Teraz o tenisie. Rozstawiony z piątką Hubert Hurkacz wygrał z Lloydem Harrisem z RPA 7-6, 6-4 w ćwierćfinale turnieju ATP 250 w Chengdu w Chinach. Był tiebreak, a jak? Rywalem polskiego tenisisty w półfinale będzie Kanadyjczyk Denis Szapowałow, który wyeliminował Francuza Adriena Manarino. Tymczasem Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson awansowali do finału debla tego samego turnieju. W półfinale wygrali z niemieckim duetem Jakobem Schneiderem i Markiem Wallnerem 6-3, 6-2. Mecz trwał równo godzinę. Ważne rozstrzygnięcie w rywalizacji pań. Czeskie tenisistki pokonały Ukrainki w finale drużynowego Billie Jean King Cup, też w Chinach, w Shenzhen. Linda Noskowa wygrała z Eliną Svitoliną w dwóch setach, a Karolina Muchowa z Angeliną Kalininą też w dwóch setach. W tej sytuacji nie było już potrzeby rozgrywania meczu deblowego. Dużo dziś biegano, głównie na dłuższych dystansach. No i tak, Elżbieta Glinka czasem godzina 8 minut i 47 sekund pobiła w Gdańsku rekord Polski w półmaratonie. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który w 2021 roku wywalczyła Karolina Nadolska. Biegali w stolicy Kenijczyk Stefan Kibor. Czasem 2 godziny 9 minut i 19 sekund wygrał 48 maraton warszawski. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windicz-Tow. To zawodniczka z Węgier, która poprawiła rekord tego kraju, uzyskując 2 godziny 24 minuty i 48 sekund. W tym roku impreza miała certyfikat World Athletics Elite. W Niemczech odbyły się jedne z najbardziej prestiżowych zawodów biegowych na świecie. Etiopczyk Gweye Adola zwyciężył w maratonie w Berlinie. Wśród kobiet wygrała jego rodaczka Tigst Assefa. Jej próba pobicia rekordu świata zakończyła się niepowodzeniem z powodu kontuzji odniesionej na ostatnich kilometrach rywalizacji w stolicy Niemiec. Emocje na parkiecie koszykarskim tymczasem. Na inaugurację nowego sezonu PGE Basket Ligi Kobiet doszło do derbów kujawsko-pomorskiego Artego Bydgoszcz kontra Energa Toruń, wynik 62-69. Nieznacznie lepsze okazały się zawodniczki z Torunia.
4: Pierwszy mecz na początek ligi. Myślę, że troszeczkę tutaj napędziłyśmy stracha same sobie i naszym kibicom przede wszystkim. Na hali było bardzo głośno, także grało się ciężko, ale cieszy przede wszystkim zwycięstwo. I nieważne w jakim stylu, ale mamy 1-0 jak na razie w lidze.
0: Mówiła zawodniczka ekipy z Torunia Ewelina Śmiałek. Pierwszym liderem bez niespodzianki zostały mistrzynie Polski. Lotto AZS-u MCS Lublin pokonał Hill Islands Wichoś Jelenia Góra różnicą 54 punktów. Cóż za zwycięstwo na początek sezonu. Na zegarze mamy 12 minut po godzinie 18. Już za chwilę porozmawiamy o kolarstwie.

0: Pani Beata była uprzejma napisać na sportmałparadio357.pl. Piękne emocje wczoraj, nadal mam łzy w oczach na samą myśl. Proszę poświęcić im całą audycję. To oczywiście o naszych siatkarzach. No i pani Beata pozdrawia z powrotu ze szlaku z Gór Wałbrzyskich, czyli niedziela na sportowo. Gratulujemy pani Beacie. No i oczywiście o siatkarzach będzie nie cała audycja, ale po 19 spotkamy się z Ireneuszem Mazurem i podsumujemy to, co wydarzyło się na Mistrzostwach Europy. Przypomnijmy, Biało-Czerwoni zdobyli tytuł mistrzowski wczoraj, pokonując w finale Francuzów 3-1. Ale nie będziemy dzisiaj mówić tylko o siatkówce, no bo trzeba sporo miejsca poświęcić też o na przykład kolarstwu.
1: Gość 357 Start.
0: Adam Probosz z Eurosportu jest już z nami na łączach. Adamie, witamy ciebie serdecznie ponownie na antenie Radia 357. Ja zacznę od przeprosin, jeśli pozwolisz.
2: A za co chcesz mnie przepraszać?
0: No bo wspominałeś na tak zwanym poza anteniu, że liczyłeś na jakieś takie bardziej rock'n'rollowe przywitanie, co następnym razem się poprawi.
2: No zwykle tak było, ale dobrze. No było o huraganowym wietrze. Na razie na Mistrzostwach Świata w tym dzisiejszym wyścigu huraganowego wiatru nie ma, ale ja przede wszystkim witam serdecznie.
0: Witamy serdecznie. Cześć Adamie. Wiesz co, chciałbym naszą rozmowę rozpocząć nie od tego, co trwa, a trwa wyścig ze startu wspólnego tam w Montrealu w wykonaniu panów, no ale chciałbym pomówić o tym, co wydarzyło się wczoraj, no bo to z naszej polskiej perspektywy jest dużo, dużo ważniejsze. Podobnie jak w Tour de France. Katarzyna Niewiadoma Fini na drugim miejscu w tych Mistrzostwach Świata, no i podobnie jak w Tour de France, lepsza od niej okazała się tylko jedna zawodniczka, czyli Demi Vollering. Czy to było dla ciebie jakiekolwiek zaskoczenie?
2: Nie, nie było to dla mnie zaskoczeniem, natomiast było dla mnie to, jak Katarzyna Niewiadoma Fini pojechała ten wyścig, bo dla mnie no, ona pojechała ten wyścig mistrzowsko. Ona nie zdobyła tej tęczowej koszulki, była druga, ale pojechała niezwykle mądrze, niezwykle dojrzale. Pojechała tak, jak przez lata jej zarzucaliśmy, że ona się ciągle podpala, że ona ciągle kasuje każdy atak, że ona goni. A tutaj nic takiego się nie wydarzyło. Ona jechała cierpliwie, zresztą cała polska reprezentacja pojechała bardzo fajnie. Trochę nam ta kraksa tam później pokrzyżowała szyki, ale generalnie cała drużyna spisała się świetnie. No a Kasia pokazała nam, że jest na tym najwyższym światowym poziomie, że jest w stanie walczyć o tęczową koszulkę do ostatnich metrów i tylko ona była do końca w walce z Demi Vollering. I to naprawdę się fantastycznie oglądało. Także ja uważam, że Kasia pojechała mistrzowski absolutnie wyścig. Była druga, bo Demi Vollering jest w tym sezonie najlepszą zawodniczką na świecie, ale myślę, że to drugie miejsce jest naprawdę wielkim, wielkim sukcesem po takim wyścigu.
0: Tak, ja lubię przypominać słowa tego słynnego himalaisty Reinholda Messnera, który niegdyś do Jerzego Kukuczki napisał taką wiadomość: nie jesteś drugi, jesteś wielki. To właściwie można byłoby odnieść spokojnie do Kasi Niewiadomej po tym pięknym finiszu i po tej pięknej walce, co prawda przegranej o złoty medal, ale trudno mówić o porażce, kiedy zdobywa się wicemistrzostwo świata. No i też takiego symptomatycznego, powiedziałbym, wywiadu udzieliła zresztą twojej stacji Eurosportowi Kasia Niewiadoma Fini już po tej rywalizacji, no bo mówiła trochę o tym, że no prędzej czy później to dopadniemy te Demi Vollering i prędzej czy później ją pokonamy. To taka chyba fajna zapowiedź tego, że to nie jest koniec tej wielkiej rywalizacji tych dwóch wspaniałych zawodniczek.
2: To prawda. Takie rywalizacje zawsze rozpalają kibiców i ja widzę, że ta rywalizacja też tych kibiców rozpala, bo ja też dostawałem wczoraj po wyścigu mnóstwo wiadomości o tym, jak ludzie to przeżywali, jakie to były emocje. Ty mówiłeś o siatkówce. Ja oczywiście wczoraj jeszcze obejrzałem mecz siatkówki po tym wyścigu kobiet, a jeszcze nawet zobaczyłem finał Bartka z Marzlika, bo ja się sportem interesuję i to też przeżywałem bardzo tą siatkówkę i żużel. Natomiast najbliższe jest mi kolarstwo i dlatego ja uważam, że Kasia jest wielka. Naprawdę potwierdziła w tym wyścigu to, co pokazała na Tour de France. To zwycięstwo na Mont Ventoux przecież przepiękne. Ja myślę, że to było jedno z piękniejszych zwycięstw w ogóle w historii polskiego kobiecego kolarstwa. Więc tak, Kasia jest wielka, chociaż jest druga.
0: Fajnie opowiadał. No myślę, że to już prawie 2 miesiące temu Sylwester Schmidt u nas na antenie o tym, jak w ogóle niesamowity to był wyczyn na Mont Ventoux, to zwycięstwo na jednym z etapów tegorocznego Tour de France w wykonaniu Katarzyny Niewiadomej Fini, no że to był jeden z najwybitniejszych w ogóle występów w historii całego kobiecego kolarstwa. To tak pozwala nam unaocznić, jaką mamy fantastyczną zawodniczkę i tylko się cieszyć, tylko kibicować i trzymać kciuki, bo pewnie prędzej czy później to się znowu wydarzy i znów będzie pierwsza. Ale
2: i to nie, i to nie jest jedna zawodniczka. To, co warto podkreślić, mamy całą grupę naprawdę świetnych zawodniczek. Mm-hmm.
0: Tak, tak. I teraz chciałem właściwie do tego przejść, no bo oczywiście mamy całą grupę fantastycznych zawodniczek, jest też chociażby Dominika Włodarczyk, która również jeździ znakomicie, no a okazuje się, że wśród juniorek mamy kolejną kolarkę, która może w przyszłości odnosić wielkie sukcesy. Już odnosi, no bo Maria Okrucińska została złotą medalistką Mistrzostw Świata w Montrealu w jeździe indywidualnej na czas juniorek, no a potem w wyścigu ze startu wspólnego też otarła się o medal, czyli pokazała, jak fantastyczną jest zawodniczką. Ja się domyślam, że ty to nazwisko Maria Okrucińska słyszałeś już wiele razy wcześniej, ale pewnie część kibiców usłyszała po raz pierwszy przy okazji rywalizacji w Montrealu w Mistrzostwach Świata. Czy mógłbyś nam coś więcej opowiedzieć o tej zawodniczce i czy my, mówiąc, że liczymy na to, że w przyszłości ona będzie taką następczynią Kasi Niewiadomej, to my wyciągamy zbyt pochopne wnioski, czy rzeczywiście się na to zanosi?
2: Moim zdaniem to nie są zbyt pochopne wnioski. To jest Maria Okrucińska, to jest wychowanka klubu CCC Kopernikus, tego klubu założonego, tej akademii kolarskiej Michała Kwiatkowskiego. Zresztą powtarza ciągle sama, że to Michał był zawsze jej wielką inspiracją. Ja nawet widziałem takie zdjęcia, które mi przysyłał ojciec Janka Jackowiaka, jak Marysia i Janek byli w przedszkolu, a Michał Kwiatkowski już jako zawodowiec ich odwiedzał i inspirował, namawiał do tego, żeby trenowali kolarstwo. Maria jest wielkim talentem. Ona jest od 2 lat już w tym rankingu najlepszych juniorek na świecie cały czas pierwsza albo druga. I Maria moim zdaniem no tutaj w tej jeździe na czas potwierdziła to, o czym mówiła jeszcze przed wyjazdem do Montrealu. To też było takie ważne, że ona ma taką samoświadomość, że ona powiedziała: ja jadę po złoty medal w jeździe indywidualnej na czas. I nie jest łatwo znieść takie oczekiwania, które jeszcze samemu na siebie się nakłada i zrobić to, co ona zrobiła. A ona pojechała fantastycznie, ona pojechała po to złoto bardzo pewnie, była najlepsza w połowie trasy na pierwszym międzyczasie, była najlepsza na mecie. To było takie bardzo przekonywujące zwycięstwo i to jest dziewczyna, która potrafi wygrywać i na czas, i ze startu wspólnego. Ona tutaj otarła się o medal, jak powiedziałeś, ale to tylko dlatego się o niego otarła, że ona wcześniej, no, błąd popełniła. To był jej błąd, to nie był pech. Ona uderzyła w barierkę kolanem i łokciem. No, a proszę sobie wyobrazić, jak to jest po uderzeniu przy prędkości ponad 60 km na godzinę w metalową barierkę, więc ona cierpiała w końcówce tego wyścigu, a i tak jechała naprawdę znakomicie. Także moim zdaniem tutaj byłby drugi medal, no ale niestety ta nieszczęsna barierka. Ale to jest dziewczyna, przed którą jest wielka przyszłość.
0: Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No i oczywiście, cytując klasyków, pchamy, no i trzymamy kciuki, żeby rzeczywiście ta kariera się rozwijała w odpowiednim kierunku. Ostatnio miałem przyjemność być, Adamie, w Słowenii. No i tam oczywiście wielokrotnie widziałem sylwetkę najlepszego kolarza na świecie, czyli Tadeja Pogacara. Ewidentnie widać, że Słoweńcy są dumni z tego, że mają tak fantastycznego zawodnika. No a zmierzam do pytania o to, czy trwający wyścig ze startu wspólnego kolarzy na Mistrzostwach Świata w Montrealu traci bardzo dużo, że nie ma tam Tadeja Pogacara. Jak wiemy, przydarzyła się kraksa, przydarzyła się kontuzja, no i ten fenomenalny zawodnik, zwycięzca 5-krotny już Tour de France, ostatecznie w tej imprezie udziału nie bierze.
2: Moim zdaniem traci. Moim zdaniem traci, bo ja uważam, że no zawsze, kiedy patrzymy na wyścig o Mistrzostwo Świata, to chcemy w tym wyścigu mieć najlepszych na świecie zawodników. Jeżeli któryś nam wypada, to zawsze szkoda. No a tutaj wypada nam kolarz, który, jak powiedziałeś, jest najlepszy w tej chwili na świecie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wygrywa wyścigi te, w których startuje w sposób zdecydowany. No przegrał w tym roku Paryż-Roubaix, owszem, z Woutem Van Aertem na finiszu, no ale to też jest człowiek. Czasem mu się to przydarza. Natomiast byłby tutaj zdecydowanym faworytem. Myślę, że Tadej Pogacar na tej trasie no, zafundowałby nam dosyć długą solową ucieczkę i pojechał po zwycięstwo. No oczywiście, patrząc jakby z innej strony, jego nieobecność sprawia, że tych kandydatów do zwycięstwa jest znacznie więcej, że ta pula się zrobiła dużo szersza i możemy teraz mówić o kilku zawodnikach, którzy w dzisiejszym wyścigu mają szansę na zdobycie tej tęczowej koszulki, więc zależy jak na to patrzymy, ale na pewno szkoda, że go nie ma.
0: No to powiedzmy o tych kandydatach, no bo to rzeczywiście tak, że gdyby startował, no to wszyscy mówiliby przede wszystkim o nim, a skoro go nie ma, no to może się tutaj wytworzyć paradoksalnie nieco bardziej zacięta rywalizacja. Kogo mamy w stawce, kto na tej trasie, na tym profilu trasy ma większe szanse na osiągnięcie sukcesu? Kolarze od godziny 15 jadą i jeszcze przez kilka dobrych godzin pojadą, to też istotna informacja. Mamy ucieczkę, przewaga około, ty to obserwujesz, 6-7 minut, tak wspominałeś,
2: ale... No już mniejsza.
0: Wszystko może wydarzyć, powiedzmy sobie otwarcie.
2: tam na tym dojeździe do rund w Montrealu, tam było już w pewnym momencie 7 minut rzeczywiście, ale to potem peleton zaczął odrabiać, przyspieszył i wiadomo było, że to jest akcja, która no, nie ma szans na powodzenie. Troszkę szkoda, że żaden z Polaków tam nie pojechał, bo myślałem, że któregoś z naszych zawodników tam zobaczymy, bo to jest taka fajna okazja, żeby się pokazać, nie wiem, dla Jakuba Kaczmarka czy Piotrka Pękali, no ale nie pojechali. Jeśli chodzi o tych, którzy mogą dziś powalczyć, no to na pewno te nazwiska, o których mówi się najwięcej, to jest tak, Remco Evenepoel, który ma szansę jako pierwszy kolarz w historii zdobyć 2 złote medale, czyli i na czas, i w wyścigu ze startu wspólnego. Na czas pokonał rywali zdecydowanie, to był knockout, jest w znakomitej formie, a przypominam, że on to zrobił już na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. I jest w stanie jako pierwszy kolarz w historii to zrobić. Natomiast no, ma kilku bardzo mocnych rywali. Jest Mathieu van der Poel, który ostatnio w Luksemburgu uciekał samotnie przez 175 km, czyli no, budował formę właśnie na ten wyścig w Montrealu. Jest ten młody Paul Sexas, nadzieja wielka Francuzów. Widzę, że Francuzi bardzo mocno pracują w tej chwili na czele peletonu już od wielu kilometrów, więc myślę, że oni tutaj mają taki plan, żeby Sexas, no, powalczyło zwycięstwo. Jest ten znakomity Meksykanin Isaac Del Toro. Ostatnio w wyścigu na tej samej trasie w Grand Prix Montrealu właśnie Del Toro pokonał Sexasa w takim dwójkowym pojedynku, więc no na pewno Meksykanina też stać tutaj na dobry wynik. Jest Tom Pidcock, dla którego ta trasa no jest bardzo sprzyjająca. Ja nie wiem, czy to nie jest najlepsza dla niego okazja do tego, żeby powalczyć o tytuł mistrza świata. No więc jest tych kilku zawodników i myślę, jest Wout van Aert, no ale oczywiście jeśli liderem reprezentacji Belgii będzie Remco Evenepoel, no to Wout van Aert będzie mu raczej pomagał. Więc mamy naprawdę no takie, no może nie spore, no ale grono przynajmniej 5-6 zawodników, o których się mówi, że oni o ten tytuł dzisiaj mogą powalczyć. I wydaje mi się, że ktoś to z nich będzie. Ta forma Remco Evenepoela mnie zachwyca. On jest naprawdę fantastycznie przygotowany do tego wyścigu i wydaje mi się, że jest w stanie sięgnąć po ten sukces. Ale no, ci kolarze, których wymieniłem, mogą mu tutaj te plany popsuć.
0: To jeszcze wracając na chwilę do Katarzyny Niewiadomej Fini, no to napisał do nas pan Marek z Limanowej. Pan Bóg pocałował ziemię tylko raz w tym miejscu, gdzie się Kasia Niewiadoma urodziła, a tak się składa, że właśnie z Limanowej pochodzi nasza zawodniczka, także państwo są również bardzo dumni z tego, co Kasia osiągnęła na Mistrzostwach Świata. Przypomnijmy, że wczoraj wywalczyła tytuł wicemistrzyni świata w wyścigu ze startu wspólnego i cóż to była za rywalizacja z Demi Vollering, na pewno bardzo długo będziemy ją wspominać. A to wszystko, co dzieje się w Kanadzie na Mistrzostwach Świata, omawialiśmy razem z ekspertem i komentatorem Eurosportu Adamem Proboszem. Adamie, dzięki wielkie.
2: Ja też bardzo dziękuję. I jeszcze tylko wspomnę, że Janek Jackowek i Patryk Goszczurny w Orlikach też pojechali. Naprawdę fajny wyścig. A mówię o tym dlatego, że jest nadzieja. Mamy następców. Naprawdę. Tutaj znowu był pech akurat Janka, bo miał defekt. Musiał przez 2 rundy gonić. Nie było siły na finisz. Ale naprawdę nie tylko wśród pań, ale wśród panów też mamy kilku dobrych kolarzy, którzy dobijają się do tej elity światowej i mam nadzieję, że niedługo w niej będą.
0: Słuchaj, gdyby organizowali Mistrzostwa Świata w opowiadaniu o kolarstwie, to moim zdaniem miałbyś szansę na równie dobry wynik, jak chociażby Katarzyna Niewiadoma, a może Demi Vollering nawet. Dzięki, Adamie, pozdrawiamy cię serdecznie i się trzymaj.
2: Ja również serdecznie dziękuję i no i oglądam dalej ten wyścig. Zobaczymy, mam nadzieję na duże emocje.
0: Też będziemy na pewno spoglądać i państwa informować, a ważna informacja jest również taka, że skoro Mistrzostwa Świata w Montrealu, w Kanadzie, no to artystka, która teraz zaprezentuje się na naszej antenie, też z Kanady. I had no choice but to hear you. You stated your case. Diamond again.

0: Tekstówka od pana Kamila, a w jej treści czytamy: Panie Mateuszu, proszę nie zapominać o sukcesie fińskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. No nie śmiem oczywiście zapominać, nie śmiem o tym nie wspominać. Proszę bardzo, w poprzednich Mistrzostwach Europy Finowie byli na 19 miejscu, a teraz zdobyli brązowe medale, są trzecią siłą kontynentu. Pokonali wczoraj w meczu o brązowe medale Słowenię 3-0. Niesamowita historia. O siatkówce będzie jednak trochę później, po 19. Ireneusz Mazur się z nami połączy. Czyli pomówimy, no pewnie szczególnie o tym, co zrobili Polacy, ale może i dla Finów znajdziemy choćby chwilkę. A teraz inna dyscyplina.
1: Żużel w 3-5-7. Tylko w lewo, bez hamulców.
0: Wielkim miłośnikiem tej dyscypliny sportu w naszej redakcji jest zdecydowanie Sebastian Kierzek. No i tenże Sebastian wybrał się do Torunia, by obserwować rywalizację najlepszych zawodników na świecie.
2: Jest 13 września zeszłego roku. Wojens, Dania. Bartosz Zmarzlik triumfuje, a Michał Korościel w Eurosporcie wygłasza te słynne już słowa.
3: Będzie Mazurek Dąbrowskiego, już tam ojciec do swej pasi mówi za

0: punkt więcej niż Brady Kells. Najpiękniejsze, co mogło się wydarzyć.
1: Niespełna dobę później w audycji 357 Start Michał Korościel nawiązuje do tamtego komentarza.
2: Pomyślałem sobie przed finałem, bo mi czasami się zarzuca, że ja nie jestem szczególnie patriotyczny, że ja czasami jak wygrywa Kerc, to się cieszę, że wygrywa Kerc. I pomyślałem sobie, jak wygra z Marley, co tu zrobić? I pomyślałem sobie, że trzeba, no to moje dobre, nie będę filozofował, kimś tam wersem z Mazurka Dąbrowskiego pojadę, a najbardziej mi się podoba czwarta zwrotka naszego hymnu, to więc zacząłem tą czwartą. I jak już mówiłem tą czwartą, to sobie myślę, że coś można tam zmienić i zmieniłem chyba nasi na Zmarzlik, tak? Tak zostało. Także nie, myślę, że spoko wyszło.
1: Tak było przed rokiem i mówiąc szczerze, wydawało się, że trudno będzie przebić tamten sezon Speedway Grand Prix. No właśnie, wydawało się. Rok 2026 przebił wszystko. Na trzy rundy przed końcem Studio Radia 357 odwiedza Marcin Kuźbicki, drugi z duetu komentatorów cyklu i mówi, że chciałby, aby o losach tytułu rozstrzygnął ostatni bieg. I co? Po zawodach w Rydze i Wojens przed finałem sezonu w Toruniu ponownie łączymy się z Marcinem Kuźbickim.
3: Rzeczywistość przerosła oczekiwania, bo jak byłem u was w siedzibie i o tym mówiłem, to miałem na myśli walkę pomiędzy dwoma zawodnikami, tak jak było w zeszłym roku. A tymczasem dołączył nam Robert Lambert, więc nawet nie śmiałem marzyć o takim scenariuszu, jaki nam życie przygotowało właśnie przed ostatnią rundą. No nigdy w całej historii cyklu, nigdy przed ostatnią rundą nie było tak ciasno między trzema kandydatami do złotego medalu.
1: I dlatego ten 26 września już nie zeszłego, a tego roku to data historyczna dla światowego żużla. Moto Arena w Toruniu wypełniona do ostatniego miejsca, a w powietrzu pytanie: Bartosz Zmarzlik, Brady Kearns czy Robert Lambert? Gdy chwilę przed zawodami pytam kibiców o opinię, najczęściej pada krótka, bardzo krótka odpowiedź.
4: Zmarzlik.
1: No czasami nieco bardziej rozbudowana.
4: Zmarzlik, Lambert, Dudek. Czujemy pewność.
5: Biało-czerwone barwy wygrają i że polski hymn będzie na koniec.
6: Ale Lambo jest mocny w tym sezonie.
7: Jest mocny. Ja myślę, że będzie walka do ostatniego końca, do ostatniego biegu.
6: Zmarzlik, Kelt czy Lambo?
4: Lambert.
6: Jednak Lambert.
8: Zmarzlik tylko i wyłącznie.
6: Czyli mamy tutaj...
8: Podzielone zdania, tak, no ale zobaczymy, sport wygra.
6: Czujecie podniosłość w tej chwili, że to jest coś takiego dla żużla, czego jeszcze nie było, jeżeli chodzi o cykl Grand Prix, że aż trzech bije się do końca?
8: Rzecz niespotykana w żużlu, tak? Trzy osoby mają szansę na wygranie Mistrzostwa Świata. To jest rzecz, która się nie dzieje na co dzień. Także no dzisiaj to będzie widowisko światowej klasy.
1: Taśma w górę, ruszyli. Już w drugim biegu Bartosz Zmarzlik spotyka się w bezpośrednim pojedynku z Robertem Lambertem i wygrywa. Później to Brytyjczyk bryluje. Zwycięża wszystko jak leci, aż do finału. W finale spełnia się ten scenariusz, o którym wspominał Marcin Kuźbicki. Trzech wielkich i każdy z szansą na Mistrzostwo Świata.
0: Ponad 100 lat historii sportu żużlowego. 6 tytułów Rickardsona, 6 Maugera, 6 Zmarzlika. 32 lata turnieju Grand Prix. Nigdy w turnieju Grand Prix w ostatnim biegu trzech gości nie miało szansy na tytuł. Jak za 30-40 lat osiądziemy w bujanych fotelach przy kominku, to ten bieg będziemy wspominać.
9: Zawody przede wszystkim znakomite. Fakt, że ostatni wyścig decydował o wszystkim.
1: Konrad Klusak, portal speedwaynews.pl.
9: Po sprincie wydawało się, że Bartek jeszcze może to wziąć, jednak to finał pokazał, że po prostu Robert w tym sezonie, zwłaszcza na tym stadionie, czuje się znakomicie.
0: Jedźmy wreszcie!
1: I to był dzień Roberta Lamberta. Brytyjczyka, choć w ostatnich latach człowieka z Torunia.
0: Robert Lambert, indywidualnym mistrzem świata. Ten chłopczyk, który zaczynał jako maskotka klubu Mildenhofen Tigers, który jako 14-latek przeniósł się do Niemiec, bo tylko tam mógł jeździć na 500-kach i rywalizować ze starszymi, który jeszcze jako nastolatek zaczął czarować kibiców Motoru Lublin, później Rybnickiego Rowu. Od kilku lat jest liderem, jest opoką toruńskiego Avatora i to właśnie tutaj, na motoarenie, przeżywa najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Dramaturgia do końca, tak? I trzymaliśmy naprawdę wszyscy mocno kciuki za taki finał, to się wydarzyło.
1: Rafał Lewicki, ekspert Eurosportu.
4: No pięknie, że ten cykl nam potoczył, że emocje były do końca. Może nie z zakończeniem dla biało-czerwonych, takich jakbyśmy marzyli. Natomiast doceńmy też ten srebrny medal, bo to też jest wielki sukces. A gratulujemy temu, który dzisiaj był najlepszy, czyli Robert Lambert.
6: No właśnie, to jest może banał, ale dzisiaj niespodzianki nie było, patrząc na przebieg tych zawodów, Robert Lambert błyszczał od samego początku.
4: Tak, cały sezon ma świetny. Jedzie naprawdę równo, bardzo dobrze, świetnie startuje. Dzisiaj mówimy, ściany pomagają gospodarzom, no i jakby nie pomówić, no to Robert jest tutaj gospodarzem na motorenie, jeździ na co dzień i znajomość tego toru też na pewno była jego sprzymierzeńcem, ale dźwignął presję i naprawdę do samego końca pokazał mistrzowską klasę.
6: Marcelina Rutkowska, 1/3 żużlowych grani.
10: Tak jest, Mariola.
6: Tak zwana Mariola. Ten sezon nie mógł mieć lepszego zwieńczenia, jeżeli chodzi o dramaturgię, choć wiadomo, nasze polskie serca biją dla Bartosza Zmazlika, ale tutaj dzisiaj żużel wygrał.
10: Żużel wygrał i jak sobie pomyślimy, że przed rokiem mieliśmy takie wrażenie, że nie da się już takiej dramaturgii powtórzyć, kiedy Bartek i Brady Kerr do samego końca walczyli o ten tytuł, tak mam wrażenie, że ten sezon przerósł jeszcze. Dzisiaj zwyciężył Robert Lambert, który, tak patrząc też po wynikach, był najbardziej regularny od pewnego momentu, bo od Wrocławia tak naprawdę nie schodził z podium i to z dwóch pierwszych miejsc. I gdzie on mógł to zrobić indziej niż właśnie tutaj na Motoarenie w Toruniu Tron?

0: niesamowitego i ja mu gratuluję naprawdę z całego serca tak wspaniałego sezonu i kolejnego medalu z rzędu, bo trzeba sobie policzyć, że tak naprawdę ta seria, gdzie Bartosz Barzlik zdobywa medale, trwa od, jeżeli się dobrze policzyłam, od 2018 roku. Wcześniej był brąz w 16, ten debiutanckim roku, a tak od 2018 roku, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9 medali, w tym no te najważniejsze złote, wiadomo ile ich jest.
1: Doskonale znasz żużlowców, rozmawiając też z nimi w Parku Maszyn. Jaki jest nowy mistrz świata?
0: Świetny, ma świetne poczucie humoru, jest bardzo otwarty do ludzi, do kibiców, zawsze chętnie rozmawia, jest absolutnym rajderem, takim kompletnym mam wrażenie, bo ogląda się go z wielką przyjemnością na torze, ale przede wszystkim jest fajnym człowiekiem, naprawdę nie widać po nim tego, że nie stwarza dystansu pomiędzy sobą a kibicami, pomiędzy sobą a dziennikarzami, jest takim, no ja mu powiedziałam dzisiaj, ty jesteś swój chłop, Robert, i wielkie gratulacje.
1: Znamy kalendarz na przyszły rok, będzie Toruń, będzie Wrocław, ale wraca też ściganie do Warszawy na PGE Narodowy. Kibice w takiej dużej liczbie znowu zobaczą żużel w stolicy.
2: No tak, bardzo się z tego cieszę. To jest też duże wydarzenie, kiedy Warszawa może być stolicą nie tylko Polski, ale też polskiego żużla przez chwilę. Ten Stadion Narodowy ma coś w sobie. Nie ma na razie wielkich wygranych Polaków tam, co prawda, ale no tak samo, tak jak i dzisiaj, nic nie może wiecznie trwać i też nie może wiecznie trwać ta ciemna strona Warszawy, jeśli chodzi o wynik biało-czerwonych. Może i w przyszłym roku uda się naszemu zawodnikowi wygrać.
3: Bardzo fajnie mi się dzisiaj jechało. Dobry turniej. Finał, wiecie, w 23 biegu, te pola startowe, to wszystko, to też ma ogromne znaczenie. Lambo pojechał najlepszy turniej, wybrał sobie pierwsze, wygrał turniej, wielkie gratulacje dla niego.
4: To mówił świeżo upieczony wicemistrz świata. Wcześniej sześciokrotny mistrz świata. Pamiętajmy, że 7 tytułów nie zdobył jeszcze nikt.
5: Nie mamy wątpliwości, że Bartek ten 7 tytuł zdobędzie.
6: Prędzej czy później.
5: Prędzej czy później. Czy to będzie za rok, czy za 2 lata.
4: Z Torunia, z Moto Areny imienia Mariana Rossego. Dla Radia 357, Sebastian Kierzek.
7: Czyli największy fan skręcania w lewo. W naszej redakcji sportowej pozdrawiamy serdecznie Sebastiana i dziękujemy, a za chwilę na naszej antenie będziemy kontynuować rozmowę o motosporcie. Spotkałem się z naszym rajdowym mistrzem Europy z roku 2025, czyli Miko Marczykiem, i on opowiedział mi o swoim nowym rekordzie Guinnessa, bo taki pobił. Proszę poczekać kilka minut i wtedy ta rozmowa na naszej antenie.

0: Miko Marczyk, dzień dobry, miło Cię gościć w Radiu 357.
1: Cześć, kłaniam się.
0: Będziemy rozmawiać o rekordzie Guinnessa, który dopiero co pobiłeś, ale chciałbym zacząć od takiego może trochę nietypowego pytania, no bo spotykam się z rajdowym mistrzem Europy z 2025 roku, z naszym słynnym rajdowcem, który z dużymi prędkościami pokonuje ciasne zakręty. No wszyscy to bardzo często obserwujemy. I patrząc tak stereotypowo, no to kierowcy rajdowi raczej nie powinni być miłośnikami eco-drivingu, no bo umówmy się, że kiedy poruszasz się tymi wąskimi ścieżkami szutrowymi czy innymi, no to raczej to z eco-drivingiem za wiele wspólnego nie ma. Skąd ci się to w ogóle wzięło?
1: Ja myślę, że to się bierze z mojej szeroko pojętej pasji do motoryzacji, nie tylko do rajdów samochodowych. I tak naprawdę wspólnych elementów tego, że przygotowanie do rajdu samochodowego, zrozumienie trasy, zrozumienie maszyny, oczywiście w tym wypadku, żeby jak najszybciej pokonywać zakręty, do tego typu rekordów, czyli żeby pokazać wszystkim, że można jeździć samochodem wyraźnie oszczędniej, że można samochód lepiej dobrać pod nasze potrzeby, że w ten sposób możemy zaoszczędzić pieniądze, mniej się denerwować na drodze, zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to uważam, że jest to fajny sposób i platforma do komunikacji niż takie te frazesy związane z tym, żebyście byli spokojniejsi na drogach. Tutaj dookoła tego tematu można nawiązać do wielu elementów, które są przydatne dla każdego użytkownika samochodu i też wyeksponować moich partnerów, których mam wspaniałych w rajdach samochodowych, w interesujący sposób, bo oni też mają produkty dla normalnego ruchu drogowego.
0: A, no właśnie. No i w tymże normalnym ruchu drogowym się ostatnio poruszałeś i spędziłeś sporo godzin za kółkiem. Pobiłeś rekord Guinnessa w najdłuższym przejeździe samochodem na jednym ładowaniu. 1338 km. Bardzo dużo. No i też pobity rekord dotychczasowo 133 km, także wyraźnie to nie było tak, że tam o zapałki. Opowiedz nam trochę o tym wyzwaniu, jak to wyglądało.
1: To prawda, myślę, że inspiracją do tego był zeszłoroczny rekord, gdzie samochodem spalinowym z silnikiem diesla pojechałem z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym tankowaniu, co ważne, seryjnie produkowanym autem. A w tej chwili, obserwując to, jak zmienia się rynek motoryzacyjny i jak poprawia się ta technologia związana z elektromobilnością, stwierdziłem, że warto jest odświeżyć temat. Przede wszystkim, żeby zainteresować wszystkich ponownie elektrykami, bo to są zupełnie inne samochody niż kilka lat temu, jeżeli chodzi o potencjał. No i myślę, że ten eksperyment pokazuje pewnego rodzaju maksymalne potencjały, które oczywiście powinniśmy co najmniej podzielić na dwa, jeżeli chodzi o to, jakie realnie możemy uzyskiwać zasięgi, czyli te 600 czy 700 km dla takiego Audi A6 e-trona, którym jechałem w tym wypadku, jest możliwe w ruchu miejskim, czy też jeżdżąc zgodnie z przepisami, a jeszcze niedawno bardziej elektryki kojarzyły się z dystansami 200-300 km na jednym ładowaniu. Dodatkowo chciałem zwrócić uwagę na to, że ta infrastruktura ładowarek, z których akurat podczas tego rekordu nie korzystaliśmy, ale jakbyśmy jechali normalnie, sprawnie, to byśmy mogli samochód naładować, jest istotnie lepsza niż kilka lat temu, więc po prostu wszystkich zachęcam do tego, żeby przy decyzji o kolejnym samochodzie na nowo prześwietlić to, czy aby, ma być to spalinówka, hybryda, czy może już elektryk.
0: Rozumiem, że w tej odwiecznej dyskusji elektryki tak czy nie, jesteś zdecydowanie na tak.
1: Ja jestem zwolennikiem wyboru. W rajdach samochodowych cenię sobie moją rajdówkę, która ma piękny dźwięk, wysokooktanowe paliwo i pozwala nam szybko pokonywać odcinki specjalne. Więc muszę przyznać, że w ruchu codziennym ciężko mi znaleźć w tej chwili lepsze rozwiązanie tutaj w jeździe po mojej rodzinnej Łodzi, czy czasami właśnie jak wyjeżdżam gdzieś indziej, niż nowoczesny samochód elektryczny z dużym zasięgiem. Buspasy, darmowe parkowanie, natychmiastowy dostęp do momentu obrotowego, bardzo dobra reakcja na gaz, niski środek ciężkości, coraz lepsze stacje ładowań pojazdów, a przede wszystkim bardzo dużo oszczędności dla każdego, kto może naładować taki samochód elektryczny w swoim gospodarstwie domowym, ponieważ aktualna cena prądu względem ceny paliwa dość mocno premiuje samochody elektryczne.
0: To akurat nie da się ukryć, wszyscy cierpimy bardzo mocno na tym, no chyba, że ktoś jest posiadaczem samochodu elektrycznego, wtedy trochę mniej. Jak się bije taki rekord w praktyce? Opowiedz nam trochę. No wiemy, że poruszałeś się w ruchu ulicznym, wiemy, że zaczynałeś z Zakopanego i jechałeś w stronę morza, rozumiem, że z górki to też miało jakieś znaczenie, ale jak się prowadzi taki samochód, żeby jechać jak najoszczędniej, no i żeby jak najwięcej w konsekwencji przejechać? Jak to w praktyce wygląda?
1: Faktycznie, pierwsze 150 km rekordu było sprzyjające pod kątem kształtowania terenu, natomiast potem powiedziałbym, że te kolejne 1100 km to już były dość mocno płasko, nizinne. Musimy być bardzo uważni, jeżeli chodzi o to, gdzie się rozpędzamy. Nie możemy wytracać prędkości w sposób nieprzemyślany. Lepiej nie wykorzystywać układu hamulcowego, a tak zwaną rekuperację, czyli powrót tej energii podczas zwalniania do akumulatora. To właśnie dzięki temu samochód elektryczny potrafi być dużo bardziej oszczędny w ruchu miejskim niż samochód spalinowy. Na pewno też takie dobre przygotowanie techniczne, właściwy dobór samochodu, ekonomiczne, energooszczędne opony, które są właściwie napompowane. Nie korzystałem z takich dobrodziejstw jak klimatyzacja czy wentylacja. Miałem taki zewnętrzny powerbank, którym ładowałem wszystkie te systemy GPS, kamery, które rejestrowały cały przejazd, żeby nie pobierać tego prądu z samochodu, więc byłem taki radykalny w ograniczaniu wszystkiego, co mogłoby zwiększyć konsumpcję prądu.
0: Średnia prędkość?
1: Tak naprawdę jechaliśmy do 50 na godzinę pomiędzy miejscowościami, czyli wolniej niż jeździmy na co dzień w ruchu w miejscowościach, a przejechaliśmy przez Warszawę w piątek w godzinach szczytu o 17.30, to przejechaliśmy normalnym tempem, takim jakie pokazywał Google Maps. Najszybciej jechaliśmy 120 na godzinę na drodze szybkiego ruchu z Górki na Zakopiance, były też takie momenty. Mieliśmy dość dużo postojów, zmienialiśmy te karty pamięci, które rejestrowały cały przejazd, więc ta prędkość spadała, natomiast myślę, że można założyć, że to była prędkość ruchu pomiędzy 40 a 50 na godzinę.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do tego twojego wcześniejszego rekordu Guinnessa. Możesz nam trochę więcej o nim opowiedzieć, bo to twój pierwszy, teraz jest drugi, więc już masz na swoim koncie dwa takie rekordy.
1: Tak, pierwszy był dużo bardziej konwencjonalny, czyli poprawiony rekord po ponad 10 latach. Z kodą Superb 2.0 TDI, taką całkowicie seryjną, przejechałem z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym tankowaniu. 2,6 litra, takie było średnie zużycie paliwa, więc jechaliśmy bardzo, bardzo oszczędnie. To też pokazuje, że te technologie konwencjonalne, jak silniki spalinowe, cały czas są rozwijane i optymalizowane przez producentów, więc można mieć taki samochód dużo bardziej oszczędny niż kiedyś, pomimo że jest automatyczna skrzynia biegów, pomimo że to auto jest cięższe, to potrafi zużywać jeszcze mniej paliwa, na przykład niż legendarne w Polsce 1.9 TDI, którymi wiele osób jeździło w przeszłości. Oczywiście tutaj te prędkości były wyższe, bo jechaliśmy głównie w okolicach 90 na godzinę, głównie po autostradzie, w tempie po prostu ciężarówek, natomiast takie auto zużywałoby dużo więcej paliwa w mieście. Elektryk natomiast w trasie nie jest w stanie osiągnąć takich prędkości przy tych minimalnych zużyciach, ale w mieście jest w stanie mieć bardzo bliskie rekordowych zużyć prądu i w pełni się spisywać.
0: To na koniec, co sprawia ci większą przyjemność? Gnanie po rajdowych trasach samochodem spalinowym, czy może jednak ten ekodriving coraz bardziej do ciebie przemawia?
1: Myślę, że to jest pewnego rodzaju dla mnie metoda, żeby sięgnąć po jeszcze większe możliwości w kontekstach sportowych. Moje ambicje są najbardziej związane ze sportem. Mam wrażenie, że jest to dla mnie taka najprostsza perspektywa spełnienia własnych marzeń, natomiast dobrze wiem, że muszę bardzo komplementarnie myśleć o wszystkim, co robię, o wszystkich wydarzeniach, które dzieją się dookoła mnie, żeby taką szansę do walki w Mistrzostwach Świata w WRC uzyskać. Więc ja myślę, że jedno bez drugiego ciężko, żeby zafunkcjonowało, więc skupiam się na każdym projekcie z osobna, najlepiej jak potrafię.

0: Mick Jagger w takiej dość nietypowej odsłonie, ale kto kojarzy serial Slow Horses w tłumaczeniu na polski Kulawe Konie, no to na pewno też doskonale kojarzy ten utwór, bo znalazł się w czołówce do serialu fenomenalnego zresztą. No ale dobrze, my teraz nie o serialach, nie o filmie, no bo to przecież audycja sportowa. Mówić będziemy za chwilę o siatkówce, ale jeszcze informacja od pani Marii, która napisała, że słucha audycji przy akompaniamencie okrzyków chłopców w wieku od 4 do 14 lat grających w piłkę na podwórku przed domem. Duch w narodzie nie ginie. Bardzo dziękujemy za ten głos, no i fajnie, że dzieci jeszcze uprawiają sport, no bo niektóre dane ich dotyczące są niepokojące, ale w przypadku tych dzieci pani Marii, no to tutaj martwić się nie musimy, no bo sport widzę, że uprawiany jest. Pytanie jeszcze, jaka to piłka? Czy piłka nożna, czy może piłka siatkowa? Bo my teraz właśnie o siatkowej.
1: Gość 357 Start.
0: Polscy siatkarze mistrzami Europy w siatkówce wczoraj w finale w Mediolanie pokonali Francuzów 3-1 w setach i to był fantastyczny występ. Cały występ w turnieju był znakomity, zakończony tytułem mistrzowskim. Dzisiaj biało-czerwoni wrócili już do Polski, witani na Okęciu przez tłumy kibiców, a o sukcesie naszych rozmawiać będziemy z byłym siatkarzem, byłym trenerem, a dziś ekspertem siatkarskim, panem Ireneuszem Mazurem. Dobry wieczór, witamy w Radiu 357.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu, witam serdecznie słuchaczy Radio 357.
0: Panie Ireneuszu, no tak sobie myślę, że oczywiście wiedzieliśmy przed tym turniejem, że Polacy są jednym z faworytów do zwycięstwa, no bo tak jest właściwie zawsze. Przed każdą dużą imprezą siatkarską mówimy sobie tak, jesteśmy w ścisłym gronie faworytów, no bo jesteśmy w ścisłej światowej czołówce. Dziś już możemy powiedzieć, jesteśmy mistrzami Europy. No i tak przychodzi mi do głowy pytanie, w jakim gronie w tej chwili znajduje się reprezentacja Polski. Zanim jeszcze przejdziemy do omówienia tego tytułu mistrzowskiego, to znaczy, ile pana zdaniem jest w tej chwili drużyn na świecie, które mogłyby swoim poziomem w jakikolwiek sposób nawiązać do tego, co prezentują biało-czerwoni?
2: Siatkówka ma to do siebie, że ma dość skomplikowany system grania. Bardzo trudno jest jakby stabilizować grę, ponieważ my dotykamy tylko raz piłkę, w związku z tym nie mamy tego komfortu, co koszykówka, piłka ręczna czy piłka nożna, gdzie możemy troszeczkę pokiwać się gdzieś, przetrzymać tą piłkę. Dlatego bardzo trudno jest o tym mówić, kto w danym momencie jest najsilniejszy. Natomiast faktycznie w grono tych zespołów, które moglibyśmy jednym tchem wymienić, no to są na pewno Amerykanie, są Brazylijczycy na świecie, Japończycy ostatnio bardzo, bardzo solidnie grają. Jeśli chodzi o Europę, no to Włosi, Francuzi, Polacy, Bułgarzy, świetna drużyna, która jest taką wracającą do najlepszych tradycji bułgarskich. No i oczywiście ostatni mistrzostwa Europy, czyli brązowi medaliści, czyli Finowie, gdzie wygrali sobie brązowy medal.
0: No, wygrali w sposób absolutnie spektakularny, no i pewnie poza Polakami, no to w pierwszej kolejności w kontekście tego turnieju mówi się właśnie o reprezentacji Finlandii, no bo raczej mało kto się spodziewał, że 19. drużyna poprzednich Mistrzostw Europy na tym turnieju zajmie trzecie miejsce. Ale ja bym chciał jednak więcej o Polakach, no bo dumni jesteśmy z tego, co biało-czerwoni zaproponowali na tym turnieju. Pomówmy trochę o tym meczu finałowym, no bo on miał taki przebieg, że bardzo zacięty pierwszy set i to taki w ogóle z karuzelą niesamowitych emocji. Potem to się wszystko układało lepiej dla Polaków, ale potem też przyszło pewne zacięcie. Nawet nie tyle całej reprezentacji Polski, co naszej największej gwiazdy Wilfredo Leona. No i wtedy nasz selekcjoner Nikola Grbić decyduje się na zmianę. I tak sobie myślę, że trzeba mieć też charakter, żeby zdobyć się na coś takiego. To znaczy, żeby zmienić największą gwiazdę drużyny w najważniejszym meczu sezonu. Nikola Grbić to ma, prawda?
2: Powiem tak, panie redaktorze, i też z własnego doświadczenia, że szalenie trudno jest dokonać zmiany gwiazdy podstawowej, ale szalenie trudno jest zmienić tą gwiazdę, która ma również takie poczucie, że jest nietykalna. A inaczej się zmienia o tej kulturze, o takiej wrażliwości i delikatności, jakim jest Wilfredo Leon, który tyle serducha daje tej reprezentacji, że to myślę, że nie jest wielkim bohaterstwem, ale przede wszystkim jest to efektem profesjonalizmu trenera Grbicza, umiejętności jakby obserwowania, jak się zachowują zawodnicy i jak wygląda sytuacja aktualnego stanu zdrowia zawodników. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Wilfredo był parę razy zmieniany, między innymi z Bułgarią nie zagrał, w którym przegraliśmy. Jak nie było Leona, to i też nie było zwycięstwa. Jeden jedyny raz w lidze, znaczy w rozgrywkach Mistrzostw Europy 2026. To pokazuje, jaka jest wartość tego gracza. Natomiast bardziej bym stawiał na fakt, iż że Grbicz wiedział, zna sytuację zdrowotną Leona i wie, że jeżeli jest już tak, że coraz trudniej mu się jest wycofać do tyłu, a grał naprawdę 2,5 seta rewelacyjnie, czyli na pewno 2 sety. W tym początku drugiego seta to miał troszeczkę zachwianie jakby jakości, ale to zazwyczaj, gdyby była inna sytuacja, to prawdopodobnie przetrzymałby Grbicz na 2-3 piłki Leona gdzieś tam na ławce i by go z powrotem wprowadził, bo sytuacja nie układała się dobrze również po zmianach, w związku z tym trzeba było przeczekać i ewentualnie zbudować nowy skład.
0: Wyglądało to bardzo dobrze w wykonaniu biało-czerwonych. Ostatecznie mecz, jak wiemy, udało się dość pewnie wygrać, mimo że pojawiły się zakręty. Naprzeciwko reprezentacja Francji, też trochę inna, prawda, niż ta reprezentacja Francji, która pokonywała nas w finale Igrzysk Olimpijskich. Pamiętamy, co działo się 2 lata temu. No tutaj mamy jednak do czynienia z reprezentacją Francji, która po drodze, no, której po drodze przydarzyło się kilka słabszych wyników, więc to też tak, że Polacy do tego finału przystępowali jako zdecydowany faworyt.
2: To znaczy tak, no myślę, że jednak bardziej inni nas czynili takimi pewnymi faworytami, taką przewagę mentalną, że mamy. My staraliśmy się, czy generalnie sztab trenerski, sami zawodnicy i nawet dziennikarze raczej starali się tonować oczekiwania i nastroje. Natomiast faktem jest, że reprezentacja Francji miała kłopoty i zdrowotne, i też zmianę pokolenia. Ale wiemy doskonale, że we Francji jest dużo młodzieży, która jest niezwykle zdolna. No niech tylko wspomnę tylko o jednym Eno, który gra w reprezentacji Francji i tutaj był odkryciem wręcz tego młodego pokolenia siatkarzem. To pokazuje, że we Francji jest jakby ta druga linia młodych graczy, którzy mogą grać. Natomiast Gianni, ten doświadczony trener, świetny zawodnik w przeszłości, ale trener również uznany, jest na tyle doświadczonym, że wie, że trzeba więcej spokoju. Przegrał Ligę Narodów, bo trudno było jakby już budować na nowych twarzach i od razu grać tą najlepszą siatkówkę. Myślę, że dobrym wynikiem, czy nawet bym powiedział bardzo dobrym wynikiem, na chłodno oceniając, są Francuzi na drugim miejscu na Mistrzostwach Europy, bo prawdopodobnie gdyby to byli Włosi, to nie wiemy jak by było, no ale to jest tylko przypuszczenie, że mogłoby być zupełnie inny układ rozdania. Włosi przegrali, otwarła się ścieżka dla Francuzów, którzy grali regularnie dobrze od samego początku Mistrzostw Europy, podobnie zresztą jak my. W związku z tym solidnością, jakością i talentem młodych graczy na pewno doszli do tego miejsca, gdzie są. To jest za mało, żeby wygrać z reprezentacją Polski, nawet jeżeli ma jakieś reprezentacja Polski pewne powiedzmy wahnięcia swojej gry wynikające z różnych przyczyn i zdrowotnych również. Natomiast jesteśmy naprawdę drużyną bardzo mocną i wszechstronną. W związku z tym jeszcze do tego zbudowany taki potencjał psychologiczny, który pozwala nam wygrywać właściwie ze wszystkimi na świecie.
0: Ostatnia kwestia została nam do omówienia, bo na razie nie chcę jeszcze mówić o Igrzyskach Olimpijskich, tak bardzo nie będziemy wybiegać w przyszłość, choć wiemy, że Polacy właśnie tym Mistrzostwem Europy już wywalczyli sobie przepustkę do udziału w turnieju olimpijskim w Los Angeles w roku 2028, ale chciałbym trochę porozmawiać o naszej drużynie w kontekście indywidualnym. Wiemy, że MVP turnieju został Wilfredo Leon, wspominany już przez nas, ale czy jeszcze kogoś pan by w szeregach biało-czerwonych wyróżnił, no bo przecież taki sukces to nie jest zasługa tylko jednej, tej największej gwiazdy.
2: Tak, to jest gra zespołowa, w związku z tym grają wszyscy i tak jak powiedziałem, ta trudność polegająca na tym, że trzeba tylko, że możesz tylko raz dotknąć piłkę i każdy później kolejno to samo, wręcz wymaga pewnej zespołowości i zgrania się w tych wszystkich elementach. Natomiast kogo bym wyróżnił? Ja osobiście oczywiście chylę czoła przed Wilfredo Leonem, który naprawdę został według mnie zdecydowanie wybrany jako ten najlepszy i tutaj się podpisuje w całej rozciągłości o jego klasie, możliwościach. W związku z tym to jest sprawa zupełnie już bezdyskusyjna, natomiast bardzo się cieszę, że zostali dostrzeżeni środkowi. Proszę sobie wyobrazić, że przecież trzech graczy z podstawowego składu, Mateusz Bieniek, Kochanowski, Norbert Huber, tych graczy nie mamy, bo jeden albo chory, drugi poprosił o przerwę, trzeci też z problemami zdrowotnymi i praktycznie doszła grupa trzech nowych graczy, z czego i to nie są młodzi, ale już gdzieś tam z pewnymi doświadczeniami, czyli Lemański prawie 30-letni, Jakubiszak też w tym wieku, o świetnych warunkach fizycznych, najmłodszy, tam gdzieś 21-letni Nowak, który tam miał też swój incydent wejścia na boisko i obecności w tej drużynie złotej mistrzostw Europy, ale środkowi naprawdę grali świetną siatkówkę. Skuteczność w granicach 70-80 parę procent. To jest naprawdę dobry wynik. Może blokiem oczekiwalibyśmy czegoś więcej, ale za to włączali zagrywkę. I Jakubiszak, i Lemański potrafili też robić różnice w zagrywce. To wszystko gdzieś tam fajnie wyglądało, zarówno w tej sferze defensywnej, ofensywnej, jak i defensywnej. Także tu bym wymienił. Szkoda, że nie zostali, ale tego już nie ma. Bołądź, który w każdym z meczów, jego obecność wręcz była wymogiem osiągnięcia sukcesu. 24, 28 ataków w ciągu meczu, 52% skuteczności. To są naprawdę wyniki, którego tutaj doskonale sytuują w tej drużynie. Fornal, o którego wydaje się, że jego obecność to jest wręcz nieodzowna. A Semeniuk grający w najlepszej klubie świata i Europy, w lidze włoskim Perugii. Podstawowy zawodnik przyjęciu tutaj przegrał rywalizację. Nie tyle przegrał, że go źle oceniono, tylko był jakby w innej konstelacji ustawiony przez Grbicza, który potrafi docenić wartość gracza z najlepszego klubu w świecie, przegrywającego z Leonem, grającym z trzecią czy drugą, z trzecią drużyną naszej ligi, czy też z Fornalem, który w tureckiej lidze grał, w związku z tym jakby słabe porównanie do Perugii, ale mimo tego mamy tych graczy, których można by wymieniać i nawet te wejścia, ten styl taktyki prowadzenia meczu przez Grbicza, czyli wprowadzenie Semeniuka w sytuacji, kiedy Leon już daje o sobie odczuć, że ma pewien problem zdrowotny, to wchodził Semeniuk. Świetna taktyka.
0: Bardzo dziękujemy Panie Ireneuszu. Musimy niestety kończyć. Moglibyśmy długo tak o naszych siatkarzach, ale my, nasza audycja, jej czas ma swoje wymagania. Ireneusz Mazur był razem z nami, omawiał Mistrzostwo Europy polskich siatkarzy wywalczone. Trochę jesteśmy już przyzwyczajeni, że nasi wywalczają medale tych największych imprez, ale tutaj należy podkreślić, że złoto. A złoto, wiadomo, cieszy najbardziej. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję słuchaczom Radia 357.
0: I pozdrawiamy, 16 minut po 19, już za chwilę u nas o koszykówce.

0: from the gun. Over the hill, salvation rests in the sun. Eternity, baby.
1: Garść najświeższych informacji sportowych. Otóż europejscy tenisiści po raz szósty triumfowali w Laver Cup. W zakończonych dziś trzydniowych zmaganiach w Londynie pokonali reprezentację reszty świata 13-15, a decydujące okazało się zwycięstwo Niemca Aleksandra Zwieriewa, który pokonał Amerykanina Lernera Tiena 7-6, 6-3. Z innych wieści sportowych, no to proszę bardzo, na przykład wynik z hokejowej Ekstraligi, gdzie JKH GKS Jastrzębie mierzył się z GKS-em Tychy i przegrał u siebie 1-4. A my teraz już o obiecanej dyscyplinie sportu.
2: Koszykówka. Zaprasza Piotr Wesołowicz.
3: Do sezonu NBA pozostał już niecały miesiąc, więc dziś, pozwólcie Państwo, zajrzymy do rozgrywek, które już się rozpoczęły i w których brylują Polacy. A dokładnie przyjrzymy się jednemu z nich, Aleksandrowi Balcerowskiemu, który w lecie podpisał kontrakt z Barceloną. To był najgłośniejszy przedsezonowy transfer w polskim baskecie i nie ma się czemu dziwić, bo gdy tak legendarny klub sięga po Polaka, zawsze jest to wielkie wydarzenie, bez względu na dyscyplinę. Można oczywiście dowcipkować, że liczba Polaków w Barcelonie po prostu musi się zgadzać, i ktoś musiał wypełnić lukę po Robercie Lewandowskim. Ale sprawa jest naprawdę poważna. Polski koszykarz zagra w barwach jednego z najbardziej utytułowanych klubów na starym kontynencie, który jest wicemistrzem Hiszpanii i który występuje w prestiżowej Eurolidze. A to, że Balcerowski nie będzie tam jedynie głębokim rezerwowym, to udowodnił w ostatnią sobotę. W ligowym debiucie w legendarnej hali Palau Blaugrana Barsa podjęła Lejme Korunia i wygrała z Beniaminkiem 119-101, a jej bohaterem był właśnie Aleksander Balcerowski. Polski środkowy zdobył 22 punkty, nie pomylił się ani razu w rzutach z gry, a do tego dołożył 6 zbiórek i oczywiście zgarnął statuetkę MVP dla najlepszego gracza meczu. A o jego występie rozpisuje się cała koszykarska Hiszpania. Polak ostatnie dwa sezony spędził w Unicaja Malaga. To hiszpański klub dobijający się do ligowej czołówki. Pierwszy sezon Balcerowski miał słaby, ale w kolejnym objawił się jako czołowa postać zespołu. Z Balcerowskim miałem okazję porozmawiać o kulisach transferu do Barcelony. Choć wtedy prasa rozpisywała się, że Barsa zapłaciła za niego aż 800 tysięcy euro odstępnego, to on sam zdradził mi, że Malaga nie zarobiła na nim ani eurocenta. Z prostego powodu. W Maladze Polak był już niechciany. Brzmi to dość zabawnie, biorąc pod uwagę, że dziś Balcerowski robi furorę w Barcelonie, ale takie są fakty. W Maladze nie było już dla niego miejsca, a klub puścił go wolno. Co ciekawe, oferta z Barcelony była jedyną, którą miał na stole Balcerowski. Gdy spytałem, czy wahał się ją przyjąć, czy miał może jakieś wątpliwości, śmiał się, że po prostu nie miał wyboru, bo nikt inny się do niego nie zgłosił. I gdy spodziewał się, że w Maladze spędzi kolejne lata, wszak klub kilka miesięcy wcześniej przedłużył z nim kontrakt o parę dobrych lat, trzeba było w jednej chwili zmienić życiowe plany, pakować walizki i szukać nowego domu w Barcelonie. To w ogóle było szalone lato dla 26-latka, bo chwilę przed transferem oświadczył się swojej partnerce. Gdy rozmawialiśmy, mówił, że emocji przy zaręczynach nie da porównać się do niczego innego, a puchary, medale czy wygrane mecze to przy tym pikuś. Ale wróćmy na parkiety Ligi Hiszpańskiej, gdzie Balcerowski robi furorę i oby tak zostało. Jego kariera rozwija się w świetnym tempie, wszak Olek jest też podporą reprezentacji Polski, która jest krok od kwalifikacji na Mistrzostwa Świata w Katarze w 2027 roku. Balcerowski już był na Mundialu. W 2019 w Chinach był najmłodszym graczem całego turnieju. Do Kataru, najpewniej, bo musimy jeszcze ten awans przyklepać, pojedzie jako weteran i jeden z najlepszych środkowych w Europie. A gdyby Państwo zechcieli dowiedzieć się więcej, odsyłam do mojej poniedziałkowej rozmowy w sport.pl. Tymczasem ze sportowym pozdrowieniem Piotr Wesołowicz, oczywiście dla Radia 357.
1: Dziękujemy, Piotrze, za te relacje. No i cieszymy się, że Aleksander Balcerowski tak dobrze sobie radzi w nowym klubie. Za chwilę u nas w 357 Start będzie o górach. No a skoro będziemy mówić o górach, no to oczywiście Eddie Vedder.

0: No tak, a skoro o górach mówić będziemy, no to pewnie się Państwo domyślają, że wrócimy do tego, co działo się w Lądsku-Zdroju na festiwalu górskim, którego byliśmy współorganizatorami, ale też skoro o górach, no to właśnie sobie z Julią na tak zwanym poza anteniu mówimy o tym, że fajnie się prowadzi audycję na przykład z takim Tomkiem Grozdowskim, który postanowił na 3 miesiące wyjechać, no i nas zostawił. I nie ma tych naszych dyskusji, nie ma tych przytyczków, nie ma tych kłótni, takich oczywiście sympatycznych o sport, no bo sobie kolega pojechał, ale wybaczamy choćby dlatego, że pojechał w góry i to takie najwyższe na świecie. Proszę śledzić relacje Tomka z jego podróży, których można słuchać w audycjach porannych w Radiu 357. A teraz już wracamy do Lądka-Zdroju, tak jak mówiłem, no bo na YouTubie wylądowały dwie pierwsze rozmowy, które nie były na antenie, a były tam w Lądku-Zdroju na scenie. No i postanowiliśmy do nich wrócić, postanowiliśmy opublikować je na naszym radiowym YouTubie, na kanale głównym. Można znaleźć dwie rozmowy. Moją z takimi młodymi, ambitnymi alpinistami i legendą himalaizmu, czyli Januszem Majerem. No i jeszcze jedną rozmowę, której fragmentu teraz posłuchamy. Otóż będzie to rozmowa z zimowymi zdobywcami Everestu, tymi pierwszymi, czyli Leszkiem Cichym i Krzysztofem Wielickim, a z panami porozmawiał Kuba Strzyżkowski.
1: Panowie, kiedy powiem 17 lutego 80 roku, to pierwsza myśl, Leszek Cichy.
2: No, minęło 50 lat.
1: Aha.
2: A my ciągle młodzi.
1: I piękni, i ciągle piękni. To proszę Państwa, wówczas, właśnie tego dnia, pierwsi ludzie w historii, pierwsi ludzie na świecie weszli na szczyt Mount Everestu zimą. W warunkach, o których całej reszcie świata po prostu się nie śniło. A tych dwóch śmiałków właśnie to przez pana, przed państwem nasi dzisiejsi goście.
2: Tu może malutkie uściślenie. To nie tylko było pierwsze wejście zimowe na Mount Everest, ale w ogóle pierwsze zimowe wejście na jakikolwiek ośmiotysięcznik, a nawet, no powiedzmy, wysoki siedmiotysięcznik. W 70...
1: A nawet w przypadku Mount Everestu śmiało można powiedzieć, że niemalże 9-tysięcznik, bo przecież Mount Everest ma dokładnie 8840
2: metrów. W 73 roku była wyprawa polska na najwyższy szczyt w Afganistanie. Noszak 7500. Dobrze, no ale w każdym razie rzeczywiście Piotrowski i Zawada osiągnęli szczyt, o ile pamiętam, chyba 18 stycznia, czyli też środek zimy. No a tak to było oczywiście przetarcie zupełnie czegoś niemożliwego.
1: Krzysztof Wielicki, Andrzej Zawada w swojej książce, zresztą patron, proszę Państwa, naszego festiwalu, pan Andrzej Zawada, w swojej książce Mount Everest napisał takie zdanie: to najpiękniejsza chwila w życiu, kiedy komentował wejście panów. Co człowieka ogarnia wtedy? Euforia? Szczęście? Duma?
3: Jaka euforia, myśmy chcieli się spieprzać jak najszybciej na dół. Jaka euforia. Wiesz, tam nie myślisz, że pytają jakieś widoki, jakie widoki. Godzina, czas i ile mamy, żeby zejść, nie? To nie jest tak, że...
2: Jak ktoś Państwa słuchał, no tu nie mamy możliwości, ja nawet mam ten pandemia, można by puścić tą rozmowę z wierzchołka Everestu. I Andrzej Zawada mówi do nas właśnie: uważajcie, uważajcie. A ja pamiętam wtedy swój głos, bo on jest nagrany. Andrzej, do zobaczenia, Andrzej, do zobaczenia. I to było z tą nutką, może się uda.
3: No, ale umówmy się, że po prostu tam byli bardziej doświadczeni, przynajmniej ode mnie koledzy, nie byłem 8000 wcześniej. Ja sądziłem, że będą tam Zyga, Szafirski, inni będą się wspinać. No, przypadek zrządził trochę, że nam rząd Nepalu skrócił zezwolenie do 17 lutego.
1: To był ostatni dzień, prawda?
3: Chcieliśmy wejść w terminie zezwolenia, dlatego zamiast do bazy musieliśmy z powrotem z obozu drugiego pójść do góry, nie? I dlatego, żeby zdążyć...
2: Znaczy, bardziej skomplikowana sytuacja. My mieliśmy zezwolenie
3: oficjalne. Miałem z Leszkiem, miałem się wspinać z Walkiem, ale do Walka przyjechała narzeczona do bazy.
2: Krzysiu, o tej narzeczonej to na każdym spotkaniu.
3: No bo to jest tak ważne, wiesz dlaczego? Bo on stracił Everest, ale on do dzisiaj jest tą kobietą.
2: Coś zyskać, coś stracić. I ta była bardziej szczegółowa sytuacja może. My mieliśmy zezwolenie od 1 grudnia do końca lutego. Ale to było pierwsze zezwolenie w ogóle wydane w Nepalu na zimę, tak?
1: Właśnie.
2: Więc jak myśmy się zjawili...
1: Że chodzi o zezwolenie wydawane przez władze nepalskie, tak.
2: Przez Ministerstwo Turystyki. Jak myśmy się zjawili na takim briefingu, to powiedzieli, czy debriefingu, to powiedzieli, no ale Szerpowie trochę marudzą, bo jeżeli wrócicie w marcu, to oni się nie załapią na wiosenną wyprawę, bo wtedy trzeba wcześniej się być w Katmandu. No i powiedzieli, dobrze, to ataki prowadźcie do 15, ale potem musicie już zwijać wyprawę. No i okazało się, jak mieliśmy radio i połączenie z ministerstwem, spytali, dobrze, ile potrzebujecie dni na odbycie jeszcze jednego ataku? No i ktoś tam powiedział 2 dni. No to jak 2 dni, to do 17, no i tak zostało.
1: No to odważnie, 2 dni. Krzysztof Wielicki, tam na szczycie, jak jest? Jak było wówczas? Wówczas było minus 42 stopnie, ale powtarzasz zawsze, że nawet nie temperatura jest najgroźniejsza czy najtrudniejsza, a wiatr, czy tak?
3: No tak, tam rzeczywiście zima to jest sucha pora, 15% wilgotność, wszyscy kaszlą. Śniegu niestety nie ma. Myśmy mieli bazie 5200, nie ma śniegu. To w ogóle jakaś zimna zima. Ale już po to się nauczyliśmy, że tak to jest. No tak, głównie wiatr jest przeszkodą. I myślę, że... Jeszcze mi się przypomniało, nie wiem, czy Leszek pamięta, że Zawada nie pytał nas, jak się czujemy. On się pytał, czy jest triangul chiński.
2: No tak, Andrzej.
3: Bo chciał mieć pewność, że jesteśmy na szczycie, prawda? Bo Chińczycy zostawili przed nami 4 lata chyba taki trójnóg metalowy. Dla niego nie było ważne, czy jest tam ten triangul chiński.
2: No a my żeśmy jednak, po pierwsze, znaleźli kartkę. Sam ją wyjąłem z tego rurki i potem 25 lat trzymałem w domu. Ale jak Centrum Olimpijskie, bo podzieliliśmy 25-lecie, to przekazałem do Muzeum Sportu w Warszawie. No i ona jest schowana oczywiście w odpowiedniej temperaturze, żeby tam nie wyblakła i tak dalej. Więc jeżeli już, to na szczególne okazje, to wyciągają z magazynu. Jak jest jakaś ocica, to taka gablotka i tą kartkę można zobaczyć oryginalną. Ona była owinięta w folię zaklejoną, dlatego to pismo tam było jednak jeszcze widoczne do dzisiaj.
1: Tam jest, wiadomo, mało tlenu. To jest strefa śmierci. Powietrze jest bardzo suche. Jest niewielka wilgotność. Tego dnia powietrze było suche. Czy to wywołuje taki coś, o czym często mówią himalaiści, gwałtowny kaszel?
3: Ale to cały czas, przez całą wyprawę właściwie wszyscy kaszlą. Bo przy takiej niskiej wilgotności to jest gardło się broni. Wszystkie jakieś rozmowy, łączności zawsze zaczynają od kaszlu. Ale to nam nie przeszkadzało akurat.
2: To nawet w bazie trzeba było spać z taką, ja potem żeśmy to wypróbowali, lekką gazą na twarzy po to, żeby można było oddychać, ale ta szmatka robiła się od oddechu mokra. Tak? I w tym momencie oddychało się rzeczywiście ciut bardziej mokrym powietrzem.
1: Wspominamy ten dzień, proszę Państwa, no nieprzypadkowo, bo w zasadzie fanatycy, miłośnicy wspinaczki wysokogórskiej w Himalajach uważają, że w tym momencie rozpoczęła się polska era i polski taka dekada, jeśli nie dłużej, czas, polski czas zdobywania ośmiotysięczników. To wejście panów wówczas na Mount Everest ośmieliło wielu, pokazało, że można. Ja czasami się zastanawiałem wówczas, dlaczego zimą? I nie wiem, czy trafiam, ale pomyślałem, no tak, no wymyślili zimę, bo latem już wszystko było zdobyte.
2: Znaczy, trochę jest taki, można było prześledzić, że w Tatrach też początkowo wszystkie wierzchołki były zdobywane latem, a potem zimą. Ten sam proces można było prześledzić w Alpach. No więc Polacy mieli to nieszczęście, że dopiero po wojnie pierwsza polska wyprawa w Himalaje odbyła się w 1971 roku. Wszystkie te ośmiotysięczniki, główne wierzchołki były zdobyte, ale jeżeli policzyć główne wierzchołki, a jeżeli policzyć wszystkie te abanty, to jeżeli wziąć 33 chyba najwyższe punkty ziemi, to my mamy najwięcej, w sumie 6. Czyli tyle dokładnie, co chyba Austriacy, którzy też mają 6. Więc jak gdyby dogoniliśmy, czyli pierwsza taka myśl, jak żeśmy już mogli wyjeżdżać w Himalaje, to była, najpierw zdobywamy najwyższe niezdobyte. No, potem przeszło to w inny program, przynajmniej na każdym ośmiotysięczniku, znaczy każdym ośmiotysięczniku przynajmniej jedna polska droga. I to też się udało wykonać. Także to jeszcze był ten okres, kiedy można było mówić o eksploracji w Himalajach. Obecnie w zasadzie to są już zawody na kto bardziej tyłem, kto bardziej przodem, kto bardziej krótko, kto bardziej biegiem. Trochę mi to przypomina tę anegdotę starą harcerską, daleko do kibelka, no 500 metrów, a biegiem 150, prawda?
3: Leszku, ale zapomnieliśmy tu dodać o kimś, o Wandzi. Była przed nami.
1: W 78 roku.
3: Co to za honor? Kobitka była przed nami.
2: Ale
3: normalnym
2: terminie. Faktem, że Andrzej nas tak motywował. No mówi, słuchajcie, baba tu była.
1: Tak. Ale ja...
2: A druga motywacja to była taka, bo w 74 była taka opóźniona wyprawa na lotce i rzeczywiście oni przywieźli doświadczenia głównie bardzo, bardzo silnych wiatrów. Byli do końca grudnia. Więc jak taki wiatr zaczynał wiać, to pytaliśmy, Andrzej, to już są te takie wiaty? Mówi, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, to jeszcze nie teraz. No a druga motywacja to właśnie z tą Wandzią nas poganiał.
0: I to tylko fragment całej długiej, godzinnej rozmowy Kuby Strzyczkowskiego razem z Leszkiem Cichym i Krzysztofem Wielickim. Całość jest na naszym głównym kanale Radia 357 na YouTubie. Można zobaczyć tę rozmowę. Będą się pojawiały również kolejne. Sporo ich naprawdę było i myślę, że sporo atrakcyjnych. Także jeżeli ktoś interesuje się tematem gór, no to wydaje mi się, że powinien regularnie zaglądać na nasz kanał na YouTubie. W ogóle polecam, by tam zaglądać, właściwie na wszystkie trzy, żeby zaglądać, bo sporo tam atrakcji do odnalezienia. A tymczasem 19:37, za chwilę o padlu.

0: Zazwyczaj mówimy o tym, co w sporcie zrobili inni, ale w ten weekend nasza radiowa załoga również brała udział w prestiżowych zawodach sportowych. Chodzi tu o Cupra Padel News Cup, czyli turnieju charytatywnym organizowanym przez naszego kolegę Tomka Smokowskiego. Oprócz ruchu i dobrej zabawy impreza miała na celu wsparcie Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, która pomaga młodym polskim lekkoatletom. W drużynie Radia 357 wystąpił Antek Pyzel, który był swego rodzaju twórcą i tworzywem, bo przygotował też dla Państwa relacje z tego wydarzenia. Posłuchajmy.
1: Jest ze mną Smok, organizator tego całego zamieszania. 8 kortów, 3 miliardy drużyn i jeszcze więcej zawodników. Po co to wszystko?
2: No po to, żeby po pierwsze propagować piękną dyscyplinę sportu, jaką jest padel. Mam nadzieję, że przyznasz, że tak właśnie jest. Ja się zakochałem w tej dyscyplinie 8 lat temu. Jestem prawdziwym baobabem wśród tych, którzy grają w padla w Polsce. Teraz sam przenoszę tego bakcyla na innych i chciałbym, żeby ludzie widzieli, że... I chyba widzą, że to jest sport, który daje dużo bardzo uśmiechu.
3: Bawimy się świetnie, skład jest wyjątkowy. Tak duża pasja jest na korcie. I mówiąc zupełnie szczerze, ja już czekam na swój mecz i chciałbym dzielić tę pasję. Chciałbym mieć taki błysk wokół, taki ogień w rakiecie. I taki, powiedziałbym, dryk do tego, bo jednak panowie tutaj widać, że tenis był grany.
4: Tenis może się przydawać, ale tylko w ograniczonym stopniu, bo Tomek Smokowski już się tutaj pojawił.
3: Gdzie mi z tym topspinem?
4: Natalia, czy z taką grą mamy szansę powalczyć o zwycięstwo w jakimś secie?
5: Póki jesteś w moim składzie, będziemy mieć w każdym secie szansę.
4: Kapitan drużyny Radia 357 Bartek Wasilewski, jak określiłbyś profil naszego zespołu?
6: Aspirujący, na dorobku. Nasz profil to... Dużo chęci, dużo uśmiechu. Nie zważamy na przeciwności losu, na to, że rzadko kiedy gramy, że nie mamy kondycji, że ktoś...
4: Mów za siebie!
6: Że ktoś musiał wziąć ibupron, że inna osoba jest na zwolnieniu lekarskim i nie powinna jeszcze grać, a jest na korcie, że jedna osoba nie pamiętała, jak trzymać rakietę, ale jest na korcie. Ja uważam, że w tym szaleństwie jest metoda.
5: Meczowa!
4: Fusi próbuje kantować jak zwykle.
6: Fusi,
5: nie, no nie.
4: Historyczna chwila, to jest pierwszy wygrany mecz Radia 357 w Cupra Padel News Cup.
5: Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim naszym nauczycielom, mojej całej ekipie.
3: Bardzo trudny mecz i wymagał maksymalnego skupienia.
4: A my, Natalia, graliśmy jak nigdy i przegraliśmy jak zawsze.
5: Nie jak zawsze, to dopiero początek.
4: Widziałem, że przystanąłeś sobie na chwilę przy naszym korcie, gdzie mierzyliśmy się z podopiecznymi twojej fundacji.
2: No tak.
4: Jak to wyszło, jak to wyglądało z zewnątrz?
2: Stojąc z boku kortu, miałem serce rozdarte. Nie wiedziałem, komu mam kibicować. Wam, bo jesteście moimi ziomami z radia, czy im, bo to trochę moje dzieciaki. Ty i Natalia graliście przeciwko Bartkowi Kisielowi i Bartkowi Kitlińskiemu, dwóm znakomitym średniodystansowcom, czołówka europejska. I teraz uwaga, drodzy słuchacze. Antek i Natalia przegrali przeciwko Bartkowi i Bartkowi, którzy grali po raz pierwszy w życiu. Chłopaki mają rzeczywiście dryg do tego i mają bigla.
4: Czy wy naprawdę graliście dzisiaj pierwszy raz w padla?
7: No ja zawsze lubiłem w tenisa stołowego grać i gdzieś tam miałem styczność ze squashem. W tenisa ziemnego grałem może raz w życiu. W padla to w ogóle pierwszy raz zobaczyłem, jak wygląda rakietka.
8: Moje doświadczenie z padlem jest ogromne, bo chwilę przed właśnie graliśmy, odbijaliśmy sobie. No i 2 godziny temu jeszcze pierwszy mecz mieliśmy, no to chyba dużo.
4: Przychodzi wam to niestety z bardzo dużą łatwością, niestety dla nas, mówię.
8: Nam wystarczy. Czy nauczyć się opanować rakietkę i biegać po prostu. Usłyszeliśmy też od koleżanki, że na początku używaliśmy taktyki, że graliśmy po bokach, mega dużo biegaliśmy, a nawet nie mieliśmy pojęcia, że to robimy.
2: Dowieźliście z poziomem, dojechaliście absolutnie. Zresztą widziałeś tle tych kamer, stacji telewizyjnych, relacje na żywo.
4: Oczy całego świata były zwrócone na nas.
2: Dzisiaj wszystkie portale piszą wyłącznie o tym waszym meczu.
4: Gramy tu, żeby wspierać podopiecznych fundacji Wybiegaj w Przyszłość. Powiedzcie mi trochę o tym wsparciu, które od fundacji dostajecie.
7: Oprócz tego, że mamy tu finansowe wsparcie, to dużo też się tak dowiadujemy tak naprawdę.
8: Dostajemy ogrom informacji psychologicznych i dietetycznych, więc a wiadomo, to po prostu jest przydatne w życiu każdego człowieka i jestem pewny, że każdy z nas będzie mógł to

0: że gdyby nie pomoc no, takiej fundacji jak nasza, Wybiegaj w przyszłość, to być może te dzieciaki za rok czy dwa musiałyby przestać uprawiać sport, przestać być naszymi nadziejami medalowymi na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles czy w Brisbane, bo po prostu dogoniłaby ich proza życia, czytaj, nie mieliby co do gara włożyć, musieliby pójść do pracy. My ich staramy się przy tym sporcie utrzymać, ale wiesz, nawet gdy nam się to nie uda, mamy ambicje, żeby z tej dwudziestki 20 ludziom wyszło w życiu.
1: Sport uczy życia.
0: Sportowcy to są świetni pracownicy, bo to są ludzie nauczeni ogromnej dyscypliny, szacunku do pracy, punktualni, pracowici. No być może dla większości z nich kariera sportowa gdzieś tam się zakończy w pewnym momencie, ale my chcemy, żeby oni byli wyposażeni bardzo wszechstronnie. Staramy im się pomagać bardzo, bardzo szeroko, a światu całemu, tak jak słuchaczom teraz Radia 357, pokazać, że niestety bez pieniędzy nie będzie sportu. Nie będzie medali, będzie coraz gorzej z medalami, naprawdę. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. W katastroficzny sposób bije na alarm, ale tak właśnie jest.
2: Mówił Tomasz Smakowski w materiale Antka Pyzla. No, był materiał o padlu, ale był też materiał szerzej o polskim sporcie, o jego stanie, no i też o tym, czym zajmuje się na co dzień Fundacja Tomka Wybiegaj w przyszłość. My teraz nie o padlu, nie o lekkoatletyce, a po raz pierwszy w tej audycji tak szerzej o piłce nożnej, ale spokojnie nie będziemy zgodnie z moją obietnicą opowiadać o wyczynach, w cudzysłowie, wyczynach reprezentacji Polski, bo zajrzymy na przykład na początek do Włoch.
3: Zieliński z raportem antykulipety, gancza! Una magia! Quella di Zieliński!
4: Totti! Francesco Totti!
5: Siamo! Campioni! L'Italia è campione d'Europa!
6: Forse non sarà una canzone.
1: Nie tak wyobrażali sobie Włosi powrót reprezentacji Italii na boisko. Azzurri przegrali pierwszy mecz w Lidze Narodów 0-2 z Belgią, grając przed własną publicznością na Stadio Olimpico w Rzymie. Po trzech nieudanych z rzędu próbach awansu na Mistrzostwa Świata, Włosi potrzebowaliby tchnąć w nich nadzieję na lepszą przyszłość reprezentacji ich kraju. Po burzliwych tygodniach i zamieszaniu z wyborem nowego selekcjonera został nim Roberto Mancini. Ten, który przed 5 laty poprowadził Italię do sukcesu na Mistrzostwach Europy po finale z Anglikami. Wybór ten był w ocenie wielu kontrowersyjny, ponieważ to sam Mancini postanowił niedługo później zrezygnować z prowadzenia kadry na rzecz lukratywnego kontraktu w Arabii Saudyjskiej. To właśnie między innymi dlatego tysiące jego rodaków było przeciwnych owemu ponownemu angażowi, do którego jednak ostatecznie doszło. Mancini uderzył się w pierś, przyznał do błędu i obiecał, że idą nowe, lepsze czasy dla Włochów. Jeśli tak, to póki co nie widać istotnej poprawy, bowiem po porażce w walce o awans na mundial przyszła przegrana z Belgią w Lidze Narodów. Mancini postawił na młodych, dał szansę nowym, ale ci zostali ograni, a gdyby nie świetnie spisujący się w bramce Gianluigi Donnarumma, Belgowie mogli wygrać znacznie wyżej. Zapytany po meczu przez dziennikarzy, czy kadra zagrała poniżej jego oczekiwań, Mancini odpowiedział:
7: I pretempo sì.
1: W pierwszej połowie zdecydowanie tak i to Belgia grała lepiej niż my. W drugiej połowie już nie, bo to my byliśmy lepsi od rywali aż do kontrataku, po którym podwyższyli na 2-0 po naszym błędzie. Mieliśmy 4-5 okazji do wyrównania, nie daliśmy rady, ale należy pamiętać, że Belgia to świetny zespół i grała bardzo solidnie. Cóż, teraz czas na starcie z Turcją, do którego dojdzie już jutro wieczorem na stadio Renato Dallara w Bolonii. Turcją, którą prowadzi Włoch Vincenzo Montella i która przegrała z reprezentacją Francji 0-1 w debiucie Zinedina Zidana w roli selekcjonera. Na okładkę dzisiejszego wydania La Gazzetta dello Sport trafiło hasło Jesteśmy lepsi niż to, a Tutto Sport głośno zapowiada zmiany w pierwszym składzie. Azzurrim przydałby się zapewne w kadrze ktoś taki jak legendarny Francesco Totti, który dokładnie dzisiaj kończy 50 lat, o czym z kolei z pierwszej strony przypomina wszem i wobec dziennik Il Romanista. Być może jutro jego rodacy sprawią mu symboliczny prezent w postaci pierwszych 3 punktów w turnieju, bowiem później będzie już tylko trudniej. Dla Radia 357 Marcin Nowomiejski.
2: Ale że Francesco Totti kończy 50 lat, naprawdę ten czas biegnie zdecydowanie zbyt szybko. Zdecydowanie zbyt szybko. No to my teraz szybko do Francji.
8: Les rêves des amoureux sont comme le bon vin.
9: On est rentrant, il est bien frappé au premier pot.
10: Second poteau Pavard.
11: Liga pauzuje przez 2 tygodnie. Trenerzy klubowi mają czas, aby coś zmienić w treningach, w taktyce, a także w swoim patrzeniu, w swojej wizji co do tego, jak ich zespół

0: zespoły powinny grać. Wszystko to za sprawą przerwy spowodowanej występami reprezentacji w Lidze Narodów. Rozgrywki Ligue 1 zostaną wznowione 9 października. Najciekawiej zapowiada się pojedynek dwóch zespołów o dwóch podobnych cechach. Grają w kratkę i obydwa mają ambicje europejskie. Mowa o spotkaniu Lille z Olympiquem Lyon. To nas czeka po wznowieniu ligi, ale teraz oczy wszystkich zwrócone są na reprezentację niebieskich. Mecz z Turcją to pierwsze z cyklu spotkań reprezentacji Francji, które daje sygnał do walki o trofea w Lidze Narodów dla niebieskich. Spotkanie ma dwa konteksty. Pierwszy, rzecz jasna, sportowy, ale bębenek emocji podbija fakt, i to drugi aspekt, że selekcjonerem reprezentacji został Zinedine Zidane. Pamiętam, jak w 1998 roku po zwycięstwie Francji nad Brazylią 3-0 niebiescy zdobyli tytuł mistrzów świata w kraju. Wtedy odezwały się głosy Zidane na prezydenta. Teraz po kilkunastu latach prowadzenia reprezentacji przez byłego kolegę Baska Didiera Deschampsa, to właśnie Zidane ujął swoje dłonie stery selekcjonera. Trenerem bramkarzy został inny piłkarz ze złotej jedenastki 98, charyzmatyczny Barthez. Do meczu z Turcją Francja przystępowała z nieukrywanymi obawami. Z jednej strony wiadomo, że przeciwnik do najwygodniejszych nigdy dla Francuzów nie należał. Z drugiej, wielką niewiadomą było, jak się spiszą piłkarze pod batutą ich nowego dyrygenta. Jak do tej pory w pojedynkach francusko-tureckich dwa razy wygrywali Francuzi, dwa razy Turcy. Teraz też nie było łatwo. Pierwszy kwadrans to oko za oko, ząb za ząb. Turcy nie przybierali w środkach, niesieni na fali ogłuszającego dopingu swoich kibiców. Francuzi odpowiedzieli twardą grą, kości trzeszczały. Gra toczyła się głównie w środku pola. Obydwa zespoły dążyły do przechylenia przewagi na swoją stronę. Kończyło się to jednak kilkanaście metrów od linii wyznaczającej środek boiska. Niebiescy sprawiali wrażenie, jakby byli lepiej zorganizowani, trafniej przewidujący rozwój sytuacji, ale im zdarzały się okropne kiksy. Pierwszy groźny strzał oddali Turcy. Była 27 minuta gry, ale bramkarz francuski należał do najlepszych piłkarzy na boisku. Turcy grali wysokim pressingiem. Rzut wolny dla Francuzów zakończył oblężenie Stambułu, jakie miało miejsce od dłuższego czasu. Tuż przed przerwą Olise strzelił, jakby mierzył lot piłki kątownikiem. Leciała niczym po sierpie tnącym trawę prosto w okienko. Ale tym razem turecki bramkarz spisał się na medal. Po wznowieniu gry nie brakowało gorących sytuacji pod jedną i drugą bramką. Wreszcie padł gol. Mbappe trafił do siatki. Niestety uległ przy tym kontuzji kolana. Nie wystąpi w kolejnych meczach. Zidane powiedział po spotkaniu, że nie można było ryzykować, i odesłał kapitana reprezentacji do Madrytu, do Realu na badania. Do końca jedni i drudzy wymieniali ciosy, ale bez bramkowego rezultatu. W 84 minucie długa wrzutka, bramkarz wybiega daleko na boisko, uprzedza Francuza, wybija piłkę, ale ręką. Czerwona kartka dla Turka. Ostatecznie Francja wygrywa z Turcją na wyjeździe 1-0. Wymęczone, ale bezcenne zwycięstwo. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
1: No i to wszystko były oczywiście bardzo interesujące mecze, ale w ten weekend hit był tylko jeden. I w celu omówienia tego hitu wybieramy się do Hiszpanii.
2: ¡Qué golazo, señores!
3: Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos.
4: Trwa przerwa reprezentacyjna, więc tym razem zamiast ligowych emocji zaglądamy do hiszpańskiej kadry i od razu z mocnym wejściem, bo mistrzowie świata pojechali na Wembley i w pierwszym meczu po mundialu wygrali z Anglią 3-2, choć po pierwszej połowie niewiele wskazywało na taki finał. Zaczęło się idealnie, już w trzeciej minucie Lamine Yamal wykorzystał błąd angielskiej defensywy i dał Hiszpanii prowadzenie. Goście weszli w ten mecz bardzo pewnie, długo utrzymywali piłkę i przez większą część pierwszej połowy skutecznie odbierali Anglikom tempo, ale końcówka tej części spotkania należała już do gospodarzy. Najpierw w 36 minucie wyrównał Anthony Gordon, a zaledwie 4 minuty później Harry Kane odwrócił wynik i Anglia schodziła do szatni prowadząc 2-1. Po przerwie Kane mógł właściwie zamknąć mecz. W 54 minucie podszedł do rzutu karnego, ale trafił w poprzeczkę i właśnie wtedy spotkanie znowu zaczęło skręcać w stronę Hiszpanów. Luis de la Fuente zareagował zmianami, wprowadzając Alexa Baenę i Mikela Oyarzabala, i obaj rezerwowi bardzo szybko zrobili różnicę. Baena w 60 minucie doprowadził do remisu, a kwadrans później Oyarzabal wykończył akcję na 3-2, ustalając tym samym wynik meczu. La Roja rozpoczęła Ligę Narodów od zwycięstwa, a przy okazji przedłużyła serię meczów bez porażki do 39 i co ważne, zrobiła to na Wembley po spotkaniu, w którym przez moment wszystko wskazywało, że gospodarze przejmą pełną kontrolę. Trudno więc o lepsze podsumowanie tygodnia dla Luisa de la Fuente. Kilka dni wcześniej hiszpańska federacja przedłużyła z nim kontrakt aż do 2032 roku. Po Lidze Narodów, Mistrzostwie Europy i tegorocznym Mundialu selekcjoner dostał więc mandat na kolejne 6 lat, a pierwsza odpowiedź jego zespołu po mundialowym sukcesie była całkiem konkretna. Nie wszystko w hiszpańskich reprezentacjach wyglądało jednak tak dobrze. Kadra do lat 21 przegrała w Finlandii 1-2 i nie wykorzystała pierwszej okazji, żeby zapewnić sobie awans na Euro 2027. Wciąż prowadzi jednak w swojej grupie i nadal wszystko ma we własnych rękach, a seniorzy czasu na świętowanie mają niewiele. Już we wtorek w Sewilli zagrają z Chorwacją. Po takim otwarciu na Wembley oczekiwania raczej nie będą mniejsze. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
1: Dziękujemy bardzo. Skoro Arek zajął się już meczem Anglików z Hiszpanami, no to Kacper Klasiński nie będzie mówić o piłce reprezentacyjnej, skupi się na tej klubowej.
5: When you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.
6: Początek przerwy reprezentacyjnej w Anglii zdominowały doniesienia dotyczące procesu Manchesteru City. David Ornstein z The Athletic podał, że obywatele zostali uznani winnymi 114 ze 115 zarzutów postawionych im w sprawie naruszania zasad finansowych. City postawiono dokładnie 54 zarzuty dotyczące niedotrzymania obowiązku przedstawienia rzetelnych zeznań finansowych w sezonach 2009-10 do 2017-18, 14 zarzutów dotyczących niedotrzymania obowiązku przedstawienia rzetelnych informacji dotyczących płatności piłkarzom i menedżerom w sezonach 2009-10 do 2017-18. 5 zarzutów dotyczących naruszenia zasad finansowego fair play UEFA w sezonach 2013-14 do 2017-18. 7 zarzutów dotyczących naruszenia zasad finansowych Premier League w latach 2015-16 do 2017-18. Oraz 35 zarzutów dotyczących braku współpracy w dochodzeniu prowadzonym przez Premier League w latach 2018-23. Mówiąc prościej, właściciele Manchesteru City mieli naginać zasady finansowe i starać się to ukrywać. Cała sprawa stała się głośna w 2018 roku, gdy po wycieku klubowych dokumentów opublikowała je niemiecka gazeta Der Spiegel. Sformułowanie oskarżeń zajęło ponad 4 lata. Postawiono je na początku 2023 roku i dopiero teraz miał zapaść wstępny werdykt niezależnej komisji badającej sprawę. Nie został on jeszcze oficjalnie ogłoszony. Jak informuje Ornstein, przedstawiciele City szykują odwołanie. Na finalizację sprawy będziemy musieli więc jeszcze poczekać. Prawdopodobnie długo, bo proces jest obszerny i wymagający. Nie wiadomo też, jakie dokładnie konsekwencje mają spotkać obywateli. Możliwe są kary finansowe, punktowe, a nawet retrospektywne odjęcie punktów, otwierające możliwość pozbawienia ich tytułów mistrza kraju zdobytych w okresie naruszeń lub karna relegacja. I jak twierdzi insider Ben Jacobs, w sprawie tej ostatniej chętna do współpracy jest English Football League, zarządzająca poziomami rozgrywkowymi od 2 do 4. Skala naruszeń zarzucanych City jest bezprecedensowa. Nie bez powodu na Wyspach mówi się o piłkarskim procesie stulecia. W badanym okresie 2009-18 The Citizens zdobyli 3 mistrzostwa kraju. Raz sięgali po FA Cup, trzykrotnie po Puchar Ligi i raz po Tarcze Wspólnoty. Poza tym położyli też podwaliny pod dominację z ostatnich sezonów. Dlatego też sprawa jest szczególnie kontrowersyjna, zwłaszcza dla klubów, które walczyły i walczą z City o najwyższe cele. Już teraz mówi się, że część z nich może szykować się do wytoczenia pozwów o odszkodowania z tytułu strat wynikających z przegrania w nieuczciwej rywalizacji. Oczywiście, jeśli zostanie to ostatecznie udowodnione. Na finalny werdykt, jak już jednak wspomniałem, trzeba będzie cierpliwie poczekać. Dla Radia 357, Kacper Klasiński. Angielski Espresso.
1: Jakoś wyjątkowo podkład do tego, o czym opowiadał Kacper, kompletnie nie pasował. To jeszcze jedna informacja koszykarska. Zawodnicy Legii Warszawa pokonali w Sosnowcu Zastal Zielona Góra 110-96 i w ten sposób zwyciężyli w turnieju o Super Puchar Polski po raz pierwszy w historii. Wywalczyli to trofeum i jeszcze jeden mail z kolei od pana Ireneusza, który pozdrawia redakcję 357 Start. Dzisiaj taka okazja, że ostatni dzień regularnego sezonu sezonu MLB, Tampa Bay Rays i Milwaukee Brewers liderami w swoich konferencjach. Moje Toronto Blue Jays, bardzo kiepsko, tak pisze nasz słuchacz pan Ireneusz. No i jeszcze mówi o tym, że zostaje oglądanie snookera i Mateusza Baranowskiego w Northern Ireland Open. No to proszę kibicować, panie Ireneuszu, tym swoim ulubionym sportowcom. Dziękujemy za dzisiejszą audycję sportową w Radiu 357, którą zrealizowała Julia Nowaczyńska, a poprowadziłem ja, Mateusz Kuźniewski. Usłyszymy się jutro w porannych serwisach sportowych, a na zakończenie utwór, który często o tej porze państwu prezentujemy. Tak jakoś wychodzi nie wiedzieć czemu.

0: Klucz do autostrady.
1: No, piękna wersja Ilona Rigby Beatlesów, wersja mono. Ciekawe, jak trafiła do zasobów Radia 357. Przy mikrofonie Daniel Wyszogrodzki. Witam Państwa, zapraszam na klucz. I powiem od razu tak. O urodzinach znanego artysty przypomni nam dzisiaj jego mała znana piosenka, ale najpierw podziękuję za wspaniałe spotkanie, na które zaproszono mnie do Częstochowy w minioną środę. Dziękuję zwłaszcza Michałowi i Ani, którzy je zorganizowali, ale też wszystkim przybyłym i młodej Julce, fance musicali, a co istotne, inicjatywa tego spotkania wyszła od słuchaczy Radia 357. Więc sporo rozmawialiśmy o różnych sprawach, ale o muzyce przede wszystkim. Promowałem swoją Sycyliadę, ale podpisywałem także Cohena i Plac i było bardzo, bardzo miło. A teraz piosenka jubilata. Niezbyt ładna, ale za to głośna i z perkusją pod koniec.

A Bunch of Lonesome Heroes, czyli grupa, banda, a nawet zgraja samotnych bohaterów. No i była perkusja, nawet perkusista uderzył w talerz chyba raz. No nieco zapomniany utwór z drugiego albumu Coena, Songs from a Room, rok 69, z nietypową dla tego artysty partią gitary elektrycznej. No ale zależało mi, żeby nie zrobiło się zbyt smętnie, przynajmniej na początku. A to żart, taki nie będzie smętnie. Smętnie nam dzisiaj nie będzie, nie poddajemy się jesieni. Leonard Cohen urodził się 21 września 1934 roku. No, nie były to więc równe urodziny, miałby 92 lata, gdyby żył. Natomiast już niedługo, bo 7 listopada będziemy obchodzić dziesięciolecie pożegnania poety i barda. I pomyślałem, że to wtedy, a konkretnie dzień po, bo 8 listopada w niedzielę spędzimy razem więcej czasu z Leonardem Cohenem. Ja bym chętnie przygotował no, całą audycję. 2 godziny to dużo, no ale nie słuchalibyśmy samego Cohena, tylko wielu różnych wykonań jego piosenek. Powiedzmy godzina Cohena, albo nawet mniej, godzina różnych wykonań ciekawych, nie wszystkich znanych. Opowiedziałbym o naszej znajomości, powspominał koncerty, może nawet przeczytał kilka wierszy w moich przekładach, bo ukazały się 3 książki z tekstami Cohena w Polsce. Co państwo na to? Daniel.Wyszogrodzki, radio 357.pl. 2 godziny z Cohenem w 10. rocznicę, bo warto. A teraz jeszcze jedna, nieco zapomniana, ale za to niezbyt smętna piosenka.

No, Diamonds in the Mines. Taki Cohen na wesoło trochę. Zważywszy na jego poczucie humoru oczywiście, z poprawką. Proszę Państwa, w dniu urodzin artysty ukazała się w Polsce książka, kilka dni temu, do której się nieco tylko przyłożyłem. Pieśń Leonarda Cohena. Autorem jest Harry Ruski, autor i reżyser filmowy, który spędził z Cohenem wiele miesięcy, podróżując z jego zespołem w trasie Phil Commander Cohen. Bardzo lubię tę trasę. To było po ukazaniu się albumu Recent Songs w roku 79, ostatniego w pełni akustycznego albumu w dyskografii Cohena, albumu uszlachetnionego udziałem wspaniałych muzyków, grających także na instrumentach etnicznych. A więc teraz, po dwóch nieładnych piosenkach, artysta się poprawi, a ja też się poprawię, w związku z tym, a my przeniesiemy się na koncert w roku 1979.

John Bilezikian otworzył wirtuoz lutni arabskiej, taki bezprogowy instrument, to jest ud tak zwany. Bardzo go lubię. Wspaniały wstęp instrumentalny na dwa instrumenty właściwie, bo jeszcze był Cohen z gitarą akustyczną, ale tylko akompaniował. Nowa książka o Cohenie, nowa u nas, bo znana od lat, nosi tytuł Pieśń Leonarda Cohena i podtytuł Rok w trasie, Cohen z bliska. Przetłumaczył ją świetnie Andrzej Wojtasik, a moja rola sprowadziła się do przekładu fragmentów poetyckich, wierszy i piosenek. Zaproponowałem wydawcy przekład niemal dosłowny, bo to nie śpiewnik i nie tomik wierszy, ale reportaż, w którym fragmenty poetyckie mają ilustrować wywód autora, a nie stanowić sztuki dla sztuki. Na przykład Frankie Lane śpiewał Jezebel. Wpiąłem sobie w klapę krzyż żelazny. Podszedłem do dziewczyny najwyższej, najbardziej blond. Powiedziałem, jeszcze mnie nie znasz, ale niedługo poznasz. Więc czy może mógłbym zobaczyć, twoje nagie ciało? Ona na to, zaprowadź mnie w tańcu w najciemniejszy kąt sali gimnastycznej. Niewykluczone, że pozwolę ci prawie na wszystko. Czuję, że jesteś napalony. Słyszę to w swoim głosie. Dotykaj mnie, gdzie tylko chcesz. Twój wybór. Ale nie, nie dam ci zobaczyć. Nie dam ci zobaczyć mojego nagiego ciała. Jak to się dalej potoczyło, to już w książce pieśń Cohena, a przed nami utwór, zacytowany utwór Memories.

Jennifer Warnes, śpiew. Sharon Robinson, śpiew. John Bilezjakian, oud i mandolina. Rafi Hakopian, skrzypce. Fenomenalni muzycy. Passenger, zespół amerykański. Roscoe Beck na basie, późniejszy kierownik muzyczny wielu, wielu tras Cohena i wielu innych znakomitych muzyków. To jest moja ulubiona trasa, rok 1971. Jest to już na płycie wydane przed laty, chociaż wiele, wiele lat po tym tournée. Tytuł płyty Field Commander Cohen, bardzo ją Państwu polecam. Najlepszy chórek w dyskografii Cohena, dwóch nieziemskich Ormian, zespół Passenger, no, co za miks. Solista wymienił teraz skład muzyków, którzy mu akompaniowali w trasie, a więcej się o nich dowiemy, zaglądając za kulisy i podróżując razem autobusem, w którym autor Harry Ruskie skrupulatnie zapisywał swoje rozmowy z poetą. Polecam książkę Pieśń Leonarda Cohena i na dzisiaj tyle. Proszę Państwa o potwierdzenie, czy umawiamy się 8 listopada na wieczór z Leonardem Cohenem. Ja zachęcam i widzę, że zachęcam pod adresem daniel.wyszogrodzki@radio357.pl. Oczywiście wszelkie głosy przeciwne również pod tym samym adresem, ale widzę, że mam tutaj szerokie wsparcie. Dostaję wiele maili od Państwa już teraz. Pan Waldemar, wieczór z Cohenem, świetny pomysł. Gdy byłem na drugim, trzecim roku studiów na wrocławskiej polonistyce, słuchali go wszyscy. I wtedy do Wrocławia przyjechał on. Wystąpił w hali stulecia, nabitej ponad brzegi, czyli ponad 6 tysięcy widzów. Bardzo się wtedy nawzruszałem. Pamiętam ten koncert dobrze, a swoje lata mam. Panie Waldemarze, jesteśmy w podobnym wieku. W takim razie, bo ja byłem wtedy też na studiach i też się nawzruszałem, tyle że w sali kongresowej w Warszawie. No, to, ale to jeszcze przed nami listopadzie, dziesięciolecie odejścia Leonarda Cohena. Nasze spotkanie otworzyła dzisiaj piosenka o samotnych bohaterach. Przed nami drugi z nich, poeta, który chciałby strzelić sobie lufę miłości.

Shadow Love, drugi wielki z trzech wielkich, bo będzie jeszcze trzeci, samotnych bohaterów. I album, którego tytułowy utwór właśnie wybrzmiał, Shadow Love, sierpień roku 1981, czyli mamy 45. urodziny tej płyty. No ten szat to może być i lufa, i zastrzyk. Dylan śpiewa, że nie potrzebuje zastrzyku heroiny, kodeiny, ani terpentyny. No terpentyny zwłaszcza bym odradzał. Nie, wszystko to bym odradzał. Musi walnąć sobie lufę miłości, do tego oczywiście zachęcamy. Shadow Love. Płyta nierówna, zamykająca trylogię chrześcijańską, chociaż już nie taka ortodoksyjna, jak poprzedzający ją album Saved, ani jeszcze wcześniejszy Slow Train Coming. Kilka świetnych rzeczy, kilka słabszych, nierówny płyta. Do mych ulubionych należy piosenka Heart of Mine, ale trochę Państwa zaskoczę. W wersji studyjnej bowiem grają w tym utworze m.in. Ringo Starr i Ron Wood, czyli by się wydawało, że ach, natychmiast, prawda? No właśnie nie, bo ja wolę wersję live z tego samego roku 81, zapisaną, zarejestrowaną w Nowym Orlanie. Grają tam m.in. Fred Tuckett na gitarze, Little Feat, znakomity muzyk, Al Cooper, klawisze przestawiać nie trzeba, sekcja Drummond Keltner również, mistrzowie. No, nasza autostrada lubi zaglądać do Nowego Orleanu.

If you can do the time, don't do the crime. Czyli jeżeli nie jesteś w stanie, jeżeli nie przeżyłbyś odsiadki, to nie popełniaj przestępstwa. Mojesz ty serce. Heart of Mine, Bob Dylan. Żegnamy Nowy Orlean i wracamy do albumu jeszcze na jeden utwór. Jak to u Dylana bywa, nie znalazł się na płycie jeden z najlepszych utworów z sesji Shadow Love. Według wielu, w tym niżej podpisanego, najlepszy po prostu, zatytułowany The Groom Still Waiting at the Altar, czyli Pan Młody Wciąż Czeka przy Ołtarzu. Był stroną B singla Heart of Mine, po czym znalazł się przypadkiem w formacie kasetowym. Proszę Państwa, to się zdarzyło tylko raz w tej długiej karierze i w tej przebogatej dyskografii. Columbia dodała w końcu tę piosenkę do wznowienia płyty. Może wspomnę, że na album Shadow of Love nie wszedł piękny biblijny tryptyk. Caribbean Wind, Angelina i właśnie The Groom Still Waiting at the Altar. Piosenki te ukazały się dopiero w antologii, pięciopłytowej antologii Biograph w roku 85. No to trzeba być Dylanem, żeby trzech najlepszych utworów nie zamieścić na, jak już powiedziałem, średniej płycie. To chyba sam Bob Dylan wciąż czeka przy ołtarzu.

The Groom's Still Waiting at the Altar. No, myślę, że trzy piosenki z tej płyty na dzisiaj wystarczą. To był album Shadow of Love. Dylana wystarczy na dzisiaj, ponieważ przypominam, że przed nami 39-płytowy box set z trasy Rolling Thunder Review, z tej odnogi drugiej wiosennej, rok 76. Świetne nagrania. No, kupię to od razu i postaram się wybrać dla nas coś oryginalnego. Tam jest 381 nagrań, proszę państwa. Oczywiście tytuły się powtarzają. Ale też jest cała garść piosenek, które nie były wydawane ani wcześniej, ani potem, ani wykonywane, ani wcześniej, ani potem, więc wyszukam tych rzeczy sporo. 371 to nagrania niepublikowane. 10 utworów z tamtej trasy znalazło się w różnych edycjach. Reszta to terytorium dziewicze i jakoś je zagospodarujemy. Premiera tego albumu 6 listopada, ale to jest ten listopadowy weekend, kiedy powspominamy Coena, jak sądzę, bo tych zachęt jest bardzo wiele. Mam też zachętę od fanów Radia 357 w Brzesku, bo odbywają się tam zloty. I 10 października zloty fanów Radia 357. Będzie kolejny, 7, jeszcze 8. Tutaj nie... raczej nie 8, bo 8 lat temu nie było Radia 357, czyli pewnie 7. Na każdym zlocie staramy się zrobić jakiś koncert, ogólnie zabawa do samego rana, rozmowy, tańce, przyjaźnie, które się zawiązują i trwają. Także tutaj 10 października w Brzesku, proszę się zainteresować, fani Radia 357 zapraszają na spotkanie. A przed nami teraz trzeci z samotnych bohaterów amerykańskiej piosenki autorskiej. No ciekaw jestem, czy już się państwo domyślają, bo to album, którego zaczęliśmy razem słuchać, potem miałem wrócić, trochę mi to umknęło. No teraz niech nam sam o sobie przypomni Bruce Springsteen.

Na żywo w Osbury Park, czyli na własnym boisku, można powiedzieć, używając metafory piłkarskiej. W 2024 roku odbył się ten wielki, wielki koncert Springsteena. Trzypłytowy album z tego. Świetny występ, fantastyczna atmosfera. Oczywiście E Street Band, który gra jak natchniony. Cuda i chórki. Repertuar z całej praktycznie dyskografii Bossa. Posłuchajmy teraz piosenki, którą napisał razem z Patti Smith.

News Love Grand na gitarze. Chyba moja ulubiona koncertowa wersja tej piosenki, a jest ich bardzo, bardzo wiele. No, Moss była wtedy w Osbury Park wielka w roku 24, nie tak dawno, a Live from Osbury Park 2024 to album trzypłytowy. Przy pierwszym podejściu tutaj słuchaliśmy utworów wybranych z płyty pierwszej, dzisiaj z drugiej. A znalazł się tutaj utwór, który koresponduje z Come From Away, z musicalem, o którym opowiadałem Państwu tydzień temu. The Rising, tytułowy utwór z albumu wydanego przez Springsteena w 2002 roku, no, nawiązuje do zamachu islamistów na World Trade Center w Nowym Jorku 11 września 2001. Niedawno minęła 25. rocznica tych tragicznych wydarzeń, a my w Polsce uczciliśmy ten dzień premierą musicalu Come From Away, którego akcja rozgrywa się właśnie wśród pasażerów podróżujących tamtego feralnego dnia samolotami. Wspominałem o tym przed tygodniem, miałem przyjemność tłumaczyć ten poruszający, oryginalny musical, który gorąco Państwu polecam, ale teraz Boss i jego opowieść, niezwykle empatyczna, jak to u niego, no, wspaniała, dramatyczna opowieść o strażakach i o ofierze, jaką złożyli w tamtym czasie. The Rising.

No i to była ta piosenka The Rising z albumu The Rising. Jest jeszcze jeden bardzo fajny już tym razem powód, dla którego sięgnąłem po Bruce'a Springsteena właśnie dzisiaj. Artysta też obchodził niedawno urodziny. Kilka dni temu, w minionym tygodniu, skończył 77 lat. A my tu u nas celebrujemy ten dzień dorocznie. U nas, czyli w Polsce. Czasami tylko z niewielkim przesunięciem. Mamy fantastyczny fanklub Blood Brothers Polska i już jesteśmy umówieni na Springsteen Day. W tym roku 24 października w Łodzi będą fani, będzie muzyka na żywo. Także więcej informacji jak zawsze na moim Facebooku, gdzie zapraszam słuchaczy Radia 357 w ogóle, a słuchaczy Klucza w szczególności. Zapraszam Państwa także na moje ale na Facebooku grupa Usatysfakcjonowani. Dawno chyba nie zachęcałem. Usatysfakcjonowani 2 to jest ta grupa, gdzie się witamy, wymieniamy uwagami, gdzie ja zawsze publikuję playlistę po audycji. Zapraszam Państwa także na moje, zachęcam, to jest otwarta grupa Usatysfakcjonowani 2. Zapraszam Państwa także na moje Insta, bo to dzięki słuchaczom przekroczyłem niedawno 2000 obserwujących. Czy mogłem się pochwalić mojemu wydawcy? To jest bardzo, bardzo ważne teraz. No do 100 tysięcy jeszcze mi trochę brakuje. Ale nie od razu Kraków, ups, właśnie 21, no to chyba właśnie Kraków od nowa zbudowano. O i tytuł taki trochę a propos jakby Badlands. What?

Badlands. No było ich trzech, proszę państwa, w porywach samotnych bohaterów, singer-songwriters. Leonard Cohen, Bob Dylan i Bruce Springsteen. Do Cohena będziemy niedługo wracać. Do Dylana również, a i Springsteen też nie na długo znika z naszych audycji. Przypominam, że za miesiąc Dzień Springsteena urodziny obchodzimy w Łodzi. Będę o tym przypominać. Zapraszam na moje media, na mój Facebook, na moje Insta i zapraszam do tej grupy Usatysfakcjonowani, bo tam, proszę państwa, jest życie i każdy jest mile widziany. Teraz z kolei chciałbym podzielić się nagraniami zespołu, żeby już trochę odejść od tych wielkich herosów, nagraniami zespołu, do którego stopniowo państwa przyzwyczajam, co nie jest łatwe, zważywszy, że jego członkowie preferują formy długaśne, mówiąc delikatnie, improwizowane. Zespół Grateful Dead. Grateful Dead, wspaniała kapela, znakomici muzycy, no i tak się rozkręcają po pierwszej pół godzinie piosenki. No mają nagrania, gdzie jeden utwór przekraczał godzinę, to się zdarzało na koncertach. No oczywiście Kult w Ameryce gigantyczny, w Polsce zespół mało znany. A szkoda, tam świetny gitarzysta Jerry Garcia, jeden z moich absolutne moje podium gitarowe obok Steve'a Ivona. No zupełnie inne granie oczywiście. Przed nami fragmenty dwupłytowego albumu koncertowego, który ukazał się we wrześniu 1971 roku, czyli jest młodszy od Dylana o 10 lat, czyli ma 55. O, to wszystko teraz liczę w głowie na szybko. Muszę bardzo uważać. Na tej płycie znalazły się utwory bardzo długie, takie na całą stronę albumu, na całą stronę winy lata, po 20 minut, ale znalazło się też sporo utworów mieszczących się w ramach tak zwanej zwykłej piosenki. Na przykład Bertha.

To była Berta, utwór autorski Jerry Garcia, Robert Hunter, czyli muzyka i słowa, dwa filary Grateful Dead przez wiele, wiele lat, a przed nami teraz cover, będzie klasy country, piosenka z repertuaru Merla Haggarda, zatytułowana Mama Tried, notabene utwór z listy 250 najważniejszych piosenek amerykańskich ostatnich 250 lat, według CBS News. I autor Mel Haggard odsiedział 3 lata w San Quentin za udział w rabunku, jako bardzo młody człowiek, i znalazł się na widowni legendarnego koncertu, z którym w 1958 roku wystąpił tam Johnny Cash. Dwa takie koncerty były, San Quentin i Folsom Prison. No to fantastyczna, fantastyczna w ogóle historia z Cashem, który występuje i gra dla więźniów i go uwielbiają za to, a wśród tych więźniów jest Mel Haggard, potem wielka, wielka gwiazda muzyki country, bo to właśnie podobno to doświadczenie przekonało go, by zajął się muzyką. Ale teraz Mama Tried i Grateful Dead.

Mama Tried, Standard Country, wcześniej to była piosenka autorska Bretta, a ponieważ Grateful Dead to formacja o niezwykle eklektycznym repertuarze i też o bardzo, bardzo szerokich możliwościach muzycznych, mam teraz dla Państwa coś z bluesa. I to nie byle co, a znowu standard. Wykonywał go sam Jimmy Reed, teraz i od lat wykonuje go mago w repertuarze Ronnie Wood, który notabene jest w trasie i nie wiem, ale być może ten utwór grywa. A my słuchamy grupy Grateful Dead w nagraniach na żywo, głównie z Nowego Jorku z kwietnia 1971 roku. Przed nami Big Boss Man.

Big Boss Man. A przed nami teraz wesołe covery w iście śmiertelnym stylu. Najlepszym utworem na płycie jest suita, na płycie, której słuchamy, Grateful Dead, tak jest jej tytuł. Ma też podtytuł, ale to jest związane z okładką, której teraz Państwu nie pokażę. Na płycie jest suita The Other One. Trwa no, prawie 20 minut. Zresztą Grateful Dead wszystko grało po swojemu. Nawet popularne piosenki innych artystów. I teraz dwie takie piosenki w koncertowych wersjach wybrałem. Pierwsza to wielki, niestety pośmiertny przebój Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Autorem jest Kris Kristofferson. A po niej nieśmiertelny klasyk wykonywany przez wszystkich przytomnych muzyków rockowych, Johnny B. Goode.

Johnny B. Goode, a wcześniej Me and Bobby McGee, The Grateful Dead. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Ja nie zdjąłem słuchawek z głowy przez ten cały czas i oddałem się nastrojowi tych koncertów sprzed lat. The Grateful Dead, rok 71. No dobrze, Cohen, Dylan, Springsteen, a na dodatek hippies z San Francisco. Co u nas? Bo mam jeszcze asa w rękawie, proszę Państwa, na dzisiaj. Dawno nie słuchaliśmy razem polskiej muzyki tamtych lat, a warto to zrobić. Dzięki naszym spotkaniom sięgam po płyty, które znam i dobrze pamiętam, albo tak mi się tylko wydaje. I kilka tygodni temu zagrałem parę utworów z albumu Blues Breakoutów, była rocznica. No i powiem szczerze, byłem trochę rozczarowany. Kiedy byłem małym chłopcem, fajne, bardzo, grało się na imprezach. No, a blues to jednak jest zapożyczenie i możemy być co najwyżej naśladowcami. Pewnie się narażę i proszę mnie dobrze zrozumieć. Tadeusz Nalepa był dobrym gitarzystą i potrafił śpiewać bluesowe nuty. A o tym to już nie każdy mógł o sobie powiedzieć. W tamtych czasach zwłaszcza. Ale zawsze uważałem, że największym atutem tego zespołu był autor tekstów. Bogdan Lebl, mój sąsiad po drugiej stronie lasu. Serdecznie pozdrawiam. Teraz ponownie zajrzałem do rocznika 71. Tam się dużo działo wtedy, w Polsce również. I co my tam mamy? Popatrzmy razem. Blues było, dżamble, wołanie od słońca nad światem. No, były fragmenty. Czerwone gitary, spokój serca, Consuela, Krzysztof klęcząc trzy korony. No to już nie, bo mieliśmy polski top i tam tych piosenek słuchaliśmy przez ponad dwie godziny. Korowód, Marek Grechuta, Janawa. Znamy na pamięć, czy przypomnimy sobie chętnie? Ja bym Państwa namawiał, bo raz, że byłem edytorem, redaktorem tej serii Grechuty i tam jest wiele też utworów okolicznościowych, różnych z tamtego czasu. Może by się coś z tego fajnego udało zrobić. Także proszę mnie zachęcić albo zniechęcić na wiadomy adres. Skaldowie, ty, klan, mrowisko. No to jest chyba też pozycja obowiązkowa, prawda? No i wreszcie czerwony album Czesława Niemena, czyli Człowiek Jam Niewdzięczny. Czesław Niemen też miał wtedy fajnego tekściarza. Nazywał się Cyprian. Cyprian Kamil Norwid.

Czerwony album Czesława Niemana. Pierwszy dwupłytowy album z muzyką popularną wydany w PRL-u. Oryginalnie nie miał tytułu Niemen i tyle. Od samego początku nazywano go więc Czerwonym z racji zdjęcia artysty na okładce. Czarny Niemen na czerwonym tle. Bardzo udana okładka z tamtych lat, portretowa. Całą pierwszą stronę zajmował utwór, no później tytułowy właśnie, Człowiek ja mnie wdzięczny, ponad 20-minutowy. No nie dla nas może, ale w 3/4 znakomity. Gdyby był skrócony o 1/4, to był genialny. I z czasem wszyscy tak mówiliśmy już o tej płycie, Człowiek ja mnie wdzięczny, i sam pan Czesław też się w końcu przyzwyczaił. Piosenka w pełni autorska, stworzona bez udziału Cypriana Kamila, bo to jednak no, 20 minut to trochę dla nas za dużo. Ale teraz jeszcze jeden utwór do tekstu Norwida, bo to moim zdaniem dwie najpiękniejsze piosenki na tym albumie. Wcześniej to było Italiam Italiam, a teraz Aerum Unarum Plenus.

Aerum narum plenus, czyli pełen cierpienia albo pełen bólu. Tekst Norwida, muzyka Niemena. Co za głos, proszę Państwa, jedyny na świecie taki głos tak naprawdę i ci muzycy.

jest fenomenalnie na tej płycie. Czerwony album i dwie piosenki Niemena do tekstów Norwida. Warto powiedzieć, kto grał na tym albumie, bo to plejada, czołówka, śmietanka polskich muzyków jazzowych. Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak, Czesław Bartkowski na perkusji, wielu, wielu innych wybitnych muzyków. Tutaj na organach Jacek Mikuła. Na poprzedniej płycie Niemen Enigmatic to sam pan Czesław grał na organach. Ja już kiedyś państwu opowiadałem, że tutaj do radia jeżdżę ulicą, którą Czesław nazywał skrótem Czesława Niemena. Była ostatnio w remoncie, teraz znowu przywrócona. Ja powoli się będę z państwem żegnał, ale jeszcze po tej smutnej piosence, po tych dwóch takich utworach bardzo poetyckich, czas na zmianę. Czas na zmianę nastroju, bo ta piosenka pojawiła się już kiedyś w Kluczu, no ale wszyscy ją bardzo lubimy. To jeszcze razem posłuchajmy. Sprzedaj mnie wiatrowi.

No kolejne świetne wykonanie, tym razem kompozycja Zbigniewa Namysłowskiego do tekstu Marka Grońskiego, więc nie była to piosenka Czesława Niemena, ale wykonał ją fantastycznie z tym znakomitym zespołem. Kilku muzyków wymieniłem. No, Czesław Bartkowski na perkusji robił tam niesamowitą robotę, tak jak na poprzedniej płycie. Poprzedzający album to Niemen Enigmatic, tam gdzie jest Bema Pamięci Żałobny Rapsod. Do Niemena ja chętnie wracam. Państwa też zachęcam, żeby mnie zachęcać, bo to jest jeden z najważniejszych artystów i wspaniała muzyka. Pytałem, czy mają państwo ochotę wrócić ze mną do Korowodu Marka Grechuty Janawa. Też zachęcam. Lato dobiega końca. Ja odłożyłem dla nas kilka ważnych albumów zagranicznych, które ukazały się latem 71 roku. Nie tylko. Posłuchamy ich we fragmentach za tydzień. Będą to m.in. płyty The Allman Brothers Band koncertowa, The Who studyjna, znakomita, Who's Next. No poza tym może jakieś niespodzianki pojawią jak zwykle. To już za tydzień, albo dopiero za tydzień. Serdecznie państwa zapraszam. Teraz jeszcze została nam piosenka na zakończenie. Tam na drugiej płycie dwupłytowego albumu Człowiek ja mnie wdzięczny pojawia się szereg krótkich, prostych piosenek, głównie do tekstów Wojciecha Monrarskiego, głównie z muzyką Czesława Niemena. I myślę, że takim adekwatnym zakończeniem naszego dzisiejszego spotkania będzie właśnie jedna z tych piosenek. Wahałem się, wróć jeszcze dziś, chwila ciszy. Ale pomyślałem sobie, że takiego jeszcze rokowego kopniaka od Niemena, jak dostaniemy na koniec, to fajnie, tym bardziej, że za chwilę Agnieszka Szwajgier i dotyk klasyki. Przed nami Muzyko Moja. Dziękuję.

to taki rozbujany początek audycji Dawniej niż wczoraj. Henry Mancini i Lou John. Właściwie Hauser i London Symphony Orchestra. 1961 rok. To jest ten rok, kiedy Mancini napisał ten utwór. On wylądował na albumie Mr. Lucky Goes Latin. A tutaj wiolonczelowo, najnowsza płyta Cinema i hołd dla najsłynniejszych melodii filmowych. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Agnieszka Szwajgier, a to audycja Dawniej niż wczoraj. Na początek średniowiecze i historia miłosna, choć pojawi się instrument, który w czasach bohaterów tej historii jeszcze nie istniał.

A Brief Story of Peter Abelard. To wersja na saksofon sopranowy James Whitburn, Gerard McChrystal i Christian Wilson. Piotr Abelard, na pewno Państwo kojarzą te piękne listy miłosne Abelarda i Heloizy. Romans, który skończył się tragicznie, z którego zachowała się chyba jedna z najsłynniejszych korespondencji miłosnych w historii. Abelard, filozof, poeta, muzyk, w XII-wiecznym Paryżu uczył przy katedrze Notre Dame i zakochał się w swojej uczennicy. Whitburn opowiada tę historię saksofonem sopranowym i organami, a utwór pochodzi z albumu Solas, czyli Światło. Teraz trochę potańczymy, bo przed nami jedyny walc, jaki Piotr Czajkowski kiedykolwiek wstawił do symfonii. No i to jest najlżejsza, najbardziej elegancka część całego dzieła.

Walc, symfonia numer 5 e mol, opus 64, Berliner Philharmoniker i Kirill Petrenko. W ostatnich taktach wraca motyw przeznaczenia, który przewija się przez całą piątą symfonię. To fagot. Tak ironicznie cytuję ten motyw w środku eleganckiego tańca. Kto jest bardziej uważny, to z pewnością między tymi parami, tym wirowaniem tańca i balem usłyszał, że nie da się uciec od losu, motyw przeznaczenia. A w piątek, 2 dni temu, płytowy debiut świętowała pewna 15-latka.

Koncert skrzypcowy numer 1 Fis Moll opus 14 to była część pierwsza, fragment części pierwszej Allegro Moderato. I tutaj ponownie Berliner Philharmoniker i Himari, japońska skrzypaczka. I tak jak wspomniałam Państwu, wydała tę płytę dokładnie w piątek, w dniu swoich 15 urodzin. No to ładny prezent na urodziny zrobiła bliskim, no i myślę, że sobie samej też. Płytę nagrała wcześniej, kiedy jako 13-latka została najmłodszą solistką z Azji, jaka kiedykolwiek wystąpiła z berlińskimi filharmonikami. Henryk Wieniawski skomponował ten koncert i na pewno o samym Wieniawskim usłyszą Państwo więcej już niebawem, kiedy ruszy konkurs imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. I temu konkursowi się oczywiście będziemy przyglądać. Jest ciemno, ponuro, ale teraz trochę słońca.

0: De Madrugada opus 56, Concertino for Guitar and Chamber Orchestra. A tytuł tej części trzeciej, to Mercado della Mañana, czyli poranny targ. Harvey Hope i duet Maciej Zakrzewski i Mateusz Kowalski. Harvey Hope już Państwo pewnie kojarzą, brytyjski gitarzysta, muzykolog, 20 lat związany z redakcją magazynu Classical Guitar, no i znany głównie z nagrań muzyki dawnej na historycznych instrumentach. De Madrugada, czyli o świcie, to jest jego własna kompozycja, taki trzyczęściowy koncert i ta część to wspomniany już poranny targ, taki hiszpański rynek w pierwszych promieniach słońca.
1: Radio 357.
0: Dziś mija 40 lat od śmierci Cliffa Burtona, basisty zespołu Metallica, który zginął w wypadku autobusu w Szwecji. To było dokładnie 27 września 1986 roku. Miał zaledwie 24 lata. No i pewnie Państwo zapytają, skąd pomysł, że akurat taki artysta w audycji Dawniej niż wczoraj. A wszystko przez pana Łukasza, naszego słuchacza, który napisał na adres agnieszka.szwajgier@radio357.pl kilka dni temu i poprosił o upamiętnienie tego dnia w audycji i sam zasugerował, że najbardziej znany utwór instrumentalny Cliffa Burtona to Anastasia Pulling Teeth. W oryginale utwór niewiele ma wspólnego z muzyką klasyczną, ale pan Łukasz zaznaczył, że jest też inna wersja na płycie S&M 2 i tam utwór wykonuje kontrabasista Scott Pingle, solista San Francisco Symphony.
2: All right, so now is an extra special moment. Really taking a risk, going way out there. I'm not sure if you remember Cliff Burton, but we certainly do. And one other person, especially in the symphony, remembers Cliff very well. Please welcome Scott Pingle to pay his respects to Cliff.

Anastasia Pulling Teeth, zespół Metallica i wspomnienie tej feralnej nocy z 26 na 27 września 1986 roku w Szwecji, kiedy autobus zespołu przewrócił się. I Burton, który akurat zajmował górną koję, wypadł przez okno i zginął pod pojazdem. Wspomniałam, że miał 24 lata. Dziękujemy, panie Łukaszu, za sugestie, za to muzyczne wspomnienie.

Waltz of the Fireflies, kompozytor Yu Peng Chen i wykonanie to Shanghai Philharmonic Orchestra i Liang Zhang. Ta płyta również miała swoją premierę w piątek i dokładnie tego samego dnia światło ujrzał ten utwór, którym zakończymy dziś audycję, dawniej niż wczoraj. To będzie kanadyjski pianista, bardzo ciekawa kompozycja, Jean-Michel Blais. Kompozytor, który zmaga się z zespołem Tourette'a i wydał teraz najnowszy swój album, album zatytułowany Mirador. Chyba najbardziej rozbudowana płyta w całym dorobku tego kompozytora. Usłyszą Państwo chór barokowych głosów, będzie również kwartet smyczkowy i andyjskie instrumenty. Inspiracją jest dzieciństwo spędzone w piwnicy pełnej kaset VHS i encyklopedii w małym miasteczku Nicolet w Quebecu. Dziękujemy, że byli Państwo dziś z nami. Agnieszka Szwajgier, to była audycja Dawniej niż wczoraj i już nie mogę się doczekać kolejnej niedzieli. Słyszymy się punktualnie o 22:00. Dobrej nocy.

0: Czas na zbrodnie.
1: Krzysztof Zimoch, kłaniam się nisko, jak zwykle o tej porze. No i cóż, znów plany musiały ulec zmianie. Dziś, proszę Państwa, porozmawiamy o tym, co przed 3 dniami wydarzyło się na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Nożownik ugodził 2 księży, 3 osoby świeckie. Jeden z duchownych zmarł w szpitalu. Napastnik został zatrzymany, a o sprawie mówiły wszystkie media w Polsce. Sprawa wywołała ogromne poruszenie. Wierni z Jarosławia są w szoku i przeżywają stratę kapłana. Wszyscy natomiast pytają, jak mogło dojść do tej zbrodni. Co kierowało sprawcą? Politycy, przedstawiciele władz państwowych, również kościelnych, próbują tonować nastroje. Zabójca jest bowiem Ukraińcem, co dla wielu osób jest pretekstem do dyskusji na tle narodowościowym. Wiemy, że Ihor M. został zatrzymany, a wczoraj decyzją sądu również aresztowany. Jednak areszt będzie odbywał się w warunkach szpitalnych, bo mężczyzna wciąż jest pod obserwacją psychiatryczną. Lekarze muszą ocenić, czy w chwili popełnienia zabójstwa był poczytalny. Dziś spróbujemy spojrzeć na wydarzenia z Jarosławia kompleksowo. Od omówienia krok po kroku wydarzeń, po przyjrzenie się sylwetce aresztowanego Ukraińca. Oddamy głos również ekspertom, którzy przypomną, jak orzeka się poczytalność lub jej brak, czy też chorobę psychiczną u sprawcy przestępstwa. Wreszcie, co jest rzadkością raczej w audycjach kryminalnych, posłuchamy wyjątkowego kazania. Kazania, które będzie dopełnieniem, epilogiem w tej strasznej zbrodni. Kazania, które wygłosił wczoraj jeden z kapłanów zaatakowanych przez Ihora M. Ksiądz Adrian, ten ksiądz, który atak przeżył. A jeśli starczy nam czasu, to może na koniec jeszcze jedno małe ogłoszenie się pojawi. Zapraszam do północy.

0: na zbrodnię.
1: Było około 9:30 w czwartek. Na terenie opactwa jarosławskiego przy ulicy Benedyktyńskiej zbierali się wierni przed mszą, która miała rozpocząć się o godzinie 10:00. Dramat rozegrał się najpierw na terenie ośrodka formacji kultury chrześcijańskiej działającego przy klasztorze. Wpadł tam 31-letni Ihor M., Ukrainiec, z nożem ukradzionym chwilę temu z jednego z gospodarstw. Od początku sprawiał wrażenie pobudzonego i agresywnego. Zaatakowani zostali trzej księża i dwie osoby świeckie. Zaatakowani zostali księża i osoby świeckie. Jeden z duchownych, ksiądz Stanisław, ataku nie przeżył. Pozostali ranni, trzech mężczyzn i jedna kobieta, zostali przewiezieni do szpitala. Tak to zdarzenie wyglądało w relacji świadków.
2: Pod kościołem stała pani, która dzwoniła. I ja przechodząc zrozumiałam, że dzwoni na policję. I w tym momencie wyszedł byłam już przed samym wejściem do kościoła. Proszę księdza, już policja powiadomiona i tylko się pytali o adres dokładny. No i ja weszłam do kościoła. Ksiądz poszedł do konfesjonału. Ja siedzę w pierwszej ławce za tą kratą i w pewnym momencie słyszę straszny, tak jakby mi ta ławka przesuwała się, uderzenie okropne. Ja głowę podniosłam, zobaczyłam młodego mężczyznę, w prawej ręce trzymał nóż i tak usiłował się, tam ktoś leżał, a kto to ja nie wiem, czy ten właśnie ksiądz Stanisław, nie, bo on siedział w konfesjonale. I ja wtedy wyszłam z tej ławki, patrzę się, ksiądz wychodzi, Stanisław z konfesjonału. I tam takie małżeństwo po drugiej stronie siedziało i ta pani krzyczy, proszę księdza, proszę nie iść. Ale on, a ja już w stronę ołtarza, bo ja trudno mi się poruszać. I wtedy, nie wiem, oni uciekli tam koło do bocznej nawy, ja za nimi, tam jest taki długi konfesjonał dźwiękoszczelny. I myśmy się ukryli w tym konfesjonale. Dosłownie 9:55, bo spojrzałam na zegarek. Tam się serdecznie myśmy modlili za tych księż. Ale nie widzieliśmy, co się tam dzieje wewnątrz, przy tej wejściu.
3: Na miejscu znalazłem się, jak pierwsze karetki zostały tutaj. Na sygnale przyjechały i widziałem, jak księży wywożono z tym rannych. Jednego to praktycznie z raną płuca i ten ksiądz zmarł. Dodatkowo jeszcze osoby prywatne, które były na tej mszy, to znaczy ta msza była, miała być o godzinie 10:00, ale się nie odbyła, no niestety. To starsze osoby. No, nikt nie mógł być tam taki, który by w tym mógł przeszkodzić.
4: To wszystko działo się w kościele?
3: Wszystko w kościele się działo, na stołówce kościelnej, w obrębie, kościoła, w obrębie klasztoru. I całe szczęście, bo tu dwie klasy młodzieży były ze szkoły, chyba plastycznej. Jakby weszły też, to jatka by była taka porządna, ale no, na szczęście stało się tak, że został ten osobnik obezwładniony, położony przez policję. Policja się pyta, jakiej narodowości Ukrainiec. Paszport pokazał też, że to jest Ukrainiec.
1: A tak, na gorąco w dniu zatrzymania napastnika sprawę mediom komentowała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Wiemy, że czynu tego dopuścił się 31-letni mężczyzna. Już mamy potwierdzone, że jest to obywatel Ukrainy, który w dniu dzisiejszym w godzinach nocnych z terenu Niemiec wjechał do Polski, udawał się na przejście graniczne w Korczowej, jednak granicy tam nie przekroczył. Nie wiemy jeszcze, w jaki sposób dostał się tutaj do Jarosławia na teren opactwa sióstr benedyktynek.
6: Co wiadomo o przebiegu tego zdarzenia?
5: Na tę chwilę możemy powiedzieć, że ten mężczyzna wszedł tutaj na teren opactwa, wszedł do pomieszczeń kuchni, tam doszło do pierwszych takich spotkań z osobami, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. Później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła, który znajduje się tutaj w opactwie.
0: Świadkowie mówili, że on tu rano miał być już próbować, miał próbować wejść na teren tego ośrodka dla uchodźców. Czy pani to może
5: potwierdzić?
0: Nie,
5: takich informacji nie mamy. On został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. W tej chwili trwają z nim wstępne czynności, które będą zmierzały do osadzenia go w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Nie został jeszcze przesłuchany. W tej chwili są wykonywane czynności z jego udziałem i również lekarze stwierdzą, czy jest możliwość wykonania z jego udziałem jakichkolwiek czynności procesowych, czy będzie mógł zostać osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
1: Ihor M. był notowany w Niemczech za stawianie się tamtejszej policji. Był także wpisany do bazy w Czechach jako osoba niepożądana. To wstępne informacje o 31-letnim nożowniku pozyskane przez polską policję od zagranicznych służb. Kim jest Ihor M. i co robił w ostatnich latach? Co nim kierowało, że zaatakował przypadkowe osoby? Według doniesień Rzeczpospolitej pojawiają się informacje, które rzucają cień na postać 31-latka. To, co już wiadomo, do Polski Ihor M. wjechał w nocy poprzedzającej atak z Niemiec przez przejście drogowe w Świecku, samochodem dobrej klasy. Pokonał kilkaset kilometrów do przejścia drogowego na granicy z Ukrainą. Po drodze nie natknął się na policyjne patrole. W Korczowej był po godzinie 6 rano. Tam pojawił się problem, bo okazało się, że samochód nie posiada obowiązkowego OC, a musi je mieć każde auto poruszające się po polskich drogach, inaczej płaci karę. Ihor M. nie miał pieniędzy lub nie chciał zapłacić. W efekcie samochód został załadowany na lawetę i odholowany na parking do Jarosławia. On sam prawdopodobnie zabrał się z holownikiem. Jak Ukrainiec zachowywał się na granicy? W jakim stanie był w trakcie odholowywania auta? Dramat, który rozegrał się 3 godziny później, paraliżuje tych, z którymi rozmawiali dziennikarze Rzeczpospolitej. Gdyby zachowywał się agresywnie czy awanturował, zostałby zatrzymany. To jednak nie nastąpiło. W Jarosławiu Ihor M. skierował się do klasztoru sióstr benedyktynek. Zaatakował na terenie przyległego do kościoła ośrodka, o czym już mówiliśmy, a z niej jest również wejście do kuchni, przestrzeni dla pracowników. Tam Ihor M. miał poprosić o wodę, a kiedy jeden z księży próbował go wyprosić, stał się agresywny. Zaczął rozbijać naczynia, sięgnął po leżący w kuchni nóż i zaatakował jednego z księży, potem kolejnych, a także osoby świeckie. Tego ataku ksiądz Stanisław nie przeżył. Wszystko rozegrało się błyskawicznie. Dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia wciąż ustala prokuratura. Co mogło wywołać tak brutalny atak? Czy rzeczywiście Ihor M. poprosił o wodę i czy mu odmówiono? Wreszcie, dlaczego skierował się w ogóle do opactwa w Jarosławiu? To miejsce jest znane Ukraińcom. Wielu znalazło tu schronienie po wybuchu wojny. Pytanie, czy mężczyzna w chwili ataku był trzeźwy, czy znajdował się pod wpływem narkotyków. Na te pytania odpowiedzi dopiero dostaniemy. Dopóki jednak Ihor M. nie zostanie przesłuchany, wiedza o nim jest szczątkowa. W Polsce wiadomo, że nie był karany, ale też nie przebywał za długo w naszym kraju. Z podstawowych informacji uzyskanych przez policję wynika, że Ihor M. z Ukrainy wyjechał 4 lata temu, tuż przed wybuchem wojny. Próbował drogą przez Polskę i Czechy, ale chyba mu się to nie udało. Czeskie służby złapały go na nielegalnym przekroczeniu granicy i wpisały do swojego systemu jako osobę niepożądaną. Tak wskazują źródła Rzeczpospolitej. W styczniu 2022 roku, prawdopodobnie szlakiem od południa, przez Węgry i Austrię, dostał się do Niemiec. Tak komentuje w WP Zbigniew Parafianowicz.
7: Na pewno wiemy również, że przez 5 lat mieszkał w Republice Federalnej Niemiec, bo miał niemiecki paszport. Miał też polski PESEL. To, że 5 lat mieszkał w Niemczech, jest dowodem na to, że nie brał udziału, najprawdopodobniej nie brał udziału w wojnie na dużą skalę, która wybuchła w lutym 2022 roku, w wojnie z Rosją, która ma ze sobą bitwy takie jak Bachmut czy Pokrowsk. 5 lat w Niemczech, to dowód na to, że żołnierz ukraiński, morderca z Podkarpacia, najprawdopodobniej uniknął problemu PTSD, który jest bardzo powszechny obecnie na Ukrainie. Ta pierwsza faza wojny z separatyzmem nie owocowała w tak ogromne ilości żołnierzy, którzy mieli problemy psychiczne wynikające z prowadzonych działań wojennych. Bitwy takie jak o Donieck, o Sawór-Mohyłę, o Debalcewę były i są nieporównywalne do tych prowadzonych o Bachmut czy o Pokrowsk. Niezależnie jednak od tego, czy Ukrainiec, który zamordował księdza na Podkarpaciu, cierpiał na PTSD, czy też nie, Polska najprawdopodobniej stanie przed poważnym dylematem po zakończeniu działań wojennych na Ukrainie, przed dylematem, który będzie polegał na tym, że do naszego kraju może ściągnąć masa mężczyzn, w których to PTSD dotknęło.
1: Zaledwie miesiąc temu, w sierpniu, w Niemczech miał miejsce incydent z udziałem 31-latka. Był tam notowany za zachowania polegające na niewykonywaniu poleceń. Stawiał opór niemieckim funkcjonariuszom. Czego dotyczyła ta sytuacja? Na czym dokładnie to polegało? Tego niestety nie wiemy. Pytanie też, z czego Ihor M. żył w Niemczech? Czy mieszkał tam na stałe? Czy poruszał się po Europie? Dla śledztwa ta wiedza jest chyba drugorzędna. Informacje z Niemiec uzyskane na poziomie służb przez Rzeczpospolitą wskazują, że Ukrainiec miał tam przyznany jakiś rodzaj ochrony międzynarodowej. Zagadką jest to, dlaczego kilka dni temu jechał na Ukrainę, skoro uciekł przed wojną. Ma 31 lat, mógłby zostać jako żołnierz wcielony do wojska i wysłany na front. Zatrzymany po ataku Ihor M. miał się zachowywać też niestabilnie. Kiedy policjanci kazali mu rzucić nóż, zrobił to, nie stawiał oporu. Nie stawiał oporu również przy zakuwaniu go w kajdanki. Ale już chwilę później był zadziorny i zaczął się buntować. Podobnie w szpitalu. Przy badaniach znów był nerwowy. W badaniach na obecność alkoholu i narkotyków. Co mogło wywołać u mężczyzny taką agresję? Co mogło wywołać, że zdecydował się zaatakować nożem? Obecnie Ihor M. przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Biegli ocenili, że w obecnym stanie nie można go przesłuchać, ponieważ ma on objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych. Wczoraj sąd zdecydował o 3 miesiącach aresztu. Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu powiedziała dziennikarzom, że biegli wydadzą kolejną opinię na temat poczytalności Ihora M. Obecnie mężczyzna przebywa w placówce medycznej.
8: Te okoliczności, które są ocenione w dotychczas uzyskanej opinii biegłych, nie determinują okoliczności dotyczących ustalenia stanu jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.
1: Nadal nie wiadomo, dlaczego nożownik udał się do opactwa sióstr benedyktynek. Bożena Harasz-Wołoszyn poinformowała również, że w tej sprawie przesłuchano funkcjonariuszy Straży Granicznej.
8: Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy mieli tam na miejscu do czynienia z podejrzanym, zostali przesłuchani. Nie mamy informacji w tym zakresie, z jakiego powodu, co nim kierowało, dlaczego podejrzany udał się akurat właśnie do opactwa.

0: Czas na zbrodnię.
1: Sygnał o objawach psychotycznych u Ihora M. wywołał lawinę komentarzy i oburzenia. Warto więc spojrzeć z dystansem, zupełnie w oderwaniu od tej sprawy, na to, jak wygląda orzekanie przez biegłych po czytalności lub jej braku, albo choroby psychicznej. To przecież nie jest tożsame. Rozmawiałem o tym swego czasu z lekarzem Rafałem Wójcikiem, biegłym psychiatrą, ordynatorem oddziału psychiatrii sądowej zakładu w Pruszkowie, a także z mecenas Moniką Orczykowską.
2: W sytuacjach, kiedy pojawiają się duże emocje społeczne, również i w mediach wyrażane, tych opinii może być więcej. Bywają sytuacje, w których dla nas, dla biegłych, pewne określenia, orzeczenia są oczywiste, są jasne. Jesteśmy pewni swoich ocen i w takich sytuacjach również pojawiają się kolejne wywoływane opinie. Osobą niepoczytalną może być każdy z nas, włączając szanownych zebranych w tym studio. Kim jest osoba niepoczytalna? Każda osoba, która z powodu na przykład choroby psychicznej, na przykład przekonania o tym, że ktoś ją chce skrzywdzić, na przykład osoba, która ma zaburzenia świadomości, która nie jest w stanie rozeznać, co się dzieje dookoła, nie jest w stanie rozeznać intencji osób z otoczenia, każda taka osoba może być uznana za niepoczytalną. Niepoczytalność odnosi się wyłącznie do okresu czynu zabronionego i nie jest pojęciem medycznym. Ważne jest to, że jest to pojęcie prawne i nie można przekładać swojego złego samopoczucia na chwilową niepoczytalność. Albo używać tego pojęcia w szerszym kontekście niż tylko proces karny. Osoba niepoczytalna to każdy chory, każdy, kto z powodu choroby psychicznej, każdy motywowany chorobą psychiczną, chociażby urojeniami, popełnia dokonuje czynu zabronionego.
1: Bo najczęściej jak mówi się o... Często jak się mówi o niepoczytalności, no to pojawia się termin, że podejrzany wskazuje cechy świadczące o psychozie. Więc chciałem tutaj, żebyśmy to...
2: Niekoniecznie tak jest.
1: No właśnie, żebyśmy to rozgraniczyli, że to niekoniecznie jest psychoza, ale jeśli się już pojawia, to wytłumaczmy, czym ona jest i jak ona się przekłada na zachowanie takiej osoby.
2: Może kilka takich przykładów troszkę z życia wziętych. Na przykład urojenia, czyli fałszywe przekonania o czyichś intencjach, fałszywe sądy pochodzenia chorobowego, co do których człowiek jest całkowicie przekonany o ich słuszności. Przeżywa odpowiednie emocje. Na przykład ktoś uznaje, że sąsiad chce go otruć, to dość częste, albo że jakieś służby przeciwko niemu działają i w ramach tak zwanej obrony atakuje Bogu Ducha w inną osobę na ulicy i na przykład zabija. Mamy tutaj motywację psychotyczną, przy czym tak z punktu widzenia obserwatora z zewnątrz, osoby, która nie zagłębi się w temat, każdy, kto uderza nożem drugą osobę na przykład, wie co robi, może zabić, prawda? Tutaj liczy się motywacja. Kwestia na przykład prowadzenia samochodu z dużą prędkością. Psychopata, osoba, która nie liczy się z dobrem innych osób, lekceważy normy, ponieważ ma to w nosie, doskonale wie, że jadąc 300 na godzinę może na przykład zabić rodzinę na autostradzie. Człowiek, który ma manię, nie jest w stanie się pohamować. On po prostu pewnych rzeczy nie dostrzega, nie widzi. Czuje boską moc, czuje wspaniałe emocje. On nie jest w stanie tego wyhamować. Ten sam czyn, zupełnie inne sytuacje, zupełnie inne oceny. Jeden doskonale wie i się liczy z tym, że może komuś krzywdę zrobić, tylko ma to, mówiąc brzydko, w nosie, a drugi nie jest w stanie się skontrolować. I wiele, wiele, wiele innych sytuacji medycznych i nie tylko, które mogą do nieprzytalności prowadzić. Na przykład osoby z deficytami umysłowymi, osoby, które nie są w stanie na przykład przeczytać umowy i są używane do tego, żeby jechać do banku i brać kredyty i potem nikt nie jest w stanie tego odkręcić, bo taka osoba nie jest w stanie i ma nawet pieniędzy, żeby to potem oddać. Tak jak powiedziałem, czasami są używani do robienia różnych rzeczy. Nie jest tak, że poczytalność odnosi się do jakiegoś charakteru czynu, poczytalność odnosi się do każdego czynu zabronionego i niepoczytalność również może.
3: Coraz częściej w ogóle, może nie kwestia samej niepoczytalności, ale kwestia oceny stanu zdrowia psychicznego oskarżonego, czy też podejrzanego na etapie prokuratorskim, jest tematem istotnym w postępowaniu i powiem szczerze, że tak samo jak często widzę sytuacje, w których te badania, skierowanie na badania przez biegłych psychiatrów, psychologa odbywa się w odniesieniu do takich sprawców, którzy ani nigdy nie leczyli się psychiatrycznie czy też psychologicznie i też charakter czynu nie wskazuje na to, aby tego rodzaju zaburzenia gdzieś występowały. Wydaje się, że tutaj może ze względu na coraz większą jakby świadomość, tak, tego rodzaju chorób, prokuratura czy też sądy taką dużą ostrożnością, aby nic nie zarzucono na dalszym etapie postępowania, kierują tych podejrzanych czy oskarżonych na badania. I tutaj powiem taki przykład. Kiedyś reprezentowałam podejrzanego lekarza w sprawie o podejrzenie zgwałcenia. Pana, który był całkowicie zdrowy, jeśli chodzi o historię jego medyczną pod kątem psychicznym. Po wstępnym badaniu biegłych psychiatrów i psychologów został skierowany na przymusową taką obserwację sądowo-psychiatryczną, która trwała 4 tygodnie. Odbywała się właśnie w zakładzie psychiatrycznym. Finalnie doprowadziła do wniosków, że pan jest w pełni poczytalny i nie ma żadnych tego rodzaju zaburzeń. Natomiast taki pobyt dla osoby całkowicie zdrowej, 4-tygodniowy, no jest naprawdę dużą traumą i ciężkim przeżyciem. To tak z perspektywy z kolei właśnie tej ostrożnościowej. Te czyny są od najbardziej poważnych jak zabójstwa, do też takich typowo błahych, tak? Ostatnio na przykład w sprawie dotyczącej gróźb, tutaj, w której reprezentowałam też oskarżonego, sąd skierował taką osobę na badania. No i kwestia niepoczytalności została stwierdzona, schizofrenia właśnie, która wyłączała świadomość, tak? Znaczenia czynu. I też mówiąc pod kątem konsekwencji, biegli orzekli tam wskazali na konieczność zastosowania właśnie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie zamkniętym. W sytuacji, gdy w przypadku skazania i uznania poczytalności tej osoby za taki czyn de facto groziłaby mu prawdopodobnie kara w zawieszeniu czy też jakaś grzywna.
2: Procedura, która skutkuje przyjęciem danej osoby na obserwację sądowo-psychiatryczną, jest kontrolowana przez sąd. To musi być postanowienie sądu. To nie jest tak, że biegli psychiatrzy w sposób dowolny decydują o tym, kto trafia do szpitala.
0: Ale to się musi odbywać w warunkach
2: szpitalnych. To się musi odbywać w warunkach zakładu szpitala psychiatrycznego. Mhm. Dla osób aresztowanych są to oddziały takie, jak prowadzę oddział w wzmocnionym stopniu zabezpieczenia, ale też oddziały przy aresztach śledczych, takich kilka w Polsce jest. Dla osób z tak zwanej wolnej stopy, bo i tego typu sytuacje się zdarzają, to są zwykle oddziały psychiatry sądowe o podstawowym stopniu zabezpieczenia, albo też ogólne oddziały psychiatryczne. I tam pacjenci, którzy przybywają na obserwacji, to może być traumatyczne rzeczywiście. Ci pacjenci przebywają wraz z innymi osobami. Dla nas te spostrzeżenia, w jaki sposób oni wchodzą w relacje z innymi osobami, jak radzą sobie z problemami, sytuacjami trudnymi, są cenne orzeczniczo. Żeby nie było, to dla nas to też jest jakaś informacja. Sam czas trwania obserwacji, jak pani mecenas wspominała, pan doktor był na obserwacji, ona zwykle trwa do 4 tygodni, może być przedłużona do 8. I tutaj to, co jest trudne z punktu widzenia prawnego, na przykład kiedy czyn nie jest obarczany jakąś dużą karą, może być bardzo trudne z punktu widzenia orzeczniczego, a my opinię i tak musimy wydać rzetelną i tak, niezależnie od czynu. W mojej osobistej ocenie czas trwania tych obserwacji, te 8 tygodni w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z zabójstwem, to jest za mało. To jest wyraz jakiejś równowagi między prawami człowieka, jakąś emanacją woli prawników, społeczeństwa. Troszeczkę się tej dyskusji lata temu przyglądałem.
0: A ile pana zdaniem powinno być wtedy czasu na taką obserwację?
2: Jeśli chodzi o zabójstwa, to powinno być zdecydowanie przedłużone do kilku miesięcy. Bywa tak, że to jest pierwsza psychoza, bywa tak, że ktoś symuluje, bywa tak, że ktoś ma psychozę reaktywną, bo dotrze do niego, co dotarło, dotrze do niego, jakiego czynu dokonał. I w tym momencie my jesteśmy zamknięci. Co ciekawe, jeżeli pojawiają się rozbieżności orzecznicze, to kolejny zespół, jeżeli my wykorzystamy 8 tygodni, to kolejny zespół już nie ma nic. Nie ma możliwości, są wtedy powtarzane badania ambulatoryjne. To jest pewna niedoskonałość, ja rozumiem dlaczego, skąd to się wzięło. Wiem, że w 2010 roku, tak z tego co pamiętam, wtedy to ten przepis powstał. Wiem dlaczego to powstało, ale to chyba tak nie powinno być. W takich sytuacjach, kiedy dochodzi do chociażby drastycznego zabójstwa, my powinniśmy mieć dużo więcej czasu na to, żeby te decyzje podejmować.
3: Mam wrażenie ze swojej praktyki, że czas w ogóle oczekiwania nie tylko na samą obserwację, ale na to pierwsze badanie jest aktualnie bardzo mocno wydłużony. I tak mogę powiedzieć na przykład w kontekście podejrzanych, którzy wykazują czasem takie typowe objawy jakichś zaburzeń psychicznych, tak? Oni często na przykład trafiają do aresztu po prostu i oczekują miesiącami, na przykład ten areszt jest przedłużany, bo prokurator wskazuje, że konieczna jest opinia biegłych. No w warunkach warszawskich na takie pierwsze badanie czeka się czasem kilka miesięcy. Ostatnio to było około 5 miesięcy w sprawie, którą prowadziłam, więc i to jest pierwsze badanie. Badanie, które może oczywiście skończyć się opinią, a może skończyć się wnioskami, że należy przeprowadzić obserwacje właśnie w warunkach tych szpitalnych, więc no, czas oczekiwania na pewno jest długi. Co do samego czasu trwania obserwacji, on jest określony kodeksowo, więc tutaj no, nie ma troszkę pola manewru tak naprawdę.
2: Bardzo często jest tak, że te symulacje są tak przejaskrawione, że no, to jest kwestia kilku zdań i wiadomo, że to jest niemożliwe, że coś takiego nie istnieje. Zaburzenia psychiczne występują w pewnych zespołach. Nawet jeżeli ktoś doczyta, to bardzo ciężko jest dorobić reakcje afektywne do tonu, sposobu wypowiadania się, mimiki, postawy ciała, gestu i tak dalej. Ciężko to wszystko zgrać. Chociaż ktoś, kto ma dobre zdolności aktorskie, mógłby coś takiego zrobić. Natomiast bardzo często decydują dane z akt sprawy, informacje, które mówią o działaniu zorganizowanym u osoby, która usiłuje przedstawić się jako totalnie zdezorganizowana. Najczęściej symuluje się zaburzenia pamięci, najczęściej symuluje się problemy natury emocjonalnej.
0: Co na przykład ktoś słyszy głosy?
2: To głosy to jest w ogóle, to jest bardzo powszechne. Nie ma czegoś takiego jak głosowica, nie ma takiej choroby psychicznej. Jeżeli jest halucynoza u kogokolwiek, rzeczywiście doznaje od czasu do czasu albo cały czas jakichś halucynacji, no to on nie jest w stanie rozróżnić, co jest rzeczywistością, a co nie jest rzeczywistością, z tymi głosami rozmawia. On nie jest w stanie rozróżnić. Panie redaktorze, jakbym chciał pana przekonać, że mnie tutaj nie ma na przykład, no trudno by było. Na tym poziomie ci ludzie mają zaburzone postrzeganie. Dlatego no już nie mówię o tym, że w czasie obserwacji te symulacje często są niekonsekwentne. One trwają przez część doby, a potem już nie, bo komuś się na chwilę zapomni na przykład. Mhm. Także tego typu sytuacje są. Ale symulacja w ujęciu takim nieco szerszym niż sądowo-psychiatryczne, to jest rzecz normalna. Każdy z nas, jak szedł do mamy, czy gdzieś tam nie chciał iść do szkoły, to symulował. My to mamy w genach, we krwi, chyba każdy z nas, niezależnie od pochodzenia.
3: Naprawdę większość opinii wskazuje na to, że sprawcy są poczytalni. Niepoczytalność zdarza się szalenie rzadko i też w kontekście tych symulacji to jeszcze nawiążę, że czasem zdarzają się też klienci, którzy pytają, jak to zrobić.
2: Są też koledzy po fachu, którzy przygotowują i my to widzimy, że ktoś jest przygotowany, doczytał, dopytał. No to jest żenujące, ale bywają też takie sytuacje.
3: Mhm. Niepoczytalność jest szalenie rzadka. Też uważam, że symulacja, szczególnie w zakresie obserwacji, ona prędzej czy później wyjdzie i tego typu porad nigdy tutaj nie udzielam, bo one są bezprzedmiotowe. Natomiast też niestety kutuje takie przekonanie wśród osób no, podejrzanych o popełnienie czynów zabronionych, czy też w ogóle społecznie, że właśnie ta osoba niepoczytalna, to ona jakby jest zwolniona od odpowiedzialności w tym sensie, nie poniesie żadnych konsekwencji. Pod kątem prawnym tak, natomiast te środki zabezpieczające, które są stosowane, to tak jak już tam troszkę wspomniałam, tak, one potrafią być naprawdę daleko idące i wpływać często na funkcjonowanie danej osoby gorzej niż ta ewentualna odpowiedzialność karna. Natomiast jeśli chodzi o samą praktykę, szczególnie w takich czynach, gdzie chodzi o kwestie właśnie przestępstwa seksualne przeciwko życiu, zdrowiu, gdzie sam czyn jest jakiś drastyczny albo absolutnie abstrakcyjny, jeśli chodzi o okoliczności, to tutaj nawet jeżeli osoba, powiedzmy tego sprawcy, nie ma historii psychologicznej, psychiatrycznej, to bardzo często tak ostrożnościowo jest kierowana jednak na badania. Z mojej praktyki też wynika, że jeżeli nawet wszystko wydaje się być całkowicie racjonalne w kontekście okoliczności czynu i danej osoby, no to jeżeli ta odpowiedź w protokole na to, czy leczył się pan psychiatrycznie, psychologicznie, odwykowo, jest pozytywna, to też dla świętego spokoju, tak w cudzysłowie, organy kierują tutaj na badanie, żeby mieć powiedzmy taką podkładkę, że dana osoba no, nie miała tej wyłączonej poczytalności. Więc raczej jest to powszechne. Bardzo rzadko się zdarza, żeby tej opinii nie było. Szczególnie jeśli jest ta jakaś historia choroby.
1: Przed śledczymi teraz praca, by ustalić szczegóły dotyczące zbrodni, jakiej dopuścił się Ihor M. na terenie opactwa w Jarosławiu. Mówi Krzysztof Kubiciel, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
4: Przede wszystkim brak słów jest, żeby to wszystko skomentować, bo to jest sytuacja nadzwyczajna. Trzeba teraz dokładnie prześwietlić całą jego drogę, skąd on się pojawił, jak on się znalazł na terytorium Polski, czy ten paszport jest autentyczny jego. Więc tutaj jest praca ogromna dla naszych służb, które na pewno nie zakończą tylko i wyłącznie na podstawowych tych działaniach o charakterze, bym powiedział, procesowych, przygotowania całego tego materiału, przesłuchania wszystkich świadków. To jest ogrom pracy. W tym czasie, kiedy doszło do tej tragedii, był też atak przeprowadzony na Ukrainę w pobliżu polskiej granicy. I teraz zamiast komentować tą sytuację, bo to jest bardzo poważna sytuacja, która zaistniała, to my teraz będziemy się zajmować siłą rzeczy komentowaniem tej sytuacji, która wydarzyła się w Jarosławiu, i to będzie się kładło cieniem na, prawdopodobnie na nasze relacje z naszymi sąsiadami. Jeżeli przyjmiemy taki tok myślenia, to jest zaplanowana z góry operacja, która miała właśnie w taki, a nie inny sposób może wyglądać. No kwestia jest teraz taka, bo całe szczęście, że jest w rękach naszych służb, i będą sprawdzać, czy on jest poczytalny, czy był pod wpływem narkotyku, ale to niego, jeżeli był pod wpływem jakichś środków, to wcale go nie zwalnia z jakiejkolwiek odpowiedzialności. To mu tylko pozwoliło jakby powiedzieć, no dodać tego animuszu, odwagi, czy tłumiło jego, bym powiedział, możliwości poznawcze, i on do tego był wtedy jak najbardziej w stanie to zrobić. I w tym kierunku na pewno będą szły te działania. No na pewno będą też działania o charakterze, bym powiedział, też i politycznym, no bo tutaj mamy warstwę tą społeczno-polityczną, kryminalną, no i polityczną, która będzie się pewnie teraz starali toczyć, bo już słyszę, że już próbuje się wykorzystać to do celów politycznych, co jest, uważam, że niepotrzebne, nie będzie służyło rozwiązaniu tej sytuacji, bo będzie teraz trzeba komentować jakieś wypowiedzi, które oderwane są od tej rzeczywistości. Natomiast można różne rzeczy, teorie snuć, ale trzeba się oprzeć na faktach, a fakty są takie. Doszło do tragedii, ksiądz został zabity, 4 osoby są ranne, z tego co słyszę, w poważnym stanie. Jest operacja, prowadzone są zabiegi medyczne o charakterze przywrócenia do pełności sprawności zdrowotnej. No i teraz jest kwestia nie tylko dla bezpośrednio policji, która jest zaangażowana, ale dla naszych służb, które muszą teraz zbadać wszystkie okoliczności związane z tą tragedią. Skąd przyjechał, gdzie był, kto go tam inspirował, czy inspirował go. To jest ogrom pracy i ta praca na pewno zostanie wykonana. Z powodów tych czysto takich, bym powiedział, kulturowych, religijnych, Kościół zawsze był ostoją takiego, nawet w czasie okupacji ludzie się skrywali w przypadku na przykład łapanki czy jakichś innych akcji. Natomiast ta sytuacja wskazuje na to, że Kościół nie jest już teraz miejscem bezpiecznym, ze względu chociażby na to dzisiejsze doświadczenie. Ci ludzie, którzy byli zgromadzeni przed tą mszą, zachowali się jak najbardziej poprawnie, szukali schronienia, niektórzy opuszczali w pośpiechu świątynię, i to jest jedyny właściwy kierunek. Nie wiem, jak doszło do bezpośredniego ranienia tych pozostałych osób, czy próbowały obezwładnić tego przeciwnika, czy też po prostu były bezpośrednią ofiarą, który szedł za ciosem, że się tak wyrażę, i naokoło wszystkich działał tym nożem, jak popadło. No w takich sytuacjach, jeżeli jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, bo możemy takiej być, to przystosowujemy każdy przedmiot, jaki się znajduje na naszej drodze, żeby bronić się. Jeżeli jesteśmy tak, jak było kiedyś swojego czasu w Rzeszowie, kosz na śmieci, to używamy kosza na śmieci, ławkę, krzesło, cokolwiek tam stoi, co jest możliwe do wykorzystania, które możemy unieść i obezwładnić przeciwnika, jak najbardziej możemy to stosować. Na pewno nie będziemy odpowiadać, nawet jeżeli go ciężko ranimy, albo nawet dojdzie do jakiegoś skutku śmiertelnego, bo stajemy w obronie własnej, więc każdy przedmiot możemy wykorzystać bezwzględnie w takiej sytuacji. Przecież nie chodzimy z bronią, nikt nie ma broni, tej w Polsce nie ma, w kulturze tej broni, więc trudno sobie teraz wyobrazić też, że przy tam każdym kościele teraz będzie stał pracownik ochrony bądź funkcjonariusz i będzie teraz pilnował, sprawdzał wszystkich wchodzących, wiernych, bo to dzieje do absurdu, tak jak swego czasu ktoś tam proponował, żeby do Uniwersytetu Warszawskiego po tej tragedii, gdzie siekierą zaatakował pracownicę uniwersytetu, postawić bramki wykrywające metal. No to sobie wyobrażam, że do kościoła zamiast na 15, czy tam 16, czy 9, to ludzie weszliby na godzinę 11, zanim każdego by został, każdy zostałby przeszukany na tę okoliczność, bo każdy ma jakieś klucze, inne jakieś elementy, które sygnalizowałyby, że coś znajduje się w kieszeni. To jest droga donikąd. Musi być gorący apel do społeczeństwa, zwłaszcza tego lokalnego społeczeństwa, żeby zachować zimną krew, żeby nie doszło do eskalacji jakiejkolwiek, bo to nie będzie służyło naszej sprawie. Przede wszystkim naszej sprawie nie będzie to służyło i nie będzie służyło sprawie całkowitego rozwiązania tej kwestii, która zaistniała, tej tragedii, która zaistniała w tej chwili. To jest i jedynie, co my możemy z naszej strony zrobić. Nie możemy na przykład też się poddać w takiej sytuacji, że nagle przestaniemy chodzić do tego kościoła, bo doszło do tam do tragedii, teraz musimy patrzeć przez lewe, prawe ramię, czy nie grozi nam jakieś zagrożenie. No z tego, co słyszę, wojewoda skierował tam znaczne siły policyjne, pewnie żeby przede wszystkim uspokoić, ale też działania teraz muszą być o charakterze takim psychologiczno-społecznym, żeby zatrzeć tą sytuację, tą tragiczną sytuację, jaka zaistniała. Trauma zostanie zwłaszcza wśród tych ludzi, którzy tam byli w tym czasie i widzieli całą tą sytuację. To pozostanie im, jak się mówi, do końca życia.

0: A dwa dni po tragicznym ataku nożownika jarosławskie opactwo ponownie otworzyło drzwi dla wiernych. Podczas pierwszej mszy homilię wygłosił ksiądz Adrian, jeden z duchownych rannych w czwartkowej napaści. Kapłan miał na twarzy widoczne ślady czwartkowych wydarzeń, opatrunek i zasinienia. Mimo odniesionych obrażeń to właśnie on wygłosił homilię, podczas której dał do zrozumienia, że chce uniknąć eskalacji napięć. Zresztą posłuchajmy.
1: Drodzy bracia, drogie siostry, nie będę ukrywał, że dla mnie to kazanie jest trudne. Nie będę ukrywał, że ten czas, który ostatnio przeżywamy w sposób szczególny, dla mnie jest ciężki. Ale wiem jedno, że jestem uczniem Jezusa Chrystusa. Jestem uczniem mojego Mistrza, jestem uczniem mojego Pana. A Chrystus uczy mnie miłości. Miłości, która dała się ukrzyżować. Miłości, która oddała życie za swoich nieprzyjaciół. Taki jest mój Pan i Mistrz. A ja jestem Jego sługą. I dobrze wiecie, że w wielu sytuacjach zawsze my, kapłani, tutaj w opactwie staraliśmy się służyć ze wszystkich sił. Jak potrafiliśmy, aby tylko ci, którzy do nas przychodzą, mogli odejść stąd pocieszeni, mogli otrzymać pomoc, mogli otrzymać ludzką życzliwość, mogli zaczynać wsparcie. I z tego miejsca, jako uczeń Jezusa Chrystusa, pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas, za modlitwę za księdza Stanisława, o spokój jego duszy, o zdrowie dla księdza Marka, który ciągle walczy o życie w szpitalu, oraz za mnie, abym jak najszybciej wrócił do pełni swoich obowiązków i mógł tutaj dalej wam służyć. Ale w sposób szczególny proszę was o modlitwę za naszego oprawcę i o łaskę nawrócenia dla niego. Te słowa, które wypowiadam, mówię z głębi swojego serca. Jemu ta modlitwa jest najbardziej potrzebna. Bo nieważne, co się wydarzyło, zło, które się wydarzyło tutaj, w naszym opactwie, my musimy przezwyciężyć dobrem, miłością i przebaczeniem.

0: Dlatego proszę was, abyście i wy przebaczyli, bo to również was wszystkich dotknęło. I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca, bo zła dokonał konkretny człowiek. Zła dokonał konkretna osoba, która ma swoje imię, swoje życie, która odpowiada za swoje czyny. Nie dokonali tego inni ludzie. To była jedna, jedyna osoba. Dlatego proszę was, abyście nie odpowiadali złem za zło, ale miłością, wsparciem, zrozumieniem i troską. Proszę was o szacunek dla ludzi, którzy żyją w naszym opactwie, w naszym mieście, w naszym województwie i w naszym kraju. Proszę was, abyście się wzajemnie szanowali i wspierali jako dwa bratnie narody. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, to wy dobrze pamiętacie, co w naszym opactwie się działo. Że byliśmy otwarci na ludzi, którzy tutaj przychodzili. Ludzi, którzy potrzebowali pomocy, wsparcia, troski, miłości. Czasami po prostu ludzkiej, zwykłej życzliwości. I dobrze wiecie, że tutaj nikt nie pozostał bez pomocy. Pracowaliśmy ze wszystkich sił, często nawet nocami, nie śpiąc po wiele godzin. Dlatego proszę was, aby ta nasza praca, nasz wysiłek i nasz trud nie poszedł na marne. Bo myślę, że tego was uczymy tutaj, aby być uczniem Jezusa Chrystusa. Uczniem, który kocha, który wspiera, który troszczy się o innych. Drodzy bracia, drogie siostry i wszyscy wy, którzy to słyszycie, bądźmy uczniami Chrystusa, uczniami, którzy miłością, troską, szacunkiem, pomocą, życzliwością pomagają innym. Nieważne, kim są, z jakiego narodu pochodzą, jakiej są religii, koloru skóry, ale są ludźmi. Mają swoją godność i my nie pozbawiajmy nikogo godności. Dlatego proszę was, módlmy się za siebie nawzajem. Troszczmy się o siebie i kochajmy wszystkich tych, których spotkamy na drodze naszego życia. A kiedy będziemy widzieli nieprawość, kiedy będziemy widzieli, że ktoś kogoś prześladuje, nie pozostańmy cicho, ale upomnijmy, bo każdy ma się u nas czuć jak w domu, nie tylko w naszym opactwie, ale w całym naszym narodzie.
1: W tym wypadku po czasie na zbrodnie pojawił się czas na przebaczenie. Czekamy na rozwój wydarzeń sprawy związanej z atakiem Ihora M. Na pewno niebawem pojawią się kolejne komunikaty ze strony śledczych, a także informacje dotyczące tego, czy mężczyznę udało się w końcu przesłuchać. Czas na zbrodnie to również spotkania z wyjątkowymi gośćmi i na koniec naszego dzisiejszego spotkania, wciąż jeszcze bez gościa na policyjnego nurka, przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, chciałbym państwa bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczną edycję festiwalu Inside Seaside, bo znajdzie się tam też przestrzeń na to, by porozmawiać o nurcie True Crime. Michał Fajbusiewicz, autor legendarnego magazynu kryminalnego 997 przed laty, witał się z państwem, z telewidzami Dwójki i przypominał dawne sprawy albo te, na które rozwiązanie wciąż czeka policja i obywatele. Tym razem spotkamy się z nim w Gdańsku, żeby porozmawiać o tym, jaka przyszłość tworzy się przed nurtem true crime i czy warto w ogóle rozmawiać o zbrodniach. Kilkanaście miesięcy temu Michał Fajbusiewicz był gościem audycji Czasu na zbrodnie. Na spotkanie z Michałem Fajbusiewiczem zapraszam bardzo serdecznie. Inside, Seaside, 13 listopada to będzie dzień spotkania z Michałem Fajbusiewiczem, ale zapraszam również, żeby na całym festiwalu swoją obecnością się zaznaczyć 13-14 listopada w Gdańsku. Czas na zbrodnie dobiega końca. Krzysztof Zimoch, bardzo Państwu serdecznie za dziś dziękuję. Dobrej nocy.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
0: Radio 357.
2: Rzecz technologiczna.
3: Dzień dobry, witamy Państwa ze studia w Katowicach. Chyba po raz ostatni z tego studia.
4: Tak, bo następna audycja przy dobrych wiatrach odbędzie się już z naszej nowej siedziby.
3: Ze studia imienia Krzysztofa Chwałowskiego.
4: Tak postanowiliśmy nazwać. Jarek to zaproponował, a ja zapaliłem się do tego pomysłu, żeby skoro Muzeum Historii Komputerów i Informatyki już nie ma, to żeby przynajmniej po ciężkiej pracy, którą Krzysiek włożył w pozyskiwanie tych eksponatów i w ogóle kultywowanie pamięci o historii informatyki i komputerów, żeby został po nim jakiś ślad i będzie to taki, no można powiedzieć właściwie ołtarzyk u nas.
3: Taki mini... Więcej pewnie Państwu opowiemy za tydzień.
4: A czekaj, bo nas, to znaczy wypadałoby tych mych przedstawić, więc ci oni to są Jarosław Juszkiewicz.
3: I Bond, James Bond. I Robert Zembrzycki. Witamy Państwa bardzo serdecznie.
4: Tak, to jeszcze wypada wspomnieć, że Tomek Matlingiewicz realizuje tę audycję w Warszawie.
3: Chyba powiedziałem na początku, ale dwa razy to nie szkodzi.
4: Nie szkodzi. Tomek tak świetnie realizuje, że możemy nawet powiedzieć, że Tomek Matlingiewicz realizuje tę audycję i jeszcze trzeci raz. I na dzień dobry, jeśli pozwolisz, to chciałem się odnieść, bo napisał pan Stefan do nas. Dzień dobry. Widzę, że dzisiejsza audycja nie dla mnie, bo uważam, że Gwiezdne Wojny skończyły się na epizodzie szóstym, a zaczęły na czwartym. Panie Stefanie, to jest jak najbardziej audycja dla pana. Proszę nam wierzyć i nie jest pan jedyną osobą, która ma do Wojen Gwiezdnych takie właśnie podejście. To zresztą później w reportażu z wystawy.
3: Dziś krąży po Facebooku taki mem. Jerzy Kamas patrzący tempo, leżący na łóżku patrzący tempo w powałę, czyli w sufit.
4: Tak.
3: I mówiący, znaczy podpis jest Wokulski po zobaczeniu serialu Lalka na Netflixie.
4: Ja jeszcze nie widziałem, więc się nie będę wypowiadał, ale widziałem, że zdania są delikatnie mówiąc podzielone.
3: Lalka podobno podzieliła społeczeństwo, ale na Filmwebie widzę w okolicach szóstki oceny na 10. Mhm. Chyba jest więcej tych. Wiem, że kolega Cichy podoba mu się i szanuje.
4: Szanujesz to?
3: Tak, no każdy ma prawo do swojego zdania. No mnie nie weszła lalka.
4: Nawet jak się myli, mówisz.
3: Nie.
4: Rozumiem.
3: Jest to wariacja i to taka dziwna.
4: Ja nie widziałem jeszcze, więc no nie powiem. Nic więcej nie powiem na ten temat, oprócz tego, że nie widziałem. Muszę zobaczyć choćby ze względu właśnie na to zjawisko polaryzacji, które występuje i na to, żeby po to, żeby wyrobić sobie po prostu
3: Jest kilka bardzo
4: opinię.
3: Dobrych kreacji i kilka bardzo złych. I wiesz, jak to jest. Jak coś jest bardzo dobre i dorzucisz do tego nawet niewiele złego, to wychodzi...
4: No tak, wiadomo.
3: Dobrze.
4: Mało rzeczy zachowuje
3: dostanie
4: się tak,
3: nam
4: jak,
3: się
4: tak jak beton,
3: znaczy mnie
4: który
3: się za
4: po dorzuceniu czegoś bardzo złego staje się lepszy.
3: Już nie mówmy o betonie dzisiaj, proszę cię.
4: Proszę.
3: Drodzy Państwo i drogi przyjacielu.
4: Nowy iOS.
3: Nowy iOS 27 i macOS 27. Muszę przypomnieć sobie, jak się nazywa, bo nawet pociągle to zapominam, tak to już jestem w wieku. Golden Gate. No tak się nazywa ta edycja systemu, wprowadza całkiem sporo rzeczy. Przede wszystkim, ja to zauważyłem w swoich urządzeniach mobilnych, rzeczywiście działają szybciej iPhone'y i iPady. Mm-hmm. Spójrzmy, jest funkcja oczyść, czyli usuwanie obiektów ze zdjęcia. Mm-hmm. Możesz również dogenerować sobie dodatkowy obszar poza zdjęciem, czyli weszło AI.
4: No to już mi się nie podoba.
3: Niekoniecznie. Safari potrafi automatycznie porządkować karty. Jak masz otwartych wiele stron, spróbuję ci to podzielić na grupy, które będą mniej więcej spójne, logicznie.
4: Mhm. Czyli jeśli pamiętałeś, że miałeś na przykład dwie zakładki wcześniej otwarte, to coś bardzo ważnego, to teraz już tam tego nie znajdziesz.
3: Ty jesteś nastawiony tak jak ja do lalki, wiesz? Liquid Glass. Dziwię się, że dopiero teraz pojawiła się ta funkcja, bo można płynnie suwakiem regulować, jak bardzo ma być liquid.
4: Mhm. No tak.
3: Sprawniej przełącza się iPhone między Wi-Fi i siecią komórkową.
4: To jest wyjątkowo ważne w twoim przypadku, ponieważ nasze rozmowy technologiczne, telefoniczne, bardzo często bywają...
3: przerywane w momencie, kiedy z gabinetu wchodzę do salonu.
4: Tak, czyli kiedy z zasięgu jednego routera Wi-Fi przechodzisz w drugi i wtedy twój iPhone głupieje.
3: Poczta lepiej wyszukuje wiadomości, specjalnie funkcja dla ciebie, bo ty nie korzystasz od lat z aplikacji pocztowej. Proszę bardzo, następna funkcja, właściwie jej brak.
4: Największe ograniczenie. Siri AI nie działa na iPhonie w Unii Europejskiej.
3: W dalszym ciągu nie.
4: Cudownie, kocham to, bo jestem fanem, ale myślę, że to ze względu na to, że u nas, to znaczy w Europie, w Unii Europejskiej, sztuczna inteligencja obwarowana jest znacznie większą ilością regulacji prawnych i po prostu tak. Apple nie chce musieć ich spełniać.
3: Chodzi o prywatność. Tak. Nowe funkcje rodzinne i to jest akurat dobra rzecz. Udostępniane albumy iCloud są lepsze.
4: Cudownie.
3: AirPods dostały korektor dźwięku.
4: To akurat fajnie.
3: Można zmieniać poziom basów, tonów średnich oraz wysokich.
4: To akurat fajnie. Wiesz, czemu mówię, że to fajnie? Mhm. Dlatego, że ja się już do tego przyzwyczaiłem, ale na początku, jak się przesiadłem na AirPodsy trójki, to one mają jednak dość agresywną tą krzywą ekwalizacji.
3: I czułeś na ten temat, również na antenie.
4: Na tą klasyczną V-kę tak zwaną, gdzie jest... dolna średnica ściągnięta.
3: Mnie to nie przeszkadza zupełnie.
4: Wiesz co, to dobrze brzmi, ale już jest ten dźwięk mocno pokolorowany. Mówię, przyzwyczaiłem się do tego, ale jak ktoś chciałby uzyskać bardziej naturalne brzmienie tych słuchawek, no to teraz może i fajnie, że może.
3: Kolejna funkcja. Monitory ultraszerokie będą natywnie lepiej obsługiwane. Były oczywiście aplikacje, które to umożliwiały.
4: Brawo, brawo.
3: 5K przy 120 Hz, proszę bardzo.
4: Od ilu lat te szerokie monitory są dość popularne na rynku? Ty ile lat już pracujesz na takim monitorze?
3: A z 6?
4: No, ja podobnie. Bo najgorsze, to ja ci, ja ci pokazałem ten
3: najgorsze
4: monitor.
3: Najgorsze jest to, że no właśnie jest tak, że kiedy już się przyzwyczaję do tego monitora, to dzwoni Zembrzycki i mówi, słuchaj, jest no sztos całkowity. I... A wtedy się cieszy mój syn, bo dostaje...
4: Tak, w spadku.
3: W spadku. AirDrop i pliki sieciowe są szybsze również na Macu i rzeczywiście tak jest. I działa, sprawdziłem. Filmy naprawdę szybciej przechodzą i zdjęcia. Co jeszcze? Czy warto instalować iOS? Bo czytam to z internetu. Tak. Ja powiem też, że warto. Nie widzę, żeby jakieś zajączki się pojawiły.
4: Ja jeszcze nie zainstalowałem, więc być może dzisiaj poświęcę na to trochę czasu.
3: Także no, wrzesień jak to zwykle w Apple. Jeszcze pewnie wrócimy do tej... a właściwie mogę to powiedzieć od razu. Chcesz?
4: Proszę.
3: Okej. Okay. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o składanym iPhone'ie, nazywaliśmy go Foldem.
4: Tak.
3: To
4: Duo.
3: A nazywa się Duo, ale okazuje się, że wiele osób popełniło ten błąd, ponieważ nie wiem, czy podejrzewasz takie zjawisko. Samsung o 10% zwiększył sprzedaż swoich telefonów składanych na skutek tego, że Apple ogłosiło, że będzie sprzedawało iPhone Duo.
4: No tak, nie jestem tym zaskoczony.
3: W związku z tym Galaxy Z Fold 8 sprzedało się ich 10 razy, nie, o 10% więcej.
4: No to ładnie. To dobry wynik. W międzyczasie przyszedł mail a propos lalki. Od pana Jerzego. Panie redaktorzu, Polakom nie trzeba lalki, by się podzielić. To nasz narodowy sport, więc bez paniki nic nowego. Co? O, i przy okazji jest pytanie do ciebie. Mhm. Czy pamięta pan na przykład narodową dyskusję na temat Olbrychskiego jako Azji Tuchajbejowicza?
3: Nie, aż tyle wiosen nie mam. Mhm. Aczkolwiek Olbrychski, jak wiemy, jest postacią, która budzi do dzisiaj bardzo dużo emocji i bardzo dobrze.
4: Ale ja w tych sienkiewiczowskich działach go pana Daniela. Uwielbiam. Absolutnie uwielbiam. I pozdrawiamy też pana Jerzego.
3: Tutaj niestety myślę, że ten podział może być głębszy, bo to nie tylko chodzi o kwestie artystyczne, jak sądzę, ale również historyczne. Mm. Miałem tego nie robić, ale dwie wymienię, mogę?
4: Proszę.
3: Czasopismo Bluszcz, które jawi się w tym serialu jako mocno feministyczne, takowym w tym czasie nie było, kiedy dzieje się lalka. No i jedna z feministek wykonuje w czasie balu zresztą operację cięcia cesarskiego. W Polsce kilka dobrych lat później taką
4: pierwszy
3: operację.
4: Raz.
3: I to nie na balu, tylko w szpitalu.

0: No i teraz wreszcie ten wyczekiwany moment, kiedy w ramach reportażu przeniesiemy się do Miejskiego Domu Kultury
1: reportaż,
0: Batory.
1: Reportaż, duże słowo. W zeszłym tygodniu, drodzy Państwo, tuż przed tym, jak mieliśmy przyjemność spotkać się z
0: Reportażyk.
1: Państwem na liście z Katowic, byliśmy w Chorzowie, w Miejskim Domu Kultury Batory. Tam pojawił się Legion 501, czyli osoby, które same sobie tworzą stroje z Gwiezdnych Wojen i występują na różnych eventach, także tych charytatywnych, na różnych imprezach, ale głównymi bohaterami tego spotkania byli Krzysztof Wencel i Grzegorz Kozłowski, ponieważ głównie chodziło o to, co oni tworzyli przez lata, a tworzyli, uwaga, uwaga, modele statków i postaci z Gwiezdnych Wojen i przez dwa dni można było tę wystawę oglądać, a myśmy mieli przyjemność uczestniczyć w bardzo nietypowym...
0: Jak to się nazywało? Wernisażu?
1: Wernisaży.
0: Tak jest, właśnie byliśmy na bardzo nietypowym wernisażu i jak powiemy cokolwiek więcej, to właściwie słuchanie tego... mikro reportażynia straci sens, więc po prostu go posłuchajmy.
2: Zapraszamy odważnych.
3: To były szare lata, tak ja pamiętam te lata zacieciństwa. Gazety biało-czarne, ulice szare, telewizor, jak ktoś miał, też był biało-czarny. A tam się zobaczyło kolory, tak? I ten pierwszy film, który ja zobaczyłem, to były właśnie Gwiezdne Wojny. Biletów było sprzedanych tyle, ile mieli sprzedać, ale ludzie nie wychodzili z tego kina. Siedzieli na kolejnym seansie, siedzieli. Także ja ten seans spędziłem na ziemi siedząc, jako małe dziecko. I zrobiło na mnie to niesamowite wrażenie.
1: I razem z kolegą spisywaliście dialogi.
3: Tak, spisywaliśmy te dialogi. Właśnie ten zeszyt tam jest zaprezentowany. Bo chciałem zrobić komiks po prostu. No i potrzebowałem dialogi, a nie było internetu. I to nie, że nie było zasięgu, tylko wcale internetu nie było. Czyli w taki sposób trzeba to było. Latarka i długopis i kartka i to wystarczyło, tak?
4: Zapatrzyłem się i staram się sobie wyobrazić, jak to wtedy było.
1: Nie wiesz, dzieciaku.
4: Mnie parę ładnych lat później, jako dzieciaka, Gwiezdne Wojny porwały dokładnie te same Gwiezdne Wojny i do dzisiaj właściwie nie puściły, bo jest to jedno z moich ulubionych uniwersów filmowych, ale no nie sposób nie zapytać, co wyście wtedy czuli i co to w was wzbudziło, jakie uczucia, że aż musieliście po prostu je kreatywnie przetworzyć na jakąś właśnie pozytywną energię.
1: Na budowanie modeli.
4: Na przykład.
5: W 79. zaczęły się Gwiezdne Wojny, to wiek 8 lat. Dziecko wychowane na małym modelarzu, czyli już techniki jakieś malarskie opanowane, no i mnie zafascynowały kształty niszczycieli, te białe stroje szturmowców, którzy wychodziły. No to wychodząc z kina, człowiek w głowie kombinował, jak tu zrobić schemacik do takiego pojazdu. Fakt, że dużo odbiegało od rzeczywistości, ale to już były pierwsze takie właśnie zalążki. No a potem już plastiki weszły w początku lat 90., to już trochę inna bajka. No a dziś wchodzimy do neta, czy druki 3D, czy... gotowce, ewentualnie stare modelarstwo od podstaw, wszystko samemu.
1: No i patrzę na twoją koszulę, Legion 501. Jesteś dumnym członkiem tego Legionu i cały ubiór też robicie sobie sami.
5: Tak, dokładnie. Tu nawet na wystawie stoi od kolegi Grzegorza właśnie strój Sandtroopera, gdzie to przecież jest model w skali 1:1. Trzeba samemu wyciąć, poskładać, pomalować. No i potem pięknie się prezentować. No i właśnie dzięki 501, żeśmy się Grzesiem poznali na jednej z imprez w Siemianowicach, czy nawet w Częstochowie i...
3: W Zabrzu, muzyka filmowa. O,
5: na muzyce filmowej w Zabrzu, czyli tam, gdzie fajne rzeczy grają. I tak się zaczęło, no.
1: No dobrze, idziemy oglądać Zembrzycki.
5: Idziemy oglądać.
1: Super, dzięki wielkie. O rany, to jest coś, o czym ja marzyłem jako dziecko. To jest podświetlony niszczyciel z Gwiezdnych
5: Wojen. Od spodu jest logo Chimery.
1: Kucnij, bo warto.
4: No, widzę, fantastyczne, ale mój wzrok przyciąga klaser wypełniony wszystkimi tazosami, które sam jako dziecko też zbierałem w chipsach.
1: Natomiast zobacz, jak świetnie jest pokazany ten wahadłowiec, który opuszcza, no, rewelację. No, Jezus.
4: Po raz pierwszy opisujemy w radiu nie coś, co jest na zdjęciu, tylko coś, co sami widzimy własnymi oczyma.
1: I sami byśmy to chcieli mieć.
5: To jest odlew żywiczny, wyszło 1000 sztuk na cały świat i wiem, że w Polsce są 2, jeden jest mój.
1: I rozumiem, że on też model jakby przewidziane podświetlenie.
5: Nie. Wszystkie otworki są wiercone ręcznie, przekładane światłowody XZ, światłowodów, LEDy w środku i bateryjki. Przynajmniej jak na razie bateryjki.
1: Krzysiu, twój ulubiony statek z Gwiezdnych Wojen. Ja wiem, że to jest bardzo trudne pytanie,
2: I chyba znam odpowiedź, bo to, jeżeli ktoś widział w 78 roku Gwiezdne Wojny, to jest właściwie jedna odpowiedź, to jest X-Wing.
5: Nie, nie, nie.
2: Nie?
5: Falcon Millennium, na drugim miejscu Imperialny Niszczyciel.
2: A tamta scenka, co to jest?
5: Scenka to jest od podstaw zrobione. To jest po prostu szatnia damsko na Niszczycielu.
2: O, teraz dopiero spojrzałem. Zemrzyc, nie uwierzysz, spójrz.
4: Widzę, faktycznie, piękna diorama, no, żeńska szatnia na Niszczycielu.
5: Może zaskoczyć kolor pani szturmowiec, bo jest różowo.
2: Dlaczego?
4: Bo jest twilekiem?
5: Nie, różowy oznacza osoby, które mają w rodzinie kogoś, kto walczy na raka. A mamy w tym przypadku już dwie osoby. Osoba, która ma też oryginalny strój z 501, może go śmiało przemalować na różowy, jako taki symbol, że ktoś w rodzinie walczy z rakiem.
2: Spójrzmy jeszcze na Sokoła Millennium, który jest w oddali, bo oczywiście Sokoł Millennium nie byłby fajny, gdyby nie dało się go otworzyć i zajrzeć do środka i zobaczyć szachownicy, na której z łukiem można pograć w gwiezdnowojenną wersję szachów.
5: Ciekawostką było w Mando i Grogu kinowym. Mando właśnie walczył z synem Jabby na tej samej szachownicy z tymi samymi postaciami.
2: Naprawdę?
5: No, że już potem w skali jeden tego jako takie główne postacie, jako potwory.
2: Powiedz mi, Krzysiu, gdzie ty to trzymasz?
5: Nie mogę.
2: Podoba mi się, że każdy model ma coś specjalnego. Na przykład wydawałoby się, że zwykły TIE Fighter, a jednak jest na jakimś niesamowitym takim, na konstrukcji, którego podtrzymuje.
5: No bo de facto no, oficjalnie myśliwce TIE nie są w stanie lądować, więc tu lądowały de facto na takich podporach, natomiast na Niszczycielu Imperialnym były podczepiane pod zawieszenia.
2: No i oczywiście zbroja szturmowca, czyli marzenie...
5: A dokładnie Sand Troopera.
2: Bo jest brudna. Czyli to jest dokładnie taka, która szukała droidów na Tatooine. Mm-hmm.
5: Jak najbardziej.
2: I
4: jest to nie były te droidy, których szukał.
2: Tak sobie myślę, słuchajcie, że to jest marzenie każdego miłośnika Gwiezdnych Wojen w każdym wieku, żeby stał w kącie ktoś taki.
4: Żeby mieć taki pokój, jak ten, w którym jesteśmy, po prostu.
2: Ja bym nie wychodził w ogóle.
4: No ja bym tu miał łóżko na środku.
2: Jeszcze
4: z kościelą gwiezdnowojenną.
2: Jeszcze konsola, żarcie można zamawiać przez telefon, przez komunikator.
4: Tak, dokładnie.
2: Okej, czy to jest coś, co się nosi, czy to, tylko
5: coś,
2: stoi?
5: To się nosi. Stroje filmowe były używane kilka razy w trakcie kręcenia filmu. No i zostały zużyte, coś popękało, coś tam, więc wymieniono na nowe. No, w naszym przypadku od Grzesia ten strój to jest przynajmniej ładne 6 chyba lat już użytkowania. Więc to musi być zrobione funkcjonalnie, dopasowane.
2: Jeżeli na przykład latem pojawiacie się chociażby w szpitalach dziecięcych na oddziałach, bo to robicie standardowo też, to rozumiem, że temperatura w środku osiąga dość wysoki poziom.
5: Na początku jest trochę ciepełko, ale potem już wyrównuje.
4: Bo to jest ten pustynny, to w nim jest chłodniej.
5: No właśnie, my tam mamy klimatyzatory w plecakach zabudowane.
2: Ale nie, tak zupełnie poważnie. Z czego jest zrobiona ta zbroja? Jest plastik. I to się kupuje?
5: Kupuje. Od nas ludzie z 501 w Polsce produkują to na zasadzie odsysania próżniowego. Jest matryca zrobiona i odsysane.
2: Gdybym chciał zostać członkiem Legionu 501, to co muszę zrobić?
4: Poprosić.
5: Zgłosić się, zrobić sobie strój. Niekoniecznie akurat na początek plastik, szturmowca, coś luźniejszego, jakiegoś oficera ewentualnie. Można spokojnie. Albo na Tuskę, na też można by.
2: O rany, jeszcze widzę oczywiście Boba Fett w słynnym ujęciu, kiedy Han Solo odpowiada Leji na I love you.
4: I know.
2: Niesamowita kolorystyka, to podświetlenie pomarańczowe. O rany, jestem w raju. Czy Disney zepsuł Gwiezdne Wojny, czy nie?
3: Ja powiem oczywiście, że zepsuł, bo dla mnie są tylko 3 części. Czyli z lat 70., a reszta filmów, które są, to są, ja zawsze mówię, filmy z logiem Star Wars.
5: 4, 5, 6, podstawa, 1, 2, 3 i następne, to są już filmy, powiem tak, dla nas zepsute, ale są już kręcone pod następne pokolenia, które już inaczej widzą świat, inaczej do tego podchodzą.
2: Jest tutaj model Jar Jar Binksa?
3: I to jest prowokacja, rozumiem, i to bardzo mocno.
4: Ja jestem bardziej wyrozumiały. Ja epizody 1 do 3 jeszcze lubię i pamiętam, jak wychodziły. To są te Gwiezdne Wojny, które ja mogłem iść na premierę zobaczyć w kinie, dlatego mam do nich jakiś tam sentyment, ale zdecydowanie z kolei to, co wy odczuwacie w stosunku do nich, ja odczuwam do ery disneyowskiej w Gwiezdnych Wojnach i dla mnie te produkcje po prostu nie istnieją.
2: Czy możemy się zgodzić, że jest jeden chlubny wyjątek i to jest WOTR 1, czy nie?
3: Tak, to jest WOTR 1, tak. Jeszcze...
5: No, powiedzmy jeszcze ewentualnie przygody Hanna Solo, też coś.
2: I Mandalorian, ale pierwszy, ewentualnie drugi sezon.
5: Pierwszy sezon.
2: Drugi już nie.
4: Chodźmy oglądać. Przepraszam, to nie są ci dziennikarze, których szukacie.

0: To jest rzecz technologiczna w Radiu 357. Wiedziałem, że mi się dostanie za lalkę. Zapytał pan Grzegorz, jak to jest, panowie? Star Wars, piękne, cudowne, nierealne. Lalka Netflixa, straszne, fatalne, nierealne, bo między innymi cesarka w restauracji. Myślę, że mój dysonans, panie Grzegorzu, bierze się stąd, że uniwersum Star Wars po prostu zostało stworzone jako uniwersum, jako zupełnie inny rodzaj rzeczywistości. Jeżeli przyjmiemy, że lalka nie rozgrywa się w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku, i nie jest oparta na powieści Prusa, no to właściwie mogę się też zachwycić.
1: Czyli ja powiem tak, uważam, że można i powinno się i trzeba dekonstruować dzieła, które znamy i które zostały zekranizowane wiernie już kilkakrotnie wcześniej. I to jak najbardziej konwencją można się bawić. No, odpowiedź tylko zostaje na pytanie, czy ta zabawa jest udana, czy nie. I tutaj każdy ma prawo ocenić to sam. Ale nie tylko w temacie lalki państwo do nas piszecie, bo pan Piotr napisał do nas z informacją, że studenci z krakowskiej AGH wzięli udział w iLumen European Solar Challenge, czyli to jest największy międzynarodowy 24-godzinny wyścig wytrzymałościowy pojazdów elektrycznych zasilanych energią słoneczną, czyli taki elektryczny, ekologiczny odpowiednik 24-godzinnego wyścigu Le Mans.
0: No Le Mans?
1: Le Mans.
0: A nie Le Mans?
1: Le Mans.
0: Le Mans. Na pewno nie Le Mans.
1: Le Maniada. W każdym razie studenci z krakowskiej AGH w swoim debiucie stanęli na podium Mistrzostw Europy. Co prawda stanęli na najniższym stopniu tego podium, ale to i tak jest absolutnie kolosalny sukces. Ja jestem z nich bardzo dumny i warto wspomnieć tutaj, że dokonali tego we własnoręcznie zaprojektowanym i wykonanym pojeździe. Wyścig zakończył się dziś w samo południe.
0: Super. To ja też mam informację. Chyba nie daje się połączyć w żaden sposób z... A nie, da się połączyć. Proszę bardzo. Komunikacja i rekord. Rekord w historii lotnictwa. Airbus zakończył 24-godzinny lot, jakiego jeszcze nie było. O tym informuje chip.pl. Specjalnie zmodyfikowany samolot Airbus A350-1000ULR pozostawał w powietrzu przez 24 godziny i 24 minuty, pokonując bez międzylądowania trasę z Melbourne w Australii do Toulouse we Francji. To najdłuższy lot w historii wykonany przez samolot tej klasy. No i tak naprawdę był to tylko lot techniczny, nie taki rejsowy. Chodziło o to, żeby sprawdzić przede wszystkim, jak sobie poradzi samolot, którym leci ze zbiornikiem paliwa, uważaj, 20 tysięcy litrów. I to zwiększa jego zasięg. Jednocześnie i dzięki za to inżynierowie zmienili liczbę miejsc w tym samolocie. Mhm. Nie zwiększyli, jak robią to zwykle linie lotnicze, tylko zmniejszyli do 238, dzięki czemu no, ktoś pomyślał również o tym, jak to jest pasażerowi lecieć przez 24 godziny.
1: No tak.
0: Nie tylko tym, którzy są w pierwszej klasie, w klasie biznes, ale również tym, którzy są w ekonomicznej. I teraz uwaga, uwaga. Jest na przykład część, gdzie możesz sobie pochodzić przez chwilę, przespacerować się. Możesz się zrelaksować.
1: Ale wiesz co, moje doświadczenie przy takich długich lotach jest takie, że i tak się zawsze na to zezwala. Nigdy nie było problemu z tym, żeby wstać i rozprostować
0: nogi. Tak, ale ludzie naturalnie idą w przejściach między fotelami i rozciągają się przy toaletach.
1: To prawda.
0: No właśnie, wpadając gdzieś na stewardesy, które w międzyczasie przygotowują kolejny posiłek. Jednocześnie zadbano również o odpowiednie oświetlenie imitujące naturalny cykl dnia i nocy.
1: O, to fajne.
0: No, znaczy, myślę, że po takim locie jetlag masz przez 2 tygodnie.
1: To prawda, aczkolwiek...
0: Czekaj, lecisz z Sydney. Ja właściwie już nie wiem, w którą to jest stronę, bo zawsze, jak wiesz, jest gorzej na wschód.
1: Tak.
0: Ale przy Sydney to nie wiem.
1: Ja też jestem zagubiony w tym temacie. Czy ja mogę jeszcze wcisnąć jedną ciekawochę?
0: Proszę bardzo. Usiłuję jeszcze znaleźć informację, kiedy ruszą te połączenia w przyszłym roku. Wtedy też z Airbusy o tym rekordowym zasięgu trafią do przewoźników.
1: Bo ja w moim growym...
0: Przepraszam, ostatnie zdanie. Ten samolot ma 2 silniki.
1: Już?
0: Tak.
1: Dziękuję. Ja w moim growym segmencie w ubiegły, nie w ten piątek, co był 2 dni temu, tylko ten, co był 9 dni temu. Mhm. Powiedziałem, że więcej powiem o Blood of the Dawn Walker w rzeczy technologicznej, ale tak jakoś ta rzecz technologiczna się potoczyła, że nie powiedziałem.
0: I chciałem, a skończyłeś tę grę?
1: No, ukończyłem ją właśnie i chciałem parę słów na ten temat rzec i przy okazji znalazłem też, wyszperałem ciekawochę o tym, że Blood of the Dawn Walker udowadnia, że dobre RPG nie musi pochłaniać fortuny, bo polski hit Rebel Wolf skosztował ułamek tego, ile według szacunków ma wynieść na przykład budżet Wiedźmina 4. Konkretnie było to około 40 milionów dolarów.
0: A czyli nawet około 40.
1: Około 40, tak, milionów dolarów, a więc około 150 milionów złotych.
0: Mm-hmm.
1: Co oczywiście jest kwotą astronomiczną, ale jak popatrzymy na realia produkcji gier, no to jest to faktycznie ułamek w porównaniu nawet z Wiedźminem III, który przecież powstawał lata temu.
0: Ale czy to jest gra takiej klasy?
1: No i właśnie. Tak i nie.
0: Okay.
1: Żeby nie było za prosto. Dlaczego tak? Dlatego tak, że opowiada bardzo dojrzałą fabułę i robi to w całkiem fajny sposób. W sensie mnie ta historia wciągnęła. Autentycznie zawiesiłem niewiarę i autentycznie dałem się po prostu porwać. Jak wiesz, bo przecież dużo rozmawiamy na poza anteniu i dużo rozmawiamy po prostu prywatnie, wciągnęła mnie ta gra przez ostatnie tygodnie i dużo w nią grałem. I przeszedłem z takim poczuciem, że to było coś fajnego. Ale z drugiej strony widać ten mały budżet i widać, że ona powstała też w dosyć krótkim czasie, no bo pomysł na tę grę urodził się gdzieś w okolicy 2022 roku. W związku z tym, no 4 lata na stworzenie takiej dużej gry z otwartym światem, nakładem niewielkiego studia, to jest faktycznie duży wyczyn, ale widać te skromne środki. Gra niestety naszpikowana jest dużą ilością błędów. To żaliłem ci się na to, że były zadania w grze, które tak, pomimo, że wykonałem wszystkie elementy tego zadania, nie mogłem go ukończyć.
0: To jest najbardziej denerwujący tak, rodzaj buga w grze, kiedy wykonujesz questa i quest wykonałeś lock, tak go zwany. I nie możesz, z tego nie wynika.
1: Tak, dokładnie. Albo niektóre zadania na przykład... pojawiało mi się w dzienniku, że mam takie zadanie, ale nie działa i mówię, co ja mam z tym zrobić teraz? Sprawdzałem w internecie i okazało się, że na przykład powinno się odpalić jakieś spotkanie. Ktoś powinien do mnie przyjść, coś mi powiedzieć i popchnąć tego questa dalej. No, ale u mnie się to nie działo i tak miałem kilkakrotnie w trakcie całej
0: ale
1: gry.
0: Ale wiesz, że to jest kwestia zrobienia po prostu łatki.
1: Myślę, że to jest kwestia po prostu dopracowania jeszcze tych paru bugów. Być może znalazłem taką ścieżkę questów swoich, no bo w otwartym świecie mamy dowolność, w jakiej kolejności robimy rzeczy, że po prostu nie poszedłem ścieżką przewidzianą przez twórców i być może muszą w poprawkach gdzieś to uwzględnić. Z tego, co czytałem w internecie, nie jestem jedyną osobą z takimi problemami, ale to są tak naprawdę detale i myślę, że jak gra wyjdzie... w wersji takiej, powiedzmy już na przykład z dodatkiem jeszcze poprawionej za jakiś czas, nie wiem, za rok na przykład, czy kiedyś, to będzie to pełnoprawny, naprawdę dobry tytuł.
0: Ja nie chcę spłycać twojej przydługiej wypowiedzi, ale kilka dni temu przekonaliśmy się, że mogą być gry właśnie o wampirach, mogą być zapowiedzi Wiedźminu, zapowiedzi GTA 6, a tak naprawdę dwóch gości grających w hotelu w Super Mario Kart da więcej radości niż taki tytuł.
1: Tak, bardzo fajnie na mojej głowie ta korona wyglądała, prawda?
0: Mhm. Ciekawy jestem, co współmieszkańcy tego hotelu w Rozalinie myśleli.
1: Kiedy w środku nocy krzyczeliśmy, ale były emocje na końcu, prawda?
0: I wrzeszczeliśmy ty draniu.
1: No, to było piękne. W międzyczasie jeszcze.
0: Tak, proszę.
1: A propos, napisał Mateusz Fusiarz do mnie przed chwilą. Moja trylogia to 1-3 i koniec dyskusji.
0: O rany, nie!
1: A ja się zgadzam. Zresztą mówiłem o tym, że dla mojego i też Mateuszowego pokolenia to są te Gwiezdne Wojny, na które my mogliśmy iść do kina.
0: Pokolenie skażonych Jar Jar Binksem po prostu.
1: Jar Jar Binks myślę, że jednogłośnie został uznany za najgorszy pomysł George'a Lucasa.
0: O nie, było wiele innych.
1: Nie, Jar Jar Binks najgorszy.
0: Proszę bardzo, już ci tak z rękawa mogę sygnać. Proszę. No. Jeżdżenie na krowach w Wojnach Klonów. Pamiętasz sceny miłosne? Żenujące?
1: Tak, i nie lubię piasku. Dialogi. Wiesz, no, że... ale Jar Jar Binks mimo wszystko był gorszy.
0: Jak teraz o tym myślę, to rzeczywiście już nie będę się wyzłośliwiał na temat lalki Netflixa.

0: obiecuję, że już ostatni raz o lalce, ale to jest anegdota i nie dotyczy serialu, ale Jerzego Kanasa.
1: Proszę.
0: Otóż opowiedział mi to znajomy i jest element technologiczny. W tym był w latach 80. w Ustroniu Morskim w czasach. No i tam była niedaleko w Sionorzętach konkretnie było rosyjskie lotnisko wojskowe i Rosjanie już wtedy sprzedawali wszystko, co się dało, między innymi paliwo, którego nie było wtedy w Polsce. To pewien czas przyjeżdżała cysterna. No i kiedyś po ośrodku rozniosła się wiadomość, hopy, bo to był górniczy ośrodek, Kamaz przyjechał, no to wszyscy wiadra, no ale zamiast ciężarówki był Jerzy Kamaz, który przyjechał...
1: Deklamować poezję. Ciekawe, czy byli zawiedzeni.
0: Byli rozczarowani, niestety.
1: Biedni.
0: Dobrze, spoglądam, drodzy państwo, na to, co się wydarzyło. Mówiłeś o grach przed chwilą.
1: Tak.
0: GTA 6 będzie po polsku, jest oficjalne potwierdzenie.
1: W 30 klatkach na PlayStation Pro.
0: Tak słyszałem, ale podobno również 30 klatek na zwykłym PlayStation i to mi się nie dodaje nigdzie w
1: głowie. Może po prostu gorzej będzie wyglądało. Może być,
0: tak, no nie pomyślałem o tym. Mhm. No więc będzie polska wersja językowa i to jest właściwie wszystko. Dlatego że wiadomo, że będzie 13 obsługiwanych języków. Szybko je wymienię. Angielski, francuski, włoski, niemiecki, rosyjski, japoński, polski, koreański, chiński, uproszczony, chiński, tradycyjny, hiszpański, meksykański, hiszpański, portugalski, brazylijski. Mhm. I teraz...
1: Bardzo ładnie to przeczytałeś.
0: Dziękuję.
1: Proszę.
0: Wszystko fajnie, ale nie wiemy, czy chodzi o napisy, czy chodzi o menu.
1: Czy chodzi o pełną lokalizację.
0: Czy chodzi na przykład o wersję również z dubbingiem. Piątka chyba nie była dubbingowana, z tego co wiem.
1: Czy moim zdaniem ta gra odbierana z pełnym dubbingiem bardzo dużo straci, bo...
0: Nie, to zależy, Robert, jak zrobisz taki dubbing.
1: Tak? To powiedz mi, jak po polsku zrobisz na przykład tak zwany jamański zaśpiew? Pewnych rzeczy nie da się przenieść na inną kulturę, dlatego na przykład w Cyberpunka grałem tylko i wyłącznie po angielsku, bo po prostu no język polski nie ma tylu dialektów i nie wyglądałoby ani nie brzmiałoby to wiarygodnie, gdyby przenieść ten świat amerykański na wskroś na nasz polski grunt. I dokładnie tak samo jest z amerykańskim na wskroś światem gry GTA 6. Nie brzmi to dla mnie wiarygodnie.
0: Założę się, że będzie dubbingowany również po francusku i po chińsku. Mhm. I był dubbingowany na przykład Wiedźmin, również na inne języki. Mhm. I Amerykanie nie mieli z tym problemu, z tym, o czym ty mówisz.
1: Tak.
0: No właśnie, więc dajmy szansę twórcom.
1: No dajmy, ale w dalszym ciągu, no mówię, ja będę grał, jeśli będę grał, to będę grał po angielsku.
0: Pan Darek napisał do nas, dzień dobry, słuchamy was w czeskich górach i w czeskich klimatach, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy, proszę za nas zjeść smażony syr z hranolkami.
0: I wiesz, że to jest nieprawda, że Vader mówi w Imperium kontratakuje w czeskiej wersji językowej, bo sprawdziłem.
1: Nie mówi Luke, jasem twój tatinek?
0: Nie, jasem twój otec.
1: Otec.
0: I am your father. Mm-hmm. No to on oczywiście odpowiada, nie.
1: Jensen Huang, czyli szef NVIDII, prezes, mówi, że NVIDIA sprzeda 2 razy więcej chipów w przyszłym roku. No i jest to kolejna prognoza wskazująca na utrzymanie bardzo szybkiego wzrostu producenta napędzanego inwestycjami w sztuczną inteligencję. Przypomnijmy, NVIDIA to jest w tej chwili największa, najdroższa, najwięcej warta firma na świecie.
0: Powiedziałeś mi to przedwczoraj i byłem w szoku, że oni przeskoczyli Apple,
1: przeskoczyli Microsoft, wszystkich przeskoczyli.
0: Niesamowite.
1: No, niesamowite. Powiem ci, że mam nadzieję, że się pomylił. Mówię szczerze, mam nadzieję, że się pomylił, bo uważam, że nigdy taki niepohamowany wzrost nie kończy się dobrze.
0: Tak.
1: To zawsze jest kosztem czegoś, a ta wyświechtany frazes, ale użyję go, ta AI-owa bańka rozrasta się w zastraszającym tempie i w sposób, którego w technologicznej przestrzeni ja za swojego życia, takiego dorosłego, świadomego, nie widziałem w przypadku niczego innego. Nawet telefony komórkowe, smartfony tak agresywnie nie weszły do naszej rzeczywistości jak
0: pamiętasz,
1: AI.
0: Pamiętasz, tylko sobie tego nie potrafisz wydobyć z
1: internet.
0: Głowy. I, nie internet. To był... ale ile ty miałeś wtedy lat? Nie, już byłeś człowiekiem świadomym. To był run na dotkomy, który spowodował pierwszy który spowodował pierwszy taki potężny kryzys gospodarczy, bo banki dawały po prostu, szastały tymi pieniędzmi. Jak, no taki pomysł, to tam jest dotkom. O, super, będę sprzedawał traktory przez internet. Mhm. Proszę bardzo, będę sadził buraki przez internet. Proszę bardzo. No i w pewnym momencie...
1: Burak.com.
0: Ktoś powiedział, sprawdzam.
1: Tak.
0: I tutaj też się może to stać, bo my możemy się fascynować, ale gdzieś to się musi spiąć ekonomicznie.
1: Powoli pojawiają się takie sygnały, stąd zresztą ze wspomnianym przeze mnie przed chwilą Jensenem Huangiem z NVIDII pojawił się konflikt z kolei prezesa Anthropic. Pozwól, że sprawdzę, jak tam ten człowiek miał na imię, żeby już dać państwu rzetelną informację. Już prawie to znalazłem, bo nie musisz. Dario Amodei nazywa się pan z Anthropica i on z kolei twierdzi, że moglibyśmy troszkę przystopować z tego powodu, że no nie jesteśmy do końca też gotowi radzić sobie ze skutkami takiej ekspansji AI. Pod każdym względem praktycznie. No, Jensen Huang jest innego zdania, bo on zarabia na infrastrukturze do robienia AI.
0: Moglibyśmy, czyli kto? I to jest właśnie to, bo wiesz, jak mówisz, że trzeba przystopować, to ja widzę Gordona Gekko z filmu, no, którym być może jeszcze pamięta parę osób, czyli Wall Street, który mówi, że chciwość jest dobra, chciwość jest fundamentem, które zbudowała Stany Zjednoczone. No kto wie, czy nie będzie również pierwszym kamykiem, który potoczy lawinę.
1: No tutaj... sentencjonalnie rzeknę. Czas pokaże.

0: Tutaj program się prowadzi, a nie z fusiarzem pisze, drogi Robercie.
1: Bardzo przepraszam, panie kolego. Mateusz, odpiszę ci później.
0: Pan
1: bo Mateusz nas uważnie słucha.
0: No, Gwiezdne wojny rozbudziły państwa emocje i tak. Bardzo dobrze. No, jednak powtarza się, że głównie 4-6, ale 1-3 też okej.
1: Okay. No, ale pan Stanisław napisał, że nowa trylogia Disneya, której zresztą nie uznaje za Gwiezdne wojny, zrobiła rzecz najważniejszą. Sprawiła, że jeszcze bardziej docenił części 1-3. Ja się tutaj zgadzam.
0: Ale nigdy cię o to, Robert, nie zapytałem i kończymy temat Gwiezdnych Wojen. Najlepszy film z tego uniwersum?
1: No nie, no bezdyskusyjnie Imperium kontratakuje.
0: No, tu się zgadzamy.
1: Tu nie, tu w ogóle, to chyba wszyscy. Pan zresztą, pan Stanisław tak samo napisał.
0: Bardzo dobrze. Jesteśmy w kosmosie. Mhm. W takim razie informacja astronomiczna. Uwaga, uwaga, Księżyc ma nowy krater. Mhm. Uderzyło w niego coś, co było wielkości sześciopiętrowego.

0: owego budynku. Takie zdarzenie zdarza się w przypadku Księżyca raz na 100 lat. Krater jest wielki i głęboki, ma ponad 200 metrów szerokości i 43 metry głębokości. Teraz pytanie, czy to samo by spotkało Ziemię, gdybyśmy się spotkali z obiektem tej wielkości?
1: Nie. Myślę, że spaliłby się w atmosferze w znacznie większym stopniu.
0: Znaczy, dotarłby do Ziemi.
1: Tak, ale by się dużo spaliło, nie?
0: Zdarzyła się już taka sytuacja i to kilkanaście lat temu w Czelabińsku. Eksplodował meteoryt, no i kilka tysięcy okien poszło do wymiany.
1: Ja pamiętam mema z tego okresu, że mieszkańcy meteorytu z przerażeniem obserwowali zbliżający się Czelabińsk.
0: Krater McGetchin, nazwany na cześć badacza Księżyca Toma McGetchina, powstał między 11 kwietnia a 22 maja 2024 roku. I teraz uwaga, uwaga, odkrycia dokonał naukowiec Robert Wagner, który bynajmniej nie patrzył przez lunetę na Księżyc.
1: To im nie zobowiązuje.
0: Ale spoglądał, no tak, spoglądał na dane przechwycone przez sondę księżycową Lunar Reconnaissance Orbiter.
1: A z tym nazwiskiem z kolei pan Robert mógłby kariery w muzyce spróbować.
0: Na to musi, gdy miał na imię Rysio jeszcze.
1: No to już w ogóle, to no już tak. Miałby gotowe portfolio. Słuchaj, ale to jak jesteśmy w temacie kraterów.
0: Napisałem Walkirię, tak. Urodzony 71 rocznik.
1: Słuchaj, jeśli jesteśmy w temacie kraterów, to ja też coś mam. Proszę bardzo, proszę.
0: Przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać. Myślę, że pan Robert Wagner napisał Walkirię w uniwersum lalki.
1: Tak, proszę na główek.
0: Szukał miejsca na biwak, znalazł krater wielkości Warszawy. O, znowu
1: tak.
0: Krater.
1: No, Kanadyjczyk planował weekendowy wyjazd i przez przypadek dokonał odkrycia, które zaskoczyło świat nauki, bo za pomocą serwisu Google Maps namierzył ogromny krater uderzeniowy.
0: Którego nikt wcześniej nie zobaczył.
1: Tak.
0: Brzegiem tego krateru jest jezioro.
1: Lake Magpie. I w środku jest również jezioro Lake Marshall. No i specjalistyczne badania potwierdziły, że ten krater ma rozmiar całej Warszawy.
0: Ma już nazwę ten krater?
1: Tak, zaraz ci powiem, jak się nazywa.
0: A ja ci zaraz powiem, dlaczego o to pytam. Czy jeszcze nie ma nazwy?
1: Ma. Uhakatik.
0: Po pierwsze, ten krater jest nowo odkryty.
1: Tak.
0: Po drugie, odkryto go w Kanadzie. No więc wiesz, jak niedługo zostanie nazwany?
1: Donald Trump Crater, tak?
0: Bo jak nie, to cła 10% znowu w górę.
1: Uhakatik and Donald Trump Crater.
0: Nawiązujesz do Kennedy Performing Arts Center.
1: Które zresztą, jak mi powiedziałeś w rozmowie w samochodzie ostatnio, upada, ponieważ nikt nie chce tam występować i nikt nie chce dofinansowywać tej instytucji.
0: Bo Donald Trump chciał się dopisać.
1: Przypiął swoje nazwisko do tego.
0: Zostawmy to. Spójrzmy w rok 1976. Wtedy powstał film Barwy ochronne, o którym ostatnio dużo
1: nie mogę już
0: przy okazji mojej wizyty
1: nie
0: w Rozalinie.
1: Nie mogę już słuchać. Musiałem fotografować Jarka w miejscach.
0: Dobrze.
1: Z tego filmu. Dawaj.
0: Nie mamy dużo czasu. Kierownica samochodu bez ramion poprzecznych. Włoski konstruktor
1: Giugiaro
0: zastosował kierownicę pokazaną na zdjęciu samochodu Maserati. Wygląda to niesamowicie i dlaczego teraz się tego nie robi? Kierownica bez pałąków, które nic się nie zasłaniają i można wszystko włożyć do środka. Tam mógłby być świetny ekran okrągły.
1: Wiesz czemu? Robi się w koncept karach, a potem przychodzi smutny pan księgowy i mówi: to się nie zepnie finansowo, dziękuję, do widzenia.
0: I dlatego wszystkie samochody wyglądają teraz tak samo.
1: Dokładnie. Na szczęście każde wydanie rzeczy technologicznej wygląda inaczej. To niestety dobiega już końca. Tomek Matlingiewicz w Warszawie, a w Katowicach Jarosław Juszkiewicz
0: i Robert Wokulski.
1: Ty lalko, ty.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło. Planeta Nonfiction.
2: Adrian Bąk, dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej odsłonie audycji Planeta Nonfiction, czyli takim miejscu i takim czasie, gdzie przyglądamy się światu bez różowych okularów, za to mając pod ręką ciekawe książki nonfiction. I nie tylko książki, choć dzisiaj będzie przede wszystkim tekstowo. A porozmawiamy o bezpieczeństwie nas wszystkich. Sporo się mówi, szczególnie ostatnio, o zagrożeniu, które czai się od dłuższego czasu i które niestety wciąż trzeba brać pod uwagę, mając takiego sąsiada jak Rosja i obserwując to, co dzieje się na Ukrainie. Jak na to poczucie niebezpieczeństwa odpowiada literatura faktu? Co warto przeczytać? I od kogo warto się czegoś nauczyć? O tym właśnie dzisiaj. A głównym bohaterem albo bohaterką będzie Finlandia.